Ja zdrowy na umyśle, a podupadły na ciele. Jan, biotechnolog, inżynier. Wyżycia swego niedzielę, przed śmiercią zliczam straty. Etaty, certyfikaty, dysertacje, dyplomy. Zostawiam z uczelni znajomym.

0: Sobotni Brzask.
1: Dzień dobry, Weronika Wawrzkowicz przy mikrofonie. No nie ma go, nie ma. Jego nie ma, a ja się muszę za niego tłumaczyć. Tak wygląda sytuacja, ale 2/3 składu stałe, Franek Wójcicki za konsoletą, a Patryk obiecał mi, że już do końca wakacji nas nie zostawi i mam nadzieję, że można tym słowom ufać.

0: Pogoda.
1: No to zamieniam się w chmurkę, pogodynkę, chociaż tych chmur faktycznie dzisiaj trochę będzie. Mało tego, drodzy Państwo, można się spodziewać opadów deszczu, burz. No i szczególnie na południu i wschodzie, na zachodzie kraju. Natomiast burze, co istotne, mogą się nawet pojawić z gradem. Jeżeli chodzi o temperaturę, to 22-23 stopnie na Pomorzu i Warmii oraz na terenach podgórskich. 26 stopni, tyle powinny pokazać termometry w centrum kraju, 29 stopni, najcieplej zdecydowanie na południowym wschodzie. No, jeżeli chodzi o taki chłód, który gdzieś będzie można znaleźć, to proponuję kierunek nad samym morzem, tam 19-20 stopni. I jeszcze krótka wycieczka po Europie. W Lizbonie dzisiaj termometry pokażą maksymalnie 26 stopni, teraz jeszcze bardzo przyjemny poranek, 19 stopni. Zatrzymajmy się na chwilę w Paryżu, 28 stopni w najcieplejszym momencie dnia i przyznaję, że nie chciałabym dziś być na miejscu w Atenach, bo tam upał 37 stopni.

8 minut po godzinie 7, no wie, jak jakoś tak uspokoić nastrój ten Patryk, bo wie, że kocham Ewę Bem, a on jest chyba dzisiaj trochę taki jak ten muzyk, który zwiał z orkiestry, ale wróci, przywołałem go do porządku, tęsknota wzmaga uczucie, cały czas trzymam się tego zdania. No to wejdę teraz na chwilę w rolę Patryka i przypomnę Państwu, tym, którzy dopiero łapią kontakt z rzeczywistością, osadzę w czasie i w przestrzeni, 18 dzień lipca już w kalendarzu, mamy sobotę, no i przejrzyjmy sobie listę solenizantów, tych, którzy dzisiaj świętują imieniny. Ta lista dzisiaj bardzo długa, więc zaczynam bez zbędnych opóźnień. Arnold, Arnolf, Arnulf, Bruno, Brunon, Drogomił, Drogorac, Dziwigor, Emilian, Erwin, Eugeniusz, Fryderyk, Fryderyka, Julian, Justyn, Kamil, Krescencjusz, Krescens, Krescenty, Maryna, Matern, Nemezjusz, Nemezy, Prymityw, Robert, Roberta, Szymon, Szymona, Symforoza, Teodozja i Uniesław. Zacznę od głupiego skojarzenia, ale kto powiedział, że zawsze muszę mieć mądre skojarzenia? Symforoza jakoś z jonoforezą mi się skojarzyła, kompletnie absurdalne, ale z takich imion to mnie bardzo zafrasował Dziwigor, więc sprawdźmy pochodzenie tego słowa. Dziwigor, staropolskie imię męskie, składa się z członu dziwi, patrzeć z zachwytem, podziw, zachwyt i gor, goreć, palić się. Mogło oznaczać tego, który patrzy z zachwytem na ogień. No i pięknie nam się wszystko już zaczyna składać, bo zachwyty oczywiście dzisiaj przed nami. Jeden już miałam schowany do kieszeni w drodze do radia. Mało tego, jest to taki zachwyt potwierdzony przez mojego małego siostrzeńca, bo testowałam po prostu na nim pewną książkę, a nawet kilka książeczek, więc będę mogła tutaj z ręką na sercu polecić. Nie tylko jako dorosła osoba, która kocha czytać książki dla dzieci, ale będę mieć też w końcu potwierdzenie od młodego człowieka, że to faktycznie bardzo dobrze działa. Na drugi zachwyt pojawił się zaraz po wejściu do radia. Co spowodowało ten zachwyt? O tym oczywiście opowiem po godzinie 8, jeżeli Państwo chcą zostawiać swoje zachwyty, ale też swoje zaspane głosy, a może już nie zaspane, to ja z dziką radością razem z Frankiem będziemy te głosy odsłuchiwać i emitować tutaj na antenie. Często Państwo pytają, ale jak to zrobić, jak to zrobić? W bardzo prosty sposób biorą Państwo do ręki telefon. Zazwyczaj jest tam opcja dyktafonu. Nagrywają do nas Państwo kilka, mam nadzieję, że ciepłych i dobrych słów, uchylając trochę drzwi do swojej codzienności. Bardzo jestem ciekawa, w jakich okolicznościach mój głos dzisiaj się zadomawia w Państwa przestrzeni. Wysyłają Państwo do nas, my emitujemy, no a w nagrodę też wysyłamy analogowe pocztówki, tak żeby w skrzynce pocztowej można było znaleźć coś więcej niż tylko rachunki.

brzask@nowyswiat.online to jest adres, pod który mogą Państwo pisać i wysyłać swoje głosy, których z przyjemnością będziemy słuchać. Dzień dobry Pani Weroniko, pisze Pan Tadeusz. Dzień dobry, cieszę się, że Pan jest po drugiej stronie. Zresztą bardzo lubię takie momenty, kiedy mogę po naszych urodzinach w Brzezinach już w wielu przypadkach dopasować sobie wiadomości mailowe do bardzo konkretnych twarzy i uśmiecham się jeszcze szerzej. No to sprawdźmy sobie, jakie dzisiaj mamy menu radiowe. Otwieram radiowy rozkład jazdy i sytuacja wygląda następująco. Jak zawsze, przed godziną 8 kalendarium muzyczne Mateusza Andruszkiewicza poświęcone będzie jednej wokalistce. Jakiej? Tego Państwu nie zdradzę. Zdecydowanie warto poczekać i posłuchać. Po godzinie 8 pluszowa zbroja, czyli nasze zachwyty tygodnia. Powiedziałam nasze, więc mogą też Państwo w tej sprawie pisać i dorzucać swoje momenty, chwile, książki, filmy, które zatrzymały Państwa na dłużej, które spowodowały, że wróciła gdzieś wiara w to, że ten świat jest dobrym miejscem do życia, bo taką wiarę, przyznają Państwo, można gdzieś po drodze w ciągu tygodnia stracić, spotykając się z całą masą trudnych, mrocznych informacji, więc tym intensywniej ten mięsień zachwytu naprawdę musimy ćwiczyć. Poezja w prozie brzasku to przed nami. Dzisiaj mam kolejny wiersz pewnej poetki. Na razie nie zdradzę karty, będziemy tutaj odsłaniać po kolei. Bardzo ciekawa rozmowa dzisiaj w cyklu klimatycznym. Nie od dzisiaj jestem fanką profesora Piotra Tryjanowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Z panem profesorem porozmawiał oczywiście Patryk Rabiega. I w tej historii pojawią się bociany. Jak usłyszałam o takich małych szaleczkach, na których umieszczona jest kamera, już na takich małych bocianach, to przyznaję, że jakoś tak ciepło mi się zrobiło na sercu. Po co ta kamera? Jak te szaleczki się zakłada? A gdzie te bociany z tą kamerą latają? Można powiedzieć, że są takimi operatorami, którzy rejestrują rzeczywistość. Więcej tutaj szczegółów nie będę zdradzać, bo to wszystko wspaniale zrobi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W cyklu kulinarnym dzisiaj gościnnie Klaudia Kowalczyk. Napisałam do Klaudii po wysłuchaniu rozmowy z Marcinem Kanią z pracowni cukierniczej Kania, że bardzo zgłodniałam. To będzie rozmowa o owocach sezonowych w cukiernictwie i od razu chyba Państwa mogę ostrzec, żeby nie słuchać tej rozmowy na tak zwanego głodniaka, albo być już w blokach startowych, żeby wybiec gdzieś za chwileczkę po jakąś jagodziankę albo bułeczkę z poziomkami. No ja przyznaję, że bardzo, bardzo zgłodniałam. No i przed godziną 10:00, to jest ostatni punkt sobotniego brzasku, jak zawsze krótkie zwierzenia, gospodarz niezmienny Adam Stasiak, a jego gościem dziś będzie reżyser teatralny Grzegorz Jaremko.

To jest ten moment sobotniego brzasku, kiedy zazwyczaj nadrabiam, otwieram różne przesyłki, które w ciągu tygodnia dotarły do radia i mam przed sobą książkę, z którą chyba dzisiaj spędzę całe popołudnie, jak to wie czy nie wieczór, Zjazd do zajezdni Jerzego Ilga. Jak czytamy na odwrocie, przez pół wieku Jerzy Ilg otwierał drzwi tam, gdzie mieszka wielka literatura. Towarzyszył narodzinom książek, które zmieniały pokolenia czytelników. Był wydawcą, ale przede wszystkim przyjacielem autorek i autorów. Zjazd do zajezdni to mapa przystanków tej uroczej podróży. Historia fascynacji literaturą, która nie powstaje w odosobnieniu, lecz w spotkaniu, wspólnej zabawie, dzieleniu pasji i która ocala od zapomnienia. To opowieść o świecie, w którym literatura jest przyjaźnią, a przyjaźń jest najwyższą formą sztuki. I sam Jerzy Ilg na tak zwanych pleckach książki pisze następująco. Kiedy zjeżdża się do zajezdni, a na takim etapie nieuchronnie się znajduje, dobrze jest przypomnieć sobie przebytą drogę. Najważniejsze przystanki i odcinki podróży, zapamiętane widoki i napotkanych po drodze ludzi. Podróż była długa, prowadziła przez różne okolice, obfitowała w fantastyczne spotkania, przygody i odkrycia. Odwiedziłem Grizzly Peak w Kalifornii, Sztokholm i Wenecję, Frankfurt, Seul, Sopot i Zabrze. Bywałem na bankietach noblowskich i pogrzebach, wygłaszałem laudacje w Pałacu Prezydenckim i publikowałem w podziemnych pismach. Towarzysze tej podróży to całkiem malownicze grono. Tym, co łączy te teksty, jest to, że ich bohaterowie byli mi bliscy. Albo jako obiekty fascynacji, albo jako przyjaciele, a najczęściej jako jedni i drudzy. Na okładce tej książki Jerzy Ilg za kierownicą autobusu, takiego starego Jelcza. A pozwolą Państwo, że przytoczę fragment, bo już zdążyłam sobie zajrzeć i już zdążyło mi się spodobać, szybko. Szczęście jest dostępne, tako rzecze miłość. Szczęście jest dostępne. Takie słowa wypowiedział Czesław Miłosz w czasie kolacji w naszym domu, pisze Jerzy Ilg. Byłem obrócony tyłem. Pomyślałem, jakie to cudowne, mieć prawie 90 lat, no i proszę, mieć 40 z kawałkiem i już tracić głos. Jakie to cudowne, mieć prawie 90 lat i wygłosić taką sentencję. Zabrzmiało to jak metafizyczne przesłanie, aforyzm streszczający w sobie uniwersalną mądrość. Odwróciłem się i zobaczyłem, że wypowiada te słowa, wpatrzone w kieliszek mrożonej wódki i śledzia w śmietanie, którego chrupie pomrukując, nie bacząc, że cebulka spada mu na spodnie. Natychmiast przypomniały się wersy. Panie Boże, lubiłem dżem truskawkowy i ciemną słodycz kobiecego ciała, jak też wódkę mrożoną śledzie w oliwie, jakiż więc ze mnie prorok. W tym samym mieszkaniu, na parterze kamienicy przy ulicy Kościuszki, innego wieczoru wyrwał mojemu Grześkowi łuk i strzały i rozpromieniony strzelał przez okno do ogrodu. Miał wtedy znowu 11 lat. I znów na ekranie pamięci pojawia się fragment wiersza Do Leszczyny. Nie poznajesz mnie, ale to ja, ten sam, który wycinał na łuki twoje brunatne pręty. Takie proste i śmigłe w biegnięciu do słońca. Byłem szczęśliwy z moim łukiem, skradając się brzegiem baśni. Stary poeta posiadał godny pozazdroszczenia dar ocalania w sobie dziecka, odnajdywania radości zapamiętanych ze szczęśliwego dzieciństwa, pisze Jerzy Ilg. Rację miał Jan Błoński, gdy pisał: w starym nawet poecie trwa ciągle dziecko domagające się więcej świata, więcej smaków, kolorów, kształtów i dotyków. W Sztokholmie w roku 2000, po morderczym maratonie spotkań autorskich, wykładów i wywiadów, zapytany skąd w tym wieku czerpie energię i siły, odpowiedział Andersowi Bodegardowi ze śmiechem: ja chyba jeszcze nie przestałem być dzieckiem. I to jest tylko fragment, rzecz jasna, tej opowieści. Chowam sobie do kieszeni zdanie, szczęście jest dostępne. Pewnie wypowiedziałabym je przy innej okazji niż Czesław Miłosz. Każdy z nas pewnie przy innej okazji. No właśnie, no to

Bawmy się w takie zdania, które teraz państwo mają w głowie, a przede wszystkim takie obrazy, kiedy takie zdanie wypowiedziane przed laty przez Czesława Miłosza, szczęście jest dostępne, mogłoby paść. Pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, taka jest, więc od razu ją puszczam dalej w świat, że bardzo często, kiedy przytulam się do swojego psa, gdzieś go głaszczę, w zasadzie się inhaluję tym spokojem, który z tego sierściucha emanuje, no to mam takie stwierdzenie, że szczęście jest dostępne. W jakich okolicznościach państwo mogą takie zdanie wypowiedzieć? Brzask @nowyświat.online.

Frank Sinatra. Jak pięknie i delikatnie brzmi o 7:31. Dzień dobry do tych, którzy teraz włączyli radio. Tak, tak, do pani i do pana jak najbardziej. Szczęście jest dostępne. Pomyślałam sobie, że to zdanie też pasuje do sytuacji, która całkiem niedawno rozegrała się tutaj w studiu Radia Nowy Świat, kiedy nadredaktor Wojciech Mann przemawiał do państwa głosem przepełnionym helem. I to, co się tutaj wydarzyło, przyznaję, że też repostowałam to nagranie, które nasz dział od mediów społecznościowych umieścił, bo nie sposób się nie uśmiechnąć i właśnie takie drobne momenty sprawiają, że można wypowiedzieć zdanie: szczęście jest dostępne. Jak łatwo uruchomić w sobie małego chłopca czy małą dziewczynkę, mogą to państwo zobaczyć. No i zachęcam też z całego serca, żeby zobaczyć wrzeniowe spotkanie z nadredaktorem Wojciechem Mannem. Mamy wersję zarówno wideo, łączymy po prostu i fonię, i wizję, więc można zobaczyć, a piękne rzeczy się dzieją na twarzy nadredaktora, szczególnie kiedy państwo tak entuzjastycznie witają na początku redaktora Wojciecha Manna. Zresztą rozpoczęłam to spotkanie od pytania, na kogo pan redaktor reaguje tak entuzjastycznie jak państwo na nadredaktora Wojciecha Manna. Wspominałam już, że pałam wielką sympatią do opowieści o babci pana Wojciecha, która no, miała w sobie taki łobuziarski gen, bym powiedziała, nie chcę zdradzać za dużo, ale też nieoczekiwanie dowiedziałam się, jak ciekawą zabawkę cieszył dużą sympatią nadredaktor Wojciech Mann, a wszystko zaczęło się od takiego pytania o jeden z rysunków taty pana Wojciecha, myślę o panu Kazimierzu Manie, który narysował między innymi Ignacego Rzeckiego z powieści Lalka Bolesława Prusa, który siedzi na dywanie wśród takich rozrzuconych zabawek, i nagle to pytanie mi wpadło do głowy, czy była jakaś taka zabawka, którą pan Wojciech dużym sentymentem jako dzieciak darzył. No i naprawdę takiej odpowiedzi, jaka padła, się nie spodziewałam, więc proszę sprawdzać, częstować się tym spotkaniem. Gdzie? Już mówię, nasz YouTube'owy profil Radia Nowy Świat jest gotowa rozmowa. Proszę się częstować.

0: Amy Winehouse i Mark Ronson to za nami. 37 minut po godzinie 7. Czas usłyszeć jednego z naszych słuchaczy. Dzień dobry.
1: Witam, tu Grzegorz. Pozdrawiam serdecznie poranku. Ja witam was. O, jeszcze jestem troszkę zaspany, ale pani głos mnie zdecydowanie budzi. Obudziłem się w Głuchołazach, gdzie wczoraj byłem na koncertach z racji festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej Kraków Street Band i Renata Przemek. Niekoniecznie to tak bardzo turystycznie, ale super. Pierwszy raz się obudziłem w moim nowym kamperze Berlingo. Pozdrawiam serdecznie. Miałem iść w góry, ale idę do pracy. Pa, tu Grzegorz.
0: No to ja dopowiem państwu, że pan Grzegorz jest naszym patronem z Jaworzna, a musi ruszać do pracy, bo jakaś awaria się pojawiła. No tak, życie najczęściej nam zmienia plany, ale towarzystwo ma pan zapewnione. Bardzo lubię to zaspanie w głosie, panie Grzegorzu. Naprawdę, ja też wbrew pozorom jestem dzisiaj mocno zaspana. Myślę, że tak 4 godzinki, 4.30 spałam. Wróciłam wczoraj w nocy z Rzeszowa. Ale jestem naładowana bardzo dobrą energią, bo nie ma to jak u mamy i taty, prawda? Nakarmiona, wyściskana, to naprawdę się przynosi, mam nadzieję, również na antenę. No to jeszcze bardzo się cieszę, bo muszę państwu powiedzieć, że reagują państwo na to zdanie, które wypowiedział Czesław Miłosz podczas kolacji u Jerzego Ilga, podjadając sobie śledzia i pijąc mrożoną wódeczkę. No taka była prawda, więc państwu przekazuję. I zapytałam, przy jakiej okazji państwo mogliby wypowiedzieć takie zdanie, szczęście jest dostępne. Pani Iza, dzień dobry. Moja pierwsza myśl dotycząca dostępności szczęścia to możliwość wyjścia na bazar warzywno-owocowy, który na szczęście zawsze jest gdzieś w pobliżu miejsca zamieszkania po każdej przeprowadzce. Wnioskuję, że tych przeprowadzek już sporo było. Pozdrawiam cieplutko i idę wybierać czereśnie. Ale mi teraz pani Iza narobiła pani smaka na te czereśnie. Pan Marcin, dzień dobry. Gdy otwieram rankiem namiot i przed nim otwiera się widok na las i jezioro. To jest ten moment, kiedy można powiedzieć, szczęście jest dostępne. Gdy idę po obrzeżach łąki lub lasu i próbuję policzyć, ile różnych kwiatów znajdę w 10 minut, kiedy ptak się nie płoszy i można go dłużej obserwować. Szczęście jest dostępne. To pan Marcin. I jeszcze wskoczyła mi wiadomość od pani Marzeny. Szczęście jest dostępne w górach, niezależnie od pogody. I Marzena jeszcze dołączyła dokumentację zdjęciową. Ten dopisek, niezależnie od pogody, jest istotny, ponieważ pani Marzena jest cała zakapturzona, czapka, komin taki, który ogrzewa twarz, założony aż po nos. No i jest jednak radość. No tak, niezależnie od pogody, szczególnie wtedy, kiedy tę pogodę ducha ma się w środku, a o panią Marzenę ja się nie martwię. Była w Brzezinach uśmiechnięta, więc akumulatory mam nadzieję cały czas jeszcze naładowane. No to drodzy państwo, zachęcam, żeby do godziny 10 rozwijać to zdanie. Szczęście jest dostępne. Kiedy? Dla państwa. Ile osób, tyle możliwości. Brzask, małpa, nowyświat.online.

Pewnie tak samo jak Państwo lubię taki stan, kiedy mam bardzo miłą perspektywę przed sobą i najbliższy tydzień spędzę z Adamem Wajrakiem. Na razie wirtualnie, czyli czytając, wracając do książek Adama, słuchając z nim rozmów. Wszystko po to, żeby nasycić się tymi opowieściami i wybrać dla Państwa esencję. Bardzo lubię ten stan przygotowania do wrzenia świata, bo tyle różnych takich wrażliwych opowieści we mnie zostaje. A wszystko oczywiście dlatego, że ostatnia niedziela lipca to jest moment, kiedy we wrzeniu świata w księgarni przy ulicy Gałczyńskiego spotkamy się ze wspomnianym Adamem Wajrakiem i na to spotkanie już teraz z całego serca Państwa zapraszam. Na pewno porozmawiamy o zwierzętach, o przyrodzie, ale na pewno też porozmawiamy o miłości, bo to, w jaki sposób Adam zawsze opowiada z dużą miłością o Nuri, jest dla mnie niezmiennie ujmujące. Więc jak cały czas, przez tyle lat być zakochanym w tej ciemnowłosej, kruczoczarnej dziewczynie, o to też go na pewno zapytam. Cieszę się bardzo, bardzo, bardzo, bardzo na to spotkanie i mam nadzieję, że tę radość będę mogła dzielić razem z Państwem. Przypominam, że przed nami dzisiaj zachwyt, można też dorzucać je już teraz. To ja na razie powiem tylko tyle, że w zachwytach tygodnia będzie książka napisana przez kolegę Adama Wajraka, z którym często współpracuję. Myślę, że część z Państwa już jest na dobrym tropie myślowym, a wszystko rozwiąże się po godzinie 8:00.

0: 10 minut tyle dzieli nas od godziny 8. Napiszę tylko może trochę później do Jerzego Ilga, że dopiero rozpoczęłam lekturę, a on już inspiruje swoją książką Zjazd do zajezdni, wspominając Czesława Miłosza, który podczas kolacji mówi to zdanie: szczęście jest dostępne. I państwo dopisują swoje zakończenia. Pan Tomek na przykład: szczęście jest dostępne, gdy żagle wypełnia wiatr i jacht idzie w lekkim przechyle w kierunku wstającego właśnie słońca. To chyba tanie, aż poczułam. Uściski od pana Tomasza przekazuję dalej, a teraz już uściski dla Mateusza Andruszkiewicza, który w pewnym sensie stał się nawet takim głównym księgowym muzycznym. Dlaczego? Posłuchajcie.
1: Dzisiejsze kalendarium zaczniemy od miłość.
2: I love to write poetry, I love to read my poetry, but basically what I live for is love.
1: Zanim przejdziemy do merytoryki, wspomnę o ciekawej statystyce. Policzyłem, ile razy w tekstach z płyty Who is Jill Scott pada słowo love. Jeżeli nie machnąłem się w rachunkach, to Jill zaśpiewała albo zarapowała to słowo 199 razy. To jest chyba dość solidny argument, by nazwać jej debiutancki album płytą o miłości, której data ważności nie dotyczy, bo po 26 latach od premiery wszystkie emocje, które Jilly from Philly zostawiła na debiutanckim albumie, nadal są niezwykle żywe i autentyczne. Jill przedstawia nam się w pierwszym nagraniu z płyty, mówi, że pisze poezję, śpiewa, inspiruje się hip-hopem, jazzem i R&B. Była w tamtym czasie kolejną niezwykle istotną instancją uformowanego przez Erykę Badu, Maxwella czy D'Angelo nurtu Neo Soul, a jej debiutancki album spajała jej miłość do poezji, śpiewu i słowa mówionego. Zaczynała bowiem Jill jako poetka, brała udział w wieczorach czytania wierszy na żywo, inspirowała się Gillem Scottem Heronem czy Nicky Giovanni, a na jednym z takich spotkań wśród publiczności był Questlove z The Roots. Jest to tyle ważna postać w jej rozwoju, że to właśnie z The Roots zaliczyła swoją pierwszą dużą współpracę jako współautorka tekstu do singla You Got Me z 99 roku. Nie zaśpiewała go bynajmniej, tym zajęła się Erykę Badu, ale Jill w tym singlu można było usłyszeć niekiedy na koncertach The Roots. Potem przyszły kolejne współprace i zainteresowanie Steve'a McKeevera, założyciela wytwórni Hidden Beach Records, by podpisać z nią kontrakt i wydać debiutancki album. I dość powiedzieć, że to był strzał w dziesiątkę, bo płyta rozeszła się w dużym nakładzie, w co nie do końca dowierzała sama autorka. W jednym z wywiadów mówiła, że rozpłakała się, gdy album w końcu się ukazał. Potem sprzedało się 8 tysięcy egzemplarzy, potem 16, 32. Każdego tygodnia liczba się podwajała, potem potrajała. Gdy dowiedziała się, że płyta pokryła się złotem, zapytała zszokowana: co to znaczy? Pół miliona? Nie mogę w to uwierzyć. Potem na Sunset Boulevard pojawił się billboard z tytułowym napisem: kim jest Jill Scott? Ponad

0: dziś, 26 lat po premierze, nie mamy najmniejszych wątpliwości, kim była i kim jest Jill Scott, która powróciła przecież w tym roku z albumem To Whom This May Concern. Po 11 latach nieobecności na scenie, kiedy to znowu mogliśmy doświadczyć jej osobowości, sposobu prowadzenia narracji pełnego głębi, ale też poczucia humoru. I ta sama charyzmatyczna postać w roku 2000 robiła to po raz pierwszy. Świat przekonał się, jak unikatowym połączeniem poezji, spoken wordu i soulu jest śpiewająca raperka, jak niekiedy zwykło się określać Jill. Loving exclusively my man and me all night, all morning, so our stomachs are growling hungrily. Cały album Who is Jill Scott jest opowieścią o miłości ujętej z różnych perspektyw. Tej dojrzałej, tej zazdrosnej, tej niewiernej, tej głębokiej, tej codziennej, tej niecodziennej, tej duchowej, tej pełnej pożądania, tej będącej po prostu częścią ludzkiej natury. Cały album jest bardzo bliskim spotkaniem z Jill. Płyta to jest niezwykle intymna, jej wokal snuje się błogo przez większość materiału i w większości brzmi tak, jakby był wyśpiewany, czy też niekiedy wypowiedziany w sypialni późnym wieczorem, niekiedy półgłosem przy przygaszonym świetle. Choć zdarzają się też wyjątki. Są tu bowiem również nagrania, jak choćby It's Love, gdzie sekcja żywych instrumentów w połączeniu z siłą ekspresji wokalu zjawiskowej filadelfijki sprawia, że trudno się przy tym co najmniej nie rozkołysać. Ważne jeszcze, aby wspomnieć, że konstrukcja tej płyty jest bardzo filmowa. Jill w jednym z wywiadów mówiła, że zdała sobie z tego sprawę po 20 latach grania tych piosenek na żywo, że album przypomina fabułę filmu, gdzie ona jest główną bohaterką i przechodzi między niesamowicie intensywnymi emocjami. Ta płyta jest pełna utworów, które należy oglądać, smakować i dotykać. Zawiera całą gamę uczuć, od lekkości i radości po zadumę i smutek, a motyw miłości obecny na całej płycie łączy to wszystko w całość. Pijama porno śpiewała kiedyś, nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości, jak ty, a nikt tak pięknie i z odwagą nie dekonstruował miłości, jak Jill.
1: Nikt tak pięknie nie tworzy kalendarium muzycznego jak Mateusz Andruszkiewicz. Do ósmej pozostały 4 minuty.

0: Sobotni Brzask.
1: Dzień dobry. No i wkraczamy w drugą godzinę sobotniego brzasku. Weronika Wawrzkowicz, Franek Wójcicki. To będzie godzina pełna zachwytów. Przelecą też bociany w malutkich szaleczkach z kamerą. Więcej nie zdradzę, proszę zostać z nami.

0: pogoda.
1: Miejmy nadzieję, że ten mój mąż radiowy też szybko przybędzie. 4 minuty po godzinie 8. Powiem Państwu tak, dzisiaj może się pojawić trochę deszczu, również burze, co istotne, nawet z opadami gradu. Jeżeli chodzi o temperatury, to od 19-20 stopni nad morzem, to jest ta najniższa temperatura dzisiaj w Polsce. 22-23 stopnie, tyle będzie miejscami na Warmii, na terenach podgórskich i 26 stopni w centrum. Najcieplejsze jeszcze temperatury, najwyższe temperatury, najcieplejsze miejsca w Polsce to będą te miejsca, które są położone na południowym wschodzie. Tam maksymalnie 29 stopni. I zróbmy sobie jeszcze krótką wycieczkę po Europie. O, Kopenhaga to jest temperatura dla mnie zdecydowanie 21 stopni, dzisiaj maksymalnie. Sprawdźmy sobie jeszcze Porto i Barcelonę. W Porto dzisiaj już Państwu mówię 24 stopnie, teraz bardzo przyjemnie o poranku 18 stopni. No i jeszcze obiecałam, że zobaczymy jak dzisiaj sytuacja w Barcelonie. Już sprawdzam, a w Barcelonie teraz już 27 stopni, a w ciągu dnia maksymalnie 31 stopni.

Też Państwu tego życzę, żebyśmy zawsze potrafili być sobą, niezależnie od tego, czy dzisiaj Państwo mają urodziny, czy nie. Każdy dzień powinien być przynajmniej trochę świętem. Sinfonia Varsovia i Edyta Bartosiewicz. Kocham takie projekty, w których słychać siłę współgrania, współbrzmienia. I przyznaję, że bardzo często tęsknię, że tak rzadko teraz można posłuchać takich wielkich orkiestr, big bandów też, kiedy można zobaczyć, ile daje połączenie różnych talentów, różnych możliwości. Piękna płyta, polecam. No i widzę, że przed naszymi zachwytami cały czas jeszcze maile tutaj wpadają odnośnie tego zdania wypowiedzianego przez Miłosza: szczęście jest dostępne. To bardzo dobrze nam się wpisuje w zachwyt, bo mnie też zachwyca, że mimo takich różnych trudów w codzienności, które nas niejednokrotnie przygniatają, jednak mamy w sobie jeszcze taką gotowość do zachwytu. Pani Bernadeta pisze: dzień dobry, dziś u mnie szczęście śpiewające, gdyż popołudnie spędzę śpiewając na pikniku osiedlowym, gdzie zespołowo, mówiłam o sile współgrania jest, będziemy dawać strawę dla ducha innym, a potem spotkanie z wnuczętami, które przyjdą śpiewającej babci posłuchać. Liczę, że zaskoczę ich miło. Pozdrawiam ze słonecznego Legionowa. Bardzo dziękuję, jestem przekonana, że wnuki będą przedumne. Pani Iwona: dzień dobry, szczęście jest dostępne, gdy mogę wsiąść o poranku na rower i jechać przed siebie oraz gdy słucham piosenek Ewy Bem. Dziękuję, to przekażę też te podziękowania Patrykowi i myślę, że będzie mu bardzo miło, że dostarczył Państwu powód do szczęścia, bo Ewa Bem dzisiaj w sobotnim Brzasku już wybrzmiała. Pani Iwona jeszcze: gdy głaszczę futerko swojej kotki i czuję jej kojące ciepło, jest dostępne szczęście w spokoju poranka i łyku dobrej kawy. Serdeczności i dużo zwykłego, codziennego szczęścia dla wszystkich. Te życzenia od pani Iwony przekazane. No to czas na zachwyty, naszą pluszową zbroję. Jeżeli ktoś po raz pierwszy włączył sobotni Brzask, to jest taki moment programu, kiedy opowiadamy o książkach, które nas poruszyły, filmach, ludziach, sytuacjach. No to zacznę od tego momentu, kiedy weszłam razem z Frankiem do radia i na całym parapecie stały miody. Miody dla wszystkich pracowników Radia Nowy Świat. I naszym darczyńcą jest przewspaniały pan Jacek, patron. I mało tego, że są słoiczki z miodem podpisane imiennie dla każdego, to dla każdego też jest specjalna karteczka przyklejona na słoiku, co jest w ogóle fenomenalne, bo ta karteczka nie zginie, tylko za każdym razem, sięgając po miód, człowiek będzie się uśmiechać. Do mnie trafił miód lipowy i pan Jacek napisał: nie da się ukryć, że jest pani wielbicielką psów, zatem proszę swoje czworonogi pozdrowić od mojego pieseła, Nero. Zawartość słoiczka to pozdrowienia moje dla pani. No tak słodkich pozdrowień jeszcze nie miałam, więc bardzo, bardzo z całego serca dziękuję. I pan Jacek zrobił tutaj taką, wydrukowana jest cała karteczka, ale zamieniła mu się literka P na T, więc zrobił to już ręcznie i napisał: no i wkradło się spore zwierzę, byk. Pozdrawiam, Jacek. Uwielbiam takie kartki, które są niepowtarzalne i które mają coś bardzo charakterystycznego. Ja już sobie postanowiłam, że jak dzisiaj wrócę z radia do domu, kupię sobie jakiś taki świeży, pachnący serek, nie serek, tylko już myślałam, ale w sumie serek biały z miodem też, ale myślałam tak naprawdę jeszcze ciepłej pajdzie chleba, pysznego masła i ten miód. A swoją drogą, ktoś ostatnio mi mówił, ja też już tego próbowałam, może nieoczywiste połączenie, ale świeży ogórek polany miodem też obłędny, więc będę dzisiaj testować. Bardzo panie Jacku dziękuję. I tak jak mówię, każdy z nas tutaj w redakcji poczuł się zauważony, doceniony. Te imienne podpisy, coś co przecież zajmuje tyle energii i czasu, a nas tu jest przecież mnóstwo w radiu, a pan Jacek pomyślał o wszystkich, bardzo, bardzo w imieniu wszystkich, całej naszej ekipy dziękuję. A teraz jeszcze opowieść książkowa. Byłam w Rzeszowie, tak jak Państwu mówiłam, tam mam swoich siostrzeńców. No i razem z dwójką z nich, z Michałem i z Krzysiem, siedzieliśmy sobie chwilę na hamaku, potem jakoś spadliśmy pod hamak, ale też leżenie bezpośrednio na trawie jest super. I czytaliśmy książki Tomka Samojlika. Tomka, czyli fenomenalnego biologa, popularyzatora przyrody, rysownika, twórcy komiksów. Z Tomkiem zresztą
Państwo również się spotkali za pośrednictwem Radia Nowy Świat. Wtedy razem z Patrykiem rozmawialiśmy o nietoperzach. Na teraz nowa seria opowieści, książek zatytułowana Naturobocik. Już Państwu powiem, co się kryje za hasłem Naturobocik. Otóż mamy dzieciaki, które chodzą do szkoły, gdzie mają mądrych nauczycieli, którzy mówią im o tym, jak wiele niestety znika z naszej planety. Myślę tutaj o świecie przyrody, o świecie zwierząt. I dzieciaki z tym czystym sercem są gotowe do pomocy, ale też zdają sobie sprawę, że jako 10, 9, 10-latki, no niewiele mogą zrobić od teraz, a najchętniej by poleciały na przykład ratować lasy deszczowe, ale myślą sobie, to może zaprogramują takiego robota, który będzie pomagał. No i programują takiego robota i wysyłają go na kolejne misje. Szukają imienia, czy to będzie taki, no nie będę tutaj zdradzać może, jakie były opcje, ale Naturobocik ostatecznie wygrywa. No i w moje ręce całkiem niedawno trafiła książka Naturobocik Wyprawa do Lasu Deszczowego, Naturobocik Arktyczne Kłopoty, Naturobocik Na Ratunek Olbrzymom, to będzie podróż do Afryki, i Naturobocik Znikające Kolory Rafy. I powiem wam, że bardzo podoba mi się prostota tej serii, bo ona jest skonstruowana w taki sposób, że mamy dzieciaki, które bardzo chcą chronić przyrodę, no ale jest też jak zawsze w takich historiach czarny charakter. Ten charakter ma na imię Edgar. Edgar jest dzieciakiem, który chce być najbogatszym dzieciakiem na ziemi. Jest takim dzieciakiem bardzo chciwym i chce jak najwięcej z tej przyrody wycisnąć. No i on też konstruuje niestety robota, tylko mamy tego robota dobrego i tego złego. Jak nazywa się ten zły, to Państwo odkryją sami podczas lektury. No i oni rywalizują. Sprawa też nie jest prosta, bo trzeba mocno kombinować. Ten robot dobry jest skonstruowany z takich części, które dzieciakom zostały, bo były na przykład ciekawe, z czego jest złożona, nie wiem, konsola do gry, suszarka, coś, co potem już nie dało się skręcić w taki sposób, żeby rzeczy wspomniane wróciły do świetności. Więc on jest no taki mocno siermiężnej konstrukcji. Ma tylko trzy komórki pamięci i naprawdę trzeba się zastanowić, jakie komendy temu robotowi wgrać, żeby on był w stanie pomagać. I najpierw mamy historię tworzenia robota, potem robot wybiera się na konkretną misję i to, co bardzo mi się podoba, że jeszcze na samym końcu pojawiają się zdjęcia tych postaci, które pojawiają się w opowieści. I na przykład, nie wiem, czy Państwo wiedzą, aż sobie sama wpiszę, bo lubię ten moment, kiedy sama nie mam pojęcia, kiedy na początku czytam, kim jest Marmozeta Lwia. Część z Państwa może wie, część nie. No to proszę sobie wpisać do wyszukiwarki, jakie to jest piękne zwierzątko. No faktycznie małpka, która wygląda jak mały lew, Marmozeta Lwia, powtórzę raz jeszcze. No i Marmozetę Lwią między innymi dzieciaki spotykają podczas jednej z przygód. To jest takie zwierzątko, które zamieszkuje lasy deszczowe południowo-wschodniej Brazylii. Warto się jej przyjrzeć, w jaki sposób Marmozeta Lwia otrzymuje pomoc od tego dobrego robocika. To wszystko się okaże podczas lektury. Ale też dzięki Tomkowi Samojlikowi poznałam pięknego ptaka, o którym opowiada podczas jednej z przygód. Myślę o harpii wielkiej. Proszę sobie wpisać do wyszukiwarki i też znaleźć sobie takie zdjęcie, kiedy widać w całej okazałości i wspaniałości głowę harpii wielkiej, bo ona wygląda kosmicznie. To jest taki ptak, który mieszka sobie w lasach tropikalnych w Ameryce Południowej i Centralnej. Warto zobaczyć. I uwielbiam takie historie, które angażują zarówno dorosłego, jak i dziecko. Sama się wiele z tych opowieści nauczyłam. Na przykład o tym, dlaczego znikają kolory rafy koralowej i co każdy z nas może zrobić, żeby zmniejszyć to zjawisko. Przyznaję, że kiedy myślę o dzieciakach, to naprawdę jest mi bardzo smutno, że część z nich, szczególnie ta, która teraz przychodzi na świat, pewnych rzeczy już nie doświadczy i nie zobaczy, jeżeli nie zmienimy życia i
cały czas jest dla mnie absurdalne, że dbamy o wszystko, a nie dbamy o to, co najważniejsze, czyli jedyny dom, jaki mamy, bo nie ma planety B, nie ma jakiejś alternatywy. Więc polecam z całego serca, jestem przekonana, że wrażliwość tych małych dzieciaków zostanie obudzona, a też można się tyle dowiedzieć i poznać tyle wspaniałych stworzeń. No ale tak to już jest z naszym Tomkiem Samojlikiem, że zawsze otwiera oczy. A skoro myślę o Tomku Samojliku, to też zawsze wraca do mnie takie nagranie, które kiedyś znalazłam w sieci, kiedy Tomek jako rysownik pokazuje, jak narysować melancholijną dżdżownicę. Jeżeli Państwo chcą, to do znalezienia to nagranie również jest w sieci, a ja z całego serca polecam serię Naturobocik. Znikające kolory Rafy, między innymi to jest jedna z tych części, ale tak jak wspominałam, można też w ramach spotkania z Naturobocikiem zaznajomić się z arktycznymi kłopotami albo polecieć razem z nim na wyprawę do lasu deszczowego.

0: Pan Mateusz jeszcze z zachwytem napisał, wysłał też zdjęcie jeżówek. Dzień dobry. Piękne takie blade różowe, ale też hula dancer. Białe zachwycają kształtem płatków i kwiatostanem samym. O tak, panie Mateuszu, i też panie Mateuszu, muszę panu powiedzieć, że moja mama też bardzo lubi hachatonkę, bo ja dostałam kiedyś od pana hachatonkę, taką trawę już zasuszoną, i część zawiozłam mamie i zawsze mnie dopytał, jak ona się nazywała. No i ja sobie przypominam, że hachatonka, i od razu jakoś uśmiech na naszej twarzy się pojawia, więc bardzo, bardzo za hachatonkę i za jeżówkowe historie dziękuję. Swoją drogą mam mnóstwo jeżówek, które w ogóle wyskoczyły, są wysokie, niedługo mnie przeskoczą. Nie spodziewałam się, że tak wysoko są w stanie cały czas gdzieś tam się w górę piąć, no ale jeżówki faktycznie kochają motyle. I to, co mnie najbardziej zachwyca w motylach, że one też uczą człowieka cierpliwości, bo te najpiękniejsze barwy, struktury, konfiguracje kolorystyczne mają, kiedy otwierają skrzydła. Czasami, kiedy mają złożone skrzydła, to wyglądają bardzo, bardzo niepozornie, a nagle te skrzydła się otwierają, co trzeba wyczekać, i tam jest po prostu taki koloryt. Nowe motyle też sfotografowałam, będę się nimi dzielić, ale wcześniej jeszcze bardzo się ucieszę, że w przyszłym tygodniu będę mieć w planie wycieczkę na pocztę, bo kolejna pocztówka popłynie do państwa, tym razem do Krzysztofa, bo zasady są proste. Państwo nagrywają opowieści głosowe, my wysyłamy pocztówki analogowe. No to witamy na antenie Krzysztofa. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Wstaję rano, cisza, spokój, budzę się, zbieram się, zabieram Fionę i Rudiego i rzucam spojrzeniem na śpiącą szanowną. I to jest to szczęście. Pięknego dnia, kochani.
0: Bardzo dziękuję, a dla tych, którzy teraz włączyli radio, przypomnienie, szczęście jest dostępne, to jest zdanie, które wypowiedział Czesław Miłosz na kolacji u Jerzego Ilga. Kiedy państwo mogą się identyfikować właśnie z takim zdaniem, kiedy okazuje się, że ono naprawdę jest na wyciągnięcie ręki? To dodam jeszcze od Krzysztofa jego zachwyt, to też jest mój zachwyt i wiem, że też wielu osób z naszej ekipy i tych, którzy byli obecni na urodzinach w Brzezinach, to jest wystawa Kobiety Radia Nowy Świat. Świat Magdy Biskupskiej, która stworzyła przepiękne portrety koleżanek z redakcji. Też miałam okazję się znaleźć na tym portrecie razem z Łatką. Bardzo, bardzo dziękuję. Ta czułość Magdy, która jest graficzką, która rysuje portrety, która jest też fotografką, jest czymś, co zostaje w człowieku, no ale przede wszystkim też ta niespodzianka, ile to wymagało przygotowań, tajemnicy. I jeszcze jedną rzecz dodam, że też cała grupa wsparcia Magdy to jest...

cała taka grupa, która mnie zachwyca, bo dla mnie to jest dowód na to, jak można sobie nawzajem dmuchać w skrzydła, motywować. Marcin podobno rzucił pomysł, że może by tak jednak namalować, bo dostrzegł ten talent i tak, takie talenty trzeba pokazywać dalej. Za chwilę, moi drodzy, poezja w prozie Brzasku, o której prawie bym zapomniała, no nie ma Patryka i wszystko się trochę wymyka spod kontroli, ale na szczęście spojrzałam do plecaka, że przecież mam ze sobą książkę. Książkę, o której już kiedyś Państwu wspominałam, myślę, że to jest świetna pozycja dla tych, którzy zazwyczaj byli osadzeni w prozie życia i pomyśleli sobie, tak jak ja pewnego dnia, że warto byłoby się może jakoś zaprzyjaźnić z poezją, przynajmniej spróbować. Książkę dostałam od Aglai Janczak, zresztą poetki, której jeden z wierszy już w naszym cyklu prezentowaliśmy. To jest książka Oli Kołodziejek, zatytułowana Jestem tu jedna, jedna. Głosy polskich poetek. I książka jest skonstruowana w świetny sposób, czyli mamy wiersz wybrany przez poetkę, z którą później mamy rozmowę, więc można poznać jej wrażliwość poprzez poezję, którą się sama zachwyca, a jednocześnie dowiedzieć się trochę więcej, jak powstaje poezja, jak ludzie szukają poezji w tej prozie życia. I jedna z poetek, które znalazły się w tym zbiorze, zostanie przedstawiona Państwu za chwilę.

No i w moich rękach książka, którą nazywam książką wielokrotnego użytku, po prostu wracam do niej regularnie. Książka Oli Kołodziejek, Jestem tu jedna, jedna. Głosy polskich poetek. I dzisiaj wybrałam spotkanie z Joanną Roszak, rocznik 81, która jest poetką, redaktorką, doktorką habilitowaną nauk humanistycznych, profesorką Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, nauczycielką języka polskiego. I pani Joanna wybrała wiersz bardzo krótki, ale jakże piękny, zatytułowany Jak. Być jak tajemniczy mleczarz z dzieciństwa podmieniający butelkę pod drzwiami. Brać puste, zostawiać pełne. Stoimy przed każdą stroną świata. Przez minutę. W ciszy. To jest wiersz, ale też Państwu chcę trochę prozy przekazać, bo rozmowa z Joanną Roszak zaczyna się od pytania Oli Kołodziejek, dlaczego wybrała właśnie ten wiersz. Lubię jego energię, odpowiada Joanna Roszak. Mam bardziej ulubione swoje teksty, ale wybrałam ten, który niesie bliską mi myśl o tym, że wszyscy mamy szansę codziennie czynić świat trochę lepszym. O medytacyjnej sile literatury. O rozglądaniu się po świecie z miejsca, w którym się znajdujemy, o odkrywaniu. Poza tym na wiele lat zapomniałam o kształcie poranków z dzieciństwa, a to był jakiś rytuał pojawiania się pod naszymi drzwiami w bloku na poznańskim Piątkowie. Mleczarza, który jak w wierszu brał puste butelki, zostawiał napełnione. Od kiedy mam koty, ta regularność poranków i ufność do poranków znów się w moim życiu pojawiła. Poranek to chyba najbardziej sprzyjająca rytuałom pora, zauważa Ola Kołodziejek. A Joanna Roszak odpowiada. Zdecydowanie należę do klubu ludzi 5 rano i rozumiem fenomen poranka. Jak u toru. Tylko taki dzień wstaje, jaki witamy przebudzeni. Ale oczywiście poranek zaczyna się poprzedniego wieczoru, więc staram się wtedy pozamykać tematy z pracy i te domowe. Poranna koncentracja wydaje mi się głębsza, wszystko mniej chaotyczne, to sprzyja rytuałom, wzmacnianiu poczucia stabilności i kontroli, medytacji, ćwiczeniom. Zanim świat zacznie ode mnie wymagać, mam chwilę tylko dla siebie. Bardzo lubię wiersz Mary Oliver o poranku, z konieczności przytoczę go we własnym tłumaczeniu, więc dostaną dzisiaj Państwo dwa w jednym od Joanny Roszak, wiersz Mary Oliver. Każdego poranka słyszę drozda śpiewającego w rozświetlonym lesie, przez który tylko przelatuje. Jego głos jest głęboki, potem podnosi go, aż wydaje się, że spada z nieba. Jestem podekscytowana, jestem wdzięczna. A gdy poranek się kończy, już go nie ma. Tylko cisza z drzewa, gdzie odpoczywał nocą. Uważam to za fakt do zaakceptowania. Niewystarczające jest to nasze biedne życie. Ale za dużo to cóż, za dużo. Wyobraź sobie Verdiego lub Malera codziennie przez cały dzień. To by wyczerpało każdego. Subtelna i głęboka refleksja nad życiem i duchowością, mówi Joanna Roszak. Oliver mówiła, że pisała tak, jakby tonąc łapała się deski ratunkowej. I że poezja jest siłą, która pielęgnuje życie. O poranku jest to łatwiejsze niż wieczorem.

20 minut, tyle pozostało do godziny 9. Już za chwilę razem z Patrykiem Rabiegą i jego gościem nadlecą bociany, których jestem wielką fanką. Jestem też wielką fanką wspomnianego gościa, a to profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, bo opowiada o przyrodzie w taki sposób, że człowiek cały staje się zasłuchaniem. No to jako support profesora Piotra Tryjanowskiego jeszcze Olivia Dean, a potem zamieniamy się w słuch.

0: 44 minuty po godzinie 8 i to jest ten moment, kiedy pojawia się Patryk ze swoim gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dziś w kąciku klimatycznym opowiemy Państwu o naprawdę niezwykłym projekcie badawczym z udziałem polskich naukowców, przede wszystkim tych z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Naukowcy kontynuują pionierskie badania nad migracją i zachowaniem bocianów białych. Proszę posłuchać kierownika całego tego projektu, kierownika całego tego naukowego zamieszania, profesora Piotra Tryjanowskiego.
2: W ubiegłym roku założyliśmy bocianom takie specjalne nadajniki GPS z kamerami i w tym roku można powiedzieć, że no, druga poważniejsza odsłona tego projektu. No, tak jak ja się śmieję tłumacząc o tym projekcie, zwykle zaczynamy sprawozdania w polskich mediach od takiego memicznego stwierdzenia, że amerykańscy naukowcy odkryli. To tym razem nam się udało wyprzedzić nie tylko w przypadku bociana, tylko w zasadzie w przypadku wszystkich innych gatunków ptaków, jeśli popatrzeć na badania populacyjne i po raz pierwszy założyliśmy bociany z kamerami. Ja wiem, że jesteśmy w radiu, ale to trzeba powiedzieć, no, czasem jeden obraz wart tysiąca słów i można powiedzieć, że ta informacja, którą teraz przesyłają ptaki, jest znacznie pełniejsza. Oczywiście ma to swoje tam różne mankamenty, jednym z nich jest to, że to tak szumnie nazywamy bociany z kamerami, ale to nie jest żaden, chociaż jest to w naszych pomysłach, przekaz streamingowy jeszcze. W tej chwili mamy bociana, który leci, on nam przekazuje track, szlak tego, którędy leci, tak jakby powiedzieć, przy pomocy zwykłego GPS-a, raz na godzinę wysyła nam zdjęcie. Dlaczego raz na godzinę? No to oczywiście no, ze wszystkim kryją się koszty i mankamenty techniczne, to znaczy zacznę od tego drugiego, bo pieniądze można sobie jakoś tam zorganizować. Mankament techniczny jest taki, że ten nadajnik musi być stosunkowo lekki, żeby nie, czyli nie da tam się w nieskończoność pakować elektroniki, a jednocześnie musi być wydajny elektronicznie, czyli jest tam mały solar, mały panel solarny, który musi to wszystko zasilać, a proszę pamiętać, że pozyskiwanie i wysyłanie obrazów zajmuje bardzo, bardzo dużo energii, co chyba każdy użytkownik smartfona, który rzuca i robi zdjęcia, doskonale o tym wie. No i też przechowywanie tego w pamięci, dlaczego to jest ważne. No bo proszę pamiętać jeszcze o drugim aspekcie, że to jest wszystko wysyłane siecią komórkową, czyli potrzebna jest GSM-5 albo LTE minimalnie, żeby to przekazywać. No i oczywiście Polska ma świetny zasięg sieci komórkowych, natomiast w Afryce to już nie jest taką oczywistością. No i tutaj się kłaniają nie tylko sprawy związane z dostępnością do sieci, ale też koszty takiego transferu danych. Także tutaj jest ten element jakby w tym wszystkim, dlaczego tych ptaków nie ma więcej albo dlaczego nie ma streamingowego przekazu.
1: To ilu bocianom takie kamery Państwo zainstalowali?
2: W ubiegłym roku 10, w tym roku 18, także można powiedzieć, że część ptaków już padła z tamtego roku, no, czyli można powiedzieć, że 28 ptaków miało kontakt z kamerami. Proszę pamiętać, że to jest zakładane na pisklęta, czyli my mamy to od samego początku, wiemy wszystko. Płeć, wiek, wiemy jakie było tempo wzrostu. Po prostu można by było powiedzieć, że chcemy troszeczkę zobaczyć, jak atmosfera w dzieciństwie, co jest też mocno dyskutowane w przypadku człowieka, wpływa na późniejsze losy ptaków. Nie? Także to jest pod tym względem. My nie wybieramy sobie łatwiejszego, ale naszym zdaniem mniej naukowego rozwiązania, czyli że odławiamy dorosłego osobnika, zakładamy mu nadajnik i on jest super fotografem przyrody. No nie, my raczej podchodzimy do tego ściśle naukowo, że chcemy jak najwięcej o tych ptakach informacji się dowiedzieć, nawet za cenę tego, że część, znaczna część, czy więcej niż 80% nadajników nigdy, że tak powiem, nie dożyje z ptakiem jego pełnoletności, bo u bociana to jest tak, to może warto też słuchaczom uświadomić, że te ptaki po pierwszej wędrówce do Afryki, 80% już tam nie dolatuje, no 70%, bo giną po drodze, no wędrówka dla wszystkich gatunków ptaków, nie tylko dla bociana, jest koszmarnie wymagająca i bardzo kosztowna, często wymaga największej ofiary, czyli życia. No ale no i jeszcze na dodatek te nasze ptaki tam później 3-4 lata spędzają w Afryce, nim do nas wrócą, czyli dojrzewają tam, niż wrócą do nas jako dorosłe osobniki. Ale przyznaję szczerze, że podjęta przez nas decyzja była bardzo dobra, ponieważ no, dzięki temu uzyskaliśmy nieprawdopodobne informacje co do tego, co ptaki robią w Afryce, a to jest troszkę terra incognita, ziemia nieodkryta, dlatego że tam po prostu ich środków na badania naukowe i tym samym ornitologów no, jest wielokrotnie mniej niż u nas.
1: To jakie informacje bociany przesyłają i czego się państwo o nich dowiedzieli, takiego, czego nie wiedzieli do tej pory?
2: Dobrze, to zacznę od anegdoty. Pierwsze zdjęcie mamy, że to nie człowiek sfotografował bociana, tylko bocian człowieka, rolnika na traktorze. Ale to oczywiście naukowo no niewiele wnosi ponad to, że wiedzieliśmy już, że bociany szybko reagują na zabiegi agrotechniczne. Druga rzecz to jest taka, że widać, że bociany przenoszą się na świetniska. O tym też już coraz więcej wiemy. To zresztą koleżanka i kolega z mojego zespołu, czy z katedry, Asia Białas i Marcin Dobułka robią takie badania. No wiedzieliśmy, że ptaki korzystają coraz bardziej ze składowisk odpadów, ale o ile wiedzieliśmy, że robią to na terenach lęgowych, to teraz mamy już dowody i można powiedzieć naoczne i to sfotografowane, że tak się dzieje też na trasach wędrówki, a nawet na zimowiskach w Afryce. Dowiedzieliśmy się też, że w Afryce ptaki potrafią wykorzystywać takie malutkie fragmenty mikrosiedlisk, takie kałuże dosłownie 2-3 metry, których nie widać z satelity, bo inaczej byśmy mogli to łączyć zapis GPS-owy z jakimś tam przesunięciem satelitarnym. A tutaj mamy dowód. No i wreszcie mamy bardzo ciekawe fotografie dotyczące tego, w jakich wielkich stadach ptaki migrują, jak to się dzieje. Uczymy w tej chwili sztuczną inteligencję i to jest jakieś takie nasze wyzwanie intelektualne, żeby może dało się rozróżniać znacznie lepiej i szybciej, jak wygląda struktura wiekowa tych stad. No i no, mamy też po raz pierwszy chyba takie dokumentacje tego, że buciany, które były uważane dotychczas za no, dość dużych samotników, jeśli chodzi o wędrówkę. W czasie wędrówki spotykają się z innymi gatunkami, z ptakami krukowatymi, z mewami, z sępami, czy z różnymi gatunkami ptaków drapieżnych, przede wszystkim na wysypiskach. I to już nie jest tylko taka kwestia ciekawości badawczej, tylko to może mieć całkiem poważne implikacje, na przykład jeśli chodzi o transfer patogenów, czyli chorób, którymi wzajemnie mogą zarażać się ptaki.
1: A czy taki nadajnik bocianom nie przeszkadza w takim zwykłym funkcjonowaniu? No bo wspomniał pan, że pisklęta już mają takie nadajniki.
2: Tak, tak, ale pisklęta tuż przed wylotem z gniazda to jest oczywiście, no tak, to już kiedy w zasadzie procesy wzrostowe są na tyle powolne, że już wiemy, kiedy to zakładać. To jest zakładany taki malutki plecaczek. Złoty standard mówi, że powinien ważyć poniżej 5% masy ciała. Nasz waży nieco mniej, jeszcze mniej, czyli zupełnie się w tym mieścimy. To jest zakładane przy pomocy takich szeleczek chirurgicznych, zresztą wykorzystywanych w medycynie ludzkiej. To jest tak robione, żeby ptak nie miał obtarć, alergii i tak dalej. Zresztą no, po 20 latach doświadczenia, głównie Joachima Siekiery z grupy Silesiana, z którym to robimy, i Piotra Profusa z Instytutu Ochrony Przyrody, no to wiemy, że od 20 lat ptaki wracają z naszymi nadajnikami, tymi poprzednimi, które no, były znacznie gorszej technologii, więc widać, że to działa. Teraz pan redaktor zadał pytanie, czy to przeszkadza bocianom. Oczywiście no, nikt z nas nie wejdzie w skórę bociana, ale ja często odpowiadam anegdotycznie, że obrączka ślubna, weselna waży niewiele, a znajdziemy ludzi, którym to bardzo przeszkadza, prawda, w życiu. Panie... tutaj nie tylko o masę urządzenia chodzi.
1: Panie profesorze, to jeszcze tak na koniec proszę powiedzieć, czy nawet już może nie tylko z tego projektu, ale czy generalnie zmiany klimatu i te wszystkie zawirowania klimatyczne, które ostatnio mamy i które no, będą się niestety chyba pogłębiać, w jakikolwiek sposób, jeśli tak, to w jaki wpływają na bociany, na ich migrację, na ich życie, na ich funkcjonowanie?
2: Oczywiście, że wpływają, tylko teraz nie wiem, czy mam odpowiedzieć jako badacz, bo badacza to w sumie cieszy, jak jest jakaś akcja i można patrzeć, jak organizmy przez niego badane reagują. Ale w przypadku bocianów sprawa jest w sumie dość skomplikowana i ja to zawsze staram się tłumaczyć, że klimat jest takim czynnikiem, który nie wpływa w pojedynkę, nie? Bo to jest tak, że akurat ciepło niekoniecznie musi bocianom przeszkadzać, jeśli popatrzymy na ewolucyjny zasięg tego gatunku. Natomiast na pewno ciepło wiąże się z większym parowaniem wody, więc a bocian lubi jednak, jak jest dość wilgotno, bo tam mu łatwiej znajdować pokarm, niekoniecznie mityczne żaby, tylko chociażby norniki są na bardziej wilgotnych fragmentach pól czy łąk, że w ogóle jak jest wilgotność, to jest więcej łąk. Też ciepło wpływa na trasy migracji, na przykład mniej śnieżne czy mniej surowe zimy wpływają na to, że nasze bociany w zasadzie skracają trasy migracyjne i coraz więcej ptaków nie dolatuje do Afryki, tylko decyduje się na zimę, na spędzenie zimy w Bułgarii, w Rumunii czy w Izraelu. W ten sposób sobie obniżają koszty wędrówki, tylko proszę pamiętać, że takie zachowania, no o ile ekonomicznie są na krótką metę uzasadnione, no to teraz proszę sobie wyobrazić, że wracają te zimy raz na 20 lat, zasypie śniegiem, no i te ptaki, które zbyt szybko były hop do przodu, mogą za to zapłacić no tą wielką cenę, także w rozważaniach o klimacie na pewno musimy patrzeć nie tylko na perspektywę krótkoterminową, tylko właśnie na te różne aspekty długoterminowe, no i uwolnić się od pewnego ideologicznego spojrzenia, to, że zawsze będzie źle, no nie, no to tam są czynniki, które czasem na niektóre gatunki ptaków mogą wpływać akurat bardzo dobrze, bo jak to jest w życiu, są zwycięzcy i przegrani różnych procesów, które dzieją się w środowisku.
1: I o tym wszystkim opowiadał Państwu profesor Piotr Trojanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Bardzo dziękuję.
2: To ja bardzo dziękuję.

0: Koncert życzeń w Radiu Nowy Świat. Tomasz Ławnicki.
1: Można powiedzieć, że to jest jakiś nowy rozdział.
0: Z Jankiem Janczym sobie o tym chwilkę porozmawialiśmy.
1: Te prace też postępowały etapami.
0: I okazuje się,
2: że efekty usłyszeć będzie można już dziś po godzinie 10.
1: Zrównoważone, bliskie człowiekowi, żeby trochę zieleni też było.
2: To natomiast zobaczyć będzie można w transmisji dostępnej po zalogowaniu na stronie nowyświat.online. Do usłyszenia, do zobaczenia.
3: Sobotni brzask.
4: Minuta po 9:00. Franek Wójcicki, Weronika Wawrzkowicz. Zapraszamy na kolejne rozmowy i spotkania, bo ta ostatnia godzina sobotniego brzasku jest wypełniona rozmowami. Będzie jeszcze Klaudia Kowalczyk, która zapewniam Państwa, że podsyci Wasz apetyt. Proszę na głodniaka nie słuchać, albo mieć już buty gdzieś pod ręką, żeby tylko wybiec i zrobić stosowne zakupy. Owoce sezonowe w cukiernictwie. Coś dla tych, którzy kochają słodkie. Cukier krzepi, mówił Wańkowicz. No wiemy, jak to jest z cukrem, ale od czasu do czasu. To za chwilę, drodzy Państwo. Wchodzimy w trzecią godzinę sobotniego brzasku. Będą też głosy od Państwa. Jak ja się cieszę, że Państwo nas wpuszczają do swojej codzienności.

0: Pogoda.
1: Dzisiaj, drodzy Państwo, trochę chmur, trochę słońca. Burze mogą się pojawić i największe prawdopodobieństwo pojawienia się burz na południu i wschodzie kraju. Jeżeli już pojawią się burze, to można też liczyć się z gradem. Jeżeli chodzi o temperatury, to najchłodniej nad morzem, 19-20 stopni, 22-23 stopnie miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich, 26 stopni w centrum, a najcieplej będzie na południowym wschodzie kraju, 29 stopni. Była temperatura, a teraz bardzo pogodny głos, który wprowadza taką wewnętrzną pogodę ducha. Bardzo proszę, pan Paweł.
2: Dzień dobry. Pani Weroniko, wszyscy brzaskowicze chyba. Szczęście jest dostępne, gdy czujemy tak naprawdę, że bliskie osoby są wokół nas albo gdzieś na nas czekają. Tak samo jak obecnie, gdy jestem w pracy, wiem, że wrócę do domu, będą tam moje dwie córeczki i moja żona, która dzisiaj wspólnie ze mną świętuje naszą 6. rocznicę ślubu. Mam nadzieję, że jeszcze wiele będzie przed nami. I w takich właśnie momentach czuję, że to szczęście jest jednak dostępne. Pomimo tego, że byłoby ciężko, że byłoby czasem trudno, że czasem by się nam nie chciało, to wystarczy wrócić czasem do domu, pomyśleć może nawet o nim i nagle przypominamy sobie, że od wejścia jest krzyk: tata, co jadłeś w pracy? I to właśnie będzie to szczęście. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: Ile tam było ciepła i słońca w tym głosie. Pozdrawiamy bardzo, bardzo gorąco, panie Pawle. Ja wysłałam oczywiście pocztówkę. Wybrałam pocztówkę z łatką dla pana śpiącą. Też taką szczęśliwą kartkę, mam nadzieję. A skoro pan Paweł mówi o tym, co tam tato jadł w pracy, to my za chwilę będziemy jeść. Nie wiem, czy można jeść przez usz, nie? No teraz już chyba państwo będą jeść, więc podsycimy apetyt na jedzenie. Konkretnie zrobi to Klaudia Kowalczyk, która zabierze nas do pracowni cukierniczej Kania, żeby porozmawiać z panem Marcinem Kanią. Owoce sezonowe, powiem państwu, że na pewno nie zabraknie truskawek, będą maliny w tej opowieści, porzeczki, jagody i też owoc, do którego mam słabość, czyli agrest.

0: 13 minut po godzinie 9 wybrzmiało Moloko, a już teraz wybrzmi Klaudia Kowalczyk. Razem z Marcinem Kanią z pracowni cukierniczej Kania zatrzymujemy się na tę rozmowę w Lublinie.
1: 45 kg owoców sezonowych Polak zjada rocznie. Z perspektywy cukiernika, osoby, która widzi ten rynek i owocami napełnia nam różne słodkości, jest to w ogóle realne?
2: Zdecydowanie tak. Tak naprawdę można by sobie odpowiedzieć na pytanie dlaczego. No właśnie powodów jest kilka. Takich, że owoce sezonowe przede wszystkim w sezonie smakują najlepiej. Przede wszystkim w sezonie nie mają sztucznych dodatków, nie są zabezpieczane, czyli tak jakbyśmy spojrzeli na wszystkie owoce egzotyczne, które się pojawiają w Polsce, przylatują do nas i są jednak pokrywane chemicznie, żeby tą trwałość miały więcej, czy są hodowane w szklarniach, jednak nie osiągną tak dużej ilości i witamin, i cukrów naturalnych, żeby w głównym momencie, czyli w sezonie, posiadać. No i to jest jak gdyby jeden z fenomenów. Natomiast drugim z fenomenów, dlaczego jemy tyle owoców sezonowych, zresztą warzyw też, jest to, że są wspomnienia z dzieciństwa. I pamiętamy, jak nam babcia robiła na przykład oborze z takich, no chociażby jagodzianki, czy kluski z truskawkami, bo to też takie polskie mocno, czy teraz w tym roku bardzo popularne poziomki w naszej okolicy, a nawet mogę powiedzieć, że dzisiaj mieliśmy telefon z Warszawy, gdzie pani nam mówiła, że mocno popularne jako Lublin, takie hasło jest, że do Lublina się przyjeżdża na jagodziankę. Na pewno te owoce sezonowe królują od samego początku, zresztą w kartach menu tak sezonowo widzimy, wszyscy czekają na szparagi, za chwilę potem są truskawki, a no waliki jeszcze były po drodze. No i za chwilę się pojawia truskawka, właśnie jagoda, poziomka, jagoda kamczacka, agrest. To wszystko jak najbardziej jest możliwe, że te 45 kg, ja myślę, że sam na pewno więcej. Ja na pewno tą średnią podrzucam wyżej. Ale widzimy to w cukierni, tak.
1: Zaczął pan wymieniać nam te owoce po kolei, a jest jakiś taki niezagospodarowany obszar, do którego można byłoby wrócić? No mi się tak kojarzy trochę aronia na przykład.
2: Oj, tak, tylko pamiętajmy, aronia jest bardzo specyficznym owocem, dlatego że aronia obniża ciśnienie krwi i to jest dość specyficzne. Natomiast jeżeli chodzi o wszelkiego typu w cukierni, chociażby smoothiesy, to jest super dodatek, bo ona ma delikatną cierpkość. Myślę, że wszelkiego typu cierpkie owoce, jak najbardziej tak, one się kojarzą przede wszystkim z nalewkami, z ratafią, bo to jest bardzo dobry dodatek i ona ładnie uzupełnia. Natomiast zdecydowanie mogłaby się w ciastach pojawić, w drożdżówkach też.
1: A kalendarz sezonowości jak wygląda? Mhm.
2: Przede wszystkim pierwszym startem mamy truskawkę. Truskawkę, za chwilę po truskawce mamy malinę. Jak się pojawia malina, to się pojawiają poziomki i poziomka zawsze się pojawia z jagodami. O, i agrestem też już w tym momencie. W międzyczasie morele już mamy całym rokiem, maliny mamy też jesienne i truskawki jesienne, ale one już nie są tak popularne, bo wchodzą wtedy śliwki, potem orzechy i tak naprawdę sezon zimowy to są już jabłka i faktycznie śliwka, która zostaje nam na zimę, taka już przemrożona.
1: Rabarbar?
2: Fantastycznie się sprzedawał w tym roku. Wszystko, co było z rabarbarem, od kompotu, który jak gdyby sławę kompotu z rabarbaru zrobiły nam Stany Zjednoczone, gdzie Amerykanie odkryli kompot. Natomiast i tarta z rabarbarem, i kompot z rabarbarem, i nawet drożdżówka z rabarbarem świetnie się sprzedawała w tym roku.
1: Amerykanie to powoli nam odkrywają to, co my dobrze znamy. No, musimy teraz walczyć o naszą mizerię, niestety nazwaną cucumber salad.
2: Tak, ojej, jest nowe. Dzisiaj słyszałem już o bobie, bo bób znamy z dzieciństwa. My tutaj przez chwilę mieliśmy bób, polecam każdemu spróbować w domu, bób zasmażany w płatkach drożdżowych, suchych płatkach drożdżowych. Fantastyczne zamiast chipsów. Zdecydowanie lepsza przekąska.
1: Jagodzianki. Wspomniał pan, że po jagodzianki z Lublina dzwoni cała Warszawa. Jak jest z tymi jagodziankami? One faktycznie są takim hitem, czy to my po prostu sobie jakoś to kreujemy w głowie z punktu widzenia cukiernika?
2: Ja myślę, że trzeba wrócić do tej sezonowości. Gdyby było tak, że jagody są dostępne świeże całym rokiem, czy inne owoce są dostępne całym rokiem, to w naszej głowie byłoby, a to pójdę i kupię. Natomiast w momencie, kiedy wiemy, że coś się może kończyć, wiemy, że nie ma sezonu, wiemy, że za moment może nie być, że pogoda jest zmienna, a bardzo lubimy te smaki i do nich powracamy, to mogłoby tak być, że no niestety ta sprzedaż byłaby taka średnia. A tu w tym momencie widzimy taką fajny, bardzo fajny, można to nazwać nawet trendem, bo co roku jest, powtarzalność jest coroczna na pewno, gdzie wszyscy sięgają po jagodziankę i my już spróbowaliśmy, oj, chyba z 7-8 wersji jagodzianki. Wiadomo, że klasyczna, najpopularniejsza z możliwych.
1: Czyli ta,
2: dokładnie tak. Natomiast do klasycznej, ja jestem fanem jednego dodatku, ja do klasycznej też lubię dodać taką drugą wersję, którą mamy, to jagodzianka z miętą. odrobina świeżej mięty, tylko nie krojonej, a rwanej, bo wytrącamy gorzkość, jeżeli kroimy miętę. Więc zdecydowanie polecam każdemu spróbować, podbija smak jagody. To jest jedna z najciekawszych. No dzisiaj przed sobą nawet mamy pączka z jagodami i z kremem chantilly, który jest w środku z jagodami pomieszany. Natomiast z jagodzianek w tym roku zrobiliśmy sobie kisiel z herbaty i maczy, który był delikatny i ta jagodzianka, też dzwonili po nią ludzie. Najpopularniejszy dzień na jagodziankę to sobota rano. Mogę powiedzieć, że każdą sobotę rano mamy mnóstwo telefonów, żeby zarezerwować. Tych jagodzianek naprawdę robimy mnóstwo i kilogramy jagód przerabiamy. I mamy fantastycznych dostawców, bo faktycznie produkcja jagód w okolicy jest całkiem przyzwoita. Ta jagoda nie jest tania, więc jak gdyby cena jagodzianek też nie jest najniższa i to też trzeba zrozumieć, bo te owoce są krótko, szybko zbierane i pogoda będzie dominowała cenę. Zresztą to samo widzieliśmy z poziomką w tym roku, bo cena poziomki to było w tym roku pod Lublinem na plantacjach 140 zł za kilogram, więc nie dziwmy się ceną potem produktu dokonanego.
1: No właśnie o te ceny muszę zapytać, nie da się inaczej, bo przerażają czasami te ceny. Poziomianka 60 zł, jagodzianka 50 zł. Różne ceny się pojawiają. Mówię tutaj oczywiście głównie o rynku warszawskim, krakowskim, może poznańskim, wrocławskim, czyli te największe miasta, gdzie pojawiają się owoce sezonowe w wypiekach. Jest to uzasadnione?
2: To zależy. Zależy, gdzie kupujemy jagody. Plantacje podlubelskie, cena jagody jest między 40 a 70 zł, to zależy gdzie. Jeżeli chodzi o giełdy, to też się zaczyna od 40, ale jagody się szybko kończą, więc ta cena wyskakuje na 70, więc faktycznie ten przelicznik będzie podbijał nam cenę, więc my też trochę przed sezonem zaczęliśmy już rozmawiać z plantacjami, że jak gdyby poprosimy wcześniej ustaloną cenę i określone ilości, to jest łatwiejsze. Z poziomką jest trochę trudniej, bo tej produkcji w okolicy dużo nie ma, ale można pojechać na plantację, może nawet samemu czasami i zerwać sobie poziomkę. Mimo ceny, no jak gdyby cena poziomki, niestety poziomka jest tak mało trwałym owocem, nawet w stosunku do truskawki, że musimy się liczyć z tym, że ta cena niestety podbita będzie. Pogoda dominuje zawsze wszystko. Im więcej deszczu, tym gorzej w przypadku truskawki i poziomki. W przypadku jagody trochę deszczu, potem słońce i będzie pięknie.
1: No, pojawiają nam się tu od razu w głowie pytania o zmiany klimatu, a owoce sezonowe. Czy widzi Pan tutaj wpływ na z jednej strony dostępność, ale z drugiej strony na jakość tych owoców?
2: O, bardzo dobre pytanie. Powiem tak, jak w warzywach, bo już zauważymy szparagi, które nam się pojawiają miesiąc wcześniej i to normalnie na polach wyrastają i to już widać zmiany klimatu zdecydowanie. Ta wyższa temperatura powoduje, że zresztą no, polska truskawka jest świetna chociażby i ona jest bardzo dobra jakościowo. Jagoda w tym roku, patrząc na ładną pogodę, jest mocno smakowo podbita. Jest naprawdę taka, jaka powinna być jagoda. Dawno takiej nie mieliśmy jak w tym roku. Więc te zmiany klimatu mają zdecydowanie wpływ. Na pewno na długość też sezonu, tak, bo często jest tak, że poziomka była w tym roku na przykład bardzo krótko, ale jagoda jest już, patrzę, miesiąc praktycznie mamy jagodzianki i plantacje cały czas produkują i w lasach też są jagody, co oznacza, że in plus dla nas jagodzianka się będzie pojawiała.
1: I nam się przeje.
2: Nie, jagodzianka się nigdy nie przeje. Ona jest tylko jakieś 2 miesiące w roku, tak patrząc średnio. To myślę, że nam się nie przeje. To każdy łaknie jagodzianki, te jagody się skończą, zostaną potem mrożone jagody. One są też bardzo dobre, ale za chwilę się pojawi prażone jabłko z cynamonem, śliwki. Będzie nowe. Wszyscy jak gdyby oczekujemy tych zmian. Fajnie, bo lubimy zmiany, lubimy nowości. Zresztą to widzimy. Każdą nowość, którą wprowadzamy, wrzucamy na Facebooka, Instagrama, ona się sprzedaje niesamowicie, dlatego że ludzie czekają na coś nowego, świeżego, jakościowego, sezonowego, mówiąc w skrócie ekologicznego i taki ten łańcuch. Musimy spojrzeć na taką rzecz, że ten łańcuch dostaw z pola na stół, tak zwany, im krótszy, tym mamy więcej witamin i mamy więcej substancji odżywczych wszystkich. I to powoduje, że ludzie wyczuwają taką lepszą jakość. Nie? I to będzie się, to się samobroni po prostu.
1: Ale przecież te jagodzianki to nie jest wcale aż tak bardzo kuchnia naszych babci.
2: O, to prawda. To nie jest tak bardzo kuchnia naszych babci, ale gdybyśmy spojrzeli na takie rzeczy, które się tu robiło w okolicy, to byśmy tylko na kaszy gryczanej przede wszystkim żyli.
1: I twarogu.
2: I twarogu, i odrobinie mięty. A dzisiaj mieliśmy taką wariację, dokładnie. Mieliśmy taką wariację. Natomiast kuchnia lasu zawsze się sprzedawała. Czy owoce lasu w sezonie, czy potem dziczyzna poza sezonem, jak gdyby nazwijmy to w sezonie zimowym, to faktycznie kuchnia lasu i tak się będzie gdzieś przewijała i te owoce leśne bardzo, bardzo dobrze się sprzedają zawsze.
1: No, to jest taka trochę stylistyka na kuchnię babci, bo ja sobie wyobrażam, że jakaś babcia obecnie może jagodzianki gdzieś tam w domu

0: nowe, aczkolwiek myślę, że w Polsce i tak jesteśmy mocno tradycyjni, tradycjonalistami i pokazujemy, że nam te smaki sezonowe, dobre jabłko, dobra śliwka, dobra gruszka, ona się będzie sama broniła. Nie będziemy walczyć mocno o egzotykę. Wszystkie cytrynowe rzeczy nam bardzo dobrze smakują, ale one są dostępne cały rok. Czekolada nam smakuje, ale jeżeli chodzi o owoce, to faktycznie będziemy patrzeć na sezony.
1: To co, smacznego?
0: Tak, no, nasze hasło jak najbardziej będziemy je promować. Liczmy chwilę, a nie kalorie i myślę, że tym będziemy się podpierać.
1: To w takim razie smacznej jagody i smacznych kolejnych owoców. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: To do tego zdania, które padło z ust pana Marcina Kani z pracowni cukierniczej Kania w Lublinie. Ja chyba dorzucę też takie zdanie, które zdarza mi się wypowiadać. Dbam o linię, musi być gruba i wyraźna. No to smacznego, drodzy państwo. Ja już wiem, co zrobię po programie. Zastanawiam się jeszcze, czy to będzie jagodzianka, czy jakaś poziomka, czy malina. No dobrze, na razie o tym nie myślę, bo teraz państwa będę karmić jeszcze słowem. Bardzo dziękuję Klaudii Kowalczyk za ten lubelski materiał, a za chwilę będę mieć bardzo dobrą informację dla wszystkich brzeskowiczów, w ogóle dla wszystkich, którzy są z nami z Radiem Nowy Świat.

No wyjechał, ale zostawił piosenki o sobie na playliście Mr. Charm. Patryk Rabiega wróci za tydzień, ale drugi Mr. Charm jest już teraz za konsoletą, czyli Franek Wójcicki, a do nas pisze pani Aga. Pani Weroniko, pani Patryku nieobecny i panie Franku, jestem patronką od dziś. Zbierałam się jakiś czas, ale nie ma na co czekać. Kiedy po przebudzeniu usłyszałam Weronikę i usłyszałam dźwięki, przy których aż zatańczyłam radośnie, to jest magic. Sobotni brzask jest moim porankiem, inspiracja spotkaniem z przyjacielem. Zakochałam się w was. Wyznanie miłości o poranku. Bardzo dziękuję, pani Ago. Zachęcam, aby ci, którzy się wahają i ociągają, dołożyli od siebie choć symboliczną cegiełkę dla tych, którzy przynoszą nam radość. Byłoby nie fair, gdybym otrzymując dobro od was, nie dała od siebie nic. A patronowanie jest idealnym sposobem na podziękowanie, że jesteście. Uwielbiam was. Długo mogłabym wyliczać korzyści słuchania. Naprawdę długo. Napiszę tylko dziękuję z samego środka serca. Aga Jagusia. No to my witamy takie patronki po prostu fanfarami. Franek, poproszę. Będziemy tak witać patronów, drodzy państwo, więc kto jeszcze miałby ochotę dołączyć, wysłać nam trochę dobra, to bardzo, bardzo dziękujemy. To dobro naprawdę wraca. Bardzo państwu za to dziękuję, a za chwilę trochę o znakach interpunkcyjnych jeszcze zdążymy porozmawiać, ale to już pod sam koniec programu, bo wcześniej, rzecz jasna, krótkie zwierzenia. Adam Stasiak niezmiennie w roli gospodarza, a dziś jego gościem będzie Grzegorz Jaremko, reżyser teatralny.

34 minuty po godzinie 9. Dla tych, którzy dopiero powoli podnoszą się z łóżka, umieszczenie Państwa w czasie i przestrzeni krótkie, czyli 18 dzień lipca, dzisiaj w kalendarzu mamy sobotę. W moich rękach książka Wielokropek i Przyjaciele, opowieści o interpunkcji dla najmłodszych. Książka Alicji Krzanik, zilustrowana przez Macieja Szymanowicza. I tak sobie pomyślałam, że to jest książka, która na pewno przyda się też dorosłym, bo jeżeli chodzi o interpunkcję, to zauważyłam, że sporo osób ma problemy, albo kompletnie tych przecinków nie stawia, albo stawia je tak na chybił trafił, trochę losowo. No to streszczę Państwu tę opowieść. Wylądował ze środy na czwartek. Nikt nie wie, skąd przybył, ale szybko znalazł grono niezwykłych przyjaciół. Ze względu na swój nadzwyczajny wygląd został nazwany Wielokropkiem. Wkrótce dołączyli do niego pytajnik, wykrzyknik, cudzysłów, kropka, przecinek, nawias, myślnik, średnik i dwukropek, czyli absolutnie wyjątkowe znaki z jednej paki. Poznajcie je wszystkie, zwiedzając baśniową krainę interpunkcji i nurkując w morzu słów. Zabawna, pełna przygód książka, która zaznajamia najmłodsze dzieci z podstawami interpunkcji. Zero nudy, jak czytamy, 100% zabawy. A uzupełniając, dodam jeszcze, że są tam wierszyki, które można też podobno zaśpiewać. Tego na antenie próbować nie będę. Są też zadania dla dzieciaków i ilustracje Macieja Szymanowicza. No pozostaje po prostu zanurzyć się w lekturze. Ja pamiętam takie przykłady, kiedyś jest taki wykrzyknik na przykład jak Cichosza. I ktoś w internecie bardzo słusznie zresztą zauważył, że to w zasadzie powinien być wycisznik. A o tym, jak istotne są na przykład przycinki, zawsze przypomina mi takie krótkie zdanie: dzieci, jedźcie. Albo jedzcie coś na przykład. I jeżeli nie będzie tego przecinka, no to zachęcałabym, wiecie, do czego. Więc dzieci, przecinek, zjedzcie coś na przykład. No, to jeżeli Państwo by byli ciekawi wielokropków i przyjaciół, to polecam. A tak jak wspominałam, za moment Grzegorz Jaremko, reżyser teatralny.

0: Krótkie zwierzenia.
1: Dzisiaj jest z nami reżyser Grzegorz Jaremko. Cześć, jak się dzisiaj czujesz?
2: Cześć, w porządku, dziękuję.
1: Powiedz mi, czy teatr może być cool?
2: Myślę, że tak. I myślę, że polski teatr jest jak najbardziej cool. Z tego względu, że jest różnorodny.
1: A zgodziłbyś się z Mają Kleczewską, że jesteśmy potęgą teatralną i nie zdajemy sobie trochę z tego sprawy?
2: Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę teatr europejski, to jesteśmy chyba jednym z ciekawszych teatralnych światów. Z tego względu, że mamy spuściznę wielkich mistrzów, którzy są znani na świecie i rzadko, myślę, przypominamy sobie o tym, że jednak mamy z czego korzystać.
1: A kiedy ostatni raz teatr zaskoczył cię jako widza?
2: Tydzień temu, gdy byłem na spektaklu Castellucci'ego.
1: O, byłeś na...
2: Iber.
1: O, ja też tam byłem, świetnie. Jak ci się podobało?
2: Podobało mi się to, w jaki sposób ta materia była potraktowana i jak bardzo plastyczność i wizualność teatru wybiła się na pierwszy plan i zaskoczyło mnie to właśnie z tego względu, mam na myśli taki ogromny wysiłek wizualny, który był jakąś taką cechą nadrzędną tego spektaklu. Nie był to spektakl o dziwo aktorski, bo spodziewałem się jednak tutaj jakiegoś zniuansowania i popisu. Mimo, że uwielbiam Isabelle Huppert, to miałem wrażenie, że jednak inne aspekty przeważały w tym przedstawieniu.
1: Była taka sama na początku i taka sama na końcu.
2: Tak myślę. To pewnie też jakaś forma językowa tutaj nam zagrała w taki sposób, że nie mogło tam być chyba takich wielu cieni, wielu niuansów, ale to było zaskoczenie przede wszystkim wizualne.
1: Moim zdaniem to nie francuski nakładał taką narrację, tylko jakoś z mojej perspektywy trudno mi się było utożsamić albo z problemami Izabel, albo z problemami Bereniki, bo być może jest to najbardziej dramatyczne i przejmujące przedstawienie właśnie dla kogoś, kto zmaga się z takimi problemami, bo są dosyć nietypowe.
2: Tak, chociaż trudno tą empatię było wydobyć z siebie, to co mówisz, czyli o doświadczaniu bohaterki, czy tego, co się kreuje na scenie, było trudne w tym wypadku, bo rzeczywiście ta forma i ten rodzaj teatru zupełnie inne rejony we mnie obudził. No i bliskość wobec bohaterki była trudna do uzyskania.
1: Niezwykle intensywny obraz. Ja miałem takie skojarzenie z tragedią Medei, Larsa von Triera, gdzie w ogóle widza nie interesuje historia, chociaż jest niezwykle dramatyczna. Nie interesuje go historia, bo sam obraz jest na tyle wyrazisty i interesujący, że nie można po prostu oderwać od niego wzroku, bo cały czas dostaje się wystrzał serotoniny w mózgu. I ja w życiu nie zetknąłem się z reżyserią jeszcze przed rozpoczęciem spektaklu. To znaczy wchodzimy do teatru, gdzie jest nadymione tylko po to, żeby materiał, który jest na proscenium, jeszcze bardziej zaburzał nam percepcję i żeby ten obraz był dziwniejszy. W życiu się z czymś takim nie zetknąłem i nie wiem, czy Castellucci wykorzystuje ten zabieg często, ale to sprawiało, że naprawdę wizualnie to było coś wspaniałego.
2: Tak, no bo dystansuje się w jakiś sposób przez to i jednocześnie tworzy to taką atmosferę jakiejś iluzoryczności, jakiegoś fresku. Chyba wykorzystuje często ten dystans właśnie. Natomiast no, to ma różne strony. To znaczy z jednej strony właśnie powoduje jakiś rodzaj zaburzenia percepcji, no ale z drugiej strony gdzieś oddala nas od tych realnych problemów, z którymi się postaci zmagają.
1: Masz poczucie, że teatr może zmieniać ludzi?
2: Może. Natomiast nie upatrywałbym akurat w tym aspekcie jakiejś głównej roli, no bo ta zmiana po prostu zależy od tego, czego widz chce. I tak naprawdę jestem trochę z takiego rzutu, które nie wierzy w taką zmianę dzięki dziełu sztuki, tylko raczej, że to jest wejście w jakiś dialog, w rozmowę i dopiero w tej perswazji coś się może takiego wtedy zmienić, jakaś perspektywa uruchomić.
1: A kiedy pracujesz, to bardziej rozmawiasz z widzem czy z samym sobą?
2: Ciężko powiedzieć, na pewno i to, i to. To znaczy z jednej strony wiadomo, że przedstawienie jest negocjowaniem też samego siebie, to na pewno. Natomiast ten dialog z widzem też myślę tu jest ważny, ale w takim sensie, że to jest zaproszenie bardziej do rozmowy, więc myślę, że te przestrzenie są negocjowane właściwie przez cały czas prób, gdzieś to w głowie mi świdruje.
0: Za chwilę dalszy ciąg programu.

0: Krótkie zwierzenia, ciąg dalszy.
1: Wracamy do rozmowy z reżyserem Grzegorzem Jaremko.
2: Jaką cechę najbardziej cenisz u aktora?
3: Autentyczność. Nie wiem, czy jest cechą, bo właściwie zastanawiam się, czy to jest cecha, czy to jest może efekt. Może są inne cechy, na przykład próba zainwestowania w proces, umiejętność rezygnowania ze swoich wyobrażeń, albo otwartość w ogóle na realizatorów spektaklu i zaufanie też do innych osób, które biorą udział w przedstawieniu, a ta autentyczność to jest może efekt, coś do wypracowania właśnie.
2: Ja rozróżniłbym dwa rodzaje autentyczności, to znaczy autentyczność w pracy już w trakcie prób i rozumiem, że autentyczność na życie. I tobie chodzi o który rodzaj autentyczności?
3: Chyba o oba. Ta autentyczność na życie to pewnie jest również bardzo ważne, ale okazuje się czasem, że może to nie mieć znaczenia żadnego.
2: Mnie się zawsze wydawało, że aktorzy najpierw grają gdzieś tam, a potem grają jeszcze na bankiecie. No w życiu tak jest, że im więcej prawdy, tym więcej wrogów się ma.
3: Zdecydowanie, tak myślę. Bardziej mówię o tej autentyczności w takim rozumieniu, żeby się tak nie puszyć na scenie albo tak nie nasadzać na to, co trzeba tam zrobić, bo wydaje mi się, że bardzo łatwo się skryć za jakąś maską czy formą i oczywiście czasem to pomaga i wtedy można uruchomić całe spektrum właśnie warsztatowych umiejętności, ale czasem ta niedoskonałość jest ciekawsza moim zdaniem.
2: Więcej nauczyłeś się na studiach czy w trakcie pracy z reżyserami, w trakcie asystentur reżyserskich?
3: Powiedziałbym, że we własnej pracy chyba najwięcej. Szkoła teatralna jest jakimś miejscem przepływu energii, natomiast myślę sobie, że ta edukacja nie jest jakoś super tak skodyfikowana i metodologiczna, żeby czerpać z niej garściami. To raczej są spotkania i taka stymulacja do jakichś procesów, które się okazuje, że później muszą w jakimś sensie zostać wypracowane same. Asystentury, znowu, to jest proces moim zdaniem i myślę, że w zależności od tego, z kim się ma okazję współpracować, te jakieś wyobrażenia o teatrze się mogą zmienić i są bardzo różnorodne, chociaż tak jak wspomniałem wcześniej, uważam, że ta metodologia to jest taki grząski grunt, bo nie ma jednej metody.
2: Powiedz mi, nad czym teraz pracujesz?
3: Teraz pracuję nad przedstawieniem. Właściwie mam zacząć próby jesienią. Nie wiem, czy mogę zdradzać tutaj tak dużo, o czym będzie ten spektakl w Teatrze Żeromskiego w Kielcach. To będzie taki kolaż z Henryka Ibsena, z Peer Gynta i z takiej książki filozoficznej Walden Thoreau. Będziemy zastanawiać się nad tym, czym jest realizm, czym jest próba fantazjowania o rzeczywistości, która może być ucieczką od niej jednocześnie. I to będzie spektakl o pysze i o ego wybujałym, które może prowadzić do bardzo złych rzeczy.
2: Czy teatr może być taką ucieczką od rzeczywistości, a za tym idąc, czy to będzie metaspektakl?
3: Tak, to będzie metaspektakl, bo w ogóle zastanawiam się w takim świecie przebodźcowania i wielu takich czynnikach zewnętrznych, które wpływają na nas, różnych katastrof ekologicznych i w ogóle wojennych różnych wątków. Zastanawiam się, gdzie można szukać jeszcze tej prawdy i gdzie właściwie lokować siebie w tym wszystkim. To znaczy, to są takie podstawowe pytania, kim jestem.
2: A co cię najbardziej nudzi w teatrze?
3: Brak pomysłowości jest dosyć nudne dla mnie, albo kopanie i grzebanie w rzeczach, które są już dawno opowiedziane. Zastanawiam się ostatnio nad tym. Mnie trochę nudzą takie duże narracje i takie produkcje, które dotykają tak zwanych problemów uniwersalnych i właściwie nie wiem, co to już oznacza. Mam takie poczucie, że gdzieś powinniśmy marginesami się zajmować i jakimiś narracjami, które są mniejsze, które są poboczne, które dotykają grup albo osób nie mających głosu.
2: Większość teatrów instytucjonalnych w Polsce wykorzystuje tylko problemy osób z mniejszości takich czy owakich, żeby dostać pieniądze na sfinansowanie projektu, a realistycznie w ogóle ich to nie obchodzi. Czy zgodziłbyś się z takim zdaniem?
3: Pewnie zależy, który teatr i w jaki sposób jest finansowany, bo rzeczywiście teatry instytucjonalne korzystają też z grantów i z różnych ministerialnych projektów, które są później realizowane, więc tam trzeba wstrzelić się w pewien klucz wniosku, który się składa. Wydaje mi się, że to jest kwestia reprezentacji, to znaczy zawsze to są pytania podstawowe, kto mówi i o czym mówi. I ja jestem z tej szkoły, żeby mówiły osoby bezpośrednio zainteresowane w dany temat, więc powróciłbym do tematu nudy. Nudzą mnie spektakle, które roszczą sobie prawo do opowiadania o jakichś sprawach, gdzie ludzie zaangażowani nie mają z tym za dużo wspólnego.
1: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Naszym gościem był reżyser Grzegorz Jaremko. Do usłyszenia.

0: No tak, co słychać? Słychać dobre radio, Radio Nowy Świat. Tak sobie myślę, że to krótkie pytanie, połączone rzecz jasna z gotowością na odpowiedź, a nie, że ktoś rzuca w powietrzu, a potem tylko widzimy jego plecy, to jest istotne. To jest coś, co może komuś stworzyć dzień. No to co słychać u naszego wiernego słuchacza Iwa? Sprawdźmy.
1: Dzień dobry, tu Iwo. Piekłam klejstówki z polówkami.
0: Ale to musi być smaczne, Iwo. To ja do ciebie wyślę taką świeżo wypieczoną pocztówkę. W takim razie smacznego. Państwu też życzę niesłabnącego apetytu na życie. Za chwilę u nas koncert życzeń. Tomek Ławnicki i Jan Janczy. Dzisiaj taki wspaniały duet. A my dziękujemy razem z Frankiem Wójcickim za spotkanie. Za tydzień widzimy się już w pełnym składzie z Patrykiem Rabiegą. Weronika Wawrzkowicz. Pięknego tygodnia, ale my się słyszymy jeszcze jutro w Niezapomnianych. Będzie Ronia, czyli dziewczyna, która jako pierwsza w Polsce zorganizowała trasę koncertową, występując w rodzinnych ogródkach działkowych. Mózgiem tej operacji pocztówka z RODOS był Błażej, którego też poznacie dzięki tej opowieści, więc szykujcie się na opowieść o sztuce współgrania i o czułych nutach będzie. No to do usłyszenia i dobrego dnia.

0: Kochana córko, jestem w ciekawym miejscu na osi czasu, mniej więcej po środku życia. Z tego miejsca widać oba jego końce. Przeczuwam w sobie moją matkę, ale też pamiętam w sobie ciebie. I co tu dużo mówić, ta pamięć trochę mnie boli. Pisze filozofka, publicystka i eseistka Karolina Lewestam w swojej najnowszej książce pod tytułem Szmaty. To esej o relacjach, przemijaniu i byciu kobietą. Pretekstem do opowiedzenia tych wszystkich historii jest różowa bluza, a także inne ubrania i podróże do dolnośląskich lumpeksów. Autorka będzie moją gościnią w audycji Przedmowa po 18. Do zobaczenia i do usłyszenia. Katarzyna Oklińska.
1: Minęła 10, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Zaczynamy od ostrzeżeń pogodowych. Synoptycy wydali alerty przed burzami dla 14 województw w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują województwa kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, łódzkie, mazowieckie, lubelskie, opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, a także północną część podkarpackiego, południe dolnośląskiego oraz wschodnie krańce wielkopolskiego i pomorskiego. Spadnie tam do 35 mm wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru sięgną 85 km na godzinę. Miejscami może spaść grad. Dla południowej części podkarpackiego wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Tam spadnie więcej deszczu i będzie wiać jeszcze mocniej. Alerty pozostaną w mocy do godzin wieczornych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega również przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i zaleca zabezpieczenie rzeczy, które może porwać wiatr. Dwa tankowce eksplodowały, a następnie wybuchł na nich pożar, gdy próbowały przepłynąć przez zaminowaną trasę w ciśninie Ormus, podały irańskie media, powołując się na Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Jak podaje New York Times, to skutek ataku irańskich dronów i rakiet. Według oświadczenia jednostki te usiłowały pokonać ciśninę przy wsparciu Stanów Zjednoczonych, co najprawdopodobniej oznacza, że płynęły trasą prowadzącą przez wody Omanu, wyznaczoną przez USA. To rozwiązanie, które Iran odrzuca. Tymczasem dowództwo centralne USA poinformowało w nocy, że podległe mu siły zakończyły siódmą z rzędu noc ataków na Iran. Uderzono w obiekty rozpoznawcze, infrastrukturę logistyczną wojska, podziemne składy uzbrojenia oraz zaatakowano zdolności morskie Iranu. Nie sprecyzowano, ile celów zostało zbombardowanych. Według stacji CNN nad ranem kilka państw Zatoki Perskiej znalazło się pod irańskim ostrzałem. Sejm powołał mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Swój głos oddało na nią 233 posłów. To adwokatka i obrończyni praw człowieka. Jest m.in. współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy i Komitetu Obrony Sprawiedliwości. To dobry wybór, komentuje premier Donald Tusk.
2: Pani mecenas jest osobą, która działała publicznie nie ze względów polityczno-partyjnych, tylko ze względu na swoje bardzo głęboko wyznawane przekonania o prawach człowieka, o niezależności systemu sprawiedliwości. Jest naprawdę kandydatem wyjątkowo i kompetentnym, ale i jeśli chodzi o wiedzę prawniczą, ale też jeśli chodzi o standardy moralne, etyczne.
1: Aby kandydatka mogła objąć tę funkcję, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. Kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka kończy się 23 lipca. Polscy siatkarze przypieczętowali awans do turnieju finałowego Ligi Narodów, wygrywając wczoraj z Brazylią 3-0. Kolejnymi rywalami biało-czerwonych na zakończenie fazy zasadniczej będą Francuzi. Początek meczu dziś o 23, a potem Amerykanie w nocy z niedzieli na poniedziałek. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.
4: Koncert życzeń.

0: Korci, żeby powiedzieć, że to jest piątek po 11, ale jest sobota po 10. Musiałem sprawdzić, bo taki byłem nie do końca pewien. No ale korciło trochę, nie?
1: Zgadza się. Kłaniamy się Państwu.
2: Kłaniamy się, o tak, ten mikrofon właśnie. Kłaniamy się Państwu w sobotę tuż po 10, czyli w koncercie życzeń. Tomasz Ławnicki.
0: Jan Janczy, dzień dobry, zapraszamy do południa. No i korzystając z okazji, bo mamy bardzo dużo obowiązków na samym początku zawsze i ja teraz ilekroć prowadzę te koncerty, a w ostatnim czasie nie miałem wielu takich okazji, ale mam problem, bo to trzeba spamiętać. To znaczy redakcja właśnie, informacja najważniejsza. 224-280-280, dobrze? Zuza
3: kiwa głową. Dobrze, jest ściąga na telewizorze.
0: Aha, no tak. Ale nie ma adresu mailowego, który brzmi koncert.życzeń@nowyświat.online. Dobrze. Zuza Iłenda, która program wydaje, kiwa głową. Franek Wójcicki, który realizuje, także kiwa do samej ziemi i pod tymi adresami mogą się Państwo z nami kontaktować. Będzie nam bardzo miło.
2: A jak już powiedziałeś numer telefonu, to odbiera telefony od Państwa Marta Boroń.
0: A właśnie. No i to są te wszystkie obowiązki, które mieliśmy do spełnienia na samym początku. No i teraz właściwie część najprzyjemniejsza, bo spełniamy życzenia. To jest miłe, przyjemne. Chyba.
2: Tak jest. Zaczęliśmy od Talking Heads i będziemy takimi gadającymi głowami dzisiaj.
0: No trochę tak, to znaczy to też zależy od Państwa. Jeśli będzie dużo telefonów, będzie dużo wiadomości, to może, to znaczy też będziemy gadającymi głowami, ale za pośrednictwem tych naszych gadających głów będą mówić Państwo. No i tak się składa, że już pierwsze takie zadanie przed nami to jest wiadomość urodzinowa skierowana do Roberta i to akurat nie jest nic o Talking Heads, ale o tym, co nastąpi za moment.
2: I tak, drogi Robercie, z okazji Twoich urodzin życzymy Ci przede wszystkim dużo zdrowia, niekończącej się energii, spełnienia wszystkich marzeń i samych szczęśliwych dni. Niech każdy silnik, którego dotkniesz, odpala od pierwszego przekręcenia kluczyka. Naleśniki w Twojej naleśnikarni w Dębkach niezmiennie zachwycają wszystkich gości. Życzymy Ci także wielu pięknych chwil przy dźwiękach Radia Nowy Świat, którego jesteś wiernym fanem. Niech dobra muzyka, życzliwi ludzie i codzienna radość towarzyszą Ci każdego dnia. 100 lat, Robercie, wszystkiego, co najlepsze życzą mama, siostra Dorota i JJ.
0: No, to JJ to jest zastanawiające. Ja właściwie jestem JJ trochę, Jan, Janczy, JJ. No dobrze, ale ta wiadomość, ten przekaz nie byłby kompletny, gdyby nie to, czego nie chcą tutaj nadawcy, czyli mama, siostra Dorota i JJ życzyć. Billie Jean, Michael Jackson, to jest ponoć jedna z ulubionych piosenek rzeczonego Roberta. No to myślę, że możemy to spełnić i przy okazji dołączyć się do tych życzeń urodzinowych.
2: Wszystkiego najlepszego.

0: odrobinkę nas korciło, żeby na początku audycji powiedzieć, że tym razem prosimy wyłącznie o życzenia w językach skandynawskich oraz czeskim i słowackim. Ale jak Państwo słyszą po dwóch pierwszych utworach, nie padło, nie udało się.
1: Tak.
0: Nie padł taki warunek z naszej strony i oczywiście, że jeśli się Państwo będą chcieli poprosić o takie piosenki,
1: no, będzie nam bardzo
0: otwarci na takie życzenia, ale to nie jest warunek konieczny.
1: Za nami powiedziałbym, że prosim was do studia.
0: Proszę bardzo.
1: Językiem czechosłowackim, ale tak. Przy okazji zapomnieliśmy powiedzieć, przy okazji tych obowiązków, że mogą nas państwo także niestety oglądać.
0: I tak, na grupie patronów już dostrzegliśmy, że państwo to robią i wrzucają państwo screeny i troszkę odbyliśmy dyskusję nad tym, że kiedyś to w radiu
1: kiedyś
0: dało się...
1: to było.
0: W ogóle naprawdę, ja kiedyś myślałem, że człowiek w radiu to jest taki... Ale to to naprawdę byłem malutki, że w radiu pracują takie krasnoludki. One się tam w tym odbiorniku tam mieszczą i chciałem być tym krasnoludkiem z radia.
1: To chyba najfajniejsze było to, że po prostu wystarczyło przyjść, tam niekoniecznie trzeba było wyglądać. Jak to Wojciech Mann kiedyś powiedział, nie trzeba było być perfekcyjnie ogolonym.
0: Dziękuję.
1: Ale to było zupełnie niezamierzone. No w każdym razie, jeśli chcą państwo zobaczyć, może nie wiem, czy powinni, ale można. Nowyświat.online. Tak jest. Nowyświat.online dla zalogowanych patronów transmisja wideo. No i można zobaczyć i posłuchać tego, co się dzieje na tak zwanym poza anteniu. No może warto.
0: Były życzenia urodzinowe przed momentem i będą kolejne. I to są życzenia urodzinowe bardzo wyjątkowe, bo to jest bardzo wyjątkowy wiek. Dokładnie 18 lat temu, o godzinie 9:40, przeszedł na świat, nasz wymarzony syn Mikołaj. Kiedyś wielki fan Boba Budowniczego, Zygzaka i Toy Story. Obecnie wielki fan piłki nożnej, Liverpoolu, Piasta Gliwice i Salaha. Tak pisze do nas pani Ewa i dalej. Kochany synu, od dziś jesteś oficjalnie dorosły, dokładnie od 9:40. No to naprawdę to jest bardzo świeża wiadomość. Z ostatniej chwili. Żyj z pasją, graj o swoje, znajdź cel w życiu, realizuj swoje marzenia. Nawet te najbardziej szalone. Niech dorosłe życie przyniesie ci tyle emocji, co wygrana Liverpoolu Anfield w doliczonym czasie gry. Pamiętaj, że zgrany zespół bliskich osób zawsze stoi za tobą murem. I cokolwiek się wydarzy, you'll never walk alone. I życzenie muzyczne w sumie nie zaskakujące, prawda?
1: Tak jest. To jest ten hymn Liverpoolu, czyli nigdy nie będziesz szedł sam. You will never walk alone. Ale w wykonaniu Gary and the Peacemakers, co było...
2: Tak się wylosowało.
1: Ale takie małe śledztwo zrobiliśmy z Zuzą przed i chyba tak wyszło. No, nieważne. Najważniejsze jest to, że od 40, jeśli dobrze myślę, no prawie 40 minut, 39 dokładnie i pół minuty jesteś, Mikołaju, pełnoletni. To jest kolejny rozdział twojego życia, jakkolwiek by to banalnie nie zabrzmiało, ale równie fajny jak ten, który był do tej pory.
0: A te życzenia składają patroni z Gliwic, Ewa i Marcin.

0: za nami koncertowe dwa życzenia mailowe. A teraz mamy połączenie telefoniczne. Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Dzień dobry, deszczowy, ciepły, letni, jeszcze wakacyjny.
0: O, deszczowy, czyli domyślam się, że dzwoni pan z jakiegoś miejsca oddalonego od tego miejsca, w którym my jesteśmy, bo u nas dzisiaj deszczowo nie jest. O.
1: No to zapraszam na północ, dalej niż północ.
2: Moje ulubione.
1: Do Kwidzyna. A ja mam tak, jedna uwaga, jedna prośba i jedno pytanie. Najpierw pytanie, dobrze? Mhm. Panowie debiutujecie jako para prowadząca właśnie koncert życzeń?
0: Tak jest.
2: Jako para, tak, choć osobno prowadziliśmy, nie wiem, ty mówiłeś raz,
0: tak? W koncert życzeń? Tak, z Kubą Jędrasem raz tak. Tylko prowadziłem.
2: Ja chyba więcej niż raz, ale to było na tyle dawno temu, że nie pamiętam, więc... Ale tak, odpowiadając na pytanie, to nasz
0: w takim zestawie
2: pierwszy
0: tak.
2: Wspólny tak raz koncertowy.
1: Debiut, okej. Uwaga jest taka, że ta piosenka, która przed chwilą właśnie była...

0: ale...
1: Aczkolwiek można.
0: Aczkolwiek można. Bo jeszcze chwilka jest, może pan zmienić decyzję, chociaż to, co się wyświetla, i no, bardzo się cieszymy, to jest bardzo dobry zespół.
2: Oczywiście, dla mojego syna najlepszy, więc w związku z tym, że młody otrzymał doskonałą, fenomenalną informację wczoraj, że dostał się na wymarzony kierunek studiów, to dla świeżo upieczonego studenta Uniwersytetu Gdańskiego od rodziców The Doors i Break On Through właśnie nie będziesz szedł sam i właśnie interpretacja związana właśnie z tekstem Break On Through też myślę tutaj będzie odpowiednia dla tej sytuacji.
0: Składamy zatem gratulacje dla syna i życzymy powodzenia na studiach. Bardzo panu dziękujemy.
1: Pięknie dziękujemy i trzymamy kciuki bardzo mocno.
2: Dla was wszystkich.
1: Dziękujemy.
2: Dziękuję. Hej.

0: To nie były już moje czasy studenckie, ale pamiętam, jak byłem małym chłopakiem jeszcze i grałem w jakieś gry z serii o Tonym Hołku i właśnie Dorsi, to konkretne nagranie było tam w ścieżce dźwiękowej i tak jakoś się zamyśliłem trochę o tych czasach dziecięcych, wróciłem do nich. Ale mamy korespondencję też z Kwidzyna. Nie wiadomo, czy to nie jest jakiś drugi Kwidzyn. Pan Paweł pisze, nie wiem z jakiego Kwidzyna pan dzwoni, ale chciałbym sprostować, że nie pada i jest całkiem ciepłe słońce. I to pokazuje, że jednak pogoda, warto rozmawiać o pogodzie i to nie są rozmowy o niczym, bo temat jest taki, który można poruszyć z bardzo wielu stron, na to wygląda.
1: I w ogóle to jest taki sezon, w którym pogoda naprawdę potrafi spłatać poważne figle. Trwa festiwal w Ostrawie, Colors of Ostrava, i wczoraj trzeba było przerwać koncert, bo naprawdę tam lunęło porządnie. W Jarocinie chyba też były jakieś problemy związane z tym, jak lało. I no, przyda nam się deszcz, ale czy musi być aż tak gwałtownie, nie wiem, to jaki koncert życzeń, do kogo należałoby wysłać. W ogóle no, pewnie do ludzi, którzy odpowiadają za klimat, ale to już, bo zaraz przejdziemy do tematyki międzynarodowej.
0: My już nie mamy takich tutaj możliwości, ale ja też zastanowiłem się, wiesz, jak mówiłeś o tym, że to jest takie miejsce odległe od nas, bo na przykład u nas w nocy padało, to znaczy padało tam, gdzie ja mieszkam w Warszawie. Nie wiem, czy u ciebie tam, gdzie ty mieszkasz w Warszawie.
1: Możliwe,
0: padało?
1: Że najpierw długo nie mogłem zasnąć, ale potem zasnąłem tak mocno, że niewykluczone, iż przespałem ten moment.
2: Na Panieńskim pod Warszawą też padało.
0: Aha, no to właśnie widzicie. A to się może tak układa jakoś, no nie wiem. To jest tak, tu rozmowy o pogodzie może nie są zbyt dobrym

0: pomysłem. 224-280-280. Cały czas przypominamy, że to jest telefon, pod którym można się z nami łączyć. Chętnie, jeszcze chętniej coś zamawiać. A z nami jest już pan Wojtek. Dzień dobry.
1: Kłaniam się pięknie. Jakbym miał raportować tutaj pogodę krakowską, to jest słoneczko za chmurami, w nocy był jakiś deszcz, póki co nie ma jakiegoś mega upału, jest 27 stopni.
0: Bardzo dziękuję
2: za najświeższe informacje.
0: Informacje z Krakowa.
1: Tak, natomiast no, chciałbym przede wszystkim złożyć najlepsze życzenia mojej kochanej żonie. Ten dzisiejszy dzień tak się wstrzeliwuje pomiędzy jej urodziny a imieniny. Może nie dokładnie w środek, ale się wstrzeliwuje. No to chciałem jej życzyć przede wszystkim zdrowia, a na dodatek jeszcze trochę szczęścia, bo to się też zawsze przydaje.
2: Przepiękne życzenia.
1: Nie ma tutaj z nami teraz moich dzieci, ale wiem, że na pewno by się też chętnie przyłączyły do tych życzeń. A jeśli chodzi o dedykację muzyczną, to chciałbym prosić o piosenkę Małe WW.
2: I to jest naprawdę
1: nie wolno trzymać w domu. Przy czym wielka prośba, żeby ta piosenka wybrzmiała do końca, bo na końcu jest najlepsza.
0: My musimy przyznać, że ten tytuł wzbudził naszą wielką ciekawość, żab nie wolno trzymać w domu. Poza tym, że się z nim zgadzamy, to bardzo byliśmy wszyscy tutaj zaciekawieni, co się tam dzieje w środku i bardzo chętnie dotrzymamy do końca, przy okazji dołączając się także do tych życzeń urodzinowych, właściwie urodzinowo-imieninowych. Wszystkiego dobrego przekazujemy za pośrednictwem naszego radia i pana także.
2: A Małe WW to naprawdę wybór niesamowity, bo to był krótko istniejący, ale przepiękny projekt. Kurczę,
1: no do dziś jeszcze mam gdzieś płytę winylową.
2: To naprawdę było mnóstwo fajnych wrażeń. Wszystkiego najlepszego dla pana żony i dla pana.
1: Dzięki serdeczne.

0: Piękny żabi utwór. Bardzo, bardzo dziękujemy za niego. Żaby to też jest coś, co się nam z latem kojarzy. Jak już rozmawiamy o tym, gdzie mieszkamy, ja mieszkam blisko jeziorek. To jest Warszawa, ale tam są jeziorka dwa. I żab o tej porze wieczorami jest mnóstwo. Jakie one koncerty wyprawiają. To jest naprawdę, gdyby znać żabi język, przepiękny koncert, wielogodzinny.
1: No to zazdroszczę. Ja jestem przy parku akurat i w sumie też mam jeziorko.
0: Ale żaby nie, ale nie odwiedzę.
1: Nie bardzo, ale to jest też za daleko, to po pierwsze, a po drugie, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie i związek, ale tam trochę kaczek jest. Ale kaczki chyba się nie żywią żabami, jeśli...
0: I żaby kaczkami też.
1: Żaby kaczkami też, to w szczególności, tak.
0: Ale nie, u mnie te kaczki i żaby żyją w zgodzie.
1: A ja uwielbiam świerszcze.
2: No. Internet mówi mi, że kaczki jedzą żaby.
1: Jedzą żaby? A żaby kaczki?
2: Tak, nie.
1: Nie sprawdziłaś, no dobrze. Tego chyba nawet nie trzeba sprawdzać. No tak, mieliśmy telefony, oczywiście cały czas zachęcamy Państwa do dzwonienia, ale do pisania również, bo pisanie to jest taka umiejętność, niektórzy mówią, że zanikająca, w szczególności piórem, a zresztą kto już pisze piórem, długopisem, może ołówkiem.
0: Żaby jak zjedzą kaczkę, to wyrwą kaczce
1: pióra. No dobrze. Mamy na szczęście dużo wody przy sobie, ale dążę do tego, że koncert.życzeń@nowyświat.online też drogą mailową mogą Państwo się z nami kontaktować. I pan Cezary wybrał właśnie taką drogę. Ja sobie pozwolę zacząć, bo ta wiadomość jest niejako kierowana do mnie, ale tutaj też są takie wątki
0: tak,
1: w swoją stronę.
0: Na
1: tak jest. Zaczyna się tak, że pan Cezary bardzo chce się pochwalić właśnie mojej osobie skromnej, że z powodzeniem zdałem egzaminy po drugim roku filologii norweskiej i dostałem się na dwumiesięczne praktyki do Oslo. Gratulujemy. To będzie w ambasadzie i jestem ciekaw, co tam będą robić. Jestem zadowolony z tego, że wreszcie trochę pogadam po norwesku w codzienności, bo tu w Polsce jest z tym ciężko i to prawda. Polacy raczej niechętnie mówią po norwesku, zgadzam się z tym. A zresztą po szwedzku też.
0: A Szwedzi po norwesku chętnie rozmawiają?
1: No już tak chętnie, ale też nie powiedziałbym, że jakoś bardzo chętnie.
0: Bo z dobrych źródeł wiem, że ten relacje norwesko-szwedzkie, jak Norwedzy poszli dalej w mundialu, Szwedzi odpadli, to...
1: Ochłodziły się znacznie. Tak?
0: Tak, i nie za bardzo trzymali kciuki za swoich sąsiadów.
1: No tak, a już w ogóle nie mówiąc o relacjach duńsko-szwedzkich, ale to jest zupełnie inna historia. To może nawet lepiej z uwagi na dyplomację tutaj tego tematu nie podejmować. Oslo to moim zdaniem raczej metropolia, pisze dalej Cezary, niż prawdziwa Norwegia. Ale mam nadzieję, że będę miał okazję pozwiedzać okolice bardziej dzikie. Może coś polecisz, Janku, to myślę bardziej drogą mailową pozwolę sobie odpowiedzieć, bo tam trochę rzeczy jest do polecenia. No ale dość północy. Tomku, również pozdrawiam.
0: To tak, znaczy... jest, tak się zaczyna ten drugi akapit i pan Czarek pisze dalej, że się do Czech nie wybiera, ale że poznał interesujący zespół z Pragi. Ten zespół to jest Zmar, że grają post-hardcore, screamo i że pan Czarek poleca album Na Pożad. Tutaj nie ma... ale ja znam i ten zespół, i parę utworów, to jest no, 10 lat wydaje mi się, że już ma to, o czym pan pisze. Ale nie, pan Czarek nie prosi o ten czeski zespół.
1: A szkoda, bo bardzo mi się podoba jego nazwa. Nawet miałem taki dowcip przygotowany, ale może zachowam go dla siebie. Natomiast moim życzeniem, pisze pan Czarek, jest utwór zatytułowany Vokal, napisany przez Siverta Hejema z norweskiego zespołu Madrugada. Chciałbym go zadedykować Julii J., prowadzącej wspaniałe ćwiczenia i wykłady na naszym wydziale na SWPS-ie. Bardzo doceniam ogrom pracy wkładanej przez nią w przygotowywanie studentów i przyjemny sposób prowadzenia zajęć. Nie z Oslo, a z Warszawy, pozdrawia patron Czarek. I trochę długie nam się robi to wejście, ale muszę to powiedzieć, bo to nie jest duży świat. I tak się składa, że ja oczywiście nazwiska nie podam, ale ja wiem, kim jest Julia J., ponieważ wielokrotnie mieliśmy się okazję spotkać. Akurat nie na zajęciach, trochę po drugiej stronie. Ona była moją rozmówczynią i ja potwierdzam to. Nigdy nie uczestniczyłem w zajęciach, ale naprawdę... kawał dobrej jakościowo wiedzy, też szlifowanej na doktoracie, co wiem, bywa trudne, ale trzymam. Jeśli też słuchasz teraz, Julio, to wiedz, że trzymam cały czas kciuki i śledzę na bieżąco to, jak ten doktorat wygląda i jak powstaje, na pewno będzie świetny. No dobrze, Wałka, czy my to mamy? Mamy to. Więc myślę, że, znaczy myślę, jestem pewien, że możemy to życzenie spełnić i przy okazji niech to już będzie taka zapowiedź tego Oslo i praktyk, stażów w ambasadzie.

0: Madrugada i Sievert Höjem, który notabene był kiedyś gościem naszego radia, tak w ogóle. To Kinga Krasuska z nim rozmawiała, a ja to pamiętam dlatego, że chyba czytałem to tłumaczenie. Tak myślę.
1: Ja nie pamiętam tego.
0: To była taka moja refleksja bardzo luźna.
1: Ale to jest piękne, ale tak. że takie życzenia pojawiają się muzyczne bardzo, bardzo nieoczywiste.
0: Tak, to prawda. No i mnie bardzo cieszy, że mają one związek z północą, z Oslo, z Norwegią. No to właśnie, mamy jeszcze Danię do załatwienia i mamy Szwecję. W twoim wypadku jest może trochę prościej, bo są Czechy i Słowacja.
1: Tak.
0: Tak?
1: No a to dobrze. Jest prościej? W jakim sensie?
0: Nie wiem, no w tym sensie, że jest jeden kraj mniej, prawda? No nie wiem, troszeczkę się zapędziłem tutaj może, ale też zachęcamy Państwa oczywiście do takich życzeń. Mhm.
1: Mamy teraz telefon na linii. Czy dobrze się słyszymy i czy na linii jest Łódź?
2: Tak, na linii jest Łódź, zgadza się. Pozdrawiam Radio Nowy Świat. Trochę zdziwiłem się, że Madrugada jest zespołem norweskim, bo tak pięknie śpiewają po angielsku.
1: Zdarzają się nawet Czesi śpiewający po angielsku.
2: Zdarza się, aczkolwiek z czeskiego najbardziej Jemi Fajnym kojarzę.
0: Nie dziwi.
1: Ale na tym się czeska muzyka nie kończy. Chociaż rozumiem miłość do tej piosenki.
2: Bardzo miłość. Dobrze. Dzwonię, bo chciałem podzielić się radością z faktu, że mogłem uczestniczyć w poprzednim tygodniu na urodzinach Radia Nowy Świat w Brzezinach. Muszę przyznać, że w jednym miejscu tyle osób z pozytywną energią tworzy naprawdę bardzo, bardzo fajną aurę i to była czysta radość móc obcować w takim wydarzeniu. Nawet jeśli choćby tylko przez chwilę z żoną i dziećmi i pieskiem, no to naprawdę fantastyczna podróż. A jeśli chodzi o muzyczne życzenie, to odpłyniemy troszeczkę od krajów norweskich i chciałem w podziękowaniu dla żony za sprezentowanie mi utworu, którego istnienia nie byłem świadom, zażyczyć sobie usłyszeć go na antenie, a jest to jeden z najbardziej pozytywnych utworów, jakie dane było mi słyszeć. Będzie to Sting, Rod Stewart oraz Bryan Adams, więc towarzystwo doborowe, utwór pod tytułem All for Love.
1: Zapraszam.
0: To jest najlepsze trio, jakie mogło się tutaj pojawić, naprawdę. Ach.
1: No, mógłby być na przykład Helena Wondraczkowa.
0: Aha, no dobrze, rozumiem. Idziemy w tę stronę. No wiesz co, przygotuję się i skontruję w następnym wejściu, bądź do godziny 12, jeśli się uda. Dobrze, drugie, ewentualnie trzecie najlepsze. Zgoda?
1: Tak jest, dobrze.
0: Pięknie, dziękujemy.
2: Kłaniam się, do usłyszenia.

0: Jeśli wyłącznie Państwo nas słuchają, to mogli Państwo nie zauważyć, że coś się stało.
1: Jesteśmy w pełni
0: dwie piosenki wcześniej. Ale jeśli Państwo nas również oglądają, to tego nie dało się ukryć i mam wrażenie, że troszkę wykrakaliśmy, mówiąc, że ojej, no niestety można nas zobaczyć. No to teraz już nie można
1: teraz
0: nas
1: już
0: zobaczyć.
1: Nie można, tak. No tak. Myślę, że tutaj na razie postawimy kropkę i powiemy o czymś miłym.
0: Tak, działamy teraz akurat w sytuacji awaryjnej, ale życzenia jak najbardziej spełniamy i przechodzimy do życzenia od pana Krzysztofa, który pisze tak. Jutro nasza wspaniała patronka Magda obchodzi swoje urodziny. To zawsze jest piękna okazja, aby życzyć wspaniałych dni, życzliwych ludzi wokół, uśmiechu codziennego, szybkiego powrotu do ukochanego roweru, rodzinnie, samej radości i najważniejsze. Jak najwięcej weny twórczej do tak zwanych prac artystycznych, jak mieliśmy okazję oglądać w Brzezinach, kobiety Radia Nowy Świat już są na ustach wszystkich patronów i nie tylko. Magda, niech twoja ręka nadal tworzy takie cuda. Tak pisze pan Krzysztof.
1: No i przy okazji zgłasza zapotrzebowanie, to dla Magdy, ale też i dla wszystkich tych, którym bliska jest jej i działalność, i obecność The Hash Sound. I wygląda na to, że tę prośbę też możemy spełnić, bo jesteśmy prawie cudotwórcami.
0: A dodajmy, że to są życzenia od całej ekipy Tetryków.
2: One, two, three, four.

0: tę wystawę, o której była mowa, czy w ogóle działalność pani Magdy i to, do czego się odnosiliśmy. Mieliśmy okazję oglądać w Brzezinach przed tygodniem na 6 urodzinach, o, jaki ładny rym, naszego radia, Radia Nowy Świat. I kolejna wiadomość od państwa już ostatnie w tej godzinie też ma pewien związek z urodzinami. Pan Paweł pisze, niedawno były 6 urodziny radia, a dziś my mamy bardziej prywatną rocznicę, która jest praktycznie równolatką radia. 6 lat temu w niepewności pandemicznej Ag i ja wzięliśmy ślub za te lata przed nim, za te 6 lat i za te kolejne nadchodzące. Serdecznie chciałbym jej podziękować i jednocześnie życzyć nam tego, by dalej było tak niezwykle ciekawie, typowo i nietypowo, tak po prostu po naszemu, bo w to, że będzie spokojnie, to ja raczej bym nie uwierzył. A to, że 6 lat to wbrew pozorom sporo czasu, niech przypomni nam fakt, że odetchnąłem z ulgą, gdy kilkanaście dni po naszym ślubie i weselu już wiedziałem, że jednak nikt się nie zaraził. Taki klimat nietypowy wówczas był. No i oczywiście mamy prośbę, która zamknie tę naszą godzinę koncertu, życzeń Kasie Sobczyk. Nie bądź taki szybki, Bill.
1: Chyba dopiero druga piosenka po polsku.
0: Tak.
1: My to prosimy o to czeskie, szwedzkie, a też polskich nie
0: właśnie, zapomnieliśmy o tym, ale jak najbardziej też można.
1: To jest piosenka szczególna dla pana Pawła i dla jego żony, bo ten utwór był drugą częścią ich ślubnego tańca tuż po fragmencie Oczarowania Zbigniewa Wodeckiego. No ale właśnie, to jest ta Kasia Sobczyk, Nie bądź taki szybki, Bill.

0: Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o otwarciu archiwów ukraińskich służb dotyczących rzezi wołyńskiej. Zapowiedział również zwiększenie liczby zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Premier Donald Tusk napisał, że przyjmuje słowa ukraińskiego prezydenta z satysfakcją i nadzieją. Dziś Polska i Ukraina mają wspólnego wroga, Rosję. To tam jest zagrożenie dla naszego porządku. Skłócenie naszych narodów leży w interesie Kremla. Tak napisał z kolei wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Spotkanie Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim miało oczyścić atmosferę w partii, która zmierzy się obecnie z kryzysem. Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że ich rozmowa była spokojna, lecz nie rozstrzygnęła sprawy zasadniczej. Przypomnę, w środę władze PiS-u zakazały działalności swoich polityków w innych wewnętrznych organizacjach o charakterze politycznym. Na podjęcie decyzji dały tydzień. Jacek Sasin już się wycofał z działalności Po pierwsze Polska, ale Mateusz Morawiecki i jego Rozwój Plus nadal trwają. 44 osoby z organizacji i jedna spoza skierowali do prezesa PiS list, w którym podkreślali, że zależy im na utrzymaniu jedności partii. A w Izraelu rozwiązał się Kneset. Decyzję podjęto na zaledwie kilka miesięcy przed wyborami. Te planowane są na koniec października. Zanim izraelski parlament uległ rozwiązaniu, podjął kilka decyzji, które spotkały się z krytyką. Chodzi m.in. o ustawę ograniczającą władzę niezależnego od rządu prokuratora generalnego oraz zwiększenie kontroli rządu nad organem nadzorującym media. Tymczasowo wstrzymano też aresztowania ultraortodoksyjnych Żydów, uchylających się od obowiązkowej w Izraelu służby wojskowej. Opozycja skrytykowała te decyzje i złożyła już wniosek o rozpatrzenie ich w izraelskim odpowiedniku Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Przed nami weekend sportowych emocji w ramach finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Już jutro o 21:00 Hiszpania zmierzy się z Argentyną, ale zanim do tego dojdzie, pozostał jeszcze mecz o trzecie miejsce. Starcie Francji z Anglią dziś o 23:00. Trener Francuzów Didier Deschamps tak mówił przed meczem. To nie jest mecz towarzyski, to mecz o trzecie miejsce. Zawodnicy, sztab i ja mamy obowiązek osiągnąć ten ostatni cel. Jest mniej ważny niż finał, ale powtarzam, to nie jest tak, że ani Anglia, ani my nie chcemy grać w tym meczu. Mecz jest zaplanowany i proszę, po to jesteśmy. Ten mecz, przypomnę, Francja-Anglia, mecz o trzecie miejsce, dziś o 23:00. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
1: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.
2: Koncert życzeń.

0: I teraz jest idealnie, bo jest rzeczywiście po godzinie 11, czyli spotkaliśmy się dobę temu dokładnie.
1: Tak, zgadza się. W piątek rzeczywiście spotkaliśmy się tuż po 11 w audycji Cały Nasz Świat i państwo też komentują, że to troszkę takie déjà vu.
0: Déjà vu, tak, międzynarodowe.
1: Ale z mniejszymi przygodami wczoraj się w sumie wszystko potoczyło, bo to państwo właśnie zdają raporty, czy w Krakowie pada, czy w Bydgoszczy deszczowo, a jak przygoda, to tylko w Warszawie.
0: W Warszawie. Tak, to
1: więc prawda. Dzisiaj mamy taką przygodę, że najpierw nas przestali państwo
0: widzieć. I być
1: magia,
0: może
1: teraz stała się
0: magia.
1: W tym
0: momencie, przepraszamy, ale my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, ale właśnie
1: może... nastąpił blask.
0: Blask, tak. A jak świeci mocno teraz.
1: Bo z takiej pięknie. Ciemności wszystko nagle się zaświeciło.
0: Ale popatrz, jak niewiele człowiekowi w radiu potrzeba. To znaczy, wystarczy, że się światło zapali i my jesteśmy od razu jacyś tacy... O...
1: Tak, to dobrze. To powinniśmy najpierw powiedzieć, że tę piosenkę, którą przed momentem państwo usłyszeli, to oczywiście, że to był Eric Clapton, Wonderful Tonight. I tę piosenkę, mam nadzieję, że słyszała pani Aneta. Bo, jak pisze pan Leszek, pani Aneta miała wczoraj imieniny, ale powodów do świętowania jest oczywiście sporo i to jest takie święto, że można trzeci dzień świętować, bo w czwartek była Wigilia tych imienin, dziś są po imieniny. Anetko, kocham cię bardzo, jesteś wyjątkowa i cudowna, bądź zdrowa całe życie i nie zmieniaj się, tak pisze mąż Leszek. Dołączamy się do życzeń i mamy teraz połączenie.
0: Mamy telefon, korzystamy,
1: tak?
0: Z okazji.
1: Czy słyszymy się z panią Amelią?
0: Tak jest.
2: No nie,
1: tak?
2: Z Magdą i z Julią.
0: A, z Magdą i z Julią, no tak.
2: Tak, Amelka to jest nasza jubilatka, która w zeszłym tygodniu skończyła 18 lat.
1: Czyli troszkę się zgadza, przepraszamy za pomyłkę, ale,
2: tak.
1: Ale w takim razie o najważniejszej osobie powiedzieliśmy od razu już, że to chodzi o panią Amelię. Super.
2: Tak. Za państwa pośrednictwem chcielibyśmy złożyć Amelce najserdeczniejsze życzenia, dużo miłości, przyjaciół przez wielkie P, znanej matury, bo to już w przyszłym roku... Wiele szacunku od ludzi, żeby ona też okazywała szacunek innym, a żeby się nie zmieniała, żeby została taka kochana, jak jest, pełna empatii i współczucia dla innych.
3: I żeby spełniała wszystkie swoje marzenia i patrzyła swoim serduszkiem.
2: Tak.
1: To są bardzo piękne, ładne życzenia i bardzo ważne. To jest piękny etap w życiu. Tuż przed maturą.
0: Pamiętasz te czasy?
1: Pamiętam.
0: Pamiętasz.
1: Och, w tamtym roku mój syn zdawał maturę. O, jak mi się przypomniało. O, jak mi się przypomniało. Syn był dużo bardziej spokojny niż ja. Zresztą ja też do pewnego momentu byłem bardzo spokojny. Powiedziałem, że jest przygotowany świetnie, że wszystko umie, że na pewno pójdzie mu doskonale. Ale w dniu matury...
2: Dziękujemy serdecznie. I tak. Na Amelki poprosimy piosenkę ulubionego jej wykonawcy.
3: Dawid Podsiadło, Wirus.
1: Oczywiście, że dołączamy się do życzeń. Życzymy jak najlepiej zdanej matury. Wszystkiego najlepszego.
0: Trzymamy kciuki.
2: Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Jestem.

0: To było muzyczne życzenie telefoniczne. Mogą Państwo do nas dzwonić.
1: I naturalne przy okazji.
0: Tak, 224, 280, 280. Wszystkim przyszłorocznym maturzystom składamy życzenia, żeby to był dobry rok, żeby udało się go spędzić i troszkę na nauce i połączyć jednocześnie z odpoczynkiem. Ale na razie wakacje, więc i dla uczniów, i dla wszystkich nauczycieli niech się ładują te baterie do września. Tego Państwu życzymy. I przechodzimy do kolejnych życzeń, tym razem z naszej skrzynki mailowej, a pisze do nas pani Magdalena.
1: Magdalena i pisze tak, że sobota to taki dzień, w którym staram się mieć jak najmniej obowiązków, a więcej przyjemności. No, zazdroszczę. Często na dobry początek dnia słucham dziewczyńskich piosenek. Ostatnio wałkuję włoską Arisę i z chęcią usłyszałabym jej piosenkę. No właśnie, czy ty jesteś dobry we włoskim?
0: Coś. Dłuższa opowieść. Aha, bo ja się nie uczyłem włoskiego. Moja żona się uczyła włoskiego i tylko czasami prosiła mnie, a mógłbyś sprawdzić, czy ja dobrze pamiętam? I ją odpytywałem z włoskiego, więc coś tam mi w głowie zostało. Mhm. I jak jechaliśmy do Włoch, to żona się zastanawiała właśnie, jak coś powiedzieć dobrze gramatycznie. A mi to było zupełnie bez różnicy. I coś tam czasami mówiłem.
1: Da się dogadać na migi. No dobrze, piosenka Magica Favola z dedykacją dla wszystkich dziewczyn małych, dużych, młodych i dojrzałych pisze i dedykuje Magda z Łodzi. To już chyba drugi raz, kiedy Łódź się z nami łączy dzisiaj, prawda?
0: No oczywiście. Pamiętam. To no bardzo dobry kierunek.
1: Łódź, piękne, wspaniałe miasto. Dziękujemy i do tych życzeń się oczywiście dołączamy. Dobrej soboty z niewielką liczbą obowiązków, a z dużą ilością i liczbą różnorakich przyjemności.

0: językową rozmowę sobie w międzyczasie ucięliśmy, bo zrozumiałem dwa słowa z tej piosenki, a w międzyczasie Franek powiedział, w zasadzie wszystko nam wytłumaczył, co tutaj jest. Sonostanka, jestem zmęczona. Tyle wychwyciłem z tego utworu.
1: Tak, bo Franek, który realizuje program, jest jedyną tutaj osobą władającą językiem włoskim, więc w zasadzie on nam powinien opowiedzieć, o czym to jest. Ja na przykład nie rozumiem, bardzo lubię włoski, bo on ma taką ładną melodię, jest jakiś taki z życiem po prostu, no ale Włosi są w ogóle z życiem i włoska muzyka. No, wspaniała sprawa.
0: Tak, i teraz przechodzimy do utworu, który będzie znowu po angielsku, a jest to życzenie od pana Michała, który chciałby pozdrowić swoją żonę Magdę, którą dziś na większość dnia muszę opuścić, pisze pan Michał. Dziś każdy ma swoje zadania, ale jutro nadrabiamy wyjazdem na koncert i to będzie koncert System of a Down. Chciałem poprosić o utwór Bounce tego właśnie zespołu, żeby wprawić ją w taneczny nastrój. A całej radiowej ekipie i wszystkim słuchaczom pan Michał życzy miłego dnia i słońca na niebie.
1: No i braku deszczu może, i żeby ta wilgoć była trochę mniejsza.
0: Nie, deszcz,
1: przepraszam.
0: Jest.
1: Jest potrzebny. Przepraszam, pomyliłem się. Oczywiście chciałem powiedzieć dużej ilości deszczu życzymy.
0: Tak, ale w odpowiednich porach.
1: W odpowiednich porach, tak. Akurat w tych, kiedy niekoniecznie jesteśmy na zewnątrz. Nieistotne. Bounce, bounce, bounce. To my się też wprawimy w taneczny nastrój dobrego koncertu. No i wszystkiego dobrego dla pani Magdy. Oczywiście także i my życzymy.

0: taki krótki utwór, że nie zdążyliśmy potańczyć.
1: Tak, ale tańczyć się będzie na pewno bardzo, bardzo dobrze.
0: Chyba, że robimy powtóreczkę.
1: Można też i tak. Żartowaliśmy sobie trochę na poza anteniu, które mogą już państwo podglądać. O akustyce na Narodowym, bo to tam ma grać, zdaje się, SOAD, tak zwany, czy tak zwani. No i no tak.
0: Akustyka jest taka, że u mnie w bloku parę kilometrów od Stadionu Narodowego słychać wszystko pewnie w podobnej jakości, jak i na stadionie. Tak, mm-hmm, tak. Niesie się to dość daleko. Już nie będę mówił, jak tam poblokowane są ulice w tym czasie, ale też...
1: Tak, mi się zawsze podoba, jak są jakieś koncerty na Narodowym i takie wspomnienia pokoncertowe. Ludzie piszą, akustyka bardzo dobra, jak na Narodowy. Także to dużo mówi. 224-280-280 mogą państwo do nas dzwonić i bardzo chętnie z państwem porozmawiamy, tym bardziej, że z różnych miejsc na świecie i nawet Polski państwo do nas dzwonią. Można także pisać koncert.życzeń@nowyświat.com. online i taką drogę wybrała pani Michalina i to jest znowu chyba dla mnie, bo w tytule jest skandynawskie życzenie, uśmiechnięte w dodatku.
0: Ja właśnie tego tytułu nie będę próbował nawet przeczytać.
1: A ja mogę spróbować, ale tu jest też pozdrowienie dla ciebie, bo pani pisze, że bardzo miło słychać panów redaktorów. Serdecznie poproszę utwór Randy Oline, Wie's de Bestemmer Die, jeśli się zdecydujesz, to tak dodam. Nie mam żadnej szczególnej okazji, życzę wszystkim miłego dnia i odnajdywania radości w jak najmniejszych rzeczach.
0: I to jest bardzo dobra
1: bez
0: okazja.
1: Bez okazji też można.
0: Oczywiście,
1: tak?
0: Odnajdywanie radości w jak najmniejszych rzeczach to są bardzo ważne słowa, bo o tym bardzo często zapominamy.
1: Zapominamy niestety i to jest duży dar. Taka umiejętność pamiętania o tym, co najwyraźniej pani Michalina ma i no właśnie, życzmy sobie tego i nam tutaj i wszystkim poza. No to bardzo proszę jeszcze taki mały momencik z Norwegii sobie tutaj przywołamy.

0: ten powód bez okazji z życzeniem, aby cieszyć się z drobnych rzeczy.
1: Czesi i Słowacy też są tacy refleksyjni, czy nie za bardzo?
0: To jest pytanie na dłuższą odpowiedź.
1: Dobrze, mamy dużo czasu.
0: Wydaje mi się, że są inni, natomiast są dość podobni w narzekaniu. To nas troszkę, wiele nas łączy, ale narzekanie na Czechów, Słowaków i Polaków też trochę łączy. Są powody do narzekania, są bez wątpienia powody do narzekania. Czy potrafią się cieszyć z drobnych rzeczy? Pewnie tak. Pewnie najbardziej Czesi lekko podchodzą do różnych spraw, a przynajmniej starają się nie pokazywać tego na zewnątrz. No ale czy cieszą się? Pewnie różnie. Pewnie
1: no dobrze, różnie. Będziemy wracać w takim razie do tego tematu. Wracamy także do naszej skrzynki mailowej. Rozpisali się państwo w ostatnim czasie, co nas cieszy bardzo, ale jakbyś państwo rozdzwonili przy okazji 224-280-280, też byłoby nam miło. A na razie do Tarnobrzega się przenosimy, skąd pisze do nas pan Wojciech, jak pisze, patron od zarania. To bardzo miłe.
0: Zaranie? No właśnie, to już ponad 6 lat temu to zaranie nastąpiło i mieliśmy dzisiaj takie przypomnienie, że te 6 lat to jest i mało,
1: i dużo jednocześnie.
0: Bardzo tak. Dużo, jak się przypomni, co to te 6 lat temu się działo.
1: Tak jest.
0: I pan Wojciech pisze z życzeniami dla swojej wspaniałej żony Renaty, która za 2 dni będzie obchodzić urodziny, i prosi o utwór Jimiego Hendrixa, ale no, w dość wyjątkowym wykonaniu.
1: No właśnie, w wykonaniu Stinga z płyty Nothing for the Sun, z przepiękną solówką nie odżałowanego Hirama Boloka. Aby móc wzmóc moc mojej prośby, deklaruję, że dorzucę kolejne 10 zł do Patronite. A proszę.
0: Całkiem miła deklaracja.
1: To oczywiście. Nam się bardzo podoba. Oczywiście i bez tej deklaracji byśmy spełnili pana życzenie i prośbę, a jeszcze dodamy, mówiliśmy o tym piórze, że to już nie każdy właściwie, kto to tam pisze piórem.
0: Oprócz żab,
1: które zjadają kaczki i wyrywają im te pióra. Ja piszę, natomiast nie piszę tak jak pan Wojciech właśnie, który mówi tak, ja piszę piórem, które zresztą dostają regularnie w prezencie od żony. Mam już niezłą kolekcję, aktualnie piszę trzema. W każdym mam inny kolor atramentu do różnych notatek. Kapitalna sprawa.
0: Bardzo, to te notatki muszą być uporządkowane.
1: Uporządkowane, tak. Pracowe takim kolorem, no to na pewno nie. Ach, Excel, aż mnie zmroziło. No ale dobrze, my tutaj idziemy w dygresję, a tu są sprawy najważniejsze, czyli za 2 dni urodziny żony Renaty i w taki sposób składamy jej życzenia.

0: No piękna jest ta solówka. No i Sting oczywiście. Sting. Bo...
1: I refleksyjnie się nieco zrobiło, ale możemy obiecać, że teraz będzie troszkę szybciej. Nie tak szybko, jak to było przy tym zespole, z którym się państwo będą spotykać na Stadionie Narodowym wkrótce, ale będzie dynamicznie. Jaki tytuł piękny tego utworu. No dobrze, to co przechodzimy?
0: Tak
1: to
0: jest.
1: Tego, co napisała pani Patrycja?
0: Tytuł, to skoro już powiedzieliśmy, po to jesteś na świecie z okazji zwykłej soboty, którą możemy spędzić wspólnie w drodze na wieś, chciałabym dedykować mojemu lubemu. No właśnie to, Manon, po to jesteś na świecie, żebyśmy pamiętali, co jest najważniejsze i że nie jest to niedoschnięte pranie. Ściska nas wszystkich, pani Patrycja. Tak, z praniem to jest tak, że jak wiemy, 10 dni roboczych na poskładanie. No i to wcale nie jest takie najważniejsze. No, najważniejsze jest, no właśnie to, po to jesteś na świecie.

0: To jest ważne.
1: Tak?
0: Tak, a nie pranie. Tak. Nie chciałem jeszcze nawiązać, bo ja mam zawsze problem z tym praniem, muszę powiedzieć, niedoschnięty.
1: To była Cora Manam i przypomnienie bardzo prostej, bardzo ważnej prawdy. Temat prania jest istotny, szczególnie w wakacje, jak następuje jakaś taka wymiana turnusów. Dziecko przyjeżdża i przez moment musi się przeprać wszystko to, co przywiozło i co wymaga zdecydowanie przeprania i jedzie w kolejną jakąś tam podróż. Logistycznie trudne, wtedy nie można sobie pozwolić na to, żeby pranie wisiało zbyt długo.
0: Dozwolone 10 dni roboczych, tak, to prawda.
1: Tak jest. I co? I widzę, że nie tylko skandynawska muzyka, nie tylko z Włoch, ale i pojawiają się czeskie życzenia. Tym razem pisze pani Ela z Koszalina. Przesyłając pozdrowienia dla wszystkich miłośników Moraw, kultury winnej na Morawach i przede wszystkim dla pani Izabelki z Pragi, która mnie z tą kulturą morawską zapomniała. Za moment powiem o życzeniu pani Eli, ale dwie różne uwagi, bo to się naprawdę niesamowicie składa. Rozmowę o alkoholu w Czechach miałem bardzo długą z autorem takiego podcastu Czechostacja. Ten podcast pewnie w sierpniu się ukaże z Kubą Metkiem. I to jest naprawdę obszerny, ciekawy temat. Pełen różnych problemów i pełen tego, jak Czesi oswajają i alkohol i tak dość przyjaźnie go pokazują w swej kulturze, co rodzi pewne
0: ciekawe
1: problemy.
0: Ciekawe, bo trend jest taki raczej odwrotny teraz, wydaje się, prawda?
1: I to w różnym pokoleniu wypada różnie. Takie pokolenie 25-latków czeskich dostrzega ten problem i spożywa alkoholu znacznie mniej niż inne pokolenia, więc troszkę się zmienia, ale no, duży, duży problem. Czesi są w czołówce narodów spożywających alkohol i no, mierzą się z tym. A jeszcze się to łączy tak bardzo ciekawie, że dosłownie dziś, wieczorem w Ogrodzie Saskim w Warszawie będzie pokaz czeskiego filmu, właśnie dotyczącego alkoholu. To jest film z lat 60. Lemoniadowy Joe, nie Joe. Dopuszcza się czasami tą nazwę, ale w tym filmie jest Joe i dzieje się to na Dzikim Zachodzie i ten Joe to jest taki bohater, który walczy z alkoholizmem w czasach właśnie kowbojskich i oferuje wszystkim napój lemoniadowy Cola Loca. O, taka to historia. Mały wtrend do życzeń pani Eli z Koszalina dla pani Izabelki z Pragi, a życzenie muzyczne to jest właśnie o winie i grupa Chinaski.

0: Czyli państwo mają bardzo dużo wina we krwi i taka krew im płynie.
1: Czy morawska właśnie. Krew to jest właśnie to, o czym mówiliśmy?
0: Tak, tak, tak. To była piosenka o miłości do wina, tak.
1: Tak, to wiemy, co płynie w żyłach tam na Morawach. Ja mam jeszcze taką anegdotę, która mi się przypomniała przy okazji tego filmu, o którym mówiłeś. Mm-hmm. To był Lemoniadowy Joe. Bo Szwedzi by powiedzieli w zasadzie tak samo. Oni nie powiedzą Jenny na przykład, tylko Jenny. John, Jon, i to jest całkiem zabawne, bo wiadomo, że te narody skandynawskie bardzo dobrze operują językiem angielskim, ale to jest ten moment, w którym trzeba zaznaczyć. My jesteśmy dobrzy, ale nasz język górą.
0: Oczywiście, Czesi jest, wszystko zczeszczają tak. I nawet jeśli przejęte zostanie słowo typu weekend, to w Czechach to jest weekend.
1: Weekend, no tak. Pewnie jakbym miał trochę więcej czasu teraz i bym lepiej pomyślał, to też bym parę takich fajnych przykładów podał, ale naprawdę czasami jest to zabawne, kiedy wydaje się, że ten język mają perfekcyjnie właściwie opanowany jako drugi język. Tak naprawdę często to wygląda w ten sposób. W szczególności w wypadku zespołów rozmawiałem kiedyś z takim Bjørnem Dixgaardem, który jest wokalistą Mando Diao, zresztą zespół dosyć znany, i pytałem ich, jak to jest, jak nagrywają po szwedzku właśnie i śpiewają po szwedzku, a po angielsku. Czy to jest dla nich w ogóle jakaś różnica też taka w przekazie? I on powiedział, że w sumie te ich piosenki szwedzkie są inne, takie bardziej refleksyjne, ale jeśli chodzi o sam język, to oni się czują dokładnie tak samo. To znaczy, to jest właśnie ten, jak to powiedział, second tongue, drugi język. No, o Skandynawii, o Czechach, Słowacji moglibyśmy wiecznie gadać.
0: I dużo miłych słów od państwa słyszymy i czytamy dzisiaj, i dotyczących tego programu, i Czech, i Skandynawii. Natomiast mamy świadomość tego, że w tym programie, który istnieje od samego początku radia, bardzo, bardzo ważną postacią właśnie są ludzie, o których naprawdę możemy powiedzieć, że nie da się
1: nie są do zastąpienia,
0: nie da się
1: tak.
0: ich zastąpić. I Asia Kołaczkowska była w tym studiu prowadząc ten program wielokrotnie. Naprawdę nam jest bardzo trudno w to uwierzyć, że jej nie ma z nami, że to już rok. I no, to są takie chwile, kiedy absolutnie brakuje słów. I państwo o tej rocznicy też pamiętają cały czas.
1: Tak jest. W piątek wczoraj minął dokładnie rok od śmierci Asi. Pan Mariusz pisze o tym, że jedzie na urlop. Właściwie jedziemy na urlop. W piątek wspominaliśmy składane przez nas życzenia telefoniczne za państwa pośrednictwem w roku 2024. Jedną z prowadzących była Aśka Kołaczkowska. Rozmawialiśmy o postoju z kiełbą i pomidorkiem. Właśnie jedziemy na Mazury. Deszcze nam nie straszne. Najwyżej wychodząc z wody nie będzie trzeba się wycierać. Kiełba, pomidorek i kajzerka też są jak za dawnych czasów. Ale piszą państwo dużo więcej o Asi.
0: Są różne życzenia. Ja podzielę się tylko jednym takim drobiażdżkiem z Asią związanym, bo ja tutaj właśnie, jak mówiłem, że pierwszy raz w koncercie życzeń pojawiłem się raptem na początku tego roku, ale bardzo często miałem serwisy informacyjne w soboty rano, kiedy Asia prowadziła ten program, i w przelocie sobie rozmawialiśmy o podcastach kryminalnych. Aśka uwielbiała te kryminalne historie, stąd ta historia też z panią porucznik Jagodą Hyc. I pan Andrzej pisze, że specjalne życzenia, bo ciągle nie wie, jak to ubrać w słowa, dla porucznik Jagody Hyc, i to będą bardzo dobre życzenia.

0: Nam też to było bardzo fajne z Państwem przez te ostatnie prawie 2 godziny. Bardzo dużo piszą Państwo wiadomości do nas. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego tutaj przywołać, ale na sam koniec tylko parę takich wiadomości od Państwa przekazanych, od Pani Inki. Chciałabym złożyć życzenia, właściwie podziękowania mojemu mężowi. Nie jest to związane z żadną szczególną okazją. Pragnę mu podziękować za ogrom pracy i wysiłku, który wkłada w wykończenie naszego domu, co niestety okupuje bólem pleców. Zostało nam sporo roboty, ale jeszcze trochę i będziemy mogli odpoczywać kopytami do góry w naszym domku. Właśnie działamy przy dźwiękach płynących z radioodbiornika.
1: Pani Ela i pan Marek, wierni patroni, piszą z kolei z okazji zbliżających się 40. urodzin córki Magdaleny i przesyłają jej życzenia urodzinowe. 40 lat to wspaniały moment, by realizować swoje marzenia. Córciu, życzymy ci odwagi, pogody ducha. Niech każdy kolejny dzień przynosi ci dumę i radość. Dołączamy się do tych życzeń.
0: Jak najbardziej. I na sam koniec, bo zostało nam 5 minut, dokładnie do godziny 12. Za moment Beata nas tutaj odwiedzi, a na sam koniec, no co, Sztokholm, przeniesiemy się do tego Sztokholmu. Przyjemne.
1: Z przyjemnością.
0: Z przyjemnością, tej też najwyraźniej Bożech na nas słucha. Przyjemne popołudnie zrobiliście mi tu w Sztokholmie, zatem poproszę o piosenkę dla was, dziękując za ten czas i to jest moim zdaniem jedna z najpiękniejszych ich piosenek, czyli Thank You For The Music, oczywiście zespołu wspominać nie trzeba.
1: Pozdrawiamy panią Bożechny, pozdrawiamy Sztokholm i wszystkich państwa. Bardzo dziękujemy za te wspólne 2 godziny, za radości i wzruszenia. Zuza Iłęda, Marta Boronie, Franek Wójcicki, Jan Janczy i Tomasz Ławnicki. Do usłyszenia.

0: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Co najmniej do jutra mogą potrwać utrudnienia kolejowe na trasie Nowy Sącz - Krynica-Zdrój po wykolejeniu pociągu towarowego w pobliżu Wierchomli. W nocy kolejarzom nie udało się wydobyć wagonów, które wpadły do rzeki Poprad. Będzie to możliwe dopiero po naprawie uszkodzonego torowiska, które zostało poważnie uszkodzone w dwóch miejscach. Wtedy specjalistyczny dźwig szynowy będzie mógł przystąpić do wyciągania wagonów. Przyczyny wykolejenia pociągu nie są jeszcze znane, wyjaśnia je Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Ponad 100 mieszkań spłonęło w pożarze w Drammen, niedaleko Oslo na południu Norwegii. Według strażaków to największy pożar mieszkań po II wojnie światowej. Dach nad głową straciło kilkaset osób. Pożar wybuchł wczoraj po południu. Ogień pojawił się w jednym z szeregowców, a następnie szybko objął kolejne budynki i pobliskie tereny leśne. Ognia nadal nie udało się opanować i pożar rozprzestrzenia się w kilku kierunkach. W gaszeniu uczestniczy 6 śmigłowców. Na miejscu pracuje około 80 strażaków. Policja i obrona cywilna. Nie ma informacji o rannych mieszkańcach. W okolicach Oslo od kilkunastu dni utrzymują się 30-stopniowe upały. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Wracamy do kraju. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, by chronić wizerunek najmłodszych poprzez m.in. zdjęcia dzieci publikowane przez żłobki, mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa.
1: Coś, co jest dla mnie jako przewodniczącej Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży naprawdę istotne poza tą jakością, to jest takie pokazanie jasno, że świat cyfrowy nie jest światem bezpiecznym i że widzimy te nowe wyzwania i widzimy konieczność ochrony wizerunku dzieci i że nie pozwalamy na to, żeby ktokolwiek mógł sięgać po zdjęcia naszych dzieci, ponieważ w tym momencie akurat żłobki konkurują ze sobą, który wstawi fajniejszy i śmieszniejszy filmik. To są nasze dzieci, a sztuczna inteligencja z tych zdjęć może zrobić naprawdę bardzo wiele krzywdy.
0: Nowe przepisy dotyczą również obowiązkowych szkoleń dla opiekunów i możliwości zastępstwa podczas ich nieobecności. Ustawa trafi teraz do Senatu. Prokuratura Krajowa postawiła zarzuty kolejnym 4 osobom w związku z nieprawidłowościami w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. 3 z nich to byli prezesi Fundacji BGK, którzy mieli doprowadzić do przekazania Fundacji Red Izbet blisko 1,5 miliona złotych. Według ustaleń śledczych pieniądze te zostały następnie wykorzystane do finansowania kampanii politycznych. 4. osobą objętą zarzutami jest były pełnomocnik do spraw zakupów prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Prokuratura zarzuca mu wpływanie na zawieranie i realizację umów na zakup agregatów prądotwórczych o łącznej wartości przekraczającej 340 milionów złotych. Obecnie w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w RARS status podejrzanych ma już 18 osób, którym łącznie postawiono aż 41 zarzutów. To jednak nie koniec. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań i rozszerzenia listy zarzutów. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Deliberatorium.
1: Dzień dobry Państwu. Jest sobota, 18 dzień lipca, 12.07. Beata Grabarczyk i Kuba Strączyński. Witamy Państwa w Deliberatorium. No, łysy z FIFA ma trochę problem, bo tam straszne zadymienie w Stanach. No i nie wiadomo, jak ci piłkarze w tym finale jutro będą grali. A dzisiaj chyba półfinał. Ja się nie wyznaję, jak Państwo wiedzą, na piłce. No, życzę różnym osobom wygranej. Niech sobie wygrają wszyscy najlepiej. Zanim wprowadzę Państwa w tematy i w gości Deliberatorium, to przypomnę Państwu, że można do nas pisać pod hashtagiem właśnie Deliberatorium na Blue Sky'u, ewentualnie na mój adres mailowy beata.grabarczyk@nowyswiat.online. No i muszę Państwu powiedzieć, że tak, po pierwsze, jak przyszłam dzisiaj do pracy i napatoczyłam się na nasz tutaj taki parapet, jest zaraz jak się wchodzi z tego wiatrołapu, no to ten parapet jest umajony, że tak powiem, złotościami miodowymi. Cały parapet jest w miodach. Do tego stoją butelki z domowym porzeczkowym winem. No i jest ser smażony, jest chleb wiejski, jest smalec. No, czego Państwo by sobie zażyczyli? To pan Jacek był wczoraj u nas w redakcji. Moim zdaniem przyjechał ciężarówką, bo tyle tego jest. No i człowiek w pracy przychodzi, się porządnie naje, jest bardzo przyjemnie, naprawdę. Dziękujemy panie Jacku, naprawdę jest pan niesamowity z tymi produktami, które pan do nas dowozi. Muszę powiedzieć, że szczególnie się cieszę z tego takiego fajnego wiejskiego chleba. Już się ślinie na samą myśl. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, która mnie uderzyła strasznie w czwartek. No, prawie zemdlałam, jak przeczytałam, że Pete Hegseth chce mierzyć żołnierzom amerykańskim poziom testosteronu. No i jak ktoś będzie za mało taki napakowany tym męskim hormonem, to będzie dostawał kurację zastępczą. Ja sobie tak pomyślałam, że może od razu by poszli w Lebensborny, bo to taki człowiek, który ma dużo tego testosteronu, to powinien zostawić jakichś potomków, który tych potomków też z dużą ilością testosteronu i potem dojdziemy do wojny klonów. Także bardzo świetny pomysł, naprawdę. Gratuluję panu Hegsethowi. No dobrze, to wracamy, że tak powiem, do rzeczywistości zeszłego tygodnia deliberatoryjnej. Dzisiaj z nami są Kamila Biedrzycka, Super Express, Ekspres Biedrzyckiej i TVP. Cześć, Kama.
2: Dzień dobry.
1: No i Wojciech Przybylski, Wizegard Insight i Republika Nowa. Dzień dobry.
3: Wizegard Insight, dzień dobry.
1: Tylko Wizegard, no dobrze.
3: I Fundacja Republika, ale bez Republiki Nowej, z bohaterami Tolkiena.
1: Dobrze, strasznie, strasznie to wszystko jest pokomplikowane. No dobrze, proszę Państwa, no to skoro zaczęłam od Amerykanów, to zacznijmy trochę od rzeczy rzeczywiście takich międzynarodowo o nas dotyczących, ponieważ wczoraj wieczorem chyba, no późnym popołudniem, zaskoczył nas Wołodymyr Zełenski, który zapowiedział o tajnienie wszystkich akt związanych z rzezią wołyńską. Do tego ma być więcej wydanych pozwoleń na ekshumację. No ewidentnie prezydent Ukrainy wyciąga do Polski rękę. I dzieje się to chwilę po tym, jak no, z jednej strony my zrezygnowaliśmy, ale z drugiej strony podobno Ukraińcy nie chcieli, żebyśmy brali udział w tym porozumieniu takim dotyczącym produkcji rakiet. No jakby tu chyba się dwie, że tak powiem, myśli spotkały w jednym miejscu. No Ukraińcy nas nie chcieli z jakiegoś powodu, ale my też nie bardzo mamy możliwości, żeby w tym brać udział. Trochę mi się wydawało to takie nieprzyjemne, no ale po tym wczorajszym oświadczeniu Zełenskiego, no to mam wrażenie, że jednak jakiś ruch na tej drodze do unormalizowania tych zachwianych stosunków polsko-ukraińskich został poczyniony. Czy mam rację? No to zapytam od razu Wojciecha Przybylskiego, bo to nasz dzisiejszy specjalista od spraw zagranicznych.
3: Teraz mówimy o Zeleńskim, a było po drodze trochę...
1: Tak, to jeszcze było trochę o innych rzeczach.
3: Ale ponieważ jestem mężczyzną, to zacznę od tego testosteronu, bo sprawa nie jest moim zdaniem aż tak komiczna, jak się na pierwszy...
1: Mnie ona przeraża bardziej niż bali, szczerze mówiąc.
3: Tak, New York Times w maju opublikował taki dosyć obszerny artykuł, który rzeczywiście odpowiada na te śmiechy, chichy wokół problemu, rzeczywiście realnego problemu dotyczącego poziomu testosteronu, który zmniejsza się ogólnie w populacji w stosunku do poprzednich dekad i ma konsekwencje medyczne. Zostawię to tutaj, ale tylko w obronie męskich spraw chciałem powiedzieć, że nie należy się z mężczyzn i z testosteronu wyśmiewać.
1: Ale absolutnie mówię, ja się nie śmieję. Mnie to przeraża, że minister wojny skupia się na takich rzeczach. Znaczy w sytuacji, kiedy ma do poprowadzenia jakąś wojnę w Iranie, nie wiadomo jak to się skończy. No niby pomagają całemu światu w kończeniu wojen, a wszystko kończy się na tym, że pan Hekset będzie wstrzykiwał mężczyznom w wojsku testosteron. No to ja się pytam...
3: Tak, pan Hekset sam w sobie jest rzeczywiście komiczny, jest taką kreskówką, która bardzo jakby odpowiada Donaldowi Trumpowi, który także jakby żyje w popkulturze lat 90. i
1: niestety
3: stamtąd się bierze między innymi. Moim zdaniem taka postać jak Peter Hegseth, no i zresztą minister, czy też sekretarz do spraw zdrowia, pan Kennedy. Ale już przechodząc do spraw najbliższych nam i ważnych, tych zagranicznych, no to ja mam dwie uwagi. Jedna dotycząca systemu rakietowego, tego, który ma powstać dopiero w Europie. Wiele uwagi poświęcało się temu, że Polska nie była w gronie państw, które porozumienie z Ukrainą w tej sprawie zawarło, żeby taki system budować. No ale dlaczego? Dlatego również, że Polska taki system od wielu lat buduje. Mamy co najmniej dwa systemy, które są wdrażane i to jest jeden Wisła z rakietami, które stosowane są także w Ukrainie. I o które oczywiście pan Bosak wszczął jakąś awanturę, ale ten system jest dostępny w Polsce i zwiększamy nasze zdolności daleko poza to, czym dysponują państwa, które weszły do tej koalicji. No i mamy też bazę w Redzikowie, bazę NATO stworzoną przez Amerykanów z polskim wkładem oczywiście też finansowym i współpracy administracji. To jest też baza, która chroni nas przed różnego typu rakietami i pociskami, które mogłyby na nasz kraj uderzyć.
1: No właśnie nas to chyba nie bardzo, te Redzików chroni.
3: Te nasze zdolności, które rozwijamy i ten program, który jest zaawansowany, na pewno należy sobie zadać jeszcze pytania o większe zdolności, do których system europejski może będzie kiedyś dociągał, czyli te zdolności zestrzeliwania najwyżej lecących rakiet balistycznych. No ale nie należy się tutaj spieszyć, ani też załamywać rąk, bo Polska relatywnie w stosunku do innych państw ma tutaj zdolności obronne wyższe. No, sprawie trzeba się pewnie przyglądać. Natomiast co do już tego otwarcia, czy no nie wiem, możemy to powiedzieć, zmiany podejścia ze strony administracji ukraińskiej, osobiście jestem zadowolony z takiej postawy, którą demonstruje Wołodymyr Zełenski ostatnio, jeśli chodzi o otwarcie tych archiwów, ale diabeł tkwi trochę w szczegółach.
1: Jak zawsze.
3: On w tej chwili wyciąga taką rękę do Polski, zapowiada tego rodzaju działania, ale trzeba pamiętać, że on sam kieruje się w działaniach politycznych, a działania dotyczące polityki pamięci są wybitnie polityczne, budzą te emocje tak w Polsce, jak i w Ukrainie. I posługiwał się tym najwyraźniej również jako zasłona dymna do przeprowadzenia ważnej operacji zmiany rządu w Ukrainie. To znaczy, no, za bardzo prawdopodobne, dowodu na to nie ma, ale koincydencja w czasie jest oczywista. Należy uznać, że pewna sekwencja zdarzeń, która miała miejsce, a otóż no, w jakim sensie zignorowanie wrażliwości polskiej wtedy, kiedy zgadzał się na nominację, na przyznanie tego tytułu bohaterów UPA, jednostce specjalnej. No, musiał sobie zdawać sprawę z polskiej wrażliwości również i gdy ta sprawa wybuchła, to po części też z naszej winy, bo ta nadreakcja ze strony Pałacu Prezydenckiego, no to była taka gra w polaryzację dwóch prezydentów nacjonalistów. To posłużyło w teatrze politycznym Ukrainy do scementowania, czy jakby podwyższenia słupków poparcia prezydentowi, który następnie podjął kilka niepopularnych decyzji, z którymi się teraz mierzy. To jest najważniejsza sprawa w Ukrainie, więc zmiana rządu, a w szczególności wymiana ministra obrony, no i krytyka ministra obrony skierowana pod adresem głównodowodzącego Swirskiego, bo to jest bardzo żywa i publiczna debata w Ukrainie, która dotyczy no, spraw egzystencjalnych. Mam wrażenie niestety, że my tutaj wstąpiliśmy na ten teatr zamiast no, jednak przeczekać burzę i zaufać naszej dyplomacji. Wstąpiliśmy w jakąś histerię, która nas opanowała w Polsce i no, daliśmy te punkty Zeleńskiemu, który gra w swoją grę.
1: No, trzeba przyznać, że dosyć duży chyba rosyjski udział jest w tym podgrzewaniu tej atmosfery antyukraińskiej w Polsce, więc podziękujmy tym, którzy słuchają ruskiej propagandy. Kamila, ty jak odbierasz to, co wczoraj ogłosił Zeleński?
0: Znaczy, myślę, że za wcześnie jest, żeby mówić o jakimś przełomie, ale na pewno jest to sygnał wysłany przez stronę ukraińską do no, lekkiego odmrożenia tych relacji, które ostatnio zamroziły się niczym w epoce lodowcowej, bo rzeczywiście ta sytuacja eskalowała bardzo, bardzo szybko i bardzo niepokojącym kierunku. Zastanawiam się, na ile Zełenski został przymuszony przez partnerów europejskich do takiego gestu, a na ile była to jakaś autorefleksja. Oczywiście nie mam wiedzy na ten temat, nie uczestniczyłam w żadnych formatach rozmów w tej sprawie, ale wydaje mi się jednak, że te ostatnie spotkania Zełenskiego z choćby Ursulą von der Leyen, ta decyzja Europarlamentu o podjęciu rezolucji, która no, wzywa Ukrainę jednak do, delikatnie rzecz ujmując, większej wrażliwości wobec naszych historycznych zaszłości polsko-ukraińskich, to były rzeczy, które no gdzieś tam sprawiły, że Wołodymyr Zełenski podjął taką, a nie inną decyzję i my głównie z oczywistych względów w mediach skupiamy się od wczoraj na mówieniu o kwestiach ekshumacyjnych i one są oczywiście bardzo istotne, ale wydaje mi się, że umyka wielu fakt, że Zełenski mówi także o, a może przede wszystkim, o ogólnej naradzie dotyczącej polityki wobec Polski. Ta narada tak. Nie dotyczyła tylko kwestii ekshumacyjnych, kwestii historycznych, kwestii Wołynia, ale mówił o tym, że po pierwsze zostaną podjęte decyzje w obszarze dyplomacji, czyli ewidentnie jest tutaj jakiś wniosek dotyczący tego, że no te ostatnie wydarzenia nie zrobiły dobrze ani Ukrainie, ani Polsce. Ukraina jednak musi sobie zdawać sprawę. Być może to, co ja powiem, jest truizmem, bo większość z nas o tym wie, ale jednak 90% sprzętu, który jest przekazywany Ukrainie, idzie przez nasze terytorium i efekty ewentualne, jeżeli one się w ogóle pojawią, koalicji antybalistycznej, także sprzęt, rakiety będą musiały przejść przez nasze terytorium. I wydaje mi się, że Zełenski trochę, mając takie poczucie pewnej swojej wyjątkowości, swojej i swojego narodu, ja im tego oczywiście nie odbieram, bo to oni giną, oni walczą na froncie, oni tracą braci, siostry, dzieci, matki, ojców i tak dalej. Natomiast Ukraina ma ostatnio według mnie takie poczucie, że jej wolno trochę więcej i wydaje mi się, że Zełenski, próbując też mobilizować oczywiście ludzi na front, gdzieś tam przejął tę narrację i odrobinę się w niej zagalopował. Ktoś go powstrzymał, oczywiście nie wiem kto to był, może to była jakaś umowna koalicja chętnych, no ale trzeba mieć nadzieję, że rzeczywiście będzie to krok ku normalizacji tych stosunków. Na pewno to nie będzie znowu miłość, szacunek i jakieś wspólne budowanie, bo wydaje mi się, że w tak krótkim czasie jednak zbyt wiele rzeczy się stało i te nastroje antyukraińskie w Polsce zostały już tak rozbujane, że będzie niezwykle ciężko to powstrzymać. No ale mam nadzieję, że to jest jeszcze moment, w którym będzie można z tej fatalnej drogi zawrócić i mam nadzieję, że ta deklaracja Zełenskiego jest bardzo dobrym przyczynkiem. Teraz oczywiście pytanie, jak my jako Polska na to zareagujemy. Na razie z tego, co wiem, premier Donald Tusk wyraził zadowolenie, ale w taki sposób bardzo wstrzemięźliwy, więc czekamy na efekty, bo pamiętajmy, że efekty są ważne, a nie zapowiedzi. Ja bardzo trzymam kciuki, żeby Zełenski jednak też wykazał się większą wrażliwością, bowiem to podbijanie piłeczki przez Ukraińców bardzo widoczne w ostatnich tygodniach było naprawdę zupełnie niepotrzebne i powtórzę się, ale to ważne, nie posłużyło ani nam, ani Ukraińcom, a zadziałało tylko na korzyść Kremla i jego propagandy.
1: A ja zapytam teraz prowokacyjnie, a na ile na takie koncyliacyjne podejście Zełenskiego mogły wpłynąć takie pochukiwania pana Czarnka, że nie pozwolimy Ukrainie wejść do Unii Europejskiej, że żeby z pomocą wszelką, w ogóle zatrzymać wszelką pomoc dla Ukrainy.
0: No. Strasznie coś złośliwa.
1: No przepraszam. Kamilka, no jak myślisz?
0: Myślę, że jednak to nie jest tak, że bryłę świata z posad może pan Czarnek ruszyć, choć pewnie bardzo by chciał. Oczywiście, na pewno nie jest to kwestia narracji opozycji, na pewno to nie jest kwestia pewnej licytacji na większą antyukraińskość po prawej stronie. To oczywiście bardziej jest tutaj gra wewnętrzna i ona może wpłynąć niestety na wynik naszych tutaj w Polsce wyborów, choć poniekąd oczywiście wynik wyborów w Polsce także wpłynie na losy Ukrainy. To są naczynia połączone w tym momencie, ale nie sądzę, żeby tutaj była to kwestia pochukiwania pana Czarnka, tym bardziej, że sam pan Czarnek został wstępnie wybatożony przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który nie do końca sam wie w sumie, jaką narrację jego partia wobec Ukrainy powinna prowadzić, ale rozumiem, że o tym jeszcze chwilę później będziemy rozmawiać. Bardziej myślę jednak, że to były naciski, jak wspomniałam, Parlamentu Europejskiego, polityków europejskich, którym naprawdę nie zależy na tym, żeby ten konflikt polsko-ukraiński się rozgrywał. Wbrew temu, co oczywiście mówi Prawo i Sprawiedliwość, że na pewno Niemcy czyhają na to, abyśmy zostali z wszelkich formatów wykolegowani. No ale jak już pan redaktor wspomniał wcześniej, to wykolegowanie w ogóle nie nastąpiło, bo my naprawdę nie byliśmy na musiku tak zwanym, żeby do tej koalicji antybalistycznej przystępować. W związku z tym sądzę, że jest to raczej kwestia pewnej współpracy i pewnych zabiegów dyplomatycznych, które uczynili politycy europejscy, do których pan Czarnek się raczej nie zalicza.
1: No to ja pan redaktor,
3: jeszcze mogę wtrącę jedno słowo, bo

0: punktu widzenia wykonali tutaj Amerykanie.
1: No dobrze, słuchajcie, to ja spuentuję tę część dyskusji wpisami naszych słuchaczy. Już mam. No to tak, pan Mariusz pisze. Chyba Ukraina chce już uciąć ten temat, zrobione zostaną ekshumacje, tylko patrzeć, kiedy Karol Nawrocki, zresztą PiS, będą torpedować sprawę. Nie będą chcieli oddać tego paliwa politycznego. Życzę Zełenskiemu wytrwałości i cierpliwości do populistów. I jeszcze Wero, uwielbiam te rozważania, czy że Zełenski zdawał sobie sprawę z polskiej wrażliwości. A kogo to? Piastuje takie, a nie inne stanowisko, to ma się dowiedzieć i tyle. Trzeba wymagać jakichś standardów, a nie szukać wymówek dla adwersarza. My serio mamy służalczość w DNA. Na zupełną puentę Jamiołek napisał fraszkę. Ten się liczy, kto w sporze, choć nie musi, wszystko może. I miast twardych ciosów, bisu, woli siłę kompromisu. Miast się mościć na ugorze. Patronek Jamiołek koncyliacyjnie. Jak zawsze w tempie piorunującym reaguje poetycko na to, co się dzieje na antenie. I pani Marzena, która napisała, nie wymawiajmy nawet słowa Czarnek, nazwiska Czarnek. Boję się, że dzisiaj to nazwisko będzie się pojawiać, bo trochę o PiSie musimy pogadać, bo tam się dzieją przedziwne rzeczy, to znaczy przedziwne, no właściwie to takie jak to w PiSie, nie? Bo to w PiSie często dochodzi do różnych rozłamów, awantur i w ogóle kto to nie odchodzi, wychodzi, a potem wszyscy siedzą na miejscu, uszy po sobie, bo w kupie raźniej. No więc zacznijmy od tego ultimatum, które Jarosław Kaczyński z tego nizowego postawił Mateuszowi Morawieckiemu i jego kolegom. No, że albo stowarzyszenie, albo PiS, bo jednego z drugim to się nie da pogodzić. Do czwartku panowie i panie mają czas, żeby podjąć jakąś decyzję. Wczoraj było spotkanie obu panów na Nowogrodzkiej. Właściwie mam wrażenie, że nic z tego nie wyniknęło. No tyle tylko, że wcześniej troszkę napisany został list do prezesa, no i pod tym listem podpisało się tam chyba 43 czy 404. W ogóle to 45 osób, ale jedna nie jest parlamentarzystą, no więc 44 osoby, żeby Jarosław Kaczyński zobaczył, że tych ewentualnych rozłamowców, stowarzyszeniowców to wcale nie jest tak mało, jak mu się wydaje. No i waszym zdaniem to gdzie my znajdziemy się w przyszły czwartek? Kamila.
2: Naprawdę nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że to wszystko zależy od tego, czy Jarosław Kaczyński to swoje ultimatum będzie podtrzymywał, czy nie. Kiedyś, lata temu, Jarosław Kaczyński na pewno by je podtrzymał. Nie byłoby żadnej dyskusji, byłaby twarda decyzja i koniec tej zabawnej historii. Natomiast w tej chwili Kaczyński bardzo często zdanie zmienia, łagodnieje, odpuszcza. No, sama kwestia historii tych stowarzyszeń najlepiej potwierdza moją teorię. Przecież przypomnijmy sobie, że on jeszcze w kwietniu mówił, że to...
1: Ta, dwa płuca.
2: Dobrze, dwa płuca. Dwa płuca partii, dwa płuca, które pozwolą na złapanie świeższego powietrza. No i te dwa płuca teraz już przestały być prezesowi miłe. Uznał, że jednak to jedno zasadnicze płuco wystarczy. Ale nie jest powiedziane, że on w ciągu tych kilku dni zdania nie zmieni. Zresztą widać, że Mateusz Morawiecki jest bardzo zdeterminowany. On chyba uwierzył, że jego polityczny projekt naprawdę ma szansę na jakiś sukces. I było to spotkanie wczoraj. Miało ono chyba doprowadzić Morawieckiego do wniosku, że jednak nie warto stawać w szranki z prezesem. No ale zdaje się, że zakończyło się zupełnie inaczej, bez, jak wspomniałaś, jakichś konkretnych decyzji. Oczywiście jakieś takie rytualne oświadczenia pana Morawieckiego pojawiły się, które sugerują oczywiście, że w ogóle wina Tuska to jest całe to zamieszanie w Prawie i Sprawiedliwości, że to właściwie chyba premier ponosi za to odpowiedzialność i liczył na, jak on tam napisał Morawiecki, że prawica sama zajmie się sobą i że ta intryga zrobi za niego jakąś polityczną robotę. To chyba tak, jakoś tak zabrzmiało, tak. Oczywiście. No ale to rozumiem, że to było takie puszczenie trochę oka do wyborców, bo no nie ma żadnych konkretnych wniosków po tym spotkaniu. Chyba każdy stoi na swoim stanowisku i wydaje mi się, że jeżeli ktoś tutaj ma łagodzić tą sytuację, no to jest to Jarosław Kaczyński, bo Morawiecki zdaje się być, tak jak już wspomniałam, bardzo mocno zdeterminowany do tego, żeby jednak swoją siłę polityczną w

0: ramach Prawa i Sprawiedliwości pokazać, tym bardziej, że już to grillowanie z wyborcami jest zaplanowane, wielkie spotkanie tego stowarzyszenia Rozwój Plus jest zaplanowane na koniec tego miesiąca, więc nie wydaje mi się, żeby tutaj całą wstecz Morawiecki miał, jak oczekuje Jarosław Kaczyński, włączyć. No i teraz oczywiście jest kwestia tego, czy Kaczyński jest gotowy na rozstanie z Morawieckim, bo to wcale nie jest takie oczywiste, dlatego że tych rozłamowców rzeczywiście może być więcej niż się prezesowi wydaje, to po pierwsze. A po drugie, wyrzucając Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości, Kaczyński dokładnie ziściłby plan, który Morawiecki miał od samego początku, czyli chce być wyrzucony, a nie chce mieć na sobie to piętno rozłamowca, który niszczy Prawo i Sprawiedliwość i który jest powodem kłopotów partyjnych. Więc no tutaj wydaje się, że na razie Jarosław Kaczyński trochę tańczy tak jak gra mu Morawiecki, co nie jest powiedziane, że w ciągu kilku najbliższych dni że ta sytuacja się nie zmieni. Tam gdzieś z tyłu oczywiście jeszcze popłakuje sobie Przemysław Czarnek. Przepraszam, staram się zgodnie z życzeniem. Tak, słuchaczki, używasz tego nazwiska jak najmniej. Możemy go nazywać pancernym zającem, bowiem taka ksywa została panu Czarnkowi nadana. Tak, więc zamiast tego możemy używać tego sformułowania. Natomiast, no cóż, no pancerny zając czeka na zderzenie ze ścianą. No i albo okaże się tym koszmarnym zderzakiem, na który namaścił go prezes Prawa i Sprawiedliwości, albo nie, ale wydaje mi się, że no, taki pancerny zając będący jednocześnie słoniem w składzie porcelany tych retorycznych, politycznych zagrywek, no chyba będzie musiał pożegnać się z tym statusem KNK, czyli kandydat na kandydata, bo no, nie ma ani efektu pana Czarnka. PiS-owi nie rośnie, tylko właśnie. Więc wydaje się, że naprawdę Jarosław Kaczyński ma potężną zgryzotę i tylko zastanawiam się, co z tymi wakacjami na zachodniopomorskim, na które zawsze Jarosław Kaczyński był zabierany przez Joachima Brudzińskiego. Czy zdąży ogarnąć tę sytuację przed wyjazdem, czy jednak wyjazdu nie będzie? No naprawdę myślę, że prezes ma więcej dzisiaj pytań niż odpowiedzi.
1: Ale swoją drogą taki cytat, słuchajcie, to z artykułu z Onetu, zdaje się, że na spotkaniu w wąskim gronie prezes powiedział taki tekst: jak coś chodzi jak kaczka, kwaczy jak kaczka, to jest kaczką. Struktury stowarzyszenia są jak partia, członkowie jak działacze partii, mają własną agendę jak partia, całkowicie środek lojalności mają gdzie indziej, a więc są partią polityczną. Panie Wojtku, są partią polityczną, czy są, no właśnie, czym są? Takim elementem drażniącym w PiS-ie?
2: No nie wiem, to oni się sami będą musieli określić. Na pewno są inicjatywą polityczną, która wymyka się kontroli Jarosława Kaczyńskiego, ale ogólnie Jarosławowi Kaczyńskiemu wymyka się ten model, dzięki któremu sprawował kontrolę nad prawicą w Polsce. Pierwsze sygnały i ślady było widać oczywiście przy wzroście popularności partii takich jak Konfederacja, kiedy no one obchodziły strategię Kaczyńskiego, by nic na prawo poza ścianą od niego nie było, no bo już jest tam konkurencja. To zresztą nie tylko polska strategia, nie jego domorosły wymysł, tylko taka jest ogólnie strategia partii prawicowych w Europie, taka obowiązywała też w XX wieku, w innych państwach, kiedy u nas demokracji nie mieliśmy. No i on to z powodzeniem kopiował do pewnego momentu, ale robił to zazwyczaj zbierając na pokład no, szereg radykałów z różnych stron. Bo trzeba powiedzieć, że taki no, pejzaż polityczny polskiej prawicy to jest bardzo różnorodny, jest bardzo niejednorodny. Jest tam taka plejada postaci właśnie od pancernego zająca po różnych takich, którzy się uważają nawet za centrystów. Ale jest tam no szereg, prawda, i ludzi, którzy uważają, mają różne zdania na temat teorii konspiracyjnych, nie będę wchodził w szczegóły, natomiast on do pewnego momentu, Jarosław Kaczyński do pewnego momentu kontrolował partię i on jak no właśnie z tego swojego jądra, Porozumienia Centrum, zapewniał wraz ze swoimi najwierniejszymi towarzyszami wyporność tego okrętu, i który brał dodatkowy balast, ale ten balast nie sterował okrętem. No od jakiegoś czasu widzimy, a moim zdaniem stało się to, to były takie dosyć istotne badania sondażowe pokazujące po wyborach w 2023 roku, bodajże to było rok później, czy pół roku później Rzeczpospolita podała, że większość elektoratu PiS-u jest przekonana, że Polsce byłoby lepiej poza Unią Europejską. A to oznacza, że z tego projektu, który no, on tym okrętem jednak tak manewrował, sterował, może czasami się o jakieś antypody ocierał, ale generalnie był w naszym wyborze cywilizacyjnym, którym jest Zjednoczona Europa, i on tego w miarę pilnował, to też trzeba mu oddać, to uległ w ostatnich latach frakcji radykalnym, czyli nie ma już tej siły być może, by dawać im odpór, jest ich zbyt wiele, zbyt dużo, no i on w jakimś sensie jest ofiarą, tym samym jego strategia jest ofiarą tego swojego sukcesu i rozsypuje się ten domek z kart z powrotem na ilość frakcji i na ilość różnych grup. No, niestety to nie jest dobra wiadomość, bo one są wzmocnione właśnie ideologią, którą Jarosław Kaczyński, no, z którą flirtował, a więc ideologii właśnie głośnego sprzeciwu wobec polskiej obecności w strukturach europejskich, tej opozycji, która no, grozi naszemu bezpieczeństwu. To jest moim zdaniem bezpośredni powód też, dla którego ta frakcja centrystów ten pokład zamierza też opuścić, bo jest w Polsce całkiem duża grupa usposobiona konserwatywnie, która wcale tak nie uważa, że Polsce byłoby lepiej poza Unią, no i oni szukają swojego miejsca, z jakichś tam innych powodów nie lubią frakcji czy też koalicji, która jest obecnie u władzy. I myślę, że to napędza, to daje napęd polityczny i ta emocja również, obietnica skoncentrowania tej emocji daje przekonanie Mateuszowi Morawieckiemu i jego grupie, tam 40 paru, tak?
1: Tak, 40 chyba, 3, 4, no jakoś 5, tak.
0: Tak.
1: 5, no
0: tak.
1: 5 podpisanych, tam nie wszyscy
2: parlamentarzyści. Że oni mogą być bardziej wiarygodni, bo na pokładzie z pancernym zającem nie będą.
1: Ciekawe, jakby nazwać Mateusza, bo on dla mnie też taki robotyczny trochę.
0: No tylko jedną uwagę, ta, jeżeli mogę, Beata, bardzo proszę, tylko wejdę w słowo, dlatego że mówimy tutaj rzeczywiście o pancernym zającu, który się ściga z Braunem, bo wiemy, że to był najgorszy czarny sen Jarosława Kaczyńskiego, ta, że cokolwiek na prawo bardziej się pojawi niż Prawo i Sprawiedliwość. Najpierw miał jedną konfederację, teraz ma dwie konfederacje i naprawdę wydaje mi się, że on kompletnie nie wie, co ma z tym fantem zrobić. Natomiast te antyunijne, obrzydliwe narracje, które są głównie przez pana Brauna, ale także przez Konfederację i Prawo i Sprawiedliwość rozpowszechniane, no przynoszą efekt chyba odwrotny do zamierzonego, bo przecież mieliśmy w tym tygodniu opublikowane najnowsze badania Eurobarometru Spring tegoroczne, które pokazują, że 86% Polek i Polaków uważa, że nasz kraj odniósł korzyści. Jesteśmy jednym z najbardziej prounijnych nadal krajów w Unii Europejskiej i to jest punkt procentowy więcej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku to poparcie wynosiło 85%, w tym roku wynosi 86%, a dodam, że średnia unijna takiego euroentuzjastycznego nastawienia, tak to nazwę, to jest 74, czyli jesteśmy naprawdę sporo ponad tą średnią. I oczywiście ja wiem, że to są tylko badania, oczywiście wiem, że to się może bardzo szybko zmieniać, ale trend jest optymistyczny, czyli właśnie te antyunijne narracje nie przynoszą takiego efektu, jakby panowie chcieli.
1: Ale pewna jesteś, że to tak, już pana dopuszczam do głosu, tylko czy pewna jesteś, że to rzeczywiście tak jest, bo to, że wyciągnęliśmy korzyści, no to może powiedzieć 85-6% ludzi, ale z drugiej strony mam wrażenie, że gdyby doszło do głosowania wychodzimy z Unii czy nie, to ten odsetek ludzi, którzy by chcieli z Unii wyjść, będzie całkiem duży. Myślę, że on może nawet do jakichś 40% dobić.
2: Ja nie będę spekulował na temat tej liczby, ale chciałem powiedzieć jedno zdanie, bo to jest bardzo ważne, że ogół Polaków, i myślę, że to jest prawdziwe, że ogół Polaków uważa, że nasza obecność w Unii jest korzystna dla nas, dla Europy także. Ale ja zwracałem uwagę na badania, które dotyczyły tylko elektoratu prawicy, czy tylko elektoratu...
0: A tak, to jest zupełnie co innego, oczywiście, oczywiście. Mhm.
1: No dobrze, to no, zastanowimy się, co będzie, jeżeli...
0: To jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. A propos elektoratu PiS-u i tej inicjatywy Mateusza Morawieckiego, przepraszam, że jeszcze raz ci wchodzę w słowo, no ale to też jest ciekawe, jeżeli chodzi o liczby, dlatego że zostało przeprowadzone oczywiście badanie sondażowe dotyczące tego, na ile ewentualnie i na jakie poparcie mogłaby liczyć partia Morawieckiego, I oczywiście, kiedy badany jest ogół społeczeństwa, to ponad 70% mówi, że w ogóle nie chce takiego ugrupowania. Ale sytuacja już wygląda zupełnie inaczej, kiedy pytani są o to wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. I proszę sobie teraz wyobrazić, że prawie chyba około 45% wyborców PiS mówi tak, mówi super, czekamy na taką inicjatywę. 45%, to jest naprawdę dużo. I to jest kolejny powód do pewnego, jak sądzę, zastanowienia i pewnej frustracji Jarosława Kaczyńskiego, bo wiemy, że PiS zawsze miało i chyba ma bardzo dobre badania i współpracę z socjologami. I sądzę, że stąd wynika taka dla nas niezrozumiała zmienność nastrojów i decyzji Jarosława Kaczyńskiego. No bo jeżeli on nagle się dowiaduje, że niemal połowa wyborców jego partii mówi okej dla inicjatywy Morawieckiego, no to myślę, że to jest naprawdę poważny frapunek dla pana prezesa.
1: No dobrze, to ale słuchajcie, no nie wiemy, co ten Morawiecki zostanie, nie zostanie, ale załóżmy, że może wyjdzie, co też może ciekawie wpłynąć na wyniki wyborów. Natomiast prezes postanowił się też wzmocnić. No i wzmocnił się Markiem Wochem, którego...
0: Naprawdę jesteś dzisiaj złośliwa.
1: Przepraszam. No bo ja nie mogę, jak ja czytam, słuchajcie, Marek Woch, przeczytam wam, gdzie tenże fantastyczny polityk kandydował. W 2013, 14 i 18 na wójta gminy Konkolewica, zajmując ostatnie miejsce. W 2014 powołał własny komitet na wybory europejskie, no ale nie zdołał żadnych list zarejestrować. Wystartował też w tym samym roku w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Nie dostał się. Kandydował do Senatu z okręgu bielskiego. Też się nie dostał. W 2019 otwierał lubelskie listy Polski Fair Play do Parlamentu Europejskiego oraz koalicji bezpartyjni samorządowcy do Sejmu. Także nieważne skąd. Ważne, że kandyduje. W 23 znowu kandydował do Sejmu. Był też listę. W 24 był liderem listy do Sejmiku Województwa Lubelskiego. Stanął, niechże ja popatrzę jeszcze gdzie tu, bo tu po prostu jest, słuchajcie, był liderem bezpartyjnych samorządowców Normalna Polska w normalnej Europie w wyborach do parlamentu w sojuszu z Januszem Korwin-Mikke, nie dostał się. Znowu kandydował do Sejmiku w Lubelskim, no i później był jeszcze kandydatem na prezydenta i w tym głosowaniu uzyskał 90%. Niech mi ktoś wytłumaczy, po co prezesowi Kaczyńskiemu jest Marek Woch, poza tym, że jak dobrze pójdzie, to wprowadzi gościa do parlamentu, kolejnego radykała, który... Właściwie, jak mówię, jego interesuje wyłącznie, żeby gdzieś się załapać do jakiejś funkcji wybieralnej i, jak rozumiem, ciągnąć z tego korzyści finansowe, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam. O co tu chodzi? Proszę, panie Wojciechu, pan pierwszy teraz. Załatwiłam pana, przepraszam.
2: Tak, znaczy ja naprawdę nie wiem. Ja nie umiem tego jakby zinterpretować w inny sposób, niż że to są takie ruchy robaczkowe, trochę nieskoordynowane.
1: To jest to jakiś komentarz, Kamila?
0: Znaczy, jedyny sens, jaki ja widzę, to jest próba rozbicia pewnych sojuszy, które się tworzą wokół Grzegorza Brauna. Grzegorz Braun jest teraz jednym z największych wrogów Jarosława Kaczyńskiego w kontekście wojny o serca i umysły wyborców, a wiemy, że czas jakiś temu pan Woch przystąpił do tak zwanego szerokiego ruchu gaśniczego Grzegorza Brauna. Oni nawet wspólną konferencję prasową zorganizowali.
1: Też zrobili pakt senacki, więc ja
0: tak,
1: w ogóle
0: oficjalną,
1: pan Woch wszędzie
0: oficjalną
1: będzie.
0: Oficjalną współpracę ogłosili w październiku, o ile się nie mylę.
1: Jakoś tak.
0: I teraz ta wspomniana współpraca miała się oczywiście tyczyć najbliższych wyborów do Senatu. Konfederacja Korony Polskiej wtedy zdawała sobie sprawę, że Woch, bo on jest uważany w ogóle za bardzo pracowitego polityka. On dużo po Polsce jeździ, on rozmawia ze strukturami, więc to jest jego siła. No i zaczął trochę wyszydzany być, rzecz jasna, no nic dziwnego, bo rzeczywiście nie ma zbyt wielu sukcesów na koncie. On w wyborach prezydenckich, przypomnę, zdobył chyba około 18 tysięcy głosów. No, to było 0,09 poparcia.
1: 0,9 chyba nawet było.
0: Także rzeczywiście, no to może się wydawać dość egzotyczne, że Jarosław Kaczyński postanowił na tyle namaścić Wocha, że w ogóle organizuje z nim konferencję prasową, ale on ma być chyba tym takim skrzydłem właśnie pomiędzy PiS-em a Braunem. Ja nie wiem, może kimś na kształt szpiega, żeby donosić też Jarosławowi Kaczyńskiemu, co tam Grzegorz Braun kombinuje, no bo to jest właściwie chyba no, jedyna taka logiczna sprawa, którą ja tutaj umiem jakiś związek przyczynowo-skutkowy znaleźć. No i może, nie wiem, może to są też tarcia między frakcjami w Prawie i Sprawiedliwości, że no, tutaj pojawienie się jakiegoś kolejnego gracza, no może Kaczyńskiego jakoś tam myśli, żeby w nim coś rozegrać, ale no to są już tak, jak Państwo widzą, piętrowe konstrukcje, że no, naprawdę trudno je traktować poważnie. Jedynym rzeczywiście, mówię, logicznym wytłumaczeniem wydaje się to, że Woch współpracuje z Braunem i tutaj Jarosław Kaczyński może czegoś szukać. Ale może, czego, to ja tak naprawdę jeszcze zupełnie nie wiem.
1: A wyobrażasz sobie, że na przykład to jest tak, że koalicjant mojego koalicjanta staje się moim koalicjantem i Kaczyński będzie tłumaczył, że on nie jest w koalicji z Braunem, no ale poprzez tego Wocha jednak tę koalicję zawrze?
0: Z Braunem, bez Brauna, tak? To
1: znaczy
0: pyta,
1: nie, że nie bez Brauna, tylko że będzie udawał, że on tylko z Wochem ma koalicję, ale ponieważ Woch jednocześnie będzie w koalicji z Braunem, to ten pakt senacki będzie wyglądał tak, że PiS nie będzie konkurował z kandydatami Brauna.
0: Trochę tak jest, tym bardziej, że do Wocha też dołączyli ludzie, którzy się, bo to w ogóle, żeby było jeszcze śmieszniej. Z jednej strony Woch ogłosił współpracę z Braunem, z drugiej strony do tego jego stowarzyszenia, czy jak to tam się nazywa, zaczęli dołączać ludzie, którzy się z Braunem pokłócili. Więc tam jest w ogóle 34 rodzaje grzybów w barszczu i de facto tak naprawdę pisanie dzisiaj jakichś takich logicznych, politycznych scenariuszy moim zdaniem nie ma większego sensu, bowiem nie mamy do czynienia z logicznie postępującymi uczestnikami polskiej sceny politycznej. Znaczy ja mam wrażenie, że oni trochę jak się zwolni blokada w tej maszynie losującej, w tej grze, tam i tam te piłeczki tam wpadają, to oni trochę tak wyglądają dzisiaj, że zróbmy, o, król Julian, pamiętacie jak on mówił, zróbmy to natychmiast, zanim się zorientujemy, że to jest kompletnie bez sensu. I ja mam wrażenie, że dokładnie trochę tak dzisiaj działa to środowisko. Nie wiem, być może się mylę i będę bardzo zaskoczona jakimś sukcesem, ale no nie wydaje mi się, bo ja zawsze uważam, że wyborcy jak mają do wyboru oryginał i podróbę,
1: no tak, to wybiorą oryginał. No, tak jest.
0: A w ogóle ja jestem zwolenniczką dość, być może wielu uzna kontrowersyjnej teorii, że Braun nigdy w żadnej koalicji rządzącej się nie znajdzie.
1: No, to ja uważam, że
0: i nie
1: się
0: dlatego,
1: znajdzie.
0: Ja uważam, że się nie znajdzie, dlatego że nigdy nie dopuszczą do tego Amerykanie. I być może to brzmi okropnie, że ja jako Polka przyznaję, że Amerykanie mają taki wpływ na polską politykę, ale nie oszukujmy się, że mają.
1: Mają.
0: Poprzez rozmaite argumenty od gospodarczych po bezpieczeństwo wspominając, to jest człowiek, którego Amerykanie z oczywistych względów, nie mamy dzisiaj czasu na to, żeby o tym rozmawiać, nigdy nie zaakceptują, jeżeli chodzi o rządy w Polsce. I oczywiście stąd może faktycznie to są jakieś aktorzy, jakieś pionki, jakieś osoby, które nie są Braunem, ale z nim związane, stąd może rzeczywiście wynika ta przedziwna na razie logicznie konstrukcja, ale sam Braun, on nie będzie w koalicji rządzącej nigdy, według mnie. Znów może połknę własny język, ale na logikę dziś mi się wydaje, że to jest absolutnie niemożliwe.
1: Ja myślę, że jeżeli Kaczyński będzie miał do wyboru rządzić z Braunem albo nie rządzić, to nawet Brauna weźmie i nie będzie się oglądał niestety nawet na Amerykanów.
0: Na Amerykanów? No tak. Nie wiem, nie sądzę, ale to zobaczymy. Ciekawie.
1: Zobaczymy.
0: Będziemy mogły to zweryfikować tak pewnie jest. Za czas jakiś.
1: Tak jest. Słuchajcie, poczytam trochę to o tym, co piszą słuchacze, bo bardzo dużo wpisów. No jest tak, Radar pisze: dobra decyzja Zełenskiego, dobry początek normalizacji relacji. Oba tematy to jest ekshumacja i otwarcie archiwów w sprawie Wołynia. To zadanie dla IPN, czyli historia. Warto, abyśmy z Ukrainą zajęli się współpracą i czasami, w których żyjemy. Pani Magdalena, a mnie interesuje, czy w studiu będzie grill i kto się na nim pojawi. Nie, nie będziemy grillować. Tylko werbalnie co najwyżej. Nie będziemy nikogo przysmażać normalnie, ani żadnego mięska. Wera żeby stary pomarańczowy pedofil i gwałciciel musiał doprowadzać do pionu innych prezydentów i mówić, jak się zachować, to jest najlepszy przykład upadku naszego świata. Pani Magda, kiedyś ta sytuacja w PiS-ie by mnie ucieszyła, teraz wiadomo, że ten rozłam spowoduje tylko wzrost poparcia obu konfederacji. Pyrysiek Lewak, hej, tam w studiu jeszcze zobaczycie, że Czarnek dogada się z Morawieckim, a Dziadziuś zostanie odstawiony na bocznicę. No zobaczymy. Tredwe, obecnie pozycja prezesa jest taka osikowa, chwieje się na byle wietrze, dlatego za tydzień Morawiecki wyleci z PiS, chyba że nadal w nim będzie. Jedno jest pewne, całe to zamieszanie to krok w kierunku odejścia Kaczyńskiego z polityki. Mały, ale jednak. Lord Moore, są dwie płcie, jedno płuco, a w tym PiS-ie wciąż się młuco. Powiedzenie pancerny zając, określenie bardzo się spodobało. O, radar, PiS się nie rozpada, PiS się dzieli przez pączkowanie, kopiując sukces trzeciej konfederacji. Był pomysł Czarnka, faszysty kontra Braun, słupki ani drgnęły. Drugi pomysł to mnożenie PiS-ów jak w konfach. Cel przebicie 24%. Każda frakcja coś zagarnie, no i potem się połączą. MBE, brawo, redaktor Biedrzycka, za pancernego zająca w pełni zasłużone. Wero, od wielu lat głośno się mówi o tym, że wprowadzając skrajniaka do grupy zrównoważonych, wcale tego skrajniaka się nie wygładza na ostrych brzegach, lecz to on ostrzy kąty tych wcześniej zrównoważonych. Szok, niedowierzanie, że wszystko się skręca na ostro. Debile wszędzie, debile u władzy. No i teraz jeszcze parę maili, 9 aż przyszło po prostu. Pani Anna, ja mam pomysł, po co panu Kaczyńskiemu taki ktoś, skoro tyle razy kandydował do różnych gremiów bez powodzenia, to znaczy, że dysponuje dużymi zasobami pieniężnymi, a i może jakieś zaplecze za sobą, o którym nie wiemy. No to może być bardzo ciekawy wątek. Pani Marzena uznała, że Woch to taki wieczny kandydat, jak wieczny student. Pan Henryk. Zapaść w PiS to wynik niskiego poziomu testosteronu w ścisłym kierownictwie tej partii. Potrzebne konsultacje w Stanach Zjednoczonych. Jamiołek z kolejną fraszką. Ultimatum, czy nad PiS-em jakieś fatum, prezes znów obwieścił światu, że u niego towarzysze mieć nie mogą stowarzyszeń. Partia stawia ultimatum. Patronek Jamiołek troszkę rozbawiony. Słuchajcie, to kurczę, niedużo czasu, za to tematów wciąż dużo. To porozmawiajmy chwilę o tym wecie, które znowu postawił prezydent. Znaczy, w sumie to się można było spodziewać, tak? Tylko ta argumentacja dotycząca tego, dlaczego prezydent wetuje ustawę o związkach partnerskich, że to quasi małżeństwo, że przywileje dostaje, które nikomu nie są należne, jeżeli nie jest małżeństwem. Ja mam wrażenie, że to jest jakaś kwadratura koła, bo z jednej strony małżeństwo, okej, ale z drugiej strony niektórym osobom małżeństwa zawrzeć się nie pozwala. No, ja nie wiem, znaczy to jest jakaś kwadratura koła, słowo honoru. Ja nie ogarniam, jak można gadać takie rzeczy i jeszcze wcześniej mówić, że wdraża się wolę narodu, tu naród w większości jest za, a pan prezydent nie, małżeństwo zagrożone. Po prostu jak się dwóch gejów spotka, to małżeństwo jest zagrożone. Well. Kamila.
0: No tak, no ja widzę chyba, że pan Nawrocki jest jednak bardziej entuzjastą rozwodów kościelnych niż tego, żeby wieloletnie związki, które także często przecież doczekują się potomstwa, mogły na spokojnie ze sobą żyć, być spokojne o swoją przyszłość, być spokojne o to, że mogą się razem rozliczać, że mogą się dowiedzieć, jaki jest ewentualnie stan zdrowia, jeżeli któryś z partnerów trafi do szpitala. Mi jest bardzo ciężko ze spokojem mówić na ten temat, bowiem ja jestem ogromnie sfrustrowana faktem, że my w 2026 roku w tak pięknym kraju, jakim jest Polska, z tak naprawdę mądrymi ludźmi, bo przecież jak my popatrzymy na sondaże, to ja już nawet nie mówię o poparciu dla związków partnerskich. A pamiętajmy, że to nie była ustawa o związkach partnerskich. My tak naprawdę upraszczamy trochę to retorycznie, mówiąc związki partnerskie. To była ustawa o statusie osoby najbliższej i właśnie pan Szefernaker na przykład, który jest szefem gabinetu pana Nawrockiego, celowo wprowadza opinię publiczną w błąd. Albo powiem inaczej, kłamie, mówiąc o tym, że prezydent zawetował ustawę o związkach partnerskich, bo to nie była ustawa o związkach partnerskich. Pamiętajmy, że ona się rodziła w bólach i była wynikiem naprawdę bardzo daleko idącego kompromisu. Tej pracy, którą wykonały panie Kotula i Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego, tak naprawdę to był kadłubek przepisów po to, żeby w ogóle cokolwiek w tej sprawie zmienić. Nie udało się nawet to. I właściwie Nawrocki nawet przed przeczytaniem tej ustawy już dawał znak, że on jej nie poprze. Trochę się dolną częścią pleców odwrócił do wielu milionów wyborców, którzy w takich związkach partnerskich żyją. Złamał swoje zapewnienia, które składał jeszcze w czasie kampanii wyborczej, ale to właściwie w ogóle nie powinno dziwić, ponieważ to było 41. weto Karola Nawrockiego. Jego głównym celem, czego nigdy nie ukrywał, jest walka z rządem Tuska i odsunięcie Tuska od władzy. I wiadomo, że tego typu ważne ustawy, które miały chociaż minimalnie spełniać składane obietnice, będą wetowane. Ja tylko chciałabym przypomnieć o jednym, co nam bardzo umyka. My zostaliśmy zobligowani przez Unię Europejską do tego, żebyśmy implementowali europejskie prawo dotyczące jakiegoś ułożenia statusu związków partnerskich. Jesteśmy jednym z dwóch krajów unijnych, które tego nie zrobiły i za chwilę może się skończyć tym, że to będzie kolejna sprawa, za którą my jako obywatele z naszych podatków będziemy płacić ciężkie kary, dlatego że pan Nawrocki postanowił sobie zawetować te ustawę.
1: To nie pieniądze pana Nawrockiego, on się tym nie przyjmuje.
0: Do tego dochodzi w ogóle jakieś mylne rozumienie dobra rodziny i konserwatyzmu. Ja przypomnę, że w takich krajach jak Wielka Brytania czy Węgry te sprawy zostały właśnie uregulowane wtedy, kiedy rządzili konserwatyści. Także naprawdę bardzo bym chciała, żeby wyborcy naprawdę przestali dawać z siebie robić idiotów po prostu zwyczajnie, bo w tej chwili pan Nawrocki tymi decyzjami, takim, a nie innym sposobem postawienia sprawy, próbuje robić z wyborców idiotów. I mnie to strasznie frustruje i przepraszam, że trochę emocji na koniec, natomiast to jest tak delikatna sprawa i to jest taka niesprawiedliwość i to jest tak rażące łamanie konstytucji, w której jest napisane, że wszyscy są równi wobec prawa i że wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne i że nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny. No ale ja wiem, że to jest wołanie na puszczy tak naprawdę, dlatego że pan Nawrocki z konstytucją lubi się raczej mijać niż się z nią spotykać, więc no cóż, no pozostaje nam tylko liczyć na to, że uda się te kwestie chociażby podatkowe, co wczoraj mówiła Katarzyna Kotula, przeprowadzić tylko jakąś decyzją ministra finansów. Tak, znaczy nawet to nie trzeba rozporządzenia, to jest kwestia jakiegoś
1: interpretacji
0: podatkowej. Tak. No co, no przykro, strasznie przykro, ale właściwie nikogo nie zaskoczył.
1: Panie Wojtku, w kilku zdaniach, dwóch konkretnie.
2: Podpisuję się, jeśli chodzi o ocenę moralną, nazwijmy tej decyzji, czy braku decyzji, czy pozostawiania rzeczywiście ludzi w próżni, bo świat idzie do przodu, społeczeństwo jest organizowane przez de facto pary żyjące w różny sposób, tylko bez gwarancji, bez gwarancji wzajemnych i ochrony prawnej, którą ta ustawa jakoś miała wzmacniać. Natomiast skupiłbym się na tym wątku politycznym, bo pod tym względem, po tej strategii prezydenta Nawrockiego, żeby szkodzić koalicji rządowej, to tutaj muszę powiedzieć, że nie rozumiem, jak miałaby to, wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że taka decyzja jest kontrskuteczna dla takiej strategii, bo to bardzo wyraźnie zaznaczył dla wyborców, którzy mogli się ostatnio od koalicji odsuwać, zapominać w ogóle, że na nią głosowali, bo właśnie nie spełniała różnego rodzaju oczekiwań, jeśli chodzi o liberalizację takich spraw społecznych, to tutaj Nawrocki wychodzi z płachtą na byka i mówi nie, to ja jestem winien, prawda? A rząd doskonale tutaj poczuł krew i ustami premiera przedstawił sprawę, że to to teraz Nawrocki odpowiada za to, że rząd tych zmian do tej pory nie dowiózł.
1: Bardzo Państwu dziękuję. Wojciech Przybylski i Kamila Biedrzycka byli moimi gośćmi. Ja tylko przeczytam jeszcze jeden wpis. Pan Peter Bromus przypomina, że Mateusz ma od dawna ksywkę Pinokio. Oczywiście nie dlatego, że kłamie, ale głównie ze względu na drewnianą charyzmę. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Życzę miłego weekendu. Beata Grabarczyk, ja się żegnam. A Kuba Strączyński zostaje z Państwem. Do usłyszenia.
3: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Cztery osoby, w tym dwoje dzieci, zostały ranne, gdy na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Nowa Góra między Płockiem a Płońskiem dostawczy Citroen z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z ronda i uderzył w ogrodzenie. Na miejscu lądowały dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. W miejscu zdarzenia ruch na trasie odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez co najmniej godzinę. Kolejne ataki dronowe Ukrainy na cele w Rosji. Zaatakowane zostały w dwóch miastach magazyny i centrum logistyczne firmy Wildberries, nazywanej rosyjskim Amazonem. W pierwszym z miast, Kotowsku, w wyniku ataku zginęło 7 osób, a 25 zostało rannych. W drugim z miast, Elektrostalu, nieopodal Moskwy, obrażeń doznały 24 osoby. W tej samej części Rosji celem dronów stał się magazyn produktów naftowych w Nogińsku. Doszło tam do dużego pożaru. Ukraińska armia regularnie przeprowadza ataki dronowe na Rosję, celując głównie w infrastrukturę energetyczną, która umożliwia Kremlowi finansowanie działań wojennych. Jak zauważył Reuters, nasilone ukraińskie uderzenia na rosyjskie rafinerie spowodowały dotkliwe niedobory paliwa w niemal wszystkich regionach kraju. Piłkarze reprezentacji Francji i Anglii zagrają dziś wieczorem o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Początek meczu o 23:00, jutro z kolei finał mundialu z udziałem Hiszpanii i broniącej tytułu Argentyny. Początek widowiska o 21:00. Tymczasem według stacji NBC News, Biały Dom i FIFA prowadzą rozmowy w sprawie jakości powietrza w Nowym Jorku i New Jersey przed niedzielnym finałem. Dym z kanadyjskich pożarów lasów wywołał alerty dotyczące jakości powietrza w 18 amerykańskich stanach. Andrew Giuliani, szef grupy zadaniowej Białego Domu do spraw Mistrzostw Świata, powiedział stacji, że ma nadzieję, iż nie będzie potrzebne wdrożenie planów awaryjnych, a sytuacja będzie monitorowana przez najbliższe 24 godziny. Amerykański prezydent Donald Trump oświadczył z kolei, że chce, aby Kanadyjczycy zapłacili za zanieczyszczenie powietrza w Stanach Zjednoczonych i zapowiedział, że koszty zostaną dodane do ceł. Wracamy do kraju. W trasę wyruszył autobus polskiej stolicy kultury, Bielska-Białej. Pojazd pełni funkcję mobilnej galerii sztuki. Program polskich stolic kultury został ogłoszony jesienią 2024 roku przez resort kultury. Powstał jako odpowiedź na apel miast finalistów konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, które przegrały z Lublinem. Marcin Malicki przygotował graffiti, które pokrywa pojazd.
4: Te wzory bazują na rozecie, kwiecie żywota, który też tak jest nazywany, który jest bardzo ważnym symbolem w kulturze beskidzkiej, w kulturze góralskiej, który stał się motywem przewodnim w ogóle całego tego naszego turu, więc on się przewija w różnych miejscach, w różnych instalacjach, czy to jeśli chodzi o grafikę na autobusie, czy rzeczy, które są elementami, nazwijmy to, scenografii.
3: Dziś autobus gości w Kołobrzegu, skąd uda się do Poznania, potem do Wrocławia, a finiszować będzie za tydzień w Katowicach. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Dziwna fala.
6: Radio Nowy Świat, Dziwna fala, Paweł Sołtys albo Pablo Pawo, bardzo jest mi miło się słyszeć z Państwem po raz już chyba 8 albo 9, nie mam do pamięci, do liczby. Dzisiaj dziwna fala będzie dziwna, oczywiście będzie międzynarodowa, jak to zwykle bywa, choć będzie jedna taka linia przewodnia, ale ona się, że tak powiem, wykluje w trakcie tej audycji, nie od razu wszystko będzie jasne. Zaczniemy sobie od wykonawcy, który nazywa się El Michel's Affair i Pia Malik, czyli z udziałem pani Pii Malik. Utwór nazywa się Murkit Jam. El Michels Affair to jest właśnie zespół Leona Michelsa, saksofonisty, gitarzysty, flecisty, szefa tej grupy. On jest dosyć mocno znany z tego, że koncertował i robił też muzykę filmową z różnymi wykonawcami, z Wu-Tang Clanem, z Madlibem, ale też z Norą Jones, czyli nie tylko, że tak powiem, z hip-hopem, ale również ze śpiewakami. Znany jest ten skład właściwie z takiego właśnie filmowego w jakimś sensie brzmienia. Jest tam dużo przestrzeni. Tu śpiewa Pia Mali, która długo współpracowała z tym zespołem. Ona śpiewa tutaj w hindi, bo jest w ogóle z pochodzenia hinduską, ale mieszka od lat w Stanach Zjednoczonych. Być może nawet się urodziła tam. Nie sprawdzałem tego. Ona jest obecnie członkinią zespołu Say Shishi. To jest taki disco funk z Brooklynu. Też bardzo fajny. Może kiedyś zagramy. No a teraz może, żeby już nie przedłużać, Murky Jam, El Michels Affair i Pia Malik.

Murky Jam, El Michel Affair and Pia Malik. Mam nadzieję, że wszystko dobrze czytam, bo to nie są proste nazwy i nazwiska. Utwór z 2020 roku. Jak państwo słyszeli, trochę taneczny, trochę psychodeliczny, pod koniec może nawet baśniowy. Dzisiaj zresztą tej baśniowości i psychodeli odrobinę będzie, choć nie jest to nasza główna myśl, która towarzyszyła mi przy przygotowywaniu dzisiejszej dziwnej fali, bo słuchamy oczywiście dziwnej fali. Jesteśmy w Radiu Nowy Świat, najpiękniejszym radiu na świecie. Teraz przeniesiemy się do Mediolanu. Jest tam dosyć młody zespół, choć ludzie go tworzący niekoniecznie są bardzo młodzi, ale zespół powstał niedawno. Nazywa się Onda Keiki, a utwór się nazywa Un Sercio, chyba po włosku, albo Sercio. To jest skład, który tworzy właśnie dwóch ludzi, tak głównych. Federico Macchiarella, on gra na perkusji i jest wokalistą, i Giacomo Stefanini, który jest gitarzystą i wokalistą, ale tam się te składy trochę mieszają. Ja poznałem ten zespół jakby ze strony dubowej, reggowej. Ktoś mi pokazał, że jest taki zespół we Włoszech, a oni wydali płytę w 2024 roku. Chyba na początku tylko na platformie pewnej tam Bandcamp, takiej darmowej, a dopiero potem wyszła płyta regularna. Ale to nie jest tylko reggae. Tu jest właśnie dużo takich jakichś psychodelicznych, troszkę nawet może postpunkowych nurtów. Bardzo trudno jest to zakwalifikować. Natomiast dużo teraz jeżdżę po Polsce latem na różnych festiwalach, jestem i muzycznych, i literackich. I chodziłem ostatnio na przykład sobie gdzieś tam w okolicach Ludwikowic, Polesie, i ta muzyka na słuchawkach naprawdę pasowała idealnie. Un Sercio, Onda

Dziwna fala, Paweł Sołtys, Radio Nowy Świat, to byli Włosi. Odna, Kejki z Mediolanu. Mediolan też oczywiście warto odwiedzić, może gdzieś tam chłopaki na przykład będą grali koncert u siebie, a podobno ich koncerty są też dużym przeżyciem artystycznym. Ja jeszcze nie byłem, ale ostrzę sobie zęby, że kiedyś nam się uda. Teraz właściwie przenosimy się niby paręset kilometrów, a tak naprawdę może nawet parę tysięcy, bo następny wykonawca przez wiele lat mieszkał w Portugalii i śpiewał również po portugalsku, ale tak naprawdę jest Angolańczykiem, urodził się w Angolii. Jego pseudonim artystyczny to Bonga. Prawdziwe imię i nazwisko jest długie, to jest José Adelino Barcelo de Carvalho. On się urodził prawdopodobnie w 1942 roku w Angolii, zdaje się, że tam nikt tego dokładnie nie zapisywał. I jego droga do muzyki była bardzo ciekawa, bo on wyjechał, gdy miał 23 lata, z Angolii, która była wtedy jeszcze kolonią oczywiście, portugalską, do Portugalii, żeby robić karierę lekkoatletyczną. Był rekordzistą Angolii w biegu na 400 metrów, był mistrzem Portugalii na 400, na 200. No w ogóle był dosyć wybitnym sportowcem. Ale już pod koniec kariery, w 1972 roku, czyli w wieku 30 lat, właściwie poświęcił się muzyce. Zaczął nagrywać pieśni, piosenki po portugalsku i w językach lokalnych Angolii, różnych. I właściwie bardzo szybko w Angolii stał się gwiazdą. Również dlatego, że mocno był zaangażowany w ruch wyzwolenia Angolii. Był przeciwnikiem reżimu Salazara, portugalskiego, takiego, jak to się mówiło, małego Franco. W związku z tym niestety też musiał emigrować. Już w Portugalii ani w Angolii przez dłuższy czas nie mógł mieszkać. Mieszkał w Rotterdamie, potem w Paryżu. Nazywano go właściwie bluesmenem Angolii, mimo że ta muzyka, którą on wykonuje, to nie jest blues, ale ta emocja, ten rodzaj smutku, ten rodzaj empatii i emocji jest bardzo bluesowy. Państwo mogą go znać, bo on nagrywał też z Cezarią Eworią, która w Polsce była przecież wielką gwiazdą. My zagramy utwór, który się nazywa Mona Kingsika. Jest to wielki przebój. W 1972 roku nagrany i to był taka pieśń powszechnie śpiewana też w Angolii. To znaczy, to nie był tylko utwór, który gdzieś tam można było usłyszeć w radio, ale po prostu stał się rodzajem hymnu. To jest taka pieśń, o ile ja zrozumiałem tekst, tłumaczony na angielski oczywiście. Gdzieś znalazłem w internecie. Przychodzą źli ludzie, jak rozumiem, jakaś policja albo policja polityczna. Przychodzą po niego, on musi uciekać, ale zostawia córkę. I właściwie o tym jest ta piosenka. Często ludzie mnie pytają, czy chciałbym śpiewać jak Mrozu, albo czy chciałbym śpiewać jak Dawid Podsiadło. Ja uważam, że to są wybitni, wspaniali wokaliści, ale ja bym chciał śpiewać, proszę państwa, jak Bonga. Specjalnie dla was.

Dziwna fala, radio Nowy Świat, Paweł Sołtys, Pablo Paweł, a to był Bonga, Mona, Kingi, Xika. No przepiękna pieśń, przepiękna balada i prawda, że oczywiście ona jest afrykańska, te harmonie i ten rytm jest stricte afrykański, ale jest czuć w tym, że blues nie wziął się znikąd, tylko właśnie z muzyki afrykańskiej. My zostaniemy zresztą w pewnym sensie na czarnym lądzie, na tym wspaniałym kontynencie, chociaż wykonawca, którego za chwilę posłuchamy, czy raczej wykonawcy, bo to jest Carl Hector and the Malcolms, to jest zespół z Monachium. On powstał w 2007 roku. Carl Hector, znany już wtedy wykonawca i też badacz muzyki, z perkusistą Zdenko Kurulią, jak się domyślam, czeskiego, a na pewno jakiegoś słowiańskiego pochodzenia, założyli zespół, który bardzo mocno inspirował się muzyką etiopską, muzyką z Mali, ale z drugiej strony tam jest tradycja niemieckiej muzyki progresywnej, krautrocka, rocka progresywnego, mieszanka dosyć niesamowita. I tu muszę Państwu powiedzieć, że kiedy odkryłem go parę lat temu, te nagrania, to przypomniałem sobie wieczór, byliśmy kiedyś z zespołem Wawa Muffin w Addis Abebie, w stolicy Etiopii, tam graliśmy koncert, ale też spędziliśmy 9 dni wspaniałe w ogóle w Etiopii. W nocy nas zaprowadzono do takiego klubu muzycznego. To prawdę mówiąc był taki betonowy klocek. W środku grał zespół. Nie było drzwi ani szyb, tylko takie otwory. Na zewnątrz było ognisko. My siedzieliśmy na zewnątrz. Prawdę mówiąc piliśmy jakiś tam gin. I słuchaliśmy tego zespołu etiopskiego. No i w końcu weszliśmy do środka, mimo że tam było bardzo gorąco, żeby zobaczyć, kto gra. I ku naszemu zdziwieniu połowa tego zespołu była biała. I powiedzieli nam ci nasi przyjaciele etiopscy, a to są tacy Niemcy, co tu przyjeżdżają, żeby się uczyć etiopskiej muzyki. Nie mam pojęcia, czy to był Carl Hector. Nie zapytałem wtedy, to była jedna z piękniejszych nocy w moim życiu. Nie o nazwiska mi chodziło. Ale lubię myśleć, że to był Carl Hector and the Malcolms. Utwór się nazywa Kingdom of Dimitri.

Dziwna fala, Paweł Sołtys, Radio Nowy Świat, albo Pablo Paweł, jak Państwo wolą. To był Carl Hector and the Malcones, Kingdom of Dmt, tak się to chyba czyta. Zostajemy w Afryce, ale zagram teraz zespół popularny i znany w Polsce, czyli Tinariwen, co oznacza w języku tamaszek pustynię, bo jest to zespół z pustyni tuareski, bardzo wiele już koncertujący na świecie i ten, tak naprawdę istniejący od dawna, 79 roku, oni grają bluesa saharyjskiego i tam słychać, że ta muzyka najpierw przyszła z Afryki do Stanów Zjednoczonych, a potem wróciła i jeszcze raz się zmieszała. To jest przepiękne. Mam takie wrażenie, że to utwór jest z 2022 roku, ale mam wrażenie, że to jest muzyka spoza konkretnego czasu. Ona lata nad pustynią czy nad deltą Mississippi i po prostu trzeba ją tylko złapać w swoją gitarę i w swój głos. Utwór się nazywa Aldhechen Manin.

To był zespół Tina Riven w utworze Alt Hechen Manin. O ile też zrozumiałem tłumaczenie angielskie tego tekstu, to jest właściwie pieśń o tęskniocie i miłości. Bardzo poetycka taka, powiedziałbym, bliska do tej kulturze griotów, którzy od setek, a może nawet i od tysięcy lat przy ogniskach przekazują pewne historie. Muzyka, którą gra Tina Riven, to jest właściwie Tishu Maren, tak się na to mówi. Jest to połączenie tradycyjnych, tuareskich właśnie rytmów i zaśpiewów z bluesem amerykańskim, z bluesem elektrycznym. Tina Riven był pierwszym zespołem, który z tych lokalnych tak naprawdę zaczął używać Fenderów, Gibsonów, po prostu elektrycznych gitar. Oczywiście ważna jest też ich walka z rządem Mali o pewną autonomię czy wolność wręcz. No i to był właściwie blues, jak państwo słyszeli. Taki blues, który ma w sobie bardzo dużo transu, bardzo dużą repetywność, powtarzalność, te chóry, które powtarzają właściwie co pewien czas się pojawiają, są wspaniałe. I właściwie w tym klimacie zostaniemy, choć troszeczkę pójdziemy w bok, zagramy chyba najwybitniejszego żyjącego gitarzystę obecnie na świecie, czyli Marka Ribota. Myślę, że niespecjalnie trzeba go przedstawiać, ale może tak krótko powiem, że zaczynał z Long Lizards, potem oczywiście z Tomem Waitsem, wspaniałe płyty, między innymi Rain Dogs, z Elvisem Costello, wiele płyt z Johnem Zornem, z muzyką hasycką, ale też awangardowym jazzem, czy wręcz hardkorową muzyką. Miał swój zespół kubański, przepiękny. Natomiast zagramy utwór z ostatniej płyty, to jest 2025 rok. Byłem na koncercie w Warszawie, gdzie tę płytę promował Mark Ribot. I to jest o tyle ciekawe, że tutaj, poza tym, że przepięknie gra na gitarze, to też śpiewa. I ten utwór ma coś sobie z bluesa, ale ma też coś z Leonarda Cohena. To jest w ogóle, myślę, nietypowe dla Marka Ribota. Utwór się nazywa Elizabeth i otwiera tę płytę z 2025 roku. Leworęczny, grający jak praworęczny, grający dziwnie, ale przepięknie na gitarze, Mark Ribot.

0: this.
1: Dziwna fala, Radio Nowy Świat, Pablo Paweł mówi do Państwa, a śpiewał i grał na gitarze Mark Ribot, jak Państwo się zorientowali, stowarzyszeniem trio smyczkowego. Tak pochwaliłem, że to największy gitarzysta na świecie, a tu gra właściwie bardzo proste rzeczy w tym utworze, ale to jest jeden z, moim zdaniem, z dowodów na to, że jest się genialnym gitarzystą. To znaczy, nie zawsze trzeba pokazywać wszystko, co się umie. Czasem chodzi o to, żeby wprowadzić ludzi w pewien klimat i w pewien trans. Tak jak za chwilę wprowadzi nas Junior Kimbrough, legendarna, i to tak nadużywane jest to słowo, ale bez wątpienia legendarna postać bluesa z Delty Mississippi. Natomiast słuchaliśmy wcześniej Tina Riwen z Afryki i jeśli posłuchają Państwo uważnie tego utworu, który za chwilę puszczę, to zobaczą Państwo, jak wyraźnie widać, skąd się ta muzyka wzięła, jak te fale najpierw przypłynęły z Afryki do Stanów Zjednoczonych, a później z Delty i wróciły trochę do Afryki. To jest blues z Delty, ale wbrew temu, co pewnie większość osób myśli, blues z Delty zupełnie nie jest jednorodny. I Junior Kimbrough, podobnie jak na przykład L.R. Burnside albo Mississippi Fred McDonald, chyba najbardziej znany, to są panowie z Hill Country. To jest już przy granicy z Tennessee i to jest trochę inny blues. On jest mniej przebojowy, mniej jest tam, powiedziałbym, takiej rubaszności, rzadko się pojawia. Jest raczej właśnie trans, jest pewna bardzo specyficzny rytm i łatwo dać się wprowadzić w tę melancholię tych wzgórz właśnie. Troszkę jak z zachodniej Afryki. Sam Junior Kimbrough był w ogóle nietuzinkowym facetem i artystą, bo właściwie zaczął nagrywać w 62 roku, ale nie zrobił kariery. To były jakieś pojedyncze single. Grywał po prostu, jak większość bluesmenów, po knajpach, jeździł, grał w klubach. Jego pierwszą płytą, taką poważną, która została wydana, to miał wtedy 62 lata i to było na kilka lat przed śmiercią. Bodajże był to 92 rok i potem wydał jeszcze 3-4 płyty i właściwie przeszedł do historii bluesa, a mógł zostać zupełnie niezauważony, zapomniany, gdyby ktoś sobie nie przypomniał w pewnym momencie, że jest taki facet. No co, Junior Kimbrough miał też 36 dzieci, więc nie wiem, czy ta informacja jest ważna, ale zrobiła na mnie poważne też wrażenie. W roku 62 nagrał piosenkę, której posłuchamy za chwilę. Natomiast wyszła ona dopiero w 2009 roku, więc to jest taki też podróż nie tylko w przestrzeni i nie tylko w przestrzeni Delty i nie tylko w przestrzeni Hill Country, ale też w czasie. Feels So Bad, Junior Kimbrough.

Dziwna fala, Radio Nowy Świat, Junior Kimbrough, Feel So Bad, 62 roku. Tak powiedziałem, że nie jest to taneczny, skłamałem. Bardzo taneczny jest ten numer. On jest transowy, wkręcający, ale jest taneczny. Może niekoniecznie, żeby tańczyć wielkie figury w parach, ale żeby zapomnieć o Bożym świecie, to na pewno jest ta muzyka. Dzisiaj mieliśmy dużo bluesa, dużo mieliśmy muzyki afrykańskiej, gdzieś byliśmy w tej wymianie nieustannej. Więc na koniec zagramy króla muzyki afrykańskiej, twórcę afrobitu, saksofonistę, wokalistę, działacza politycznego, bojownika, szaleńca, szamana, czyli Fela Kutiego. Fela Ransom Kuti, jak się czasem nazywał, a czasem Fela Anikulapo Kuti, jak czasem się pisał. Ja pierwszy raz go usłyszałem, miałem 15 lat, byłem u kolegi mojego przyjaciela Krzyśka Bieleckiego w domu, on miał winyl, dostał od kogoś Feli Kutego. Puściliśmy sobie, to były bardzo dziwne płyty, bo tam na jednej stronie był jeden utwór. Te utwory są po prostu bardzo długie, powoli się rozkręcają. Najpierw jest zwykle bardzo długa część instrumentalna, dopiero potem Fela opowiada historię. Pamiętam, że całą noc przetańczyliśmy do tej muzyki i w ogóle zbiło nas to, nie znaliśmy w ogóle tego rodzaju muzyki, nie wiedzieliśmy, co to jest, co to za dziwna muzyka. Płyta i z tej płyty właśnie, której wtedy słuchaliśmy, Rofo Rofo Fight, też 72 roku, utwór Go Slow, to już ostatni dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję. Jeśli ktoś ma ochotę potańczyć, to teraz jest na pewno moment, żeby potańczyć. Dziwna fala, Radio Nowy Świat. Do usłyszenia.

Impossibilities, immunologicalization, baba.

0: Kochana córko, jestem w ciekawym miejscu na osi czasu, mniej więcej po środku życia. Z tego miejsca widać oba jego końce. Przeczuwam w sobie moją matkę, ale też pamiętam w sobie ciebie. I co tu dużo mówić, ta pamięć trochę mnie boli. Pisze filozofka, publicystka i eseistka Karolina Lewestam w swojej najnowszej książce pod tytułem Szmaty. To esej o relacjach, przemijaniu i byciu kobietą. Pretekstem do opowiedzenia tych wszystkich historii jest różowa bluza, a także inne ubrania i podróże do dolnośląskich lumpeksów. Autorka będzie moją gościnią w audycji Przedmowa po 18. Do zobaczenia i do usłyszenia. Katarzyna Oklińska.
1: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Stanie się to w nadchodzącym tygodniu. Poprzedni taki wniosek został przez Senat odrzucony. Pacjenci czekają dłużej na karetki, a medycy coraz częściej pracują na granicy wytrzymałości. Najwyższa Izba Kontroli oceniła funkcjonowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego i wskazuje, że mimo kolejnych zmian przepisów, system wciąż zmaga się z tymi samymi problemami. W niektórych regionach karetki w ponad połowie wyjazdów nie docierały do pacjentów w zakładanym czasie, a rekordziści wśród lekarzy pełnili dyżury trwające nawet 6 dni, mówi rzecznik Izby Bartłomiej Pograniczny.
2: Po blisko 25 latach funkcjonowania systemu w każdym z województw objętych badaniem były obszary, na terenie których w ponad połowie wyjazdów zespoły ratownictwa medycznego przekraczały maksymalny oczekiwany czas dotarcia do pacjenta, a w niektórych przypadkach było to nawet 9 na 10 wyjazdów. Mieszkańcy tych terenów mieli więc istotnie mniejszą szansę na uzyskanie skutecznej pomocy medycznej w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego.
1: Kontrolerzy zwracają uwagę, że problemem są nie tylko braki kadrowe, ale także organizacja systemu. NIK apeluje do Ministerstwa Zdrowia o zwiększenie liczby lekarzy medycyny ratunkowej, lepsze rozmieszczenie zespołów ratownictwa oraz poprawę dostępności pomocy dla pacjentów w całym kraju. Na terenie gminy Jerzmanowa w powiecie głogowskim na Dolnym Śląsku potwierdzono obecność dużego zwierzęcia z rodziny kotowatych, prawdopodobnie pumy. Dziś w tej sprawie odbyło się powiatowe posiedzenie sztabu kryzysowego. Mieszkańcy są proszeni o unikanie spacerów w lasach i zadrzewionych terenach, zabezpieczenie zwierząt domowych oraz szczególną uwagę, żeby zwracali na dzieci. W razie zauważenia zwierzęcia należy zadzwonić pod numer 112. Ponad 20 premierowych realizacji, artyści z Polski i z zagranicy oraz sztuka, którą można nie tylko oglądać, ale też przeżywać. W Sokołowsku na Dolnym Śląsku trwa festiwal sztuki efemerycznej Konteksty. Do niedzieli publiczność będzie mogła uczestniczyć w performansach, instalacjach i działaniach artystycznych rozgrywających się w różnych częściach miejscowości. Mówi współorganizatorka festiwalu Maja Czysz.
3: Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że sztukę oglądamy na wystawach, a jednak tutaj ma miejsce festiwal. I oznacza to to, że do niedzieli do godziny 23, będąc w Sokołowsku, będzie można przemieszczać się i podążać za artystami i po kolei patrzeć na różne realizacje ich prac. I rzeczywiście ta sztuka efemeryczna to nie tylko są te 4 dni, ale bardzo często to jest po prostu jakaś sytuacja, która się wydarza, którą ci artyści przygotowują.
1: Organizatorzy zaprosili artystów z Polski i zagranicy, którzy przygotowali realizacje stworzone specjalnie z myślą o Sokołowsku i tegorocznej edycji festiwalu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy Całe Wakacje.

Nie tak dawno, bo w drugiej połowie czerwca słuchaliśmy albumów dwóch brazylijskich artystów, którzy od dekad mieszkają w Wielkiej Brytanii, a dziś program otworzył również przedstawiciel tej brazylijskiej diaspory w Anglii, ale z zupełnie innego, zdecydowanie młodszego pokolenia, ale co ciekawe, podobnie jak jego starsi koledzy, taki Lauro karierę w Europie zaczynał nie od działalności solowej, a w ramach zespołu Wax Machine, który święcił przecież spore sukcesy, ale mimo tego Lauro postanowił jednak spróbować swoich sił w pojedynkę i na pewno ten manewr wyszedł mu na dobre. W 2024 roku wspólnie słuchaliśmy jego solowego debiutu, a teraz dokłada do tego drugą płytę, z której przed chwilą wybrzmiała piękna ballada o No, wpisująca się w dokonania tego urodzonego w São Paulo artysty, który psychodeliczny pop miesza na swoich wydawnictwach z tropikalią i bossa nową. Warto jeszcze wspomnieć o osobach, które pomagały Lauro stworzyć ten najnowszy krążek. Wśród nich jest na przykład Australijczyk Finn Rees, który w utworze sprzed chwili zagrał na klawiszach, a to jest bardzo ceniona postać australijskiej sceny muzycznej i jednocześnie wzięty klawiszowiec, który grał między innymi z bardzo cenionym kolektywem 3070. To jest program Muzyka nie tylko z Afryki. Ja nazywam się Mikołaj Kierski, a ten utwór, który otworzył dzisiejszą audycję, zgodnie z tym, co mówiłem, był taką brazylijsko-brytyjsko-australijską hybrydą, natomiast my wyciągniemy z tego trop latynoski i na kolejny utwór przeniesiemy się do Meksyku.

Karen i Los Remedios to bardzo ciekawy skład z Meksyku, za którym stoi m.in. jedna z najważniejszych postaci tamtejszej undergroundowej elektroniki, czyli producent o pseudonimie Gioni. Trio zasłynęło charakterystyczną, może trochę nawet mroczną i posępną mieszanką kumbi i trip-hopu, natomiast ich najnowszy singiel, czyli piosenka Creación del Universo, której przed chwilą wysłuchaliśmy, być może wyznaczy nowy kierunek ich działalności. Jest tutaj zdecydowanie żywiej, szybciej i także bardziej elektronicznie. I to mimo tego, że warstwa tekstowa dalej utrzymana jest w tematyce bardzo poważnej. Tutaj akurat było o miłości stojącej za powstaniem wszechświata i tak słuchając tego singla przypominają się house'owe single samego Nicolasa Jarra sprzed lat. Mam tutaj na myśli utwory takie jak El Bandido czy Mi Mujer. I wydaje mi się, że Karen i Los Remedios nazwałem kiedyś nawet na antenie meksykańską supergrupą, a moja następna propozycja to kolejna supergrupa, ale tym razem argentyńska.

Nazwa tego zespołu niby bardzo prosta, La Banda, ale jednocześnie w tej prostocie jest cały przekaz, bo po angielsku przetłumaczylibyśmy to jako The Band i to właśnie był taki zespół przez wielkie Z, skład uważany za pierwszą supergrupę w historii Argentyny, choć tak naprawdę historia La Bandy rozpoczęła się w Urugwaju, skąd pochodzi Ruben Rada, legenda muzyki urugwajskiej XX wieku, człowiek, który wprowadził na salony tradycje afro-urugwajskie, w tym rytm candombe, z którym eksperymentował wspólnie z Eduardo Mateo, o którym mówiłem 2 tygodnie temu. Później Ruben założył niezwykle wpływowy rockowy skład Totem, a w latach 70. jazzową grupę Opa, stworzoną wspólnie z braćmi Fatoruso. Załamanie przyszło jednak pod koniec lat 70., kiedy to Ruben Rada po pierwsze przeżył bolesne rozstanie z partnerką, a po drugie narastało w nim rozczarowanie niezbyt prężnie działającą sceną muzyczną w Urugwaju. Postanowił więc rozpocząć wszystko od nowa i przeprowadził się do Buenos Aires, gdzie skupił wokół siebie piątkę niezwykle uznanych lokalnych muzyków. Kilka minut zajęłoby wymienianie wszystkich przedsięwzięć, w które zaangażowani byli ci Argentyńczycy, więc może ograniczę się do ich nazwisk. Basista Ricardo Sanz, perkusista Luis Seravolo, keyboardista Jorge Navarro, saksofonista Bernardo Barach i trębacz Benny Izaguirre. Ta piątka, wzbogacona o wokale Rubena Rady, nagrała wyłącznie jedną płytę, nagraną w 1979, a opublikowaną w 1980 roku, a więc w okresie ciężkich politycznych represji ze strony prezydenta Jorge Rafaela Videli. Z tego wydawnictwa przed chwilą utwór Mama Reloj. A ostatni dziś latynoski akcent to powrót do Brazylii i zapowiedź wspólnego wydawnictwa Joyce i Tuty Moreno.

Wcześniej w programie rytmy afro-urugwajskie zaprezentowane w stylistyce jazzowej, a tutaj muzyka afro-brazylijska w podobnej mieszance. Wydaje mi się, że Brazylia może pochwalić się niesamowitą wręcz liczbą wybitnych perkusistów. Wielu z nich zresztą już w programie się pojawiło, a dziś kolejny z nich, czyli Tuti Moreno, który w odróżnieniu od wielu swoich słynnych kolegów nie pochodzi z Rio de Janeiro, a z miasta Salvador w stanie Bahia, które jest kolebką kultury afro-brazylijskiej, więc Tuti od dziecka przesiąknięty był tymi rytmami, które później zaczął przemycać do twórczości artystów, z którymi współpracował, a ta lista jest bardzo imponująca. Są na niej na przykład Caetano Veloso czy Gilberto Gil oraz jego żona, wybitna wokalistka Joyce Moreno, z którą nagrał również swój najnowszy album. Premiera tego krążka zaplanowana jest na pierwszy dzień sierpnia tego roku. Przed chwilą jeden z singli zapowiadających to wydawnictwo, które jednocześnie jest hołdem dla Joao Donato, genialnego pianisty z nurtu samby i bossanowy, który niestety zmarł w roku 2023. Zgodnie z zapowiedzią opuścimy teraz Amerykę Łacińską. Pora na krótki przystanek w Azji za sprawą jednego z nowych singli tria Maya Ongaku.

Zmiany w brzmieniu japońskiej grupy Maya Ongaku, tak można określić to, co słyszymy w ich dwóch najnowszych singlach. Za nami jeden z nich, czyli Astral Echoes. To jest zapowiedź płyty Nothing Space Music, której premiera zaplanowana jest na połowę września, która powstała jako efekt chęci zwolnienia i uspokojenia po kilku latach intensywnego koncertowania i stąd taki powolny utwór, w którym nie słyszymy już syntezatorów obecnych na poprzedniej płycie Maya Ongaku, a zamiast tego wybrzmiewa leniwa mieszanka fletów, saksofonu, dzwonków, basu i ledwie słyszalnej perkusji, ale to wspomniane zmęczenie licznymi występami na żywo nie powstrzymało jednak tria od zaplanowania kolejnej europejskiej trasy, która rozpocznie się już we wrześniu. Kilka dat w Wielkiej Brytanii, sporo koncertów w Niemczech, w tym w Berlinie i Lipsku, do tego między innymi Lizbona i Barcelona. Może ktoś z Państwa będzie miał okazję złapać gdzieś Maya Ongaku na żywo, do czego na pewno zachęcam. A my będziemy powoli przechodzić do Afryki, a pomoże nam w tym obranie bardzo nieoczywistego w tym kontekście kierunku, czyli Norwegii.

Aż ciężko uwierzyć, że to nie skład z któregoś z zachodnioafrykańskich krajów, a z Norwegii. Flammer Dance Band, zespół działający w Oslo, który umiłował sobie afrobeat, funk i groove. Mają na swoim koncie już kilka albumów, a na początku maja opublikowali nowy podwójny singiel wydany na 7-calowym winylu. Strona A tego wydawnictwa przed chwilą wybrzmiała w programie. Warto też na pewno przy okazji wspomnieć, że kilka lat temu działalność Flammer Dance Band zaaprobował sam Funky Rob, wybitny gański artysta, który zaprosił właśnie Norwegów do towarzyszenia mu w europejskiej trasie koncertowej, w trakcie której odgrywał swoje dwa kultowe albumy z lat 70. Ciężko chyba o lepsze referencje działalności zespołu skupiającego się na afrobicie. I w ten sposób trafiamy już fizycznie do Afryki. Jednym z pierwszych nazwisk, które przychodzą do głowy, gdy mowa o afrobicie, jest na pewno Tony Allen, perkusista i kompozytor, ścisły współpracownik Feli Kutiego, swego czasu nazwany nawet najwybitniejszym perkusistą w historii przez samego Briana Eno. Tony niestety już nie żyje, zmarł w 2020 roku w wieku niespełna 80 lat, natomiast niedawno opublikowany został singiel, w którym pośmiertnie wykorzystano niektóre z jego aranżacji, a dodatkowo w tym utworze śpiewa jego wnuk Tunji Allen.

Don't Tell Me Nonsense, single, którego warstwa tekstowa wycelowana jest w klasę polityczną. Jako główny twórca wymieniony jest tutaj Frank Biyong, artysta kameruński, wychowany w Gabonie, Nigerii i Wybrzeżu Kości Słoniowej, ale od razu zwracają uwagę postacie, które wypisane są tutaj jako goście, czyli Tony Allen i Tunji Allen. Ten pierwszy to legenda afrobeatu, a ten drugi to jego wnuk. Zostaniemy w temacie afrobeatu na jeszcze jeden utwór. Aż 12-osobowy zespół Lagos Tax przed nami oraz ich najnowszy singiel Sea Race for Your Leg. Warto tutaj zwrócić uwagę na te bardzo wyraziste sekcje dęte, tak charakterystyczne przecież dla klasyków muzyki afrobeat.

Lagos Fax i utwór Sea Race for Your Leg to propozycja z Nigerii. Przed chwilą, a na sam koniec programu Prawdziwa Gratka, cofamy się do Etiopii początku lat 80. i przyglądniemy się twórczości Teodrosa Makonena, pioniera muzyki cyfrowej w swoim kraju, a konkretnie sięgniemy po jego album Teodros Makonen with his organ, nagrany za pierwszym i jedynym podejściem na keyboardzie należącym do napotkanego w Addis Abebie dyplomaty z Arabii Saudyjskiej. I to nie jedyne bardzo nieoczywiste wydarzenie z kariery tego muzyka, ale może będzie czas o tym opowiedzieć, kiedy ta ponownie wydana płyta będzie miała swoją premierę w całości. To ma nastąpić na początku października tego roku. A ja nazywam się Mikołaj Kierski i bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka audycji Muzyka nie tylko z Afryki.

0: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Przez Polskę przetaczają się burze z silnymi opadami. Nawałnice przeszły nad województwami kujawsko-pomorskim i mazowieckim, gdzieniegdzie spadł grad. W województwie kujawsko-pomorskim straż odnotowała 93 incydenty spowodowane złą pogodą. Aż do wieczora obowiązują alerty przed burzami, które synoptycy wydali dla 14 województw w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują województwa kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, łódzkie, mazowieckie, lubelskie, opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, a także północną część podkarpackiego, południe dolnośląskiego oraz wschodnie krańce wielkopolskiego i pomorskiego. Dla południowej części województwa podkarpackiego wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Tam spadnie więcej deszczu i będzie wiać jeszcze mocniej. Dziś trudno przedostać się autostradą A1 nad morze. Doszło do wielu kolizji, występują również roboty drogowe. Blisko 10-kilometrowy korek jest za Toruniem na pasach w kierunku Gdańska. Jeszcze dłuższy korek jest w tym samym kierunku, zaraz za mostem na Wiśle, za Nowymi Marzami. Jadąc od Gdańska, kierowcy postoją w korku zaraz za węzłem Gdańsk Południe w okolicach Pruszcza Gdańskiego, a potem natrafią na roboty drogowe za Swarożynem. Ponad połowa stada owiec, 97 sztuk, zginęła w wyniku uderzenia pioruna podczas gwałtownej burzy w szwajcarskich Alpach. Do tego tragicznego zdarzenia doszło na wysokości 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza w kantonie Valais. Gdy rozpętała się burza, owce zbiły się w ciasne stado na zamkniętym terenie. Wtedy trafił w nie piorun. Służby ratunkowe musiały użyć helikoptera, by usunąć martwe zwierzęta z górskiej łąki. Od kilku dni przez Szwajcarię przetaczają się gwałtowne burze, które zakończyły długą falę upałów. Służba meteorologiczna zarejestrowała tylko w czwartek 26 tysięcy uderzeń piorunów. Poinformowała o tym agencja DPA. W Warszawie trwają obchody 73. rocznicy urodzin Starówki. Wydarzenie ma na celu przypomnienie historii odbudowy Starego Miasta oraz podkreślenie znaczenia tego wyjątkowego miejsca dla mieszkańców i kolejnych pokoleń. W programie urodzin znalazły się liczne wydarzenia edukacyjne, które przybliżają proces powojennej odbudowy i zachęcają do poznawania dziedzictwa stolicy. O idei tegorocznych obchodów mówi Katarzyna Wagner, dyrektorka Muzeum Warszawy.
1: Świętujemy, cieszymy się, że Warszawa powróciła po wojnie, została odbudowana, no bo świętujemy rocznicę 22 lipca 1953 roku. Trzeba pamiętać, że Warszawa nie była jeszcze odbudowana, ale to był taki symboliczny moment, w którym mieszkańcy mogli zacząć wracać do przestrzeni Starego Miasta przede wszystkim.
0: Dziś o 17:00 na warszawskiej Starówce potańcówka zagra Jan Emil Młynarski z orkiestrą taneczną, a o 21:00 koncert Fish Emade Tworzywo. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Dwa światy.
3: Dwa światy po raz trzeci. Witamy się w tym składzie, witamy Państwa, Mikołaj Tyczyński,
4: Jakub Ferlin
3: i jak co tydzień od kilku tygodni zapraszamy na godzinę rozmów o świecie młodych, rozmowę o społeczeństwie, rozmowę o kulturze. Dziś temat niezwykle ważny, bo temat związany z światopoglądem, ale też z emocjami i tym, jak ten światopogląd wyrażamy. To rozmowa o polaryzacji i radykalizacji z naszym gościem Witoldem Chorążym, a potem w drugiej części
4: Jagienka Parteka z Desa Unicum i będziemy rozmawiali o tym, jaka jest współczesna młoda sztuka.
3: Ale nawiązując jeszcze do zeszłego tygodnia i do rad a propos higieny cyfrowej naszego gościa, doktora Łukasza Prysińskiego. Zrobiłeś sobie dzień bez telefonu?
4: Nie.
3: Ja też nie. A może państwo zrobili? Mamy nadzieję, że tak, bo to jednak dobry nawyk i dobra praktyka, szczególnie w czasie wakacyjnym, urlopowym, odłożyć ten telefon na chwilę. Być może, uwaga, to może być kontrowersyjne, wyjść bez telefonu z domu.
4: Nie, ale wiesz, no masz w telefonie kartę płatniczą, mapy, tam jest wszystko.
3: Można telefon zamienić na fizyczną kartę albo na pierścień płatniczy. Ostatnio widziałem takie rozwiązanie w reklamie z jednego z banków. No a mapy oczywiście papierowe również. Zapomniana prawie że sztuka czytania map papierowych. Jest. Wiesz co, ostatnio moi dziadkowie odwiedzili Warszawę i poprosili mnie o taką papierową mapę Warszawy i jak usłyszałem, to naprawdę poważnie zacząłem się zastanawiać, skąd ja w ogóle mam taką mapę papierową wziąć. Natomiast na szczęście się udało i sam zacząłem przeglądać, czy jeszcze jestem w stanie znaleźć się używając tylko mapy papierowej. Na szczęście jeszcze nie jest tak źle i jeszcze byłbym w stanie poruszać się po Warszawie, tylko patrząc na dokonania kartografów.
4: Wiesz, przede wszystkim są takie dzielnice, do których rzadko się jeździ po prostu, bo nie ma tam znajomych, nie masz tam biura, po prostu nic cię tam nie ciągnie. I wiesz, jak jest na przykład ulica z tamtej dzielnicy, to nie jesteś w stanie orientacyjnie. Jezus Maria, gdzie ta ulica jest w ogóle? I to trzeba potem szukać on całej tej mapy, bliżać.
3: To prawda. Muzycznie dziś, szanowni państwo, też będzie nieco radykalnie i ekstremalnie. Przynajmniej z mojej strony będzie kilka muzycznych eksperymentów, a zaczniemy od jednej z twoich propozycji.
4: Tak jest. To będzie Westside Gunn, a także Conway the Machine i Benny the Butcher. Płyta Pray for Paris z roku 2020. Mocny... agresywny hip-hop i utwór George Bondo.
3: A już po Conwayu i Westside Gunnie nasz gość pierwszy, dzisiejszy, Witold Chorąży.

0: Podobno najmłodszy elektorat się radykalizuje, ale dlaczego i czy to właściwie jest prawda? O tym będziemy rozmawiali z Witoldem Chorążym, socjologiem z Fundacji Nowej Wspólnoty. Cześć Witku.
1: Cześć, witam.
0: Słuchaj, na początku chciałbym cię zapytać, bo mam wrażenie, że to pojęcie radykalizacji funkcjonuje w mediach mainstreamowych w takim oderwaniu od jakiegokolwiek kontekstu. Po prostu mówi się, że młodzi się radykalizują, ale nie jest to powiedziane dlaczego. Na czym to polega i z twojej perspektywy, perspektywy badacza, jak należałoby zdefiniować radykalizację tak naukowo, żeby wyjaśnić ludziom, na czym to polega?
1: To moim zdaniem najprościej sobie to wytłumaczyć w taki sposób, że radykalizacja składa się zarówno z naszych poglądów, jak i też z naszych zachowań i postaw, które jesteśmy w stanie zaakceptować. To znaczy, z jednej strony nasze poglądy mogą być radykalne, ponieważ są skrajne, a z drugiej strony, moim zdaniem właśnie tym ważnym komponentem są te zachowania i postawy, czyli załóżmy, że jesteśmy w stanie zaakceptować albo usprawiedliwić przemoc w stosunku do naszych politycznych oponentów po to, żeby właśnie te nasze skrajne poglądy weszły w życie. Albo to, że jesteśmy bardzo bezkompromisowi i nie jesteśmy w stanie sobie tak jakby zracjonalizować tego, że istnieje jakaś alternatywa dla tych naszych propozycji.
0: Te wybory prezydenckie 2025 roku w tym dyskursie publicznym były idealnym przykładem dla mediów mainstreamowych właśnie potwierdzenia tej radykalizacji, bo pewne status quo, które funkcjonowało od 2005 roku, tak na dobrą sprawę zostało złamane, bo pojawili się nowi idole najmłodszego elektoratu. Sławomir Mentzen, który w tej najmłodszej grupie 18-29 zebrał prawie 35% i Adrian Zandberg, który zebrał tych procent prawie 20. No i media mainstreamowe mówiły o tym właśnie, że to jest idealny przykład tego, że młodzi się radykalizują. Ale czy to faktycznie prawda?
1: No, moim zdaniem tutaj bardziej nam wchodzi polaryzacja ideologiczna. To znaczy, że po prostu poglądy pewnej grupy oddalają się od centrum. W naszym przypadku powiedzmy, że tym centrum będzie PiS i Platforma. Ale sam akt głosowania na partie, które nie są tak jakby w tym centrum, nie oznacza, że jesteśmy radykałami. I z tak jakby innych badań wiemy, że młode osoby, czyli tak powiedzmy do tego 25-26 roku życia, częściej chodzą na protesty, częściej popierają właśnie partie, które nie są centrowe, które są troszeczkę bardziej wyraziste i do tego troszeczkę częściej właśnie akceptują takie zachowania, które można uznać właśnie za ten przejaw przemocy politycznej w życiu publicznym. Tylko że dalej, jeżeli się skupimy właśnie na tym ostatnim aspekcie, który poruszyłem, to osoby, które są w stanie tak jakby po prostu sobie zdecydowanie w każdej sytuacji usprawiedliwić, załóżmy, obrażanie przeciwników politycznych albo, nie wiem, niszczenie ich własności, no to to jest około między 1-3%, więc to jest bardzo mało osób.
0: No dobrze, no to w takim razie, dlaczego twoim zdaniem media mainstreamowe gdzieś forsują tę tezę o tym, że młodzi się radykalizują i właśnie cały czas grają tym, że Sławomir Mentzen i Adrian Zandberg to są politycy radykalni, a co za tym idzie, ich młody elektorat tym samym jest radykalny.
1: To znaczy, ja myślę, że media po części mogą popierać tak te grupy wyborcze, dlatego, bo młodzi faktycznie używają trochę innego języka do komunikowania się. Jest to język, który może zostać porównany do tego, który po prostu używa się w mediach społecznościowych. I on często jest bardziej emocjonalny, często bardziej agresywny, dużo mniej formalny. I może dlatego właśnie te media mainstreamowe do tego tak podchodzą. Drugim wytłumaczeniem może być to po prostu, że co do zasady, jak sobie wyobrazimy taką oś ideologiczną, jednowymiarową, to gdzieś po środku, czyli tam, gdzie są te partie centrowe, jest najwięcej wyborców. No i właśnie może
0: to mityczne centrum.
1: Tak, to jest to mityczne centrum, gdzie oczywiście każdy tam jest, lubi sobie rozpalić grilla i tak dalej, ale może dlatego, nie wiem zupełnie szczerze.
0: No bo w dyskursie takim publicznym tych mediów liberalno-lewicowych, a także w tym dyskursie mediów konserwatywnych, no tak na dobrą sprawę, szczególnie jeżeli chodzi o media liberalno-lewicowe, Sławomir Mentzen funkcjonuje jako, no przez lata mówiło się, że jest faszystą, a aż pojawił się Grzegorz Braun, który jednak te granice jeszcze konserwatywizmu przesunął dosyć daleko, a Adrian Zandberg funkcjonuje jako no, neomarksista, tak? I że ten jego elektorat jest komunizujący.
2: Ale właśnie to może jest dobry moment, żeby zapytać o tę granicę między polaryzacją a radykalizacją, granicę socjologiczną, granicę behawioralną. Gdzie zaczyna się już ten zestaw zachowań, który nazwalibyśmy radykalnymi?
1: To jest bardzo trudne do określenia. W sensie tak naprawdę z perspektywy naukowej to myślę, że najbardziej właśnie by się to opierało, że pogląd jest, można uznać za radykalny, jeżeli tak jakby jego częścią jest właśnie ta postawa, która usprawiedliwia właśnie przemoc w stosunku do oponentów politycznych. Jeżeli chodzi o taki grunt, bym powiedział, obywatelski, no to myślę, że już chyba każdy we własnym sumieniu musi sobie to roztrząsnąć, co jest dla niego radykalizmem, a co nie.
0: No dobrze, a to w takim razie twoim zdaniem, czy ta radykalizacja istnieje faktycznie, czy my jesteśmy wciąż dosyć daleko od niej?
1: To znaczy, ja myślę, że w Polsce mamy większy problem z polaryzacją afektywną, czyli właśnie takim, że załóżmy, jeżeli ty głosujesz na inną partię, to z automatu troszeczkę mniej cię lubię, mniej ci ufam, nie chcę się z tobą zadawać. I z tym mamy faktyczny problem. Jeżeli chodzi o radykalizację, nie mówię, że jej nie ma, tylko że na razie ona nie jest jeszcze czymś, co jest dużym problemem społecznym. Na razie, bo nie wiadomo, w którą stronę to wszystko pójdzie.
0: Czyli na przykład patrząc, zestawiając na przykład Polskę z Niemcami, patrząc na to, że Marine Le Pen jest faworytką do zwycięstwa w wyborach prezydenckich we Francji, tam mamy do czynienia z radykalizacją, w Polsce nie?
1: W Niemczech na pewno można mówić o radykalizacji grup skrajnie prawicowych i skrajnie lewicowych, między innymi dlatego, że z badań, które były prowadzone przez ich Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, wynika, że po prostu tam rocznie jest około tam chyba 30-40 tysięcy przestępstw na gruncie tak jakby poglądów politycznych. To prawda, większość z nich to jest po prostu obnoszenie się z symbolami zakazanymi, ale dalej. Jeżeli chodzi o Francję, no myślę, że tam też można mówić o radykalizacji, dlatego po prostu tam postulaty i zarówno Le Pen, jak i pana Mélenchona są troszeczkę bardziej skrajne niż to, co mamy załóżmy u siebie w Polsce.
0: Czyli w Polsce jako radykalizację postrzegamy wszystko, co odbiega od tego klasycznego dyskursu, który od tego tak zwanego, to jest moje ulubione określenie, duopolu PiS-Platforma i wszelkie przesunięcie, czy to trochę bardziej w lewo, czy to bardziej w prawo, jest już radykalizacją.
2: No. Albo polaryzacją, albo bardziej właśnie.
1: No właśnie, w sensie polaryzacja by dotyczyła po prostu wszystkich grup wyborczych, co nie? Tak jakby one, tego odejścia od tego właśnie środka tej skali. Jeżeli chodzi o tą radykalizację, no to no można, są w Polsce ugrupowania, które można uznać za radykalne, ale one są z reguły, poza właśnie panem Braunem, z reguły mają bardzo niskie poparcie. Więc czy wszystko jest faktycznie poza PiS-em i PO uznawane za partie radykalne? No chyba tak daleko bym się nie posunął.
0: Okej. Okay. No to w takim razie, czyli w Polsce nie ma radykalizacji, ale jest polaryzacja. Są tacy, którzy od 20 lat wieszczą koniec polaryzacji i koniec duopolu. Czy twoim zdaniem to jest realne w perspektywie nadchodzących, no powiedzmy 5 lat do jeszcze kolejnych wyborów parlamentarnych?
1: No generalnie to wróżką nie jestem, więc...
0: Ale możemy publicystycznie pobawić się w pewne predykcje.
1: No to jakbym miał strzelać, to bym powiedział, że to już w ciągu 5 lat jeszcze się będzie trzymało.
0: Okej, okay, ale wiesz, dzisiaj jesteśmy, jak tutaj rozmawiamy, no to najprawdopodobniej dojdzie do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Kwestia stowarzyszeń jest rzeczą, która dzieli partię. Czyli twoim zdaniem to status quo będzie dalej, czyli dalej zostanie zachowane. To w takim razie, co z tym najmłodszym elektoratem? Czy on będzie rósł zarówno po stronie tej bardziej prawicowej, jak i lewicowej? Czy te... powiedzmy 20% dla partii Razem i te 35% dla Konfederacji będzie wciąż utrzymywane.
1: Ja myślę, że zarówno z jednej i z drugiej strony to poparcie może rosnąć, ale też ponieważ no już ci politycy są bardziej rozpoznawalni, zebrali swoją bazę wyborczą, zbudowali swój wizerunek, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że młodzi są najbardziej chwiejną grupą wyborczą. To znaczy oni często nie są tak jakby ideologicznie zakotwiczeni do danego kandydata, załóżmy do Mentzena albo do Zandberga, tylko oni po prostu często zmieniają swoje preferencje. Więc no, trochę na dwoje babka wróżyła. No, pewnie im wzrośnie, ale też się nie zdziwię, jeżeli załóżmy panu Mentzenowi albo Zandbergowi trochę spadnie.
0: Słuchaj, no pewnie obserwowałeś na studiach różne spektakularne metamorfozy. Tak. Ja miałem takiego kolegę, który zaczynał jako wyborca Konfederacji, a stał się osobą o skrajnie lewicowych poglądach i widziałem też przypadki w drugą stronę.
1: Tak, to chyba Ipsos robił takie badania po jakoś tam, nie wiem, z rok temu, że właśnie wśród wyborców Konfederacji istotna część wyborców jako partię drugiego wyboru wskazała partię Razem.
0: Tak, no bo tutaj działa teoria podkowy, że paradoksalnie te najbardziej oddalone od siebie światopoglądy są najbliższe sobie.
2: Może właśnie to jest dobry moment, mówiąc o takich metamorfozach, żeby zastanowić się nad genezą takich zachowań. Zerkam na taki raport Diagnoza Młodzieży 2026, raport Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Ministerstwa Edukacji Narodowej. I w tym raporcie są takie bardzo mocne dane, wybrzmiewające dosyć, no, niepokojąco co najmniej. 40% uczniów deklaruje objawy depresyjne, 60% uczniów żyje w permanentnym stresie, a ponad 1/3 cierpi na samotność pomimo ciągłego bycia online. Czy to jest, czy ta młodzież żyjąca w takich warunkach i odczuwająca takie, a nie inne emocje, to jest podatny grunt na mocne, polaryzacyjne hasła?
1: Tak, zgadza się. Właśnie jeżeli chodzi o podatność i na radykalizację, i na polaryzację, to właśnie one, właśnie często osoby, które czują się zaniedbane, albo wykluczone, albo w jakiś sposób zmarginalizowane, bądź samotne, często są właśnie podatne na hasła używane przez właśnie ugrupowania, które tak jakby budują swój program na jakiejś takiej trochę pokręconej wspólnotowości. To znaczy, że budują ten kontrast, że my kontra oni, my jesteśmy tym obozem, który walczy o jakąś słuszną sprawę, a wszyscy źli, wszyscy naokoło inni są tymi złymi.
2: I ludzi samotnych łatwiej zjednoczyć pod jedną flagą, pod jednym jakimś proporcem, nawet jeśli on światopoglądowo jest czasem daleko od nas.
1: Tak, zgadza się.
0: No ale to też jest ciekawe, bo to był taki bardzo obszerny raport w Guardianie na podstawie badań brytyjskich, jeżeli dobrze pamiętam, w których to badaniach właśnie przyglądano się pokoleniu Z, baby boomerom, a także millennialsom. I z tych badań wyszło, że generalnie to pokolenie Z jest bardziej konserwatywne od własnych rodziców, czy nawet momentami od baby boomerów, bo na przykład aż 33% młodych mężczyzn uważa, że to mąż powinien mieć ostatnie słowo w ważnych decyzjach rodzinnych. Albo na przykład coraz popularniejsze są zjawiska trad wives, ale też między innymi zaostrza się ten dyskurs w internecie. Coraz więcej mamy redpillowców, mamy coraz więcej antyfeministek. Czy to są właśnie te przykłady radykalizacji?
1: Potroszę tak. To znaczy, ja bym skupił się na tym, że social media stały się trochę takim miejscem, w którym kształtuje się nasza tożsamość po prostu. I może dlatego właśnie ten zwrot konserwatywny, tak sobie to nazwijmy, wśród właśnie tego pokolenia Z występuje, ponieważ na większości platform społecznościowych właśnie dominują, powiedzmy, że konserwatywne albo prawicowe treści.
2: Czy one w jakiś sposób, czy je łatwiej przekazuje się w tej krótkiej internetowej formie? Bo myślę o tym, że polaryzacja i, użyjmy tego słowa raz jeszcze, radykalizacja ma do siebie, ma to do siebie, że ma zakodowaną w sobie pewną hasłowość. A właśnie ta hasłowość najlepiej sprzedaje się w social mediach.
1: To znaczy, ja uważam, że gdyby ktoś chciał, to równie dobrze w krótkiej formie można sprzedać zarówno hasła lewicowe, jak i prawicowe. Mm-hmm. Myślę, że większe zasięgi mają właśnie content prawicowy, dlatego, ponieważ załóżmy na YouTubie, czy Twitterze, czy chyba nawet teraz już powoli na Instagramie, większość użytkowników to są po prostu mężczyźni, którzy częściej konsumują treści nacechowane politycznie.
0: Ale czego to jest kwestia? To jest kwestia takiej szczególnej emocjonalności tego przekazu, który pojawia się z kont prawicowych?
1: To znaczy, on często jest rozemocjonowany, ale właśnie nie musi być. Tak jakby może po prostu być też bo jak spojrzymy sobie właśnie na takie konta prawicowe, to zawsze jest ten kult racjonalności i takiego właśnie bycia statesman, co nie? I z jednej strony mamy content tego typu, a z drugiej strony właśnie mamy komunikaty, które są bardzo emocjonalne i które nawołują do jakiejś zmiany, do obrony właśnie wartości, czy do czegokolwiek.
0: No ale z drugiej strony jest taki Krzysztof Stanowski, który właśnie próbuje stworzyć racjonalny przekaz a propos jakiejś pewnego rodzaju patologii biurokratycznej w tym kraju i mówi jednocześnie o tym, że urzędniczkę należałoby przywiązać nagą do słupa. No więc jest ta racjonalność, ale jest też duże nacechowanie emocjonalne.
1: No tak, zgadza się. No to można łączyć w taki sposób, jak zrobił to Krzysztof Stanowski. No.
0: No dobrze, no to w takim razie bardzo ci, Witku, dziękujemy. Naszym gościem był Witold Chorąży, socjolog z Fundacji Nowej Wspólnoty.
1: Dziękuję bardzo.
3: As I get a little older, I realize life is perspective. And my perspective may differ from yours. I want to say thank you to everyone that's been down with me. All my fans, all my beautiful fans. Anyone who's ever gave me a listen. All my people.

0: Facing when troubles get real. Cause you can't help the world until you help yourself. And I can't blame the hood the day that I was killed. You had to see it, that's the only way to feel. And though my physical won't reap the benefits, the energy they carry on emits still, I want you.
1: A to kolejny z takich muzycznych manifestów polityczno-społecznych, który ukazał się na przestrzeni ostatnich lat. Kendrick Lamar i utwór The Hard Part 5. Wydaje mi się, że on też idealnie koresponduje z tematyką dzisiejszej audycji, zarówno w pierwszym, jak i drugim segmencie. A nasz gość, Witold Chorąży z Fundacji Nowej Wspólnoty, udowodnił nam, że to, czym nas karmią media mainstreamowe, nie do końca jest prawdą. Otóż to nie jest koniecznie kwestia tego, że młodzi się radykalizują, tylko to jest efekt podgrzewania i wciąż pompowanej polaryzacji.
2: Ale to, co nie ulega wątpliwości, to to, że faktycznie partie reprezentujące to polityczne i światopoglądowe centrum w całej Europie tracą. Bardzo charakterystycznym przykładem są też Wyspy Brytyjskie, które ja śledzę z dość dużą uwagą, i tamten duopol lejburzystów i torysów, czyli partii konserwatywnej, to nie jest kwestia ostatnich 20-30 lat, tylko to już jest naprawdę, myślę, że wiekowa, można powiedzieć, tradycja, która też w ostatnich latach

0: Tak, jest przełamywana. Niedawno odbywały się tam uzupełniające wybory samorządowe i lejburzyści, i konserwatyści to nawet nie były. Żadna z tych partii nie była wśród tych dwóch najlepiej notowanych w wyborach partii. Zyskują reprezentanci skrajnie prawicowego Reform, zyskują Zieloni, zyskują niegdyś trochę z politowaniem traktowani liberalni demokraci i tak samo jest też we Francji, i tak samo jest w Niemczech, więc jednak ten trend może nie radykalizacyjny, ale polaryzacyjny, no widoczny jest nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
1: Te wyniki w Wielkiej Brytanii, one są historyczne, dlatego że z systemu dwupartyjnego Wielka Brytania tak de facto staje się no, taką demokracją trochę jak naszą, czyli ten parlament będzie wielopartyjny, więc to w ogóle jest taka zmiana historyczna i zmiana w dużej mierze też ustrojowa.
0: Czekamy jeszcze na taki rozwój wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, które niezmiennie bastionem dwupartyjnego systemu są i w zasadzie nie zapowiada się na razie, żeby było inaczej, a może by im się to przydało.
1: Słuchaj, wydaje mi się, że w ogóle zawsze dobra jest wymiana kadry, ale też ta rozmowa moim zdaniem jest o tyle była ważna, bo Witek trochę odczarował pewne mity, którymi jesteśmy karmieni od lat, a w polskiej polityce ta polaryzacja jeszcze będzie trwać i ona jest bardzo atrakcyjna dla dwóch partii dominujących na przestrzeni ostatnich 20 ponad lat.
0: Tymczasem poruszamy się w kierunku drugiej części naszego programu. Zdradzę Państwu, że na początku chciałem porozmawiać o kierunkach w muzyce współczesnej i tym, czy ta muzyka też w jakiś sposób się radykalizuje, jeśli chodzi o formę i tematykę, ale uznaliśmy, że może nie tylko o muzyce, ale o sztuce pięknej w ogóle warto porozmawiać i do tego zaprosiliśmy Jagienkę Partekę, specjalistkę z Desy Unikum, właśnie zajmującą się sztuką młodą, sztuką najnowszą, tak żeby porozmawiać o tym, co nas jako młodych ludzi, młodych artystów inspiruje. Nie to, żebyśmy my się identyfikowali jako młodzi artyści, my bardziej mówimy o tym, co inni tworzą, ale niemniej obserwujemy to z dużą uwagą.
1: A ja bym muzycznie nas określił sympatykami i obserwatorami.
0: Tak, bardzo to brzmi dumnie, jak mawiał klasyk. A muzycznie, szanowni państwo, symbol radykalizacji w muzyce ostatnich lat, zespół Death Grips. I tu od razu z góry, przepraszam tych z delikatnymi uszami, odbijemy sobie.

0: Przechodzimy do drugiej dzisiejszej rozmowy. Rozmawialiśmy już dziś o radykalizacji wśród młodych ludzi, rozmawialiśmy o tym aspekcie socjologiczno-politologicznym, a teraz przejdziemy do tego, co zwykle łagodzi obyczaje. Mam nadzieję, że po trudnych tematach politycznych będzie tylko samą przyjemnością, bo porozmawiamy o sztuce, a konkretnie o młodej sztuce, o tym, co inspiruje młodych artystów. Naszą gościnią jest Jagienka Parteka, specjalistka w dziale Sztuka Najnowsza Desa Uniku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Bardzo lubię zaczynać od takich bardzo ogólnych pytań i muszę zapytać w związku z tym, jak się ma polska młoda sztuka?
1: To jest bardzo dobre pytanie na początek i powiem szczerze, że wydaje mi się, że ma się świetnie, tak naprawdę, ponieważ jeżeli chodzi o tą perspektywę osoby pracującej w domu aukcyjnym, to jest w ogóle nietypowe, że mamy młodą sztukę, bo zazwyczaj gdzieś to takie domy aukcyjne operują na zasadzie rynku wtórnego z drugiej ręki, więc Polska jest taka pod tym względem też gdzieś wyjątkowa, że otwieramy się na tych młodych artystów. No i rzeczywiście tych aukcji jest na przykład dwa razy w miesiącu po 90 obiektów, a sprzedawalność ich jest 98-99%. No więc zarówno od strony artystów jest ich bardzo, bardzo dużo w Polsce i wydaje mi się, że potrzebujemy nawet więcej gdzieś tych platform, żeby ich promować, żeby pomagać gdzieś tam się wybić mimo tej ery internetu czy mediów społecznościowych. No i też okazuje się, że jest coraz większe zainteresowanie ludzi gdzieś tam na początku swojej drogi kolekcjonerskiej, żeby jednak kierować się ku młodemu pokoleniu, a nie wyłącznie gdzieś tam wyższemu i droższemu segmentowi rynku.
0: A jakie są takie kierunki w sztuce młodej, w sztuce najnowszej, które dominują? Czy jest jakaś gama tematów, czy też rozwiązań formalnych, które szczególnie wybijają się w tym, co obserwujesz na rynku młodej sztuki?
2: Trochę wyprzedziłeś moje pytanie, bo właśnie chciałem zapytać o to, jaki obecnie mamy nurt w sztuce.
1: Jeżeli chodzi o tą taką młodą sztukę, to ona jest bardzo zróżnicowana. Natomiast jeżeli chodzi o tych artystów, którzy już zaczęli robić jakieś wystawy, bądź są tak na końcówce akademii artystycznych, no to tam mogę powiedzieć, że bardzo wybijają się takie tematy, my to nazywamy generalnie sztuką kobiet, czyli właśnie bardzo dużo artystek i takich tematów gdzieś tam związanych z kwestiami feministycznymi, ale też takie bardzo skierowanie ku emocjom i jakimś relacji z naturą. W ogóle te wątki takie ekologiczne, tylko nie pokazane na zasadzie bronimy środowisko, tylko na zasadzie trochę takiego powrotu i potrzeby powrotu do relacji, do spokoju, jeżeli chodzi o na przykład takie kwestie formalne, to widać to przez gdzieś tam powrót do użycia koloru i operowania światłem, światłocieniem. To jest coś, co teraz bardzo często widzę i właśnie jesteśmy w momencie, już tak naprawdę on się coraz bardziej kończy, ale dyplomów uczelni artystycznych, więc codziennie zapraszam wybrać się na spacer po akademiach i tam jak nawet osoba, która nie jest z tym związana, jak zrobi parę takich spacerów, to widać, co jest, co się dzieje i co może się zaraz gdzieś tam wybić.
2: Ale to ta kwestia związana z naturą i z ekologią to trochę w duchu młodej Polski i gdzieś tej fascynacji krajobrazem i jednak polską wsią?
1: Trochę tak. Nie wiem, czy wcześniej jak o tym myślałam, to nie używam sobie w głowie takiego stwierdzenia. Natomiast rzeczywiście coś takiego widać i nawet jak sobie przypominam nasze gdzieś tam projekty z marca, to były prace, gdzie dosłownie były na bazie fotografii z dzieciństwa, dziewczyna gdzieś tam na polskiej wsi, w ogóle też elementy, jak już przechodzimy do tej polskości, to jest, mam wrażenie, bardzo mocne. Na przykład jest coraz więcej takich portretowych przedstawień gdzieś tam we wnętrzach takich, może trochę stereotypowo powiem, typowo polskich, czyli są jakieś charakterystyczne elementy z domu na przykład naszych babć.
2: I boazeria.
1: To się też, dokładnie. I to się zdecydowanie przenosi na ten obraz. Czy dres, trzy kreski, jakby gdzieś tam trzy paski. Gdzieś to widać i myślę, że taka właśnie te obrazy stają się bardzo takie intymne, zarówno od tej strony technicznej, jak i od tej strony gdzieś tam tematu.
0: Chyba często też źródłem inspiracji jest nostalgia po prostu, prawda? Nostalgia. Czy to są wspomnienia z dzieciństwa, z blokowiska, tam na pewno trzy paski się pojawiają, czy to wakacje na wsi u babci, powiedzmy tak stereotypowo wtedy to ta wieś i te krajobrazy wolne od przestrzeni zurbanizowanych są motywem przewodnim, ale myślę też o tym, powiedziałaś o feminizmie, powiedziałaś o ekologizmie jako źródle inspiracji. Czy sztuka młoda, czy sztuka najnowsza jest bardziej aktywistyczna niż kiedyś?
1: Nie wiem, czy... Właśnie to jest, kurczę, to jest pytanie, które sama sobie cały czas naprawdę codziennie zadaję, ponieważ mam wrażenie, że jak byliśmy w momencie gdzieś tam awangardy i o tym gdzieś tam cofamy się do tej historii sztuki, no to tam można powiedzieć o radykalizmie, tam można powiedzieć o naprawdę takich nowych gdzieś tam porządkach, o odchodzenia od pewnych norm. Tutaj mam podzielone opinie, ponieważ z jednej strony mam wrażenie, że tak jak zresztą się mówi właśnie gdzieś tam o tym pojawiającym się radykalizmie w społeczeństwie, to wydaje mi się, że on jest na tym poziomie społecznym i może przebija się do tych sztuk wizualnych w takim kontekście, że potrzebujemy jakiegoś takiego kolektywnego wsparcia w swoich opiniach, że jak coś się dzieje, jest jeden zwrot w społeczeństwie, no to potrzebujemy tej drugiej strony, która gdzieś to równoważy. Myślę, że to widać bardzo w takich dziedzinach jak performance, jak nowe media. Natomiast właśnie w tych sztukach pięknych wydaje mi się, że ludzie trochę szukają takiego spokoju i właśnie nostalgii. Mhm. I na początku wydawało mi się, że to jest od tej strony wyłącznie gdzieś tam kolekcjonerów i nadal się poszukuje tego eksperymentu, że o, to jest coś nowego, tego nie widziałem, kurczę, co ja o tym myślę. Natomiast ewidentnie ludzie przychodzą na przykład do galerii i po prostu stoją przed obrazem i mówią... Wow, ja coś czuję, że jest jakaś taka relacja i to się wydaje trochę pompatyczne czy sztuczne, natomiast jak się stajesz osobą, jakby jak jesteś dosłownie w tej sytuacji, to naprawdę to ewidentnie widać, to jest odczuwalne.
2: No i chyba szczególnie przy sztuce nowoczesnej bardzo ważna jest ta symbolika, że generalnie te prace mają bardzo często głęboko gdzieś schowany kontekst symboliczny, który nie jest tak na pierwszy rzut oka widoczny dla odbiorcy.
1: Tak, ja to też w ogóle bardzo lubię i uważam, że powinno być tego więcej, że jest jakiś obraz, on może być figuratywny, on może być abstrakcją, to może być cokolwiek, ale jednak my do tych prac potrzebujemy jakiś kontekst. Jest fajne jest budowanie też tej przestrzeni, zarówno fizycznej dosłownie w galerii, w domu aukcyjnym, czy też bardziej tematycznie, że jednak w pewnym momencie jesteśmy w stanie się dowiedzieć może nie całego pomysłu artysty, ale jakiegoś takiego... kierunku. Na przykład mieliśmy kiedyś taką, nawet nie tak dawno temu, pracę zresztą bardzo ciekawej artystki Aliny Figieli, która namalowała taki tak naprawdę poniekąd swój autoportret w czerwonej przestrzeni, takiego wnętrza jakby kościoła, tam był taki ołtarzyk. I co wchodzili ludzie, patrzyli na ten obraz, to byli tacy, ojej, to jest dla mnie za ciężkie, za trudne, takie bardzo, taka mocna praca. A jak gdzieś tam ja rozmawiałam z tymi ludźmi o tym i przedstawiałam, o co chodzi, ile tam jest symboliki, ile tam jest spokoju, detali, to no w ogóle ludziom się odwracała perspektywa i nagle się okazywało, że to był jeden z ciekawszych i spokojniejszych obrazów, więc ten kontekst i ten właśnie ta symbolika jest bardzo istotna zarówno w tej sztuce dawnej, ale też właśnie w sztuce najnowszej.
0: Cały czas wracamy też w audycji Dwa Światy do social mediów i co do tego, że social media zmieniły sposoby promocji, czasem też dystrybucji sztuki, to nie ma wątpliwości. Ale zastanawiam się, czy też tematyka obrazów na przykład zmienia się pod wpływem social mediów, czy coraz więcej jest takich memicznych obrazów.
1: Tak, tak, są takie rzeczy. Na początku miałam odpowiedź na pierwszą część tego pytania, czyli to, że rzeczywiście zmienia się gdzieś tam ta stylistyka też pod wpływem mediów społecznościowych czy internetu, co ja nie do końca jestem zwolenniczką tego. Już mówię dlaczego, ponieważ mam wrażenie, że trochę zbyt te prace się powielają.
0: I chyba są też mniej figuratywne właśnie, a propos tej symboliki, o której przed chwilą mówiliśmy. Social media mają to do siebie, że są dosyć dosłowne zawsze.
1: Tak, tak. I też chodzi o to, że jesteśmy niestety w takim czasie, że wszystko jest bardzo dostępne i to też musimy pamiętać, że to wpływa na osoby, które tworzą. To znaczy, jeżeli widzi się pewien rodzaj przedstawienia, nie wiem, naprawdę 100 razy, albo ma się 3/4 kolegów z uczelni, którzy robią podobne rzeczy, to gdzieś nawet podświadomie my w pewien sposób ulegamy tym samym wpływom. To może być poprzez technikę, to może być poprzez sposób nałożenia farby, poprzez niegruntowanie płótna, czy gruntowanie płótna, wszelkie takie formy. No i wtedy na przykład był taki moment z rok, dwa lata temu, gdzie nie wiem, czy to było aż tak widać poza tym środowiskiem artystycznym, ale bardzo się wybijał temat mistycyzmu, takich romantycznych prac. To była świetna tematyka, ale w pewnym momencie tego zrobiło się tak dużo, że był po prostu przesyt i to też gdzieś tam widać. Jeżeli natomiast chodzi o drugą część pytania i te memiczne prace, to tak, zdecydowanie to widać. Nawet to jest bardzo ciekawe, bo są artyści, którzy dosłownie tworzą tak jakby swoje memy, ale w sensie...
0: Olejem na płótnie zamiast w Photoshopie.
1: Właśnie chciałam to powiedzieć, ale zamiast Photoshop to mamy po prostu tradycyjne techniki, a no trzeba przyznać, że operowanie olejem na płótnie jest nadal bardzo trudną i wymagającą techniką, więc to też jest ciekawe.
2: To jest ciekawe, bo wydawać by się mogło, że Warhol w swoim czasie był takim bardzo memicznym artystą, że sposób jego ekspresji i w ogóle to, w jakim... ten jego pomysł na sztukę, jakby z perspektywy tamtych czasów wydawał się trochę memiczny. Dzisiaj możemy patrzeć na to, że to wcale memiczne nie jest. Ale mnie bardzo ciekawi to, a propos tego, skoro mamy tutaj osobę związaną z domem aukcyjnym, kto kupuje młodą sztukę? Bo mnie to ciekawi na takiej zasadzie, że w mediach mainstreamowych mamy kilku takich dosyć rozpoznawalnych i zasięgowych publicystów, którzy generalnie dosyć często lubią wyśmiewać nowoczesną, awangardową sztukę, jak na przykład była ta niewidzialna rzeźba we Wrocławiu i tak, twórczość różnych osób.
0: Słynny banan przyklejony na
2: tak,
0: ścianę.
2: Dokładnie.
0: Przecież.
2: I mnie ciekawi bardzo to, kto kupuje młodą sztukę. Czy to są ludzie z klasy średniej, to są ludzie bogaci, wykształceni, jeżeli, powiedzmy, no nie oczekuję, że masz na przykład całe metryki tych osób kupujących, ale tak mniej więcej z twoich spostrzeżeń.
1: Właśnie to jest fajne, bo kupują to naprawdę przeróżne osoby i rzeczywiście są to mogą być osoby z tak zwanej tej klasy średniej, natomiast były nieraz sytuacje, gdzie ktoś wszedł na galerię, to mogła być osoba, nie wiem, 25-30 lat i zobaczyła plakat na przykład Fangora, ale z już tam lat do jakiegoś spektaklu i to była, nie wiem, fanka czy fan, załóżmy, kina czy właśnie teatru. Taki, ja muszę to mieć i gdzieś tam te rzeczy są też o wiele, musimy o tym wspomnieć, przystępne cenowo, tak? Tutaj przy młodej sztuce to mówimy o kwocie wyjściowej 1000 zł, no więc w porównaniu z innymi gdzieś tam segmentami rynku to jest ten niższy próg. A okazuje się potem, że na przykład po latach wracają do nas kolekcje, takie naprawdę, nazwijmy to, duże, poważne, przemyślane kolekcje, gdzie są prace za kilka tam set tysięcy złotych. I nagle okazuje się, że w tej kolekcji 150 obrazów, i to mówię realnie, że są takie osoby, pojawia się nagle 30 prac z młodej sztuki. I to jest bardzo fajne. Dlaczego? Dlatego, że to były początki tej osoby. I to jest coś, co my staramy się bardzo mocno podkreślać, że to nie jest sztuka najdroższa, najwyższego segmentu i że czemu to się tam pojawia, tylko to jest bardzo dobry punkt startowy zarówno dla artystów, o czym właśnie mówimy, ale też w bardzo dużej mierze właśnie dla osób zainteresowanych po prostu posiadaniem czegokolwiek. Natomiast też są, o dziwo, to zauważymy ostatnio, jest bardzo duże krzyżowanie się klientów między sztuką dawną a sztuką najnowszą. Częściej nawet czasem niż między sztuką współczesną a sztuką najnowszą. To też jest dosyć ciekawym takim polem, które gdzieś tam staramy się eksplorować. Natomiast wydaje mi się, że ten rynek sztuki najnowszej prowadzę tak różnorodne osoby i to jest fajne, że dużo osób się w ogóle boi określenia kolekcjoner, że to brzmi poważnie, że to brzmi pompatycznie, że ja nie jestem kolekcjonerem, ale tak naprawdę osoba, która wchodzi w posiadanie czegokolwiek, staje się taką, jakby to jest pierwszy krok ku temu i oczywiście można tego słowa używać bądź nie, ale to jest fajne, że gdzieś tam rozwijamy proces tego, żeby też rozmawiać, kształtować ten gust i pokazywać tym ludziom coraz więcej rzeczy.
0: Musimy się zbliżać do końca, ale myślę, że warto tę rozmowę podsumować takim pytaniem, jak poznawać młodą sztukę, jak ją odkrywać i gdzie możemy zetknąć się z tymi artystami.
1: Tak, no zdecydowanie to jest też coś, co mam wrażenie umyka wielu osobom. My serdecznie zapraszamy do nas, do Odessy Unikum. Nie dlatego, że przyjdziemy na wejściu z kartką i proszę się zapisać na aukcję, tylko dlatego, że my jesteśmy też formą, mamy przestrzenie galeryjne i na przykład teraz w czasie wakacji trwa aż 8 wystaw i tutaj jest no, wolne wejście dosłownie, mamy i wernisaże i te prace gdzieś tam się zmieniają, to oczywiście nic nie kosztuje. Zresztą sama obecność na aukcji też jest otwarta i wiele osób pyta, czy ja mogę tak wejść na aukcję? Tak, jakby to jest
0: trzeba
1: fajne.
0: Trzeba się jakoś ubrać?
1: Właśnie niektóre osoby tak myślą i przychodzą, to jest też naprawdę fajne, że widać to zróżnicowanie. Przyjdzie na przykład jestem artyści całą grupką z wsparcie, przyjdzie osoba w garniturze, więc to też jest rzeczywiście fajne do zobaczenia. No właśnie dyplomy tak naprawdę, no, jak sami wspomnieliście, media społecznościowe są też tym takim polem do eksplorowania, ale jak najbardziej u nas to można robić. My też wyciągamy gdzieś tam poszukujemy tych artystów, właśnie to też jest moja bardzo duża rola w tej pracy. No i na przykład teraz robimy coś kompletnie nowego, ponieważ organizujemy wystawę artysty Ryszarda Rapsztyna, która jest organizowana we współpracy z Krupa Gallery. Ich miejsce jest na co dzień w Polsce, natomiast my organizujemy to z nimi w siedzibie w Londynie, więc tutaj wychodzimy w ogóle poza granice naszego kraju. A sam artysta też jest niezwykle ciekawy, bo on operuje alfabetem Braille'a i Morsa, więc on tak naprawdę pisze i koduje te obrazy. No i tutaj wspominam o tym dlatego, że po prostu gdzieś widać, że każdy artysta jednak ma jakąś swoją technikę, jakąś swoją tutaj...
0: Taki język ekspresji.
1: Dosłownie, nawet co ciekawe, ta wystawa nazywa się Paint and Syntax, co jest dosłownie malowaną składnią i myślę, że nie zdradzając Państwu za dużo, jest to dużo ciekawych rzeczy do opowiedzenia, więc zapraszam też do nas, ja chętnie opowiem.
0: Moglibyśmy te tematy rozwijać, bo moglibyśmy o op-arcie jako o takiej chyba dosyć popularnej sztuce, czy też formie wyrazu wśród młodych artystów rozmawiać jeszcze pewnie kilkadziesiąt minut. Ale godzina z gumy nie jest, jak wiadomo, i musimy tutaj postawić kropkę, ale myślę, że jeszcze kiedyś będzie okazja wrócić do tego tematu. Jagienka Parteka, specjalistka w dziale sztuki najnowszej Desse Unicum, była naszą gościnią. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: Najpierw Jagienka Parteka, nasza gościni ze świata sztuki, a zaraz potem Black Midi, już nieistniejący projekt kilku chłopaków z Londynu, także bardzo eksperymentujący z formą i różnymi odmianami muzyki rockowej, muzyki gitarowej. Dla mnie symbol eksperymentów muzycznych poprzedniej dekady. No i tym samym zbliżamy się już bardzo, bardzo dużymi krokami do końca kolejnego spotkania w audycji Dwa Światy. Dziękujemy Państwu.
1: I czekamy na Państwa głosy. Co Państwo uważają? Czy faktycznie jako społeczeństwo, albo Państwo obserwując własne dzieci, własne wnuki, czy też innych młodych, których Państwo znają, faktycznie się radykalizują, albo też i chętnie poznamy Państwa opinię na temat współczesnej młodej sztuki.
0: Tak, ostatnio nie podaliśmy adresu mailowego, dziś ten brak nadrabiamy. Dwa światy bez kropki, bez spacji, @nowyswiat.online, oczywiście bez polskich znaków. I tym stawiamy kropkę i muzycznie też stawiamy kropkę, a zrobi to zespół GIS. Słyszymy się w przyszłym tygodniu niezmiennie. Mikołaj Tyczyński.
1: Jakub Ferlin.
0: Do usłyszenia.

0: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina o ostrzeżeniach najwyższego stopnia przed podróżami do większości krajów Bliskiego Wschodu. W związku z niestabilną sytuacją możliwe są tam czasowe zamknięcia przestrzeni powietrznej oraz nagłe zawieszenia ruchu lotniczego. Apelujemy, potraktujcie nasze ostrzeżenia z najwyższą powagą, przekazał w serwisie X rzecznik MSZ. Ostrzeżenia czwartego stopnia oznaczające nie jedź dotyczą podróży do następujących państw: Bahrajnu, Iraku, Iranu, Izraela, Jemenu, Kataru, Kuwejtu, Libanu, Palestyny, Syrii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ostrzeżenia trzeciego stopnia unikaj podróży dotyczą Arabii Saudyjskiej, Jordanii i Omanu. Sześć państw opracowuje program przeniesienia transportu morskiego surowców i towarów na trasy alternatywne wobec cieśniny Ormus. Nowa inicjatywa ma rozwinąć się w pełni w ciągu 2 lat. Pracują nad nią Stany Zjednoczone, Syria, Jordania, Turcja, Liban i Egipt. Dywersyfikacja szlaków transportowych i dostawczych stała się kluczowym priorytetem w strategicznych rozważaniach kształtujących przyszłość tego regionu. Cieśnina Ormus jest w tej chwili rejonem konfliktu. Przed wojną USA i Izraela z Iranem eksportowano tamtędy 20% światowej ropy i gazu. Zamknięcie cieśniny spowodowało gwałtowny wzrost cen tych surowców na światowych rynkach. I ma to przełożenie na ceny paliw w Polsce. Kierowcy znowu zapłacą więcej przy dystrybutorach. W ciągu tygodnia średnia cena litra benzyny 95 wzrosła o 21 groszy i sięga już 6 zł i 99 groszy. Diesel przekroczył granicę 7 zł za litr. Eksperci wskazują, że to efekt rosnących cen ropy na światowych rynkach po kolejnej eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie.
1: Taka sytuacja na rynku międzynarodowym, jaką mamy obecnie, powoduje, że prognozy epetrol.pl dla rynku detalicznego w Polsce nie są optymistyczne, są jednoznacznie zwyżkowe. Ceny benzyny 98-oktanowej mogą już wynieść 8 zł za litr. Podrożeje znacząco benzyna 95-oktanowa, to już będą na pewno ceny powyżej 7 zł za litr. O kilkadziesiąt to 20-30 groszy, a może nawet i więcej, podrożeje olej napędowy.
0: Jak mówi Magdalena Robak, analityczka portalu epetrol.pl, jedynym wyjątkiem pozostaje autogaz. Od końca kwietnia jego cena systematycznie spada i dziś za litr trzeba zapłacić średnio 3 zł i 17 groszy. Filmy, spotkania z twórcami i pokazy pod gołym niebem. Tak zapowiada się jubileuszowa 20. edycja festiwalu Dwa Brzegi. Od 1 do 8 sierpnia Kazimierz Dolny i Janowiec ponownie będą gościć miłośników kina. W programie znalazły się premiery i przedpremiery filmów oraz retrospektywy poświęcone Andrzejowi Wajdzie, Larsowi von Trierowi i Janowi Komasie. O twórczości tego ostatniego mówił na naszej antenie rzecznik festiwalu Marcin Radomski.
2: Jan Komasa debiutował już na początku XXI wieku i też tak jego retrospektywa jest nazwana Mój wiek XXI. Jan Komasa opowiada w swoim autorskim kinie głównie o tematach społecznych, o współczesnej rzeczywistości, ale też dotyka tematów granic moralności, wolności, relacji władzy w różnych gatunkach, w różnych stylach, a teraz też stał się twórcą międzynarodowym, bo przecież jego najnowsze filmy, które pokażemy na festiwalu, Rocznica i Dobry Chłopak, to są filmy zrealizowane za granicą.
0: Jan Komasa będzie też jednym z gości tegorocznej edycji festiwalu Dwa Brzegi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji

studiu Kuba Strączyński i Kinga Krasuska zaczynamy dziś bardzo kwieciście i żeby pozostać w temacie, utwór Gone Like a Flower.

Post powitalny już znalazł się na mojej facebookowej stronie Kinga Krasuska Bliżej Dźwięku z małym poślizgiem, proszę wybaczyć. Bardzo Państwu polecam ten album Before the World. Bardzo psychodeliczny, momentami można się zapomnieć i pomyśleć, że to muzyka sprzed lat. Dlatego w związku z tym, że poczuliśmy już, mam nadzieję, te wibracje muzyki z przeszłości, właśnie tam skierujemy swoje muzyczne kroki. Thank you.

Feel Free. To uczucie umiłowane przez nas, wolności, przemyca w swojej muzyce, zarówno w konstrukcji, jak i tekstach, kolejna wokalistka. Przed Państwem Asal.

Płyta Kiss the Sun, najlepsza moim zdaniem w dyskografii Asal, urodzonej w Iranie, a wychowanej w Vancouver. Odważnie łączy hip-hopowe upodobania ze zmysłowym wokalem, z alternatywną produkcją. Jest świeżo, jest emocjonalnie, jest kobieco.

Zgrabnie przeszliśmy do ostatniej czerwcowej płyty Katimena. To utwór, który utkwił, który sprawił, że chciało się iść przed siebie, a najlepiej jechać, ale też przypomniał mi o albumie Hugh Masekela, nagranym na żywo w roku 1994. Stanowi niejako przekrój dorobku tego południowoafrykańskiego artysty. Podsumuję go krótko. To 200% muzyki w muzyce.

co ta końcówka robi z człowiekiem. Polecam słuchać głośno. Tak upalna tematyka nam się rozwinęła na antenie, że aż przydałoby się schłodzić. Andrzej pisze na Facebooku, że właśnie przeszła burza i jest czym oddychać. Zakładam, że również z deszczem, więc spróbujemy odzwierciedlić to muzycznie. Utwór Rainy Day.

0: stagione. Le barche sfiorano lente il mare. Una si chiama con il tuo nome.
1: Powroty do Włoch zawsze są przepiękne, również te muzyczne, a my od nich w tej audycji nie stronimy, oj nie. Dla równowagi i przeciwwagi jeszcze coś klasycznego.

Guarda que luna, zaśpiewał Fred. Tak, wczoraj szczególnie warto było zobaczyć tak zwaną koniunkcję Księżyca i Wenus na zachodnim horyzoncie. Jeśli ktoś posiada zdjęcia, to poprosimy o umieszczenie na Facebooku w komentarzu lub wysłanie pod adres kinga.krasuska@nowyswiat.online.

Yellow w towarzystwie Billego McKenzie, który równie owocnie współpracował muzycznie z Annie Lennox. Ten szkocki artysta w latach 70. zasłynął z coveru Bowiego, w latach 80. nie stronił od gatunku synth-pop, ale solową karierę zaczął dopiero w latach 90. W roku 92. ukazał się jego debiutancki album. To, co niewątpliwie jest jego znakiem rozpoznawczym, to wspaniały, niski, męski wokal.

piosenka Winter Academy za nami, dlatego grzejemy się znów. Utwór Fire on the Water rzuca nowe światło na nadchodzący album Bonobo. Przypomnę, że premiera we wrześniu, dając nadzieję, że dla emocjonalnych, refleksyjnych momentów również znajdzie się tam miejsce.

0: Kochana córko, jestem w ciekawym miejscu na osi czasu, mniej więcej po środku życia. Z tego miejsca widać oba jego końce. Przeczuwam w sobie moją matkę, ale też pamiętam w sobie ciebie. I co tu dużo mówić, ta pamięć trochę mnie boli. Pisze filozofka, publicystka i eseistka Karolina Lewestam w swojej najnowszej książce pod tytułem Szmaty. To esej o relacjach, przemijaniu i byciu kobietą. Pretekstem do opowiedzenia tych wszystkich historii jest różowa bluza, a także inne ubrania i podróże do dolnośląskich lumpeksów. Autorka będzie moją gościnią w audycji Przedmowa po 18. Do zobaczenia i do usłyszenia. Katarzyna Oklińska.
1: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Jest przełom w sprawie zbrodni wołyńskiej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie ukraińskich archiwów dotyczących tragicznych wydarzeń z czasów II wojny światowej oraz zacieśnienie współpracy z Polską. Deklaracja ma ułatwić prowadzenie ekshumacji i poszukiwań ofiar na Wołyniu, o co od lat zabiegała strona polska. Decyzję z zadowoleniem przyjął premier Donald Tusk, podkreślając, że relacje obu państw powinny opierać się na prawdzie i wzajemnym szacunku. Eksperci zwracają jednak uwagę, że nawet przy politycznej zgodzie prace mogą potrwać latami, wymagają odnalezienia miejsc pochówków, analizy archiwów i zaangażowania wyspecjalizowanych zespołów. Prezydent Karol Nawrocki ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Zapowiedział to szef jego gabinetu Paweł Szefernaker. Jak przekonuje prezydent, planowane przez Komisję Europejską zmiany mogą mieć istotny wpływ na koszty życia, ceny energii i funkcjonowanie polskiej gospodarki, dlatego powinny zostać poprzedzone szeroką debatą publiczną. Zdaniem głowy państwa o kierunku tych zmian powinni zdecydować sami Polacy w ogólnokrajowym referendum. Wniosek ma trafić do Senatu w przyszłym tygodniu i będzie już kolejną próbą doprowadzenia do głosowania w tej sprawie. Zostajemy przy zmianach w polityce, tym razem przenosimy się na Węgry. Premier Peter Madziar zapowiedział, że poprze obniżenie wieku wyborczego z 18 do 16 lat w ramach prac nad nową konstytucją. Jak przekonuje, większość nastolatków jest już dziś wystarczająco świadoma i dobrze poinformowana, by współdecydować o przyszłości kraju. Propozycja jest częścią reformy ustawy zasadniczej rozpoczętej po kwietniowych wyborach parlamentarnych. Referendum dotyczące nowej konstytucji ma odbyć się latem przyszłego roku. Wracamy do kraju. W ten weekend w Czarnolesie można posłuchać muzyki, obejrzeć spektakle i spotkać się z autorami książek. Trwa czwarta edycja festiwalu sztuki Carpe Diem. W programie są m.in. koncerty, ale także spektakle teatralne, czytanie poezji i spotkania poświęcone biografiom znanych postaci.
2: W tym roku wprowadzamy nowy cykl biografii non-fiction, dlatego spotkamy się z autorami biografii ciekawych osób. Będziemy rozmawiać o właśnie tych biografiach z Justyną Sobolewską, Andrzejem Franaszkiem, Dorotą Karaś, Markiem Sterlingowym i Cezarem Łazarewiczem. Tradycyjnie będzie również spotkanie z dr Katarzyną Kasią i Grzegorzem Markowskim, czyli kwiatki czarnoleskie, coś na co zawsze czekają tłumy naszych gości.
1: Mówił Ireneusz Domański, dyrektor Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Festiwal potrwa do niedzieli, a oprócz koncertów i spotkań z pisarzami zaplanowano także dwa spektakle teatralne oraz finałową potańcówkę z orkiestrą taneczną Melodia i Rytm Jana Emila Młynarskiego. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Aukai pięknie łączy siły ze stacjonującym w Londynie gitarzystą, a jego imię sceniczne to Vrel. No to teraz utwór o najbardziej znanym Brytyjczyku.

Łohoje, powtórzę za Stingiem, bo właśnie Rafał Lewandowski przejął stery. Witamy gorąco. Piosenka Englishman in New York. Może ktoś w Nowym Jorku też nas dziś słucha. Na pewno wiele różnych punktów na mapie łączy się podczas tych audycji, wnioskując po komentarzach i mailach od Państwa. Potwierdza to tylko fakt, że odległość w takich momentach przestaje mieć znaczenie. Nie bez powodu teraz piosenka City.

I oto jest. Pani Monika donosi, że słychać nas też w Nowym Jorku. Pozdrowienia gorące. Na naszej antenie Taszaki Miyaki, zespół ze Stanów. Tak, tak, nie pomyliłam się. Nazwa to taka wariacja na temat imienia i nazwiska ulubionego reżysera z Japonii. Kapela bardzo chętnie wykorzystuje również kawery, co oczywiście nie mogło umknąć mojej uwadze.

Przypomnę, że w oryginale utwór Take My Breath Away wykonuje zespół Berlin. Ukazał się w czerwcu roku 1986, w którym to między innymi ukazała się płyta Raised on Radio.

Pan Adrian napisał, że właśnie jedzie motocyklem. Och, taka muza i motocykl to musi być coś pięknego. W roku 86 ciągle pozostajemy, sięgamy po album Baby, the Stars Shine Bright.

Everything But The Girl. Lubię wracać do ich twórczości z lat 80. Większość kojarzy ten duet głównie z dyskografii z lat 90. Szczególnie z jednym utworem na czele.

Wprawdzie prezentowałam już ten cover kiedyś w audycji Seismograf, ale stwierdziłam, że wakacje to idealny okres, żeby go przypomnieć. Wibracje gatunku downtempo podtrzymujemy.

ta seksy gitara. More Chiba. Inspirację gatunkiem down tempo słychać bardzo wyraźnie we wczoraj wydanym utworze Daylight. Przed nami Sansei.

Sansei z Ukrainy. Początkowo tworzył muzykę w ojczystym języku, potem miał dość długą przerwę do roku 2024, w którym wydał bardzo, ale to bardzo udany album Where Am I?

Jest mi tak dobrze, pisze nasza patronka Agnieszka, uśmiecham się. Płytę Where Am I mogłabym określić jednym zagranicznym słowem, classy. Bardzo ją Państwu polecam na ten beztroski wakacyjny czas. To niezwykle zgrabne połączenie klimatu standardów sprzed lat z soulem, popem, akustycznym rockiem. 11 utworów, które tak słodko zacierają granice między teraźniejszością a przeszłością.

Audycja nieubłaganie zbliża się powolutku do zwieńczenia, więc z premedytacją zaserwuję jeszcze większe spowolnienie muzycznego tempa, tak, to wbrew pozorom jest możliwe, żeby ze wszystkich sił spróbować odsunąć w czasie zakończenia audycji, chociaż odnieść takie wrażenie, bo później znów trzeba będzie czekać cały tydzień.

klimat audycji Sejsmograf nieśmiało wtargnął na naszą antenę. Na koniec piosenka, która ciągle dudni w serduchu, bo jest z każdym rokiem, z każdym dniem coraz bardziej aktualna. Czasem myślę, jak on opisałby tę grę absurdów, nienawiści, nieudolności, braku hamulców i zasad, które króluje teraz coraz bardziej. Myślę, że jak zawsze najtrafniej. Dziękujemy za dziś. Rafał Lewandowski, Kuba Strączyński, Kinga Krasuska. Do usłyszenia w piątkową noc.

0: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Przez Polskę przechodzą burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi zjawiskami w 14 województwach. Najtrudniejsza sytuacja jest m.in. na Podlasiu, Mazurach, Dolnym Śląsku, Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Burzom towarzyszą intensywne opady deszczu, a wiatr w porywach może osiągać nawet 80 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest także drobny grad. Synoptycy apelują o ostrożność i śledzenie bieżących komunikatów pogodowych. Teraz w serwisie zaglądamy do Sejmu. Dwie posłanki PSL rezygnują z udziału w Radzie Parlamentarzystów przy prezydencie. Urszula Pasławska i Urszula Nowogórska podjęły taką decyzję po tym, jak Karol Nawrocki zawetował ustawy dotyczące statusu osoby najbliższej i umowy o wspólnym pożyciu. Obie parlamentarzystki należały do autorek kompromisowych rozwiązań, nad którymi przez 2 miesiące pracowali przedstawiciele koalicji rządzącej.
1: Ja z wielkim rozczarowaniem przyjęłam dzisiejszą decyzję, ponieważ pan prezydent, który wielokrotnie powtarzał o tym, że ma otwartą głowę i wolę na ten temat rozmawiać, dzisiaj tak naprawdę zawiódł zaufanie Polaków.
0: Mówi Urszula Pasławska. Jak twierdzi, ustawa była szeroko konsultowana.
1: Często słyszymy z Pałacu Prezydenckiego, że nie ma przestrzeni do dialogu, że ustawy są niekonsultowane. W tym przypadku było tak, że na każdym etapie, zarówno prac Komisji Nadzwyczajnej, którą byłam przewodniczącą, zapraszaliśmy środowiska prawicowe, zapraszaliśmy środowiska pana prezydenta. Żadna poprawka nie została złożona, żaden konkret nie został przedstawiony. W zamian otrzymaliśmy weto.
0: Zdaniem polityków PSL dalszy udział w Radzie Parlamentarzystów stracił sens. Przypomnijmy, gremium zostało powołane po to, by wspierać prezydenta wiedzą ekspertów i parlamentarzystów oraz ułatwić współpracę między Pałacem Prezydenckim a Sejmem. Przenosimy się do Niemiec. Szef frakcji CDU-CSU w niemieckim parlamencie, Jens Spahn, podał się do dymisji. To efekt krytyki po ujawnieniu, że on i jego mąż zostali rodzicami dzięki surogatce w Stanach Zjednoczonych. W Niemczech macierzyństwo zastępcze jest zakazane, a sam Spahn wcześniej publicznie sprzeciwiał się jego legalizacji. Polityk oświadczył, że nie da się pogodzić życia rodzinnego z pełnioną funkcją i zapowiedział odejście ze stanowiska. Do czasu wyboru następcy obowiązki szefa frakcji przejmie Alexander Hoffmann z CSU. Na koniec jeszcze wracamy do kraju, bo na Podkarpaciu trwają poszukiwania małego kangura, który kilka dni temu uciekł z labiryntów kukurydzy w Łopuszce Małej. Ostatnio był widziany w okolicach Trzebowniska, około 35 km od miejsca ucieczki. Właściciele wyznaczyli nagrodę w wysokości 1000 zł za pomoc w odnalezieniu zwierzęcia. Apelują jednocześnie, by nie próbować łapać kangura ani go płoszyć, ponieważ może uciec jeszcze dalej. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.
3: Przedmowa.
4: Szmaty. Z taką książką spotykamy się dziś w Przedmowie, czyli cyklu audycji poświęconych literaturze w Radiu Nowy Świat. Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Katarzyna Oklińska. Jesteśmy na antenie, jesteśmy na YouTubie, jesteśmy przy ulicy Ostrej 14 w Warszawie. Jeszcze są również z nami patroni i patronki Radia Nowy Świat w koncert holu. No i przede wszystkim jest autorka książki Szmaty, Karolina Lewestam. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Czy masz w swoim domu wielką kupę ubrań?
5: O, i mam kilka takich kup ubrań, wiesz? Jakby to jest najgorsze, że jeszcze jakbym mogła takim spychaczem to wszystko w jedno miejsce tak zebrać, by była taka jedna wielka kupa, to byłabym szczęśliwa, ale niestety to się rozplenia, rozmnaża, tych kup jest mnóstwo i teraz moje dzieci mają swoje kupy. I teraz przy praniu jest taka wielka kupa. Nie wiem, czy państwo to znają, ale tak, tego jest dużo.
4: Ale czy masz wokół siebie kogoś, nawiązuję oczywiście do książki, kto grzebie z tobą w tej wielkiej kupie ubrań?
5: No oczywiście, że tak. Przyszłam tutaj na spotkanie z moją przyjaciółką Kasią Kazimierowską i mamy zupełnie osobne kupy ubrań, gdyż ja mieszkam teraz w Londynie, ona mieszka w Warszawie, ale ja jej z Londynu w lumpeksie kupioną sukienkę teraz przywożę, żeby jakby dotarła ona do jej kupy ubrań, bo zobaczyłam ją właśnie tam w jakimś second handzie i stwierdziłam, że na pewno ona będzie świetnie w tym wyglądać. Ona ma coś dla mnie, moje wszystkie koleżanki tutaj są w takim trybie wymiankowym, tak? My cały czas te ubrania między sobą wymieniamy,
4: czyli
5: dzielimy się.
4: Uczyniłaś swoją wielką kupę ubrań międzynarodową, chociaż ta z twojego domu rodzinnego również w jakimś sensie międzynarodowa była, bo przez Atlantyk też napływały rzeczy. I myślę sobie, że to jest odpowiedni moment, żeby wyjaśnić, czym ta wielka kupa ubrań jest dla ciebie, dla tej książki.
5: Wielka kupa ubrań to jest w sposób zupełnie dosłowny kupa ubrań, która nadbudowała się, nie wiem, stworzyła się, wypełzła z chaosu w moim domu na Dolnym Śląsku, w Jeleniej Górze i to była po prostu taka kupa, przy której siadały wszystkie moje matki i te ubrania przebierały, dowoziły coś z tych właśnie lumpeksów, które właśnie wtedy w latach 90. wszędzie się pojawiły.
4: Rozkwitały.
5: Wszędzie rozkwitały na naszej tej właśnie po niemieckiej ziemi. No i strasznie wielkie wory bez przerwy z Görlitz i tam z różnych innych miejscowości były wożone do nas i praktycznie każdy zakładał lumpeks, kto mógł, kto miał garaż, kto miał jakieś miejsce, w którym mógł te wszystkie ubrania zrzucić. I moje wszystkie matki razem ze mną i z innymi córkami chodziłyśmy po tych lumpeksach, wybierałyśmy sobie różne rzeczy. Naprawdę najbardziej odjechane, dziwaczne rzeczy, jakie można sobie w ogóle wyobrazić. Znosiłyśmy to do domu i potem się siedziało. One siedziały wszystkie wokół tego. Miały ze sobą, nie wiem, piwo, wino, herbaty, kawy, tak? I gadały do nocy, ale to gadanie zawsze było jakoś tak z przecinkami na...
4: Słuchaj, a ta bluzka,
5: tak, no nie, a w tym to jak ja bym wyglądała, no nie, daj spokój, tego nie możesz założyć, wyglądasz jakbyś była zombie. No i tak jakby tym była kupa ubrań, miejscem spotkań, no i też wieloma innymi rzeczami, to pewnie do tego dojdziemy.
4: No właśnie, chciałabym do tego nawiązać. Mam tutaj taki fragment ze strony 44, który chciałabym, żebyś przeczytała. Czy mogę cię o to poprosić? O wielkiej kupie szmat. Właśnie, tak się zaczyna tutaj na dole strony.
5: Otóż wielka kupa szmat wcale nie była biblioteką snów. Nie. Przeciwnie, miała naturę wyłącznie remedialną. Była środkiem zaradczym na ciało, apteczką pierwszej pomocy na rany zadawane kobietom przez czas, w której bardzo trudno znaleźć odpowiedni plaster, ale i tak trzeba szperać i szperać i szperać w nadziei, że znajdzie się pomoc. Ja nie mogę w tej spódnicy, bo wałki, a w tym dresie nie odcina się. Ty weź tę bluzkę, bo tu biust za nisko, lepiej golf, bo ta szyja... Za bardzo wycięte, plamy na dekolcie. O, już nie można, wszystko widać, pomarszczone, nie wypada już.
4: No i właśnie tak chyba ta wielka kupa szmat funkcjonuje w naszym życiu, każąc nam wybierać to, co nam się wydaje, że wybrać powinnyśmy. Ten fragment nam pokazuje, jaką siłę miał ten społeczny nacisk matek na ciebie. Pokazuje nam, jak ważne jest ciało w tej książce i mam nadzieję, że wszystkie te wątki sobie rozwiążemy, rozwikłamy, poszerzymy je i w nie wnikniemy. No ale zanim do nich przejdziemy, to powiedz, czy ty ciągle chodzisz do lumpeksów dzisiaj jeszcze?
5: Absolutnie, tak. Bez przerwy. To jest chyba taki nawyk, którego nie da się pozbyć tak do końca. I to już różne lumpeksy bywają, bo czasem są to takie wspaniałe second handy i komisy tak zwane, tak? Ale chodzę, bo ciągle mam tą nadzieję na to takie niesamowite znalezisko, które zmieni moje życie.
4: Ale czym jest to niesamowite znalezisko, co zmieni nasze życie?
5: Jak znajdę, to będę wiedziała, ale cały czas czuję, że ono gdzieś tam jest. Coś, co się założy i nagle, wiesz, odkryjesz swoje prawdziwe ja, albo stwierdzisz, że jesteś zdolna do większych rzeczy. Albo w ogóle jakby zobaczysz siebie w innym świetle.
4: A może tą rzeczą jest ta różowa bluza? Różowa bluza staje się początkiem opowiedzenia tej historii i początkiem opowiadania o matkach, o tej sile nakazu matki.
5: Tak, może Państwo, którzy nie czytali książki, to powiem, że miałam taką bluzę różową z Esprit, którą miałam naprawdę bardzo, bardzo długo. Ona miała już chyba z 20 lat w momencie, jako w opisywanym momencie w tej książce. I zawsze próbowałam ją wyrzucić, ale moja mama nigdy nie pozwalała mi jej wyrzucić, bo ona nie ma dziur. Bo jeszcze się trzyma, bo jakoś to będzie, nie? Ktoś na pewno ją założy, to jeszcze nie wyrzucajmy.
4: Komuś się przyda, tak.
5: Tak, i ta bluza to już było tak, ja już dostawałam po prostu piany, jak widziałam tę bluzę, bo ona była dla mnie nie tylko oczywiście różową bluzą z Esprit, ale była dla mnie takim symbolem takiego przywiązania właśnie do nie wiadomo czego tak naprawdę, do jakoś trochę do przeszłości, ale do takiego życia, którego już nie ma, do rzeczy niepotrzebnych, i ja strasznie chciałam się z tego wyrwać. No i nie doceniałam siły różowej bluzy, bo jak potem piszę, właściwie to już chętnie bym ją założyła znowu. W końcu nie ma żadnych dziur.
4: Czyli jesteś sentymentalna, jak się okazuje. A opowiesz nam, ile miałaś matek?
5: No miałam dużo tych matek. Moimi matkami była moja matka, jak sama nazwa wskazuje, ale też jej siostra, jej przyjaciółki. No to tak w porywach do 6.
4: No. Wiem, że napisałaś o tym całą książkę, ale chciałabym, żebyś nam opowiedziała, jaką rolę pełniły w twoim życiu, jaką pełnią dzisiaj. Wiem, że nie wszystkie są z nami, niektóre odeszły, niektórych nie ma, o tym też piszesz, ale jakie ma to dzisiaj dla ciebie znaczenie z perspektywy czasu?
5: Jakie miały dla mnie znaczenie, tak? Wiesz co, jak jesteś tą nastolatką i widzisz te matki, które są w wieku średnim, tak jak ja teraz, tak, to masz wrażenie, że one w ogóle na ciebie nie wpływają. Że one są w ogóle jakby takim, nie wiem, no czymś, od czego chcesz uciec. No i oczywiście mądrość życiowa sprawia, że po jakimś czasie, nie mówię, że ją nabyłam, no ale jakby jestem, sowa mi nerwu wylatuje o zmierzchu, tak, a jestem trochę bliżej zmierzchu. I widzę, że tak naprawdę te matki były wszystkim. Były osobami, których nawyki myślowe na przykład są we mnie tak silnie wdrukowane, że ja do dziś, naprawdę, zrobiwszy, nie wiem, wyjechawszy po prostu za granicę na 10 lat, tak, zrobiwszy doktorat po prostu z filozofii, ja dalej myślę w sposoby, w które myślały one. I to jest z jednej strony przerażające, ale z drugiej strony dosyć piękne. No i były, wiesz, też takim obrazem kobiecości, do którego mogłam dążyć, ale od którego mogłam też chcieć unikać.
4: Chyba wiecie, to było podzielone na fazy, prawda? Najpierw tak. Dążenie, a potem uciekanie.
5: Najpierw się je kocha, potem jak już się osiągnie ten wiek nastoletni, to się nagle chce uciekać jak najdalej, a potem jak już się trochę człowiek zestarzeje, to chciałby wrócić. ale wiesz, może też dlatego, że to lata 90., kiedy ja byłam tą nastolatką, były latami bez internetu jeszcze, tak prawdę mówiąc, chociaż już on gdzieś tam trochę majaczył, tak, ale jeszcze nie był używany. Były bez technologii mobilnej i w pewien sposób te dorosłe osoby, które były wokół ciebie, one naprawdę reprezentowały uniwersum możliwości twoich. No, ciężko było tą wyobraźnią tak zupełnie gdzieś indziej się wypuścić. Wymagało to dużych nakładów pracy i energii, więc być może to jest kwestia czasów też, no ale one stanowiły taki kosmos.
4: O czasach też, mam nadzieję, sobie porozmawiamy, bo piszesz o tym czasie transformacji. Wydaje mi się, że to też jest ten czas transformacji bohaterem, bohaterką tej książki. Ale jeśli mowa o matkach, to jest wśród matek pewna ciocia Malinka. Bardzo barwna postać, o której chciałabym, żebyśmy się nieco więcej dowiedzieli. No i mam znów tutaj fragment, który pięknie ciocia Malinka opisuje.
5: Przeczytam. Ale widzę, że jest długi.
4: Tak, jest.
5: Na pewno nie wiem, czy Państwo to zniosą.
4: Zniesiemy.
5: Także proszę o dzielność. Na przykład Malinka. Malinka poza tym, że sama była surowo piękna, włosy naturalne, jasny blond, dość ostre rysy, bardzo szlachetne, oczy mocno błękitne, wręcz chabrowe, ciepłe, skóra, która się opalała na brązowo. Miała też oko do pięknych ubrań. nosiła kolory gaszone wapnem. Ciągnął ją na zmianę minimalizm i elegancka awangarda. Przyprawiała to wiejską prostotą i szła w jakość, na miarę możliwości oczywiście. Często wkładała len. Malinka ze swoją znajomością nazw porządnych marek była więc jedną z tych, które utrzymywały wielką kupę ubrań przy życiu. Które dbały o nią, jakby była wielką rafą koralową, a nie wielką pacyficzną wyspą śmieci. To dzięki Malince z wypraw na lumpy przywożono sensowny i wyważony plon, który zdecydowanie podnosił medianę jakości. Mówiło się wśród matek. Chyba ładne, ale co sądzi Malinka? Bo Malinka wchodziła do lumpeksów jak księżna Diana do sierocińca. Przeglądała sterty ubrań z łagodnym, ale stanowczym znawstwem. Potem dotykała jakiegoś łacha i było dokładnie tak, jakby Zbawiciel położył dobre ręce na Łazarzu. Miała moc wskrzeszania spłowiałych dżinsowych koszul, lnianych bluzek w kolorze suchej ziemi i pudrowo-różowych workowatych sukien, nadwyrążonych wieloletnią szychtą na plecach kogoś imieniem Ute, Hildegard lub Berta. Od razu moja mama i ciocia Arleta, bo w takiej drużynie najczęściej bywano w lumpeksach, widziały je oczyma duszy w pełnym życia, wyprasowanym, dociążonym jakimś teoretycznym naszyjnikiem wcieleniu. I pragnęły ich. Pragnęły bezwarunkowo, niezależnie od ich wagi. Nie były to bowiem, jak ci już wspominałam, nowoczesne lumpeksy, gdzie każdy ciuch jest przejrzany, a może nawet i wyprany i otrzymuje swoją osobistą cenę. Ale okołograniczne niemieckie sterty odpadowe. Gnijące od podłoża kraty budowlane szmat, gigantyczne refluksy czarnych plastikowych worów dowożonych do okolicznych wiosek z Görlitz, w których sprzedawało się towar wyłącznie na wagę. No i tylko Malinka miała prawo powiedzieć, gdy jakaś inna matka wyciągnęła coś z kupy ubrań i przyglądała się temu, szukając jakiejś obietnicy: a weź, Aldona, wyrzuć to. Ciach, wielkie nożyce atropos przecinały nić żywota krótkiego sweterka w sraczkowate paski. Albo kreszowych spodni z przecież niewielką tylko dziurą. Na nic były protesty, przeznaczenie się wypełniło, ciuch lądował w kotłowni w towarzystwie starych krzeseł, którymi próbowałyśmy z mamą desperacko ogrzać dom. Widziano jednak moją mamę, jak nocami schodzi do kotłowni, żeby mimo wszystko jeszcze raz się przyjrzeć tym spodniom. Ale gdzie jest śmierć, tam zawsze rodzi się też życie. I Malinka potrafiła na przykład dostrzec w tym oceanie odpadów dwie bezwładne i nieobiecujące rzeczy, które zetknięte ze sobą nagle bzyczały, jak połączone kable obwodu elektrycznego. A włóż te spódnice z tą bluzką, Arleta, mówiła. I to była sama prawda. Nadchodziło nowe. Wśród starych łachów i starych budynków nagle promień. Ciocia Malinka więc, co tu dużo mówić, rokowała.
4: Dziękujemy bardzo za ten fragment. Pragnę podkreślić, że ciocia Malinka istnieje naprawdę. No i właśnie, dochodzimy tutaj do tego gatunku literackiego, jakim jest autofikcja. Opisujesz poniekąd swoje życie, swoje doświadczenia, swoich bliskich. Czujesz odpowiedzialność?
5: Ogromną. I wiesz, ciocia Malinka jest tutaj dobrym przykładem, bo jak książka została napisana, no to właśnie w wydawnictwie Czarne wszyscy mówią, no dobra, to już mamy tutaj, prawda, tego już zaraz będzie do druku szło. Ja mówię, nie, bo jeszcze mi braknie cioci Halinki, bo wszyscy musieli przeczytać, żeby dać mi zielone światło. I pamiętam, moja redaktorka była właśnie przerażona zupełnie, że jak to w ogóle, to teraz mi mówisz, że to w ogóle może nie pójść?
4: Miesiące pracy tak, po to, ja mówię, żeby no jedna tak, osoba no, to zniweczyła.
5: Tak, no nie pójdzie, jak ciocia Malinka, która się inaczej nazywa tak naprawdę, powie, że nie. No i właśnie wtedy takiego, zawsze to opowiadam właśnie z taką radością, że ona wysłała mi takiego SMS-a rano. Ja się obudziłam, biorę telefon, a tam jest napisane kropeczko, bo tak do mnie mówią w rodzinie, jestem zachwycona. Zrobiłam screenshota, wysłałam do wydawnictwa, otworzyliśmy szampana i książka poszła.
4: Udało się. Mhm. Ciocia Malinka zaakceptowała, jak pozostałe osoby w rodzinie, no bo wydaje mi się, że bywasz bezwzględna wobec niektórych.
5: Tak, dlatego musiałam mieć ich zgodę. Mhm. Znaczy ciocia Arleta nie żyje, ale jej córka żyje i z nią rozmawiałam o tym. Ciocia Lalka, moja ciocia, która mieszkała w Ameryce, bardzo blisko jestem z jej dziećmi, więc głęboko omawialiśmy tę książkę, ale mam wrażenie, że w ogóle w kulturze amerykańskiej takie dzielenie się jest tak naturalne, że oni w ogóle nie mieli z tym problemu.
4: A to wręcz, ciekawe, bo te fragmenty są naprawdę interesujące.
5: Oni są pierwsi do tego, żeby w ogóle jakby te historie puścić w świat, bo jak my się spotykamy z nimi, to siadamy właśnie i opowiadamy sobie anegdoty o naszych matkach i to jest jakby nasza rozrywka. Więc jakby dla nich to było naturalne i dobre. Ciocia Janka miała tylko jeden problem, że bardzo słabe imię jej wybrałam do tej książki. A moja mama chciała, żeby to było napisane.
4: Ona piszesz tego o tym potrzebowała. Pod koniec w książce to jest dosyć jasno uargumentowane, dlaczego pewne rzeczy chciała, żeby wyszły na jaw.
5: Tak, są to rzeczy, które ona jakby w sobie trzymała tyle lat i nie miała właściwie narzędzi, żeby sobie ten wentyl wyciągnąć. I ponieważ ma córkę pisarkę, to się ucieszyła, że to może ktoś inny zrobić.
4: W końcu przydała się na coś.
5: Tak, to pierwszy raz chyba, jak się przydałam porządnie.
4: Jednocześnie mówisz, że ta książka napisała się sama. W jaki sposób książka pisze się sama?
5: Bo miała być zupełnie inną książką, wiesz? Miała być takim teoretycznym esejem o tym, jak to jest, nie wiem, być w wieku średnim kobietą. Napisałam kiedyś taki zbiór esejów dla wydawnictwa Czarne o rodzicielstwie. I powiedziałam, że teraz mogę napisać o tym, bo to jest mój kolejny etap życia i chętnie przeanalizuję to z jakichś tam teoretycznych, filozoficznych stron. No i chciałam to pisać, tylko właśnie jak pisałam to, to na boku mi się pisały te historie. I to takie było, wiesz, że tutaj próbuję coś napisać, ale nie, bo jednak teraz chciałabym jeszcze to opisać. Bo ten temat przypominał mi o tych rzeczach. I nagle stało się tak, że właśnie ten projekt pisania o tych osobach połknął, zjadł, zniweczył ten pierwszy projekt. No i to powstało.
4: I tak się stały szmaty. Właśnie w Pasterzach Smoków też odsłaniasz swoją intymność. Dużo tutaj w tej książce piszesz o własnych doświadczeniach. Dosyć powiedziałabym traumatyczny. To był jakiś sposób na poradzenie sobie z własną pamięcią?
5: Tak, wiesz co, bo ty mówisz o tym romansie ze starszym mężczyzną, jako nastolatka, z nauczycielem. No i to było rzeczywiście bardzo traumatyczne, zwłaszcza próba wydostania się z tego układu.
4: W czym też pomogły ale wiesz, matki?
5: Ale ja kompletnie o tym zapomniałam. Słuchaj, 20 lat, praktycznie 20 kilka lat w ogóle, nie poświęciłam temu ani jednej myśli. I mój rodzimy magazyn Pismo zamówił u mnie tekst o seksualizacji młodych dziewczyn. I ja miałam ten tekst pisać. I ja ten tekst, słuchajcie, pisałam rok. Nie byłam w stanie go napisać. I wyjechałam, czasem sobie takie robimy weekendy, jak się ma dużo dzieci i się próbuje pisać, to trzeba uciekać z domu, więc robimy sobie takie weekendy z moimi innymi znajomymi, które są matkami i też piszą. Wyjechałyśmy na Warmię do jakiejś takiej chaty. I moja przyjaciółka mówi, słuchaj, ty może, dlaczego ty nie możesz tego napisać, nie? I zaczęłyśmy rozmawiać i jakby to wyszło. I okazało się, że tak naprawdę ja nie mogę tego napisać, bo ta historia jest ciągle.
4: Nieprzerobiona,
5: tak. A ja nie potrafię, jakby jedynym sposobem na przerabianie dla mnie rzeczy jest jednak pisanie o nich, co ma swoje wady i zalety. Zalety takie, że jest o wiele tańsze niż terapia. A wady są takie, że potem ktoś to musi przeczytać. I ja niestety, można powiedzieć, że powinnam się już naprawdę nauczyć tego, ale za każdym razem, jak cokolwiek piszę, to ja nigdy nie myślę o tym jako o czymś czytanym. Jest jakby zupełnie w ogóle w jakimś horyzoncie
4: abstrakcyjnym.
5: Że ja siedzę w tej swojej szopie i po prostu coś tam robię i to jest takie wszystko deliryczne trochę. I potem nagle wysyłam to, bo na przykład miałam kontrakt z wydawnictwem i mówię, no mam takie coś, no. A oni mówią, no dobrze, no to super, no to idzie. I wtedy dopiero przychodzi, wiesz, ta myśl, Jezus Maria, teraz to ludzie przeczytają, nie? Czy ja na pewno tego chcę? No i chyba tak. No tak.
4: Czyli udało się przerobić temat. I tekst powstał?
5: Tekst powstał, tak. On jest jakby wciągnięty też trochę w treść tego. I tak, to jest najlepszy sposób na przerabianie, myślę.
4: Pisanie. Zgadzam się. Też mam jakieś doświadczenie w tym zakresie. Tak jest. Zaczynasz w tej książce od podziwu dla matek. już sobie powiedziałyśmy o tym. Potem podziw przechodzi w chęć ucieczki. Opowiadasz o dorastaniu, no i nie chodzi tylko o dorastanie nastolatki, bo nastolatką jesteś w tej książce, przynajmniej narratorka, ale myślę, że możemy sobie tutaj tak uprościć, że to ty. Ale również dorastanie kobiety w kolejne fazy bycia kobietą. Zgodzisz się z takim stwierdzeniem?
5: Tak. No w ogóle, wiesz, też takim początkiem tego myślenia o wchodzeniu w jakby nowy etap życia kobiety, no to było takie zrozumienie. Nagle wiesz, że no, kilka razy odkrywamy to swoje ciało jako kobiety, nie? Odkrywamy to ciało na początek jako dorastające dziewczyny, kiedy nagle po prostu z ciała, które nam służy do biegania, do wykonywania różnych czynności, nagle staje się ciałem ocenianym, pożądanym.
4: Walutą.
5: Walutą, tak. To jest ten pierwszy moment takiego zdziwienia, mhm. nie? I takiej konfrontacji z tym ciałem. Potem dla kobiet, które akurat wchodzą w macierzyństwo, tak, no to też jest takim momentem zdziwienia pewnego, znowu takiego przewartościowania. Nagle już nie jesteś tą atrakcyjną dziewczyną, nagle już jesteś tą matką i to jest zupełnie inna rzecz. I jak się z tym ułożyć, nie? Jak w ogóle na nowo poznać to swoje ciało właściwie? Co czym ono jest?
4: Nie? No i odnaleźć siebie w tej obojętności, o której piszesz,
5: tak,
4: w sklepie.
5: Tak, obojętności, tak. Opisuję właśnie tam jak z tej dziewczyny, która była taka właśnie witana przez różnych tam ekspedientów, nagle byłam taką babą w ciąży, nie? I jakby już było to dla mnie zdziwienie pewne odczułam. Ja byłam dosyć wcześnie w ciąży, biorąc pod uwagę warszawskie standardy przynajmniej, bo jeszcze się uczyłam, jeszcze byłam na doktoracie i to było takie nagłe, tak? Nie planowaliśmy tego. A potem przychodzi jeszcze kolejny moment, kiedy już nawet nie jesteś do końca tą matką, tylko jesteś opiekującą się osobą, która też przechodzi menopauzę na przykład.
4: To jest wkraczanie w czas telimeny.
5: Tak, wkraczanie w ten czas telimeny. I to wymaga kolejnego, wiesz, zrozumienia na nowo swojej pozycji w społeczeństwie, swojej tożsamości. To są takie dosyć, wiesz, mocne progi, przez które my przechodzimy, żyjąc jako kobiety. Mam wrażenie, że u mężczyzn to nie jest tak drastyczne. Może się starzejesz, tak? I w pewnym momencie jakby już nie jesteś młodym chłopakiem, już jesteś może starszą osobą, ale to jest łagodniejsze.
4: No, tak? Stary facet nie będzie nigdy tak stary jak stara baba.
5: A to na pewno,
4: a
5: tak.
4: Ty czujesz się starą
5: stara
4: babą?
5: Stara baba jest zawsze 20 lat starsza od starego faceta. Wiesz co, no są momenty, kiedy już się czuję starą babą i są momenty, kiedy się nie czuję starą babą. Ja właściwie, Małgorzata Halber ma takie bardzo fajne powiedzenie, make stara baba great again, nie? Więc nie jest to dla mnie problem, gdybym tą starą babą miała być. Natomiast jako, wiesz, nieodrodna córka swoich matek, dużo uwagi jakby przykładam do wyglądu, no nie? Niekoniecznie, żeby wyglądać ładnie, ale żeby wyglądać jakoś, tak? Więc jakby dalej jestem uwikłana w ten wzrok zewnętrzny w jakiś sposób.
4: Aspekt.
5: Społeczny aspekt tego bycia w świecie. I miałam taką nadzieję, że jak stanę się trochę starszą babą, to wiesz, to mi to tak odpuści, nie? Że wreszcie tak się wyluzuje. Ale to jakoś nie chcę odpuścić i to jest...

0: Jeszcze nie jestem oczywiście, ale wiesz, to jest też kwestia sposobu, w jaki ludzie przerabiają pewne rzeczy. No bo oczywiście mówimy o przerabianiu traumy z przeszłości, to jest jakby jeden rodzaj przerabiania rzeczy. Natomiast ja też bardzo prospektywnie przerabiam rzeczy, bo nie wiem, czy to jest wynik jakiegoś, może jakiegoś wystroju lękowego, takiego okablowania. Ja właściwie musiałam przerobić bycie tą starą babą, zanim się z nią stałam, bo ja już się boję, jak to będzie. Więc cała konstrukcja tej książki jest taka, że ja myślę o swoich córkach, które będą na mnie patrzeć, tak jak ja patrzyłam na te moje matki. I tego się boję i temu muszę szybko zapobiec, zanim to się wydarzy. Więc to nie jest tak, że to się już wydarzy, to jest, wiesz, takie wyobrażenie tego, co będzie jak, nie?
1: Czyli wyprzedzasz po prostu tak, to co może się wydarzyć.
0: Tak, to wszystko trzeba wyprzedzić, żeby być jakby przygotowanym, nie?
1: Właśnie, w szmatach mierzysz się z sobą samą z dzisiejszego punktu widzenia, prawda? Mhm. Bo Karolina Lewes tam kieruje słowa do córki, ale jak w ostatnich zdaniach tej książki piszesz, to jest córka nieistniejąca, jednocześnie jest zlepkiem twoich dzieci i ciebie samej.
0: Tak.
1: A więc mam wrażenie, że jednocześnie chcesz powiedzieć, hej, zobaczcie, ja też tam byłam, a z drugiej strony w jakiś sposób skonfrontować siebie z dzisiaj, z sobą z wtedy.
0: Tak, no bo widzisz, ten lęk o to, że moja córka hipotetyczna lub prawdziwa patrzyłaby na mnie w ten sam sposób, bezlitosny troszkę, tak, jak ja patrzyłam na swoje matki, no powoduje, że chcę jakby, no wiesz, jakby chcę ukarać siebie robiącą to samo. Więc przypominam sobie siebie z tamtego czasu właśnie, z tą bezlitosnością nastoletnią i walczę z tą osobą, tak, walczę z tym impulsem.
1: Da się przed tym uchronić?
0: To jest bardzo dobre pytanie, wiesz, i ona mnie bardzo nurtuje, bo z jednej strony może być tak, że to zerwanie komunikacji między matkami a córkami, które jakoś tam ma miejsce, jest kwestią kultury, tak? Dużo się mówi o tym, że kultura w ogóle, kobietę w średnim wieku chyba najbardziej, najbardziej poniża. Nie? Że jest, wiesz, ten archetyp tej macochy złej, która tam złą czarownicą jest, albo nie pozwala pójść na bal i tak dalej, tak? To jest ten początek tego, ale tego jest więcej. Pytanie właśnie jest, czy to w jakiś sposób jest proces naturalny? I być może jest, być może można to opisać nawet w jakichś kategoriach socjobiologicznych, że młode osoby muszą jakby opuścić to gniazdo, muszą jakby w pewnym sensie
1: zanegować
0: to wszystko, żeby potem ewentualnie móc powrócić. I to socjobiologicznie opisywane jest w ten sposób, że musisz wyjść z grupy, żeby znaleźć sobie partnera gdzie indziej, żeby pula genetyczna była lepsza, ale potem możesz już chcieć wrócić, żeby jakby nawiązać dobre stosunki, nie? Więc jakby może to jest rytm naturalny. Ale wydaje mi się, że kultura nie pomaga tutaj. I może dałoby się trochę tego uniknąć.
1: Myślę, że ta książka wpisuje się w taki głos kobiet. Katarzyna Sobczuk w Małej Empirii opisała ten piękny wiek środka, jak to jest nazywane, że na wiele rzeczy jest już za późno, no ale za wcześnie na odpuszczenie.
0: Za starzy, na sen, za młodzi na grzech, to nie, odwrotnie. Za młodzi na sen.
1: Ty czujesz, że to jest właśnie ten moment, właśnie już o tej starej babie trochę sobie przecież mówiłyśmy. Czy czujesz, że ten czas, wiek środka nadszedł, nadchodzi?
0: Nie, no zdecydowanie tak, bo to jest ten taki moment, kiedy właśnie...
1: Masz sobie na to zgodę?
0: Tak, już teraz tak. No przed napisaniem tej książki nie, teraz jak najbardziej. No i to jest właśnie tak, jak wiesz, jak piszę o tym, że to jest ten przedziwny moment, kiedy nagle na osi czasu się znajdujesz tak, w takim miejscu, że już jakoś tak ten koniec jest jakoś tam widoczny i początek też i nagle masz ten, wiesz, widok na obie strony. Do tej pory miałeś widok na tę, co było, a tutaj to było jakieś takie niezdefiniowane coś, nie? No i jest w tym jakaś też trochę przyjemność i mądrość, że tak się to widzi. Na dzień dzisiejszy tak ci mówię, no bo to się zmienia zawsze. Jak wiemy, kobiety są w nieustannym
1: ruchu.

0: i zmianie, więc kto wie, jak będzie za chwilę, ale w tej chwili mam w sobie na to zgodę.
1: Wiesz, to jest banalne pytanie, ale wydaje mi się, że ciekawe w kontekście tej konkretnej książki. Dla kogo ty tę książkę napisałaś? Czy dla młodych kobiet, które właśnie mogłabyś przestrzec przed tym, w co będą wchodzić i powiedzieć, może nie popełniajcie moich błędów, ale przygotujcie się na to, co się wydarzy. Dla kobiet w wieku środka, które też mają swoją przeszłość i też pewnie podobne jakieś sentymentalne doświadczenie z ową przeszłością. A może dla mężczyzn, żeby lepiej nas zrozumieli? Do kogo jest kierowany ten głos kobiety?
0: No tak ostensywnie, wiesz, tak jak twierdzę, że jest kierowany, to do tych młodych dziewczyn, prawda? No ale nie da się ukryć, że najwięcej, bo, że mam bardzo dużo czytelniczego zaangażowania w tą książkę, co jest takie w ogóle podnoszące na duchu i takie wspaniałe. Ja zawsze w ogóle jestem taka zachwycona tym, że istnieje taka magia, że można coś napisać, jak ktoś to czyta i nagle wie, co chciałaś powiedzieć. Jest to przecudowne. Dostałam bardzo dużo listów i wiadomości na jakichś messengerach i Instagramach i różnego tego typu rzeczach od właśnie kobiet w średnim wieku najczęściej, ale też starszych. A mnie najbardziej zawsze właśnie ciekawią odbiory mężczyzn też, bo...
1: Dostałaś takie głosy?
0: Nikt do mnie nie napisał, tak? Żaden mężczyzna, że tak, och, jaka super książka, dziękuję, bo
1: wiem więcej.
0: Odnalazłem się. Natomiast wiem o kilku, którzy przeczytali i podobała im się dosyć, ale może dlatego, że ich znam dobrze, więc to nigdy nie wiadomo.
1: A co chcesz powiedzieć tym młodym osobom, do których chciałabyś najbardziej wyjść z tymi słowami?
0: Wiesz co, najbardziej to co bym chciała powiedzieć, to jest to, że właśnie każde następne pokolenie dziewcząt i dziewczyn ma takie wrażenie, że jest w stanie wymyśleć świat na nowo, że im to się wszystko nie przydarzy, że one nie będą po prostu zawikłane w opiekę na przykład, że nie będą zawikłane w swoje ciało, że one wymyślą te warunki na nowo i to, co zrobiły ich matki, to jest jakoś tam ich wina, nie? Że one się załadowały, nie wiem, w dzieci albo w jakieś inne rzeczy. To one się muszą opiekować tymi rodzicami swoimi, tym wszystkim, całym tym domem, że one zmagają się ze swoim ciałem w zły sposób, który się tym młodym nie podoba. I wydaje się tym młodym dziewczynom zawsze, że jak my wejdziemy na tą scenę, to my to wszystko ułożymy zupełnie inaczej, lepiej. Mojemu pokoleniu też się tak wydawało, że my teraz będziemy oto żyły w świecie, w którym związki są zawsze partnerskie. Feminizm sprawia, że mój wygląd nie będzie miał znaczenia. To wszystko była nieprawda. Były to płonne nadzieje, ale wydaje mi się, że ta taka, że przez to, że nam się tak wydawało, że w ogóle młodym dziewczynom się tak wydaje, to możemy patrzeć na te matki z góry, nie? Bo skoro dałoby się to lepiej urządzić, a my wiemy, że się da, to one musiały zrobić coś źle. To z nimi jest coś nie tak. Gdyby jednakowoż dało się tak naprawdę usłyszeć, co te starsze kobiety do ciebie mówią, jak jesteś tą młodą dziewczyną, to miałabyś szansę zrozumieć, że to jest nasz wspólny los, nie? Że tak całkiem temu nie uciekniesz. I to jest może dobrze, może źle, ja nie wiem, tak?
1: Jest piękny fragment, udało mi się znaleźć, to nie było planowane, tym razem ja przeczytam króciutko. Trzeba było słuchać matki, gdy byłem mały. A cóż takiego mówiła? Nie wiem, nie słuchałem.
0: Ale to jest cytat z Autostopem przez galaktykę.
1: Zgadza się, tak jest. Czyli co, podcinać im skrzydła, mówić nie uda się wam, zrezygnujcie?
0: Nie, bo to właśnie nie chodzi o podcinanie skrzydeł, to chodzi o pokazanie pola możliwego rozwoju, nie? I też jakby zagrożeń. Bo skoro na przykład, nie wiem, my jako na przykład dziewczyny w moim wieku, generalnie kobiety, stare baby, jak się woli, wiedzą już, że na przykład nie mogły mieć wszystkiego. Nie? Nam bardzo, na mojemu pokoleniu mówiono zawsze, że będziemy mogły mieć wszystko, że będziemy mogły mieć dzieci, będziemy mogły mieć karierę, i jeszcze świetny związek partnerski, jeszcze parę innych rzeczy. No okazuje się, że to jest nieprawda. Tak po prostu, najzwyczajniej w świecie jest to absolutnie nieprawda. Trzeba rezygnować z różnych rzeczy. Ja bym napisała już 20 książek, gdybym nie miała dzieci, a napisałam ich dopiero 5. I to z wielkim jakby, wiesz, narażeniem właściwie całej rodziny, bo muszę wyjechać, muszę, tak, muszę się gdzieś zaszywać, musi mnie nie być. Chciałabym, żeby jakby te dziewczyny działały z taką, wiesz, taką głęboką świadomością potencjalnych ograniczeń, no, po prostu.
1: A czy to nie jest też w jakimś sensie tak, że trudno jest porównywać czasy twojego dorastania z czasami dorastania dzisiaj młodych ludzi?
0: Czy pod jakim względem?
1: No właśnie pod względem chociażby istnienia internetu. Dużo też o tym piszesz.
0: Tak. Ja właśnie, nie wiem, no wiesz, mój najstarszy syn, bo ja mam bardzo duży rozstrzał dzieciowy, 18 najstarsze, 7 najmłodsze, więc jest tego jeszcze w środku 11, tak? Więc dzięki mojemu synowi mam taki trochę kontakt z tymi jego i koleżankami, i kolegami. To, co mnie właśnie uderza, to jest to podobieństwo, bo ja oczekuję tej różnicy, tak? Oczekuję tego, że oni są przecież w tak innym środowisku medialno-informacyjnym wychowani, że tam musi być coś, ale kurczę, te podstawowe, wiesz, problemy, odruchy i potrzeby jakoś się jednak powielają, nie?
1: Czyli żyjemy ciągle w tych samych schematach, szczególnie w kontekście bycia w rodzinie i bycia pewnie szerzej w społeczeństwie. No ale skoro o czasach mowa, lata 90., lumpeksy, ubrania chowane na zaś, bo nie mają żadnej dziury, bo może się przyda, ten czas transformacji, o którym sobie powiedziałyśmy.
0: Powiem ci tylko jedną rzecz. Przyjechałam do Warszawy kilka dni temu i moja mama czekała na mnie na dworcu. Chociaż mówiłam jej, nie czekaj na mnie na dworcu.
1: A jest ciekawa historia z czekaniem mamy na dworcu w tej książce.
0: Jest to bardzo niebezpieczne.
1: Zabawna.
0: I wychodzę, a ona jest w bluzce, którą dostała od cioci Lalki. 40 lat temu.
1: Czyli wielka kupa ubrań żyje. Tak. To jest dowód na to.
0: Tak.
1: Czyli te czasy się przenikają. No ale w latach 90. jest osadzona ta książka. Czas zmian. Te lumpeksy kwitnące niemalże na każdym rogu ulicy, jak to opisujesz. No i wydaje mi się, że transformacja jest częścią tej książki. Jest jakimś powodem dziania się rzeczy w twoim życiu, w życiu bohaterów,
0: tak.
1: Bohaterek.
0: Tak. Moim ulubionym zdaniem chyba z tej książki jest to zdanie, kiedy mówię o tym, jak sama się szykuje na stanie się właśnie już taką dziewczyną, dojrzałą w takim sensie, że już na którą będzie można patrzeć i już z moją przyjaciółką chodzimy i wybieramy sobie te sukienki i tak oglądamy już się w lustrze inaczej, bo to miała być, tam nie, to ciało miało się stać walutą i tam nie będzie już żadnej po prostu siatki bezpieczeństwa społecznego, tam będzie najstraszliwsza w świecie transformacja, nie? I to są rzeczywiście, tak się zbiegają u mnie te dwie transformacje. Ten czas taki bardziej kobiecy i polski, to co dzisiaj mamy w Polskę kapitalistyczną. No ale też jakby w tle jest ta historia mojego ojca, który bardzo dużo różnych rzeczy przeżył, był o wiele starszy od mojej mamy.
1: Więc... Chcesz nam o nich trochę opowiedzieć?
0: No tak, no mój ojciec jako nastolatek uczestniczył w II wojnie światowej jeszcze. Uciekł z transportu do Majdanka, potem był w Armii Krajowej, potem siedział w więzieniu za to, że był w Armii Krajowej, potem był w milicji, żeby na drugą stronę przejść. No tam się jeszcze wiele rzeczy wydarzyło. Koniec końców, lata 90., mój ojciec już dosyć stary, w Jeleniej Górze zakłada po prostu firmę komputerową. To taki znak czasów, nie? Oczywiście, która jest kompletnie nierentowna i całkowicie go rujnuje, więc tak, no mój ojciec jest takim przykładem pewnego rodzaju przeżycia transformacji, który rozjeżdża.
1: Ja mam wrażenie, że ta historia, ta książka też jest poświęcona twojej relacji z tatą, bo opisujesz od początku do końca jego życie właściwie i to, jak ty się w tej relacji, w tym życiu odnajdywałaś lub nie odnajdywałaś. Dosyć osobiste, to jest znowu bardzo intymne. No ale lata 90. Ty podchodzisz do tego czasu z taką melancholią, z takim sentymentem, jak wydaje mi się, tak, po przeczytaniu tej książki, bo wydaje mi się, że no właśnie osoby wychowane w latach 90. dzisiaj bardzo mocno wspominają tamte czasy. Nie wiem, znaczy mogę podejrzewać dlaczego, ale powiedz nam dlaczego, jeśli ty też tak
0: masz. Ja nawet
1: masz.
0: Wczoraj o tym rozmawiałam z moją przyjaciółką, a propos wywiadu, który robiłam z Agatą Sikorą. To jest taka komentatorka życia naszego, taka publicystka, ale też i naukowczyni. Napisała książkę.
1: Technologiczno-społecznego.
0: Tak. I ona napisała taką książkę, jak wyjść z siebie, o tym, jak straciliśmy wspólnotę, no, także w latach transformacji, jak możemy jej poszukiwać na nowo, jak się możemy z innymi ludźmi połączyć na nowo. Nie? To jest jakby temat tej książki. I zastanawiałyśmy się właśnie bardzo dużo z moją przyjaciółką przed tym wywiadem, jak to jest, że kiedy mówimy o tych czasach i tych wszystkich strasznych rzeczach, które się w tej transformacji wydarzyło, nadal mamy w sobie tę nostalgię za tamtym czasem i zidentyfikowałyśmy to, wiesz, jako coś takiego, że duch dziejów był taki, że miałyśmy naprawdę wrażenie, że postęp istnieje. Że teraz nie mamy tego wrażenia. Mamy wrażenie, że jakby kolejne, nie wiem, innowacje technologiczne raczej nas pogrążają niż ratują, tak? Mamy takie wrażenie, że świat, właściwie nie wiemy, jak on jest zarządzany i przez kogo, że to wszystko jest w rękach jakichś ludzi, którzy nie są godni zaufania, tak? Jest bardzo dużo takiego poczucia niepewności, ale niepewności też związanej ze schyłkowością świata. Mamy takie poczucie schyłkowości. Czy będziemy rozmawiać o klimacie, czy będziemy rozmawiać o polityce, czy o technologii, tak? Cały czas jest takie wrażenie, że musimy jakoś ratować to, co jest raczej, niż patrzeć w tą przyszłość z radością. A jednak w latach 90., co by się nie działo? Cały czas się miało takie wrażenie, no to teraz to już, nie? Coś, nie wiem co.
1: Wszystko jest możliwe.
0: Ale będzie coś możliwe, że tu się granice jakieś otworzą, tak? Tutaj coś nowego się wydarzy. I wiesz, no oczywiście teraz patrzymy wstecz i myślimy sobie o tym jako o takiej może naiwnej, wiesz, postawie zachodofilii takich, nie? Zaściankowych. Ale tak było, tak? Było takie poczucie, że postęp jest. Że to, co będzie po, będzie lepsze od tego, co teraz. Nie?
1: I to jest to, co wywołuje w tobie nostalgię?
0: Największą nostalgię, tak. I nawet, wiesz, tak sobie mówiłyśmy, że jako właśnie osoby wychowane wtedy, jak rozmawiałyśmy ze sobą na studiach, nie? No to miało się takie poczucie, że jakoś, jak się będzie bardzo dużo pracować, albo będzie się wystarczająco sprytnym, albo wystarczająco mądrym, tak? To gdzieś takiego, jakiegoś dobrego miejsca się dojdzie. Jakieś takie miejsce w tym społeczeństwie się zajmie, które będzie satysfakcjonujące, dobre, czegoś się dokona, nie? Natomiast jak patrzę na pokolenie mojego syna, to u nich ten nastrój jest zupełnie inny. Oni właśnie mają taki nastrój na zasadzie, no z tym światem to się straszne rzeczy porobiły i może my będziemy musieli jakoś dać sobie z tym radę. Nie? To jest taka, wiesz, taki paradygmat.
1: Czyli bardziej pesymistyczne nastroje wyczuwasz. Tak. A ty czujesz, że tobie się udało to miejsce w świecie dobre dla siebie znaleźć?
0: No wiesz, tak. Naprawdę tak uważam. Jak czytasz tę książkę, to wiesz, skąd ja jestem, nie? A udało mi się naprawdę, wiesz, zrobić dużo rzeczy, które zawsze wydawały mi się niesamowite, nie? Że jak zrobię doktorat w Stanach, to już będę najszczęśliwszym człowiekiem na Ziemi. Że jak wydam książkę, ktoś mi wyda tę książkę, to już będę najszczęśliwszym człowiekiem na Ziemi. I nawet jestem trochę szczęśliwa z tego względu, że te wszystkie rzeczy mi się jakoś udały. I wiesz, no dużo się mówi o tym, że to pokolenie teraz to będzie pierwsze pokolenie, które będzie miało gorzej niż rodzice. No ja mam lepiej niż rodzice.
1: No to gratuluję, to jest znaczy, fantastyczna, wiesz, wiadomość.
0: No ale wiesz, moi rodzice nie mieli za dobrze.
1: Ale słuchaj, żeby nie było zbyt słodko, to jest coś, co od lat 90. się zmieniło. a może właściwie się nie zmienia w ogóle, a co jest potężnym tematem tej książki. I jest to ciało. Mhm. Ciało nastolatek, ciało dorosłych, ciało matek, ciało babek, ciało ciotek, zwisy, wałki, wypukłości, batmany, które ja nazywam flamingami i mam tutaj też.
0: No, ja
1: już
0: też bardzo tak. No.
1: Ciało, czyli jakiegoś rodzaju ciężar.
0: Pelikanami to miałoby więcej sensu.
1: Pelikany, tak.
0: Gdzie
1: powiedziałam?
0: Flaming?
1: Flamingi.
0: No.
1: Pelikany, oczywiście. Nie wiem, pewnie Freud by się na ten temat wypowiedział, ale tak. Chodziło nie o flamingi, o pelikany. Czyli ciało, jakiegoś rodzaju ciężar w każdych absolutnie czasach, które nad nami kobietami ciąży.
0: Chyba tak, wiesz, jeszcze jest ten nieszczęsny, no, wiesz, jakby dużo wątków kulturowych się tutaj pewnie łączy, tak? Łączy się tutaj jakieś takie, żyjemy ciągle w takim, wiesz, postoświeceniowym rozumieniu człowieka jako właśnie wolnej jednostki, takiego ducha wyabstrahowanego z ciała, który po prostu, wiesz, to jakoś tam wyewoluowało w tego aktora na rynku racjonalnego, tak? My myślimy o ekonomii w ten sposób. Są ci aktorzy, którzy są racjonalni, oni wybierają różne rzeczy, ale nie mówimy właśnie o tym, że oni są ucieleśnieni, że są w tym ciele zakorzenieni. Mamy taką wizję człowieka jako czegoś pozacielesnego, nie? Chyba, że chodzi o sam wygląd tego ciała. Ale to, że to ciało jest, ma skończoną przydatność do użycia, że to ciało się psuje, że to ciało ma swoje humory i że my jesteśmy tym ciałem.
1: Czyli tak jesteśmy.
0: Tak, to jest. To tego nie wiemy.
1: Tam się
0: jakoś
1: pojawia w książce, wiesz, takie zdanie, myślę, więc jestem.
0: Mhm, tak.
1: I trochę w sprzeczności z ciałem.
0: No ja właśnie o tym mówię jako o takiej, takim, wiesz, deluzji, czy jak to powiedzieć po polsku, bo mam dzisiaj zaćmienie jakieś takie, jakimś takim, wiesz, zaćmieniu kompletnym kartezjańskim, tak? No bo ja tam opowiadam, że jestem młodą adeptką filozofii, czytuję takich filozofów właśnie jak Kartezjusz, czy Husserl, i oni wszyscy tak naprawdę w ogóle nie wspominają o tym, że człowiek ma ciało, tylko się zastanawiają, jakie to jest w ogóle niesamowite, że jest ta czysta świadomość i ta czysta świadomość po prostu po tym świecie sobie tak fruwa i jakimś dziwnym trafem jest przylepiona przez szyszynkę albo przez jakieś inne rzeczy do tego ciała, no nie, rzeczywiście jak to ciało po prostu tam, nie wiem, walnąć z tyłu jakimś wielkim kijem, to ta świadomość się na chwilę urywa i nie wiadomo dlaczego tak jest, ale jest. Więc ja takich filozofów czytałam. Myślałam, że jak myślę, to już jestem, a okazuje się, że musi mi jeszcze krew płynąć w żyłach, żebym była.
1: No i zastanawiasz się, czy ciało można odrzucić. Cytujesz filozofów, zderzasz nas z różnymi koncepcjami. Czy można?
0: Czy można odrzucić ciało? No nie, no moja konkluzja jest taka, że absolutnie tego ciała nigdy nie da się odrzucić. Bo ja to ciało tam na różnych etapach chcę odrzucać z różnych powodów. Czasem chcę je odrzucać dlatego właśnie, że nie mogę zrozumieć, dlaczego ono nagle stało się właśnie jakimś takim przedmiotem, taką właśnie walutą, że można na nie patrzeć, można go pożądać, tak? I wtedy sobie myślę, coś jest tutaj nie tak, nie? Może ja jakoś powinnam wyjść z tego ciała, znaleźć się zupełnie gdzieś poza nim. To się oczywiście nie udaje. No i to się chyba nigdy nie udaje. I żadnej z moich matek się nie udało. Zresztą one nawet nigdy nie próbowały. One zawsze wiedziały, że są tym ciałem. Co więcej, wiedziały, że ciałami są ich bliscy, bo tymi bliskimi musiały się opiekować. One wszystkie te moje matki są zawikłane głęboko w różne struktury opieki nad różnymi ludźmi w ich życiu. I jest to opieka bardzo cielesna. Od cioci Malinki, która się opiekuje teściową, potem matką, potem swoim mężem chorym, przez moją mamę, która się opiekuje po prostu babcią, dziadkiem, moim tatą. One wszystkie po prostu cały czas gdzieś w tych ciałach grzebią, coś tam tym ciałom robią, zmieniają tym ciałom pieluchy. To wszystko, tak, to wszystko jest, wiesz, takie no namacalne dla nich, tak? Jakby im by w życiu do głowy nie przyszło czytać Kartezjusza w tym momencie, nie?
1: Jesteś filozofką, masz na swoim koncie kilka książek, ale muszę przyznać, że jedną z moich ulubionych jest Mała księżniczka.
0: No,
1: książka skierowana głównie do młodych, do dzieci, być może do dziewczynek, ale chciałabym, żebyśmy również myśleli o niej jako o książce skierowanej do wszystkich dzieci. No i chciałabym podkreślić, że nie jest to przełożenie jeden do jednego Małego Księcia, ale w jakimś sensie oddanie głosu kobietom i dziewczynkom właśnie, młodym. Czy czujesz, że tą książką oddajesz głos kobietom, dajesz głos nam?
0: Boże, to jest strasznie piękne, co powiedziałeś, że można zauważyć taki link właściwie między tą małą księżniczką a tą książką, mimo że one są zupełnie różne.
1: Totalnie.
0: Tak, to prawda. Wiesz, tylko właśnie jak napisałam tą małą księżniczkę i zilustrowałam ją sama, wiesz, jakby tam pędzelkiem gdzieś tam się nauczyłam w akwarele robić, to naprawdę w ogóle nie myślałam o tym jako o projekcie politycznym. Często jak są tak zwane retellingi, tak, czyli się jeszcze raz opowiada jakąś historię, na przykład teraz z punktu widzenia Kirkę, a nie Odyseusza, to czuć w tym jakiś taki projekt polityczny, że my teraz pokażemy tutaj, że strona, która była uciszana, teraz będzie miała ten głos. A to ja właśnie nie potrafię trochę tak pisać w ten sposób. To znaczy, ja piszę bez celu, nie? I to wyszło dlatego, że akurat ja byłam dziewczynką z tą małą księżniczką. Ja o sobie jakoś tak napisałam trochę. I tutaj też piszę dlatego, że ja jestem tą babą, no. Nie dlatego, że ja chcę, wiesz, dać głos wszystkim babom. Może to się dzieje jakoś tam gdzieś na boku. Może to są jakieś takie produkty uboczne tego pisania, ale ono jest takie, wiesz, dla siebie, o sobie, no.
1: Ale jednocześnie piękne jest to, że w tej książce, w Małej Księżniczce, jest pilotka zamiast pilota, jest właśnie księżniczka zamiast księcia. Ty jesteś pisarką, jesteś filozofką, ja jestem dziennikarką. Walczę o to, żeby być sekretarzynią redakcji, a nie sekretarzem redakcji. No i już wiesz, do czego dążę, mówiąc o tych feminatywach, o możliwości stanowienia siebie za pomocą języka. W jakim miejscu my jako społeczeństwo, jeśli chodzi o te feminatywy, jesteśmy? I jak odpierać te ataki na pilotki i sekretarzynie?
0: Ale masz na myśli same feminatywy, tak? Czy w ogóle same kwestie kobiece? Same feminatywy. Jak odpierać te ataki? Wiesz co, ja już nie wiem. Naprawdę. Powiem ci szczerze, ja już po prostu nie wiem. Mam w sobie w ogóle, i to bardzo mi z tego powodu jest głupio, takie poczucie bezsilności pewnej. I ono wynika z tego, że jakiekolwiek zmiany by się nie działy w społeczeństwie, czy to nawet w warstwie językowej nam się uda przeprowadzić jakieś zmiany, czy właśnie, nie wiem, oddajemy głos kobietom w takich książkach, tak? Jakoś, kurczę, te siły, z braku innego przymiotnika powiem, patriarchalne, zawsze gdzieś tam wrócą, tak? Zawsze gdzieś tam się przesączą z powrotem. I dla mnie na przykład, wiesz, takim przykładem na to jest fakt, że jeszcze w moim pokoleniu na przykład, a już na pewno w pokoleniu mojej mamy, takie poczucie właśnie takie feministyczne brało się jakby... Bycie feministką było też mówieniem o tym, że nie musimy koniecznie wyglądać w jakiś sposób, tak? I doszliśmy w pewnym momencie w kulturze do takiego krótkiego momentu, kiedy nagle no, można było być trochę grubym, tak? Można było być trochę brzydkim, można było mieć trochę pryszczy. Był taki moment, tak? I teraz widzę w pokoleniu mojego syna dziewczyny, jak one się starają, ile te biedne dziewczyny muszą nakładać makijażu. Ja w tym wieku w ogóle nawet o tym nie musiałam myśleć. Jak one się muszą starać, jak one muszą sobie te zdjęcia robić.
1: Czyli
0: ile to
1: co,
0: ich
1: nie
0: kosztuje
1: udało się.
0: Energii. I oczywiście jak się je zapytasz, bo one mają cały, wiesz, feministyczny słownik na wyciągnięcie ręki, tak? One ci powiedzą, że one to robią dla siebie oczywiście, że one się w ten sposób spełniają, to jest ich autoekspresja i tak dalej, i tak dalej. Bullshit, tak? To nie jest ich autoekspresja. One też to robią, bo są...
1: W społecznym kontekście.
0: W społecznym kontekście. Więc pytasz mnie, jak z tym wszystkim walczyć? No to zły dzień wybrałaś, bo naprawdę dzisiaj mam takie poczucie, wiesz, wiecznego powrotu pewnych rzeczy.
1: Zmierzamy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że jest to dla nas wszystkich tutaj zgromadzonych, dla Państwa, dla słuchaczy, koniec dobry. Ale chcę Cię jeszcze zapytać, czy ta książka Szmaty ma dla Ciebie właśnie dobre zakończenie?
0: Tak, to jest bardzo ważny mój projekt. Ja się strasznie cieszę, że to napisałam. Cieszę się, że się odważyłam. I dało mi to strasznie dużo dobrych rzeczy. Także właśnie dlatego, że nie spodziewając się tego, że ludzie to przeczytają, dostałam tak strasznie dobry feedback od czytelników i czytelniczek właśnie głównie. Więc to było, no to było wspaniałe. To były 2 lata pracy tak naprawdę, męczenia moich wszystkich właśnie przyjaciół i przyjaciółek tą książką. O Jezu, słuchajcie, przeczytajcie jeszcze raz proszę. Bo my tak wszyscy pracujemy troszkę sobie na kupie zawsze. Więc jak już to wyszło, to nie tylko ja odetchnęłam, ale to było dobre. Ja się cieszę.
1: Ale mam nadzieję, że schowałaś trochę niewypowiedzianego za tym wypowiedzianym i pewne rzeczy jeszcze nam napiszesz.
0: Oczywiście, wiesz, to ma oczywiście pozory takiej całkowitej szczerości, ale wszyscy wiemy, jak to działa, nie? Że to jednak jest pewnego rodzaju forma, w której to formie pewne rzeczy się nie mogą domknąć, więc ich tam nie ma po prostu.
1: A Ina Gombrowicza powoływałaś się w tej książce i na wielu innych pisarzy i pisarek, twórców i twórczyń. Aby się o tym przekonać, należy zerknąć, sprawdzić, przekonać się na własnej skórze, co wszystkim Państwu polecam. Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się być częścią przedmowy, gościnią przedmowy. Karolina Lewestam i Szmaty.
0: Dziękuję bardzo.

0: Minęła 19:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny Olga Szygenda. Zaczynam od polityki i konfliktów Prawie i Sprawiedliwości. Spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie zakończyło problemów w PiS-ie. Trwająca blisko 3 godziny rozmowa nie przyniosła porozumienia. Były premier nie zamierza rozwiązać Stowarzyszenia Rozwój Plus, choć kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało, że wszystkie działające w partii stowarzyszenia mają zakończyć działalność.
1: Oczywiście, że nie opuszczę stowarzyszenia, zostaję w Stowarzyszeniu Rozwój Plus.
0: Tak mówił jeden z członków Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, poseł Krzysztof Szczucki. W czasie spotkania do mediów społecznościowych trafił list poparcia dla Stowarzyszenia Rozwój Plus, podpisany przez 45 parlamentarzystów związanych z inicjatywą Morawieckiego. Mimo tego gestu stanowiska obu stron pozostały bez zmian.
2: Ufam w to, że jak dwóch liderów, takich jak premier Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński, zasiadają do wspólnych rozmów, to zawsze przynoszą dobre efekty.
0: Mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Lipiec. Jarosław Kaczyński krytycznie ocenił działanie środowiska Mateusza Morawieckiego i stwierdził, że nie wierzy w powodzenie jego inicjatywy. Przypomnijmy, politycy, którzy nie podporządkują się decyzji władz partii, mogą zostać wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwości. Czas na złożenie wymaganych deklaracji mija w czwartek.
3: Nie było żadnego ultimatum, była po prostu decyzja kierownictwa mojego środowiska politycznego, że wszyscy parlamentarzyści muszą podpisać takie oświadczenie.
0: Mówił poseł Jarosław Sellin. Według nieoficjalnych informacji dokument podpisało już blisko 130 parlamentarzystów, ale Mateusz Morawiecki wciąż tego nie zrobił. Przenosimy się za ocean. Dym z ogromnych pożarów lasów w Kanadzie dotarł do Stanów Zjednoczonych i wywołał polityczną burzę. Prezydent Donald Trump zapowiedział podwyższenie ceł na towary z Kanady, twierdząc, że kraj nie dba odpowiednio o swoje lasy, a Amerykanie ponoszą koszty zanieczyszczonego powietrza. Najtrudniejsza sytuacja panuje w prowincji Ontario, gdzie ogień objął już ponad 260 tysięcy hektarów. Dym znacząco pogorszył jakość powietrza w wielu stanach. Mieszkańcom zalecono pozostanie w domach, a z powodu smogu przełożono m.in. debiut Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Kanadyjski rząd odpowiada, że od 2020 roku przeznaczył miliardy dolarów na ochronę lasów i walkę z pożarami. Eksperci podkreślają jednak, że coraz większa liczba takich pożarów jest skutkiem postępujących zmian klimatu. W trasę wyruszył autobus polskiej stolicy kultury, Bielska-Białej. Pojazd pełni funkcję mobilnej galerii sztuki. Program polskich stolic kultury został ogłoszony jesienią 2024 roku przez resort kultury. Powstał jako odpowiedź na apel miast finalistów konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, które przegrały z Lublinem. Marcin Malicki przygotował graffiti, które pokrywa pojazd.
4: Te wzory bazują na rozecie, kwiecie żywota, który też tak jest nazywany, który jest bardzo ważnym symbolem w kulturze beskidzkiej, w kulturze góralskiej, który stał się motywem przewodnim w ogóle całego tego naszego turu, więc on się przewija w różnych miejscach, w różnych instalacjach, czy to jeśli chodzi o grafikę na autobusie, czy rzeczy, które są elementami, nazwijmy to, scenografii.
0: Dziś autobus gości w polskiej stolicy kultury roku 2028 w Kołobrzegu, skąd uda się do Poznania, Wrocławia i finiszować będzie za tydzień w Katowicach. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Alright, still, proszę Państwa, tak to się dzisiaj u nas rozpoczyna. Tak to było 20 lat temu, bo płyta tak właśnie zatytułowana Alright, still, powtórzmy go, płyta Lily Allen obchodzi 20-lecie. Nie 10-lecie, nie 5-lecie, nie 15-lecie nawet, a właśnie 20-lecie. Czas jest brutalny, czas leci, więc zaczynajmy lepiej audycję, bo godzina. W tym kontekście chyba należy powiedzieć tylko godzina przed nami.
1: Muzyka odśrodkowa.
0: Zatem od Lily Allen dziś zaczynamy i być może jeszcze Lily Allen usłyszymy do godziny 20, bo do 20 właśnie trwa muzyka odśrodkowa. Jan Niebudek przy mikrofonie. Dobry wieczór, dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że mają się Państwo świetnie. No i takie sprzed 20 lat, jak to brzmi, sprzed 20, no ale sprzed 20 właśnie lat wspomnienia też będą nam dzisiaj towarzyszyły, bo jeszcze do Lily Allen wrócimy. Zresztą to bardzo ciekawe, jak w kontekście tej płyty można spojrzeć na jej karierę, albo jak można spojrzeć na tę płytę w kontekście tego wszystkiego, co było później, albo jak można by zestawić Alright Still z tym, co w tej chwili ma do zaproponowania. No właśnie, bo po drodze wydarzyło się całe życie, także i dużo złych rzeczy. West End Girl, teraz koncert, właściwie spektakl Lily Allen, spotkanie z Lily Allen, gdzie ona poprzez muzykę opowiada o swojej sytuacji osobistej, no ale też jak to artyści dobrze i uznani mają w zwyczaju, robi to w taki sposób, że rzecz się uniwersalizuje w oczach publiczności, więc można się z jej historią utożsamić. Wydarzyło się całe życie po drodze, a może jakaś część tego życia, może teraz po prostu Lily Allen nowe życie rozpoczyna. Avant Pop też w roli głównej dziś, no bo przed kilkoma dniami ukazała się wspaniała płyta artystki tworzącej pod pseudonimem Earth Eater.

Avant Pop, jak słychać, to tylko otwarcie określeń, czy też całej wypowiedzi dłuższej, jaka mogłaby opisywać to, co dzieje się na płycie Earth Eater. To artystka żyjąca, tworząca, urodzona także w Stanach Zjednoczonych, choć częściowo z rosyjskimi korzeniami. Córka artysty, malarza, wnuczka także artysty, chociaż artysty propagandowego, no ale to rodzice podjęli, tata właściwie podjął decyzję, żeby wyjechać do Stanów. W Nowym Jorku spotkał matkę Aleksandry, Aleksandrę Drewczyn, no i tam rozkwitła wielka miłość, a później postanowili wyjechać do Pensylwanii i zaczęli prowadzić życie na farmie. Tam na świat przyszła już artystka, która rozwijała od najmłodszych lat zainteresowania muzyką, no a od chwili, kiedy o niej wiemy, wiemy o jej istnieniu na rynku, wiemy, że to jest postać nietuzinkowa, czerpiąca ze świata snów, ze świata fantazji, to wszystko włączająca, przelewająca na język muzyki. Malka Moma to zresztą było, ten pierwszy utwór to było nawiązanie do pewnej bułgarskiej, nie tyle kołysanki, co pieśni bardziej, a utwór Favorite to jeden z moich ulubionych utworów na płycie Earth Eater, a jak ta płyta jest zatytułowana, to muszę aż zerknąć do notatek, bo jest dość długi to tytuł. Heavenly Body, If I'm the Bottle, You're the Message. Jeśli ja jestem butelką, ty jesteś przesłaniem. Ta płyta opowiada o doświadczeniu macierzyństwa, doświadczeniu ciąży, no bo tak właśnie zmieniło się ostatnio życie Earth Eater. A jakie jest ostatnio życie Fiony Apple?

No właśnie. Fiona Apple, proszę Państwa, jeden z filarów, czy jedna z filarek, właściwie chyba powinienem powiedzieć, sceny alternatywnej, nie tylko tej amerykańskiej, rzadko właściwie w ostatnich latach możemy cieszyć się jej twórczością. Shamika to utwór pochodzący z płyty Fetch the Bolt Cutters, to był 2020 rok, a więc czas pandemii. No a ten pierwszy utwór to jest właśnie powód, dla którego o niej dzisiaj wspominam, ten aktualnościowy powód, czyli utwór Horns of a Bull. To jest utwór powstały na potrzeby nowego serialu, serialu Lucky, w którym główną rolę zagrała Anya Taylor-Joy. A my idziemy dalej, proszę Państwa, bo czasami a propos artystek, które na jakiś czas zamilkły, na przykład postanowiły przełożyć premierę swojego albumu, no to za chwilę taka artystka właśnie zaśpiewa. Jeszcze może zdanie o Fionie Apple. Ona powiedziała, że ona tworzy tak rzadko w ostatnich latach, dlatego że okropieństwa tego świata są tak przytłaczające, że trudno jakoś przełożyć to na język sztuki, albo może po prostu trudno zajmować się tworzeniem muzyki w takim czasie. Z kolei Lana Del Rey, o której za chwilę myślę, że zwolniła, myślę, że postanowiła zrobić nawet jakiś, chyba tak można to określić, krok do tyłu po to, żeby skupić się na życiu prywatnym. Na szczęściu w życiu prywatnym, którego ostatnio, jak nie boi się mówić, zaznała, ale to nie Lanę usłyszymy jako pierwszą.

To może w odwrotnej kolejności. Najpierw, to znaczy nie najpierw, ta druga to była oczywiście Lana Del Rey i ostatni z utworów, jak do tej pory, zapowiadających jej album. Ten album zmieniał tytuły, za chwilę o tym powiem, natomiast utwór, który usłyszeliśmy, bardzo mi się podobający, przyznam państwu, to White Feather Hawk Tail Deer Hunter. I to jest, myślę, że bardzo lanowy tytuł, taki słuszny, tak zatytułowany mógłby być również jej kolejny album, bo ona bardzo lubi długie tytuły, jak państwo pewnie wiedzą, natomiast nie. Tym razem

tytuł albumu to będzie po prostu stołów, tak jak kuchenka względnie piecyk, no więc spodziewam się jakichś opowieści o cieple domowego ogniska na przykład. Co więcej, Lizzy Grant, czyli Lana Del Rey, zapowiedziała także, że albumowi Stove będzie towarzyszył drugi album, siostrzany album, album towarzyszący, czyli więcej utworów nagranych podczas tych sesji, którymi chciałaby się podzielić ze światem, zatytułowany Spider, ale pisany tak przez A na końcu, nie po prostu pająk, tylko Spider, to Lana Del Rey. Za to wcześniej Someone to You, utwór, który w ostatnich kilkudziesięciu godzinach zyskał wielką popularność, a to dlatego, że właśnie z jego pomocą Lana Del Rey postanowiła ogłosić światu wieści o swoich nadchodzących albumach, czyli opublikowała post w mediach społecznościowych. Zresztą tam jest taka bardzo, bardzo ciekawy filmik pokazujący buty Lana Del Rey, właściwie nogi w butach, może w ten sposób, i taką zabawę tymi butami Lany, w wykonaniu Lany, no a do tego wszystkiego informacja o albumach i ten utwór towarzyszący, Someone to You i Macy Todd. I Macy Todd, proszę Państwa, artystka wschodząca w ten sposób dostała, no, można powiedzieć, duże wsparcie. Właściwie można powiedzieć, skoro o butach była mowa, no to takiego kopa po prostu. Jej kariera, albo ona sama dostała kopa wspierającego oczywiście od Lany Del Rey. A teraz będzie całkowita zmiana klimatu. Jak ktoś uważnie słuchał audycji czwartkowej i zapowiedzi takiego festiwalu sztuk wizualnych, które w ten weekend odbywa się w Sokołowsku na Dolnym Śląsku, no to wie, który wspaniały artysta sceny techno teraz przez kilka minut zawładnie anteną Radia Nowy Świat.

Sonic Overpressure to Błażej Malinowski we własnej osobie, polski twórca muzyki elektronicznej na co dzień, rezydujący i tworzący w Berlinie, no ale bardzo często na szczęście odwiedzający Polskę. Dzisiaj w nocy Sokołowsko, wspomniany festiwal Konteksty, kuratorowany przez Martę Czyż. No a regularnie, bo jest jej rezydentem, odwiedza klub Jasna 1 w Warszawie i wiele innych miejsc w Polsce. Ostatnio też zamykał scenę Rotunda na festiwalu Audio River i wszyscy, którzy brali w tym wydarzeniu udział, chwalili sobie tak spędzony świt na audio. Dobrze, proszę Państwa, teraz będą dwie zapowiedzi. Jedna z zapowiedzi dotyczyła będzie płyty, która ukazuje się w przyszłym tygodniu. Płyty, jak to powiedzieć ładnie, płyty z przebojami. Tej płycie towarzyszą przeboje, ale nie w takim znaczeniu, że któryś z singli okazał się wielkim przebojem, czy że zakochali się w nim fani wierni tej grupy. Bo tak raczej się nie stało. Można rzec, że są fani, którzy te utwory rozumieją, akceptują, wdrażają się w nie w jakiś sposób, no ale być może nie są one na szczycie listy ulubionych piosenek, może w ten sposób. I wszyscy, którzy mnie trochę znają, wiedzą, że mówię o grupie The Strokes i o płycie Reality Awaits, a więc najpierw zapowiemy płytę Reality Awaits, a później sam się zapowie pewien koncert, który 23 lipca, chciałem powiedzieć czerwca, nie, lipca, czas leci, przypominam sobie to, co powiedziałem na początku godziny, odbędzie się w Warszawie na letniej scenie programu.

Heart in the Cage i The Strokes oczywiście, a później Sharpening Knives, utwór Suede, najnowszy zresztą. Ciekawy jestem, kto z Państwa na Suede się wybiera, ale wiem, że wielu i wiele z nas tam będzie, na co się zresztą bardzo cieszę. Earth Eater raz jeszcze, nie wspomniałem o tym, że tę bardzo, bardzo ciekawą artystkę usłyszymy ponownie tutaj w duecie z równie interesującą artystką, którą zresztą zobaczymy na OFF Festiwalu w tym roku, czyli z Oclue, Fast Asleep. Raz jeszcze Earth Eater z płyty Jeśli ja jestem butelką, to ty jesteś wiadomością. Inaczej mówiąc, Heavenly Body, If I'm the Bottle, You're the Message.

Fast Asleep, a jednak trochę kołysankowo na tej płycie jest. No w końcu to o macierzyństwie również rzecz jest. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za dziś, a na koniec raz jeszcze odwiedzimy, cofniemy się właściwie w czasie, nieco 20 lat temu, All Right Still, Lily Allen. No i uśmiech, ale co to za uśmiech? No uśmiech taki nieoczywisty, trzeba się wsłuchać w tekst. Do usłyszenia.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Prezydent Węgier Tamás Szulyok ustępuje ze stanowiska. Podpisał poprawkę do konstytucji, która wygasza jego mandat i otwiera drogę do zmian zapowiadanych przez rząd premiera Petera Madziara. Stało się to mimo wcześniejszej krytyki nowych przepisów. Szulyok podkreślił, że złożył podpis z obowiązku wynikającego z konstytucji, choć uważa nowelizację za naruszenie zasad państwa prawa i niezależności instytucji. Jego zdaniem zmiany tworzą niebezpieczny precedens dla węgierskiej demokracji. Nowelizację wcześniej przyjął parlament. Premier Peter Madziar zapowiedział, że jeśli prezydent nie odejdzie dobrowolnie, zostanie odwołany na mocy nowych przepisów. Kadencja Tamasa Szulyoka miała pierwotnie potrwać do marca 2029 roku. Warmię i Mazury odwiedzają dziś politycy Nowej Lewicy. W ramach wakacyjnej trasy spotykają się z mieszkańcami i rozmawiają m.in. o ochronie zdrowia, bezpieczeństwie i sytuacji na rynku pracy. Dziś odwiedzili Szczytno, Giżycko i Olsztyn, a jutro pojadą do Elbląga. Jak podkreśla marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, celem jest nie tylko przekonanie do swoich pomysłów, ale też wysłuchanie opinii mieszkańców.
1: Każde miejsce jest dobre, żeby rozmawiać o sprawach poważnych. Oczywiście można rozmawiać trochę z przymrużeniem oka. Jeździmy, rozmawiamy, przekonujemy do swoich racji. Czasami dostajemy po głowie, czasami się ludzie uśmiechną. Atmosfera jest dobra. No, wakacje są wakacjami, szanujemy wszystkich wakacje, ale też sami mamy wakacje. Chcemy rozmawiać.
0: Po wakacyjnych spotkaniach politycy Nowej Lewicy zapowiadają zebranie postulatów mieszkańców i wykorzystanie ich w dalszych pracach parlamentarnych. Przed nami przedostatni mecz piłkarskich Mistrzostw Świata. Dziś o 23:00 Francja zagra z Anglią o brązowy medal mundialu. Dla Francuzów będzie to szansa na trzecie podium z rzędu, a Anglicy powalczą o drugi medal w historii Mistrzostw Świata.
2: Argentyna, Francja i Hiszpania to reprezentacje krajów, które zdobywały najważniejsze trofea. To, co zbudowały przez wiele lat wraz z trenerami i kolejnymi pokoleniami zawodników, sprawia, że wciąż dzieli nas od nich niewielki dystans, który musimy zniwelować. Sądzę, że widać to choćby w oczekiwaniach panujących w tych krajach. Tam wygranie finału jest czymś, czego się po prostu oczekuje.
0: Mówił podczas konferencji trener reprezentacji Anglii Thomas Tuchel w tłumaczeniu TVP Info. Mistrza świata poznamy już jutro. W finale Argentyna zmierzy się z Hiszpanią. Początek spotkania o 21:00 czasu polskiego. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Tak szybko skończył się raz, dwa. Raz, dwa, trzy. O, teraz jestem. Tak szybko skończył się serwis, że nie zdążyłem umieścić informacji w grupie osób patronujących, że będąc osobą patronującą, a także program nadającą, jestem z Państwem już tam. Tam zaraz chwilę się to zdjęcie pojawi, a ja jestem już tu. Jan Janczy też i Rafał Lewandowski także. Michał Porycki się nazywam i zaczynamy notowanie 225.
4: Tip Top. Lista Radia Nowy Świat.
3: Siedem utworów spadnie dziś do 22, a jeden spadnie i wypadnie. Pięć piosenek pójdzie w górę, pięć piosenek nigdzie nie pójdzie. My nikogo do niczego nie zmuszamy. Niech sobie leżą tam, gdzie leżą. I jak dobrze policzyłem, teraz już wiem, że dobrze, trzy zupełnie nowe usłyszą Państwo dziś w pierwszej dwudziestce 225 notowania Tip Top Listy. Na antenie Radia Nowy Świat Tip Top Lista, a na stronie i w aplikacji głosowanie na kolejną. Tak to mamy poukładane, że od godziny 20 mogą Państwo szukać już nowego zestawu do głosowania. Nad wszystkim czuwa Jerzy 2.0. Lista małpanowyświat.online. Można jeszcze napisać. Grupa mówiłem, słuchanie mówiłem, głosowanie mówiłem. Co na 20? Nie zdążyłem jeszcze powiedzieć, a to właśnie od miejsca 20 zaczynamy. Cztery czwórki, bo to czwarty tydzień w pierwszej dwudziestce, czwarty tydzień w zestawie do głosowania i cztery w dół. Z 16. Eddie Vedder z dzieciakami. Better Believe.

Gitary nie giwery, czyli Guitars Over Guns, która to organizacja, gdyż jest to organizacja, skupia młodych, zdolnych, którzy wierzą w swoje umiejętności, tylko czasem dorosłym brakuje wiary. Lepiej uwierzyć, lepiej to przemyśleć. Eddie Vedder, Better Believe, na miejscu 20, spadek z miejsca 16, czyli jak zwykle w takich sytuacjach będę ostrzegał przed spadaniem poniżej miejsca 20, bo to oznacza opuszczenie zestawu do głosowania. Dziś zatrzymali się nad przepaścią. Lista małpanowyświat.online. Za przesyłki dziękuję. Za przesyłki od tych, którzy jedzą i od tych, którzy czytają. I w czytaniu im nie przeszkadzamy. Za komentarze także dziękujemy. Tych, którzy włączyli nas dzisiaj, czasami po dłuższej przerwie. Bardzo się cieszę, że Państwo zmieniają zdanie i wracają do nas. Czasem. Czy będzie coś do tańca? No przecież zawsze jest coś do tańca. To jest w końcu lista przebojów. Na 19 pierwsza z trzech nowych piosenek. Jack White i Raising the Grain.

Ostatnio ktoś mnie zapytał, panie redaktorze, kiedy Jack White z nowymi piosenkami, z piosenkami z nowej płyty. Przed tygodniem pojawił się w zestawie do głosowania. Dzisiaj już nowość w pierwszej dwudziestce na 19. Raising the Grain. Wiele osób słuchając tej nowej muzyki zwraca uwagę na te wszystkie ciężkie, przesterowane brzmienia. Ja to bardzo lubię, ale wiem, że są tacy, którzy wolą zupełnie inne muzyczne dania. W końcu to jest lista 20 piosenek i każda smakuje, brzmi inaczej. Jeśli chodzi o White'a, czy to jakieś zaskoczenie? Ja nie wiem, nie sądzę, ale czekam na Państwa recenzję. Lista małpanowyświat.online i grupa osób patronujących, tak jest najszybciej. Na 18 nowość sprzed tygodnia. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, gdy zaprosiliśmy na listę, a właściwie Państwo zaprosili utwór Zaproście mnie do ognia.

Maja Kleszcz, czyli redaktor WW w piosence, która jest dziś na miejscu 18, przed tygodniem na 17, a tydzień temu to było po raz pierwszy i Państwo głosują na stronie nowyświat.online albo w aplikacji. Można wybrać swoją ulubioną drogę do wspierania swoich ulubionych artystów. Robimy krótką przerwę? Zróbmy krótką przerwę. Odpoczniemy od piosenek z pierwszej dwudziestki i zabiorę Państwa do świata rzeczy, które pojawiły się w zestawie dziś, a że w najbliższy wtorek w audycji Klimaty na raty James Smith, wokalista formacji Yard Act, no to już Państwo się domyślają, Yard Act, You're Gonna Need a Little Music, nowa piosenka czeka na Państwa.

kolegi Janka, czyli Jana Janczego. Zapraszam Państwa na wtorek na godzinę 14. Klimaty na raty i James Smith, zespół Yard Act. Będzie o nowym materiale, będzie o nowej muzyce. Ta pieśń z pewnością się pojawi. Przy okazji przypominam, że w zestawie do głosowania jest jeszcze jedna, New Beginnings, no ale tamten utwór od 2 tygodni, a to nowość. Wśród piosenek, które czekają na kliknięcia, 10 nowości w tym tygodniu mają Państwo na stronie i w aplikacji. Lista listamałpanowyświat.online. Panie redaktorze, czy może Pan coś zrobić, żeby słońce świeciło dłużej? Przecież widać już gołym okiem, że zbliża się zima. To trochę tak jak z tymi strachami, gdy jest się bardzo młodym człowiekiem. Wystarczy zamknąć oczy, nie patrzeć, to wtedy oni też nie patrzą, a przynajmniej wydaje nam się, że nas nie widzą. Nic innego nie przychodzi mi do głowy, ale jeszcze pomyślę. Wracamy na listę, to jest 225 notowanie. Jesteśmy na 17, a to jeszcze jedna nowość sprzed tygodnia, z 18. Jak to ostatnio ktoś powiedział w redakcji, Madonna z panem Stromajem.

My sins are my savior. Madonna z kolegą na miejscu 17. Nie ma co narzekać na to, że zachód słońca coraz wcześniej następuje nad naszymi głowami i na naszych oczach, gdyż może z jednej strony nadciąga zima, ale z drugiej strony nie trzeba tak długo czekać na piękne widoki. Można wcześniej kłaść się spać. To moja kolejna rada, a właściwie taka próba złagodzenia państwa emocjonalnego zadrapania z powodu zbliżającej się jesieni. Na razie cieszymy się latem, nie myślmy o tym. lista@nowyświat.online. Jeszcze raz dziękuję za przesyłki. Wiem, że Gdynia słucha, bardzo dziękuję, ładnie to wygląda. Pani Alicja się odezwała. A to jeszcze jedno bardzo ważne miasto w historii. Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us.

Tak swoją drogą, to mógłbym patrzeć na morze i patrzeć bez końca. W Gdyni się rozpogodziło wieczorem. Pani Alicja jeszcze informuje. Tessa komentuje, że to jest taki widok, od którego od razu endorfiny się pojawiają. Podobno na widok kota jest podobnie. Ciekawe, co powiedzieliby psiarze na ten temat, ale przecież nie będziemy tutaj zaczynać jakiegoś ogólnonarodowego sporu. Z kotem też można spacerować po plaży. Prawda, pani Alicjo? Pani Alicja pisze do nas z Gdyni. Mam nadzieję, że za chwilę wszystkiego się dowiemy. Wróćmy może do piosenek, bo mówiłem, że dziś 7 utworów spada, a jedna spada najbardziej. To najbardziej... To już niebawem, proszę Państwa. To najbardziej, to już za chwilę. Bo na miejscu 15, po raz 15 w zestawie do głosowania. Przed tygodniem na 8. Jak to się mogło stać? YouTube po raz ostatni.

I głos pani Antoniny też nie pomógł. Szkoda, napisała w komentarzu. Gdzie jesteście wszyscy fani YouTube, gdy tak bardzo was potrzebujemy? Przed tygodniem, przypomnę, na miejscu 8, 15 raz na liście, dzisiaj 7 w dół, największy spadek, wypadek i koniec, koniec. Pani Izabela napisała, że się zakichała. To nic dobrego, muszę państwu powiedzieć, bo w pracy, a właściwie do pracy, na rowerze jadąc, przydarzył jej się deszcz, był chłód, był wiatr, a potem było zakichanie, zafaflunienie, a przecież przedwczoraj jeszcze był upał. Dobra wiadomość jest taka, że w wielu miejscach jeszcze jutro będzie ciepło, a jeszcze lepsza dla tych, którzy już mają dość ciepła, że w przyszłym tygodniu będzie chłodniej. To tylko tyle, jeśli chodzi o pogodę. Na 14. Cigarettes after sex.

Twizzler. 8. tydzień w zestawie do głosowania. Jakby co, to Pyrlandia też słucha. Odezwał się pan Rysiek. Bardzo miło mi to czytać, bo to w grupie osób patronujących. A, i tam jest jeszcze deklaracja pani Edzi, która napisała, że mieszka na wsi i nie musi z psem wychodzić, bo sam się wyprowadza. Czy koty też się same wyprowadzają? Pewnie tak, ale takich ładnych widoczków jak w Gdyni u pani Alicji to pewnie państwo nie mają. Przynajmniej nie tak blisko. Lista małpanowyświat.online albo grupa osób patronujących, tam się spotykamy. Już wiem, gdzie byli wszyscy fani YouTube, gdy trzeba było głosować na In Alive. Głosowali na Street of Dreams. To druga z trzech nowości dziś w 225 notowaniu.

No trochę się naczekaliśmy na nowy studyjny album Street of Dreams z nowej płyty U2. No i jest już w pierwszej dwudziestce Tip Top listy na miejscu 13. Wideoklip do tego nagrania kręcony był w Meksyku. Na mediach społecznościowych grupy można zobaczyć, jak to wszystko wyglądało trochę z boku, trochę z dołu, bo oni tam gdzieś na górze. Jeśli Państwo nie widzieli, to proszę zerknąć na Facebooku na przykład. Robimy sobie krótką przerwę od piosenek z pierwszej dwudziestki i jeszcze raz zapraszam Państwa do wysłuchania utworu, który właśnie pojawił się w zestawie do głosowania. To Queens of Stone Age, Easy Street, bardzo ładna plumkana ballada. No, skoro Street of Dreams, to Easy Street, a oni jutro ulicami Warszawy przejadą w stronę Stadionu Narodowego. To jutro, zdaje się, tak? Chyba jutro koncert.

Tak, to jutro po południu w Warszawie. U nas już teraz Queens of Stone Age w zestawie do głosowania Easy Street, jedna z 10 nowych piosenek. No to wracamy na listę. Na 12 z 15 po 6 tygodniach Maja Kleszcz.

Maja Kleszcz i E.ON. Teraz zerkam, to piosenka, która idzie najbardziej w górę w pierwszej dwudziestce, bo o 3 miejsca, przypomnę, Maja Kleszcz jest także na 18 z redaktorem WW. Zaproście mnie do ognia. A wczoraj wystąpiła na festiwalu Carpe Diem, czyli śpiewała Osiecką w Muzeum Jana Kochanowskiego. Dużo się dzieje teraz wakacyjnie, muzycznie, scenicznie, koncertowo. Dużo u Państwa też się dzieje. Pozdrowienia z Drzewicy dostałem od pana Jarka. Tam nie tylko serce rośnie, to chyba pomidory na zdjęciu. I jeszcze pan Rafał pozdrawia ze Szwecji. Z żoną słuchamy z wyspy Orust. Pozdrawiamy pan Rafał i Ola. Lista małpanowyświat.online. Zrobimy sobie krótką przerwę. Za chwilę pierwsza dziesiątka, ale na 11. Z jeszcze jednej naszej ulubionej ostatnio płyty, i nie chodzi tylko o datę premiery, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej wciąż wywołuje polityczne emocje. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz ocenia, że decyzja Karola Nawrockiego uderza w ponad 1,5 miliona osób żyjących w nieformalnych związkach, którym nowe przepisy miały ułatwić codzienne funkcjonowanie.
1: Jest to atak na 1 800 000 ludzi w Polsce żyjących w takich nieformalnych związkach, którym ta ustawa ogromnie ułatwiłaby życie, funkcjonowanie w sprawach administracyjnych, cywilistycznych. To przecież chodzi o świadczenia, o wspólność majątkową, o dostęp do dokumentacji medycznej, decyzję o pochówku, spadkobranie. No, takie sprawy życia codziennego, ogromnie ważne, ale też należy to podkreślić, sprawy godnościowe.
0: Tak mówił europoseł w rozmowie na antenie TVP Info. Karol Nawrocki uzasadniał weto obawą o ochronę instytucji małżeństwa. Rząd zapowiada jednak, że będzie szukał innych rozwiązań, które pozwolą uregulować sytuację prawną osób żyjących w związkach nieformalnych. Coraz więcej ataków na Ukraińców w Polsce. Jak wynika z najnowszego sondażu, po raz pierwszy od początku wojny większość Polaków nie chce już przyjmować kolejnych uchodźców. Eksperci ostrzegają jednak, że antyukraińskie nastroje mogą uderzyć nie tylko w ludzi, ale także w polską gospodarkę. Według danych GUS w Polsce pracuje i płaci podatki oraz składki blisko 800 tysięcy Ukraińców. To około 5% wszystkich zatrudnionych.
2: Podatki i składki, które wpływają do polskiego budżetu, do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu obecności tutaj i pracy Ukraińców, to jest 15,1 miliarda złotych. Dla porównania wypłaty 800+, z których korzystają, to są niespełna 3 miliardy.
0: Mówiła ministra pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Ukraińcy stanowią znaczną część pracowników, m.in. w transporcie, turystyce i hotelarstwie. Przedstawiciele tych branż ostrzegają, że ich masowy wyjazd oznaczałby braki kadrowe, problemy z dostawami i wzrost cen wielu usług i towarów. Trwa usuwanie szkód po gwałtownych burzach. Największe zniszczenia odnotowano w Babimoście w województwie lubuskim, gdzie przez miasto przeszła superkomórka burzowa. Silny wiatr łamał drzewa, a ulice zalały intensywne opady deszczu. To jednak jeszcze nie koniec niespokojnej pogody. Wieczorem burze nadal przechodzą nad częścią kraju. Według synoptyków grzmi m.in. na Lubelszczyźnie, gdzie opadom towarzyszy silniejszy wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej apeluje o zachowanie ostrożności i śledzenie aktualnych ostrzeżeń pogodowych. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: A to będzie pierwsza dziesiątka 225 notowania tip-top listy. W pierwszej dziesiątce 3 piosenki spadną, 2 pójdą w górę, 4 nigdzie sobie nie pójdą. No jest gdzieś tu, jest ta najwyżej notowana nowość.
4: Top. Lista Radia Nowy Świat.
3: Jan Janczy, Rafał Lewandowski, Michał Porycki, to my czuwamy tu. Jerzy 2.0 czuwa nad machiną zbierającą głosy, bo machina została znowu wprawiona w ruch 1 godzinę i 4 minuty temu. Czekamy na głosowanie, czekamy na Państwa decyzję w sprawie kolejnej 226 listy. Lista małpanowyświat.online, a dostałem potwierdzenie, że to rzeczywiście pomidory u pana Jarka. Dla zmyłki są zielone, napisał, bo czerwone właśnie oberwane. Czy to jest tak jak z tymi czarnymi porzeczkami, które są czerwone, bo jeszcze zielone. Panie Jarku, proszę mi wyjaśnić, bo ja naprawdę mam w tej kwestii niewielkie doświadczenie, zresztą jak w wielu innych. Na Facebooku jesteśmy w grupie osób patronujących. Można się przyłączyć, dołączyć, skomentować, napisać. Pytać też można. Nie na wszystkie pytania od razu odpowiadam, bo na przykład nie wypada mi już teraz powiedzieć, co dziś na pierwszym. Wszystkiego dowiedzą się Państwo do 22. Na 10. Niewielki spadek, ale co to za spadek z 9 po 65 tygodniach? Tak, to jest ten najdłużej pozostający w pierwszej dwudziestce, ostatnio przynajmniej, utwór. I'm your great man's chambermaid. I've seen where his hallowed head is laid. I review the places he has stayed. Clean crumbs from his typewriter.

Chambermaid, Suzanne Vega. Jesteśmy już w pierwszej dziesiątce 225 notowania Tip Top Listy, a notowanie przebiega w rytm takiego stałego schematu. Od 10 do 1 miejsca, z tym, że to, co na pierwszym, ma po prostu więcej głosów. A jeśli chcą Państwo, żeby głosów było jak najwięcej, to przecież strona internetowa i aplikacja. Tyle razy tłumaczyłem, nic się nie zmieniło. Regulamin też się nie zmienia. Piosenki, które wypadają z pierwszej dwudziestki, już nie wracają. No i ten największy spadek, wypadek też opuszcza listę. Dzisiaj to U2, In A Life, ale przypominam, Street of Dreams jest w charakterze nowości, zatem takie trochę zamienił stryjek. No, w każdym razie są z nami cały czas, nic się nie zmieniło. Jedna, jedyna, najwyżej notowana nowość też gdzieś w pierwszej dziesiątce. A swoją drogą zastanawiam się, czy mają Państwo też tak jak jeden z naszych słuchaczy, który opisuje swoją historię, wysłał w piątek list, a właściwie wniosek do przełożonego. To oczywiście wniosek urlopowy. Prośba o 3 tygodnie urlopu i po chwili przełożony dzwoni, jak napisał nasz słuchacz, spanikowany. Co tak długo? Sądząc po Twojej reakcji, nie jestem pewien, czy obaj nie potrzebujemy 4 tygodni, odpowiedział nasz słuchacz. Ciekawe, czy wróci jeszcze do pracy, jak Państwo myślą. Na 9 Florence and the Machine i wszyscy krzyczą.

No i Florence and the Machine, no i Everybody Scream, tylko nie za głośno, bo 12 minut po 21. Ja wiem, to jeszcze nie jest cisza nocna, ale po co się tak screamować, gdy ktoś za ścianą być może próbuje przysnąć. Tessa czeka na nowość, za chwilę wszyscy się doczekamy. Czy sezon borówkowy już się zaczął, bo u nas ciąg dalszy. Ja czekam na jabłka, ale mogą Państwo wpisywać miasta w grupie osób patronujących albo niekoniecznie listę małpanowyświat.online. A co my tu mamy na miejscu 8? Wracamy do płyty, o której wspomniałem, że jest jedną z naszych ulubionych i nie chodzi tylko o datę premiery, 10 lipca, nasze urodziny. The Rolling Stones po prostu jest świetnie. In the Stars.

In the stars, gdzieś tam wśród gwiazd. 10 tydzień na liście, 2 w górę z 10 na 8 The Rolling Stones, 225 lista. Jeśli słuchali Państwo uważnie wczoraj Radia Nowy Świat, jeśli słuchali Państwo audycji w środku dnia, to mogą się Państwo domyślać, że jedna z piosenek, które pojawiły się tam po raz pierwszy w zestawie do głosowania, dziś po raz pierwszy musiała się pojawić. Tak, nawiązuje do utworu Aśka Marcina i Januszkiewicza, który w ten sposób zapowiada swój album, płytę już w październiku. To jest zapis historii pewnego pożegnania z pewną bardzo ważną, dla nas także ważną osobą, czyli z Joanną Kołaczkowską. Aśka jest w zestawie, Państwo mogą głosować, czyli jak się Państwo domyślają, robimy sobie krótką przerwę od piosenek w pierwszej dziesiątce się dziś znajdujących.

Marcin Januszkiewicz. Minął rok od czasu, gdy Aśka dryfuje. Przy okazji polecam Państwu, bo o tym też mówiliśmy w audycji w środku dnia, polecam Państwu wszystkie odcinki Jagody Hyc. Porucznik Jagoda Hyc, Joanna Kołaczkowska w podcaście otwartym, bo wspominaliśmy bardzo, bardzo dużo różnych wątków. Artur Andrus był także w audycji. Polecam Państwu po prostu podcast przejrzeć, przesłuchać, a potem podłączyć się, bo przez miesiąc zrobiliśmy takie otwarcie wspomnień głosu Joanny, który zostanie z nami w naszym archiwum. Piosenka Aśka w zestawie do głosowania wśród 10 nowych utworów. To już teraz Państwu wszystko pozostawiam. Do piątku, do 19. Przypominam, głosowanie trwa. Wracamy do pierwszej dziesiątki. 225. notowanie. Kto to mnie wcześniej pytał? Pani Tessa. Na które miejsce wskoczyła pani Nosowska? Nie mam pojęcia, skąd Tessa wiedziała, że to Nosowska jest dziś najwyżej notowaną nowością, choć można się było tego domyślić. Sos chaosu mamy tu, na siódmym, po raz pierwszy dziś.

0: No, mówiłem wcześniej, żeby za głośno nie krzyczeć. Ciszo, trwaj. Jeśli słuchają Państwo Tip Top Listy Radia Nowy Świat, w miejscu, w którym dookoła cisza, spokój i łagodność ogólna panuje, to znaczy, że znaleźli się Państwo w oku nie cyklonu, wokół ciszy i to jest dobre miejsce. Proszę tam pozostać. Nosowska na 7, a to jest najwyżej notowana nowość w 225 zestawieniu. A tymczasem, a propos, czy też kontynuując temat różnego rodzaju sezonów na owoce i nie tylko, pan Wojtek napisał, że u niego rozpoczął się sezon na brzoskwinie. Ja bym chyba chciał tam być. Przez chwilę, żeby to zobaczyć. Widziałem ostatnio miejsce, w którym zaczął się sezon na ananasy. Było pięknie. Artur Rojek na 6.
1: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi

Gruby, mały, z 6 na 6 po 10 tygodniach. Jak pan redaktor czeka na sezon na jabłka, to już się niedługo redaktor doczeka, ale ja myślałam, że chodzi o sezon na ciasto z jabłkami. No wiadomo, że o to, ale przecież nie mogę powiedzieć. Lista @nowyświat.online. Grupa osób patronujących także. A to w dół z 3 na 5. Syndrom drugiego tygodnia po prostu, bo to przed tygodniem była nowość. Spięty Kowalski własnego losu

0: Kowalski, własnego losu. Wysyłają mi Państwo jeszcze zdjęcia zachodzącego słońca z różnych momentów przedzachodnich, śródzachodnich i pozachodnich. Za wszystkie bardzo, bardzo dziękuję. To sprawia, że nie czuję się tu po pierwsze osamotniony, nie czuję się, bo są też koledzy oczywiście, ale siedzę zamknięty i nie czuję się taki jakiś odcięty, odizolowany. Zatem bardzo dziękuję, a poza tym wiem, że Państwo tam będąc też nas słuchają. Bardzo się cieszę, że nie odrywamy od codziennych wieczornych aktywności. Patrz, oczywiście, gapienia się na zachodzące słońce, bo to mam przede wszystkim na myśli. Wracając do piosenek, na miejscu czwartym. I to jest znowu piosenka, która nigdzie sobie nie poszła, a zatem pani Matylda z panem Radkiem, to już 14 tydzień.
1: Kochana córeczko,

0: co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.
1: Uczymy dziewczyn wstydu.
0: Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą, co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny.

No to są takie właśnie dobre rady, które zawsze w cenie. Rzecz jasna, historia pewnego wychowania na czwartym z czwartego Matylda i Łukasiewicz, czy też razem czytane Matylda Łukasiewicz. Kochana córeczko, złącz nogi, pisze słuchaczka patronka, słońce już zaszło, teraz czas na grę w darta. Czy to jest ta gra, która wymaga dobrego oka i rzucania tymi takimi ostrymi do tarczy? I to po zachodzie słońca się w to gra u was? A kto stoi za tarczą? Proszę coś tam napisać może, albo zdjęcie, albo może zdjęcie to już rano państwo zrobią, to się wtedy wszystkiego dowiemy. Pierwsza trójka to niebawem, ale zanim to nastąpi, jest jeszcze przestrzeń, czasowa przestrzeń przede wszystkim. Mam nadzieję, że w państwa głośnikach i najbliższym otoczeniu także na jeszcze jeden utwór z zestawu. No bo mamy 10 nowych, chwalimy się nimi, odsyłamy oczywiście do przesłuchania wszystkich, może nawet na Spotify'owej playliście. Sad Smile z Johnem Porterem, Plastic World.

I w ten oto sposób mają Państwo już zaliczony krótki dźwiękowy przegląd nowych piosenek w zestawie do głosowania. Jeszcze raz odsyłam na stronę nowyświat.online. Przy okazji przypominam o aplikacji. Gdyby ktoś nie dysponował, to proszę zadysponować. Można głosować do piątku do 19. Ci, którzy są osobami patronującymi, mają 10 głosów, a ci, którzy nie są po założeniu konta, mogą wspierać tylko jedną piosenkę w zestawie. A to mało, bo mamy tam aż 90 parę. Ja nawet nie sprawdzałem, ile dokładnie dzisiaj, ale to tak mniej więcej 100 utworów. To proszę sobie to szybko przeliczyć. Pierwsza trójka. Czas start. WW Daria ze Śląska na moment. Z miejsca 5 dziś na 3. 18. tydzień głosują Państwo na ten utwór.

0: Przypominam, że Maja Kleszcz na 18 z redaktorem WW zaprosi mnie do ognia, a Daria Ześląska z WW na 3 na moment. I jest jeszcze jedna bardzo ważna informacja dla tych, którzy czekają na spotkanie z redaktorem i z jego kolegą. Oczywiście w najbliższy czwartek, 23, Maciej Malańczuk, Wojciech Waglewski o 13 na antenie Radia Nowy Świat. A na drugim rowerowcy, co grają, gdy tylko się zatrzymają. Na gitarze i nie tylko. To oczywiście Piotr Bukartyk.
1: Zakładając, że kolarze słabiej grają na gitarze, bo to trudne, mówiąc szczerze, gdy się jedzie na rowerze, proponuje się ten nowy utwór okolicznościowy, który zasadniczo ma nie za trudne chwyty dwa. E i A. Mówisz, rower to mój koń, myślisz o Tour de Pologne, a koń komend twych nie słucha, pragnie pozbyć się łańcucha. Ty mnie załamuj się, musisz bowiem wiedzieć, że i dla ciebie jest impreza znana jako Tour de Slezak, Tour de Slezak, Tour de Slezak. Znakomita to impreza, Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gnasko pyta, Tour de Slezak, Tour de Slezak. Szarej nuty antyteza, tu dodano trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt, bo to jest D, A, E. Na siodełku trochę trzęsie, ale za to się oddycha, się wspomina gęsi z bęsi oraz keczup wujka z dzicha. A że nikt go nie próbował, nie wiadomo jak smakuje, jak się chłopie dało słowo, to się słowa dotrzymuje. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza, Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gnasko pyta, Tour de Slezak, Tour de Slezak. Szarej nudy antyteza i tu ten trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, tylko gdzie ten keczup pytam. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. Wszystkim będzie ciepła ślinka, nim dojadą do Czaplinka. Wszystkim będzie ciepła ślinka, nim dojadą.
0: Dźwiękowy reportaż, zapis pewnej radiowej, rowerowej wycieczki, kolejna już w centralnej Polsce. Ciekawe, czy będzie nowa piosenka. Piotr Bukartyk, 13 tydzień na liście. Wciąż się zastanawiam, czy jak mamy keczup w słoiku, to wypada kiełbasę z grilla ciapciać w keczupie wewnątrz słoika, czy trzeba jednak nabrać czymś i wydobyć na światło dzienne i dopiero wtedy nałożyć na posiłek regeneracyjny. Ale to już temat, którym zajmiemy się innym razem. Jan Janczy, Rafał Lewandowski, Michał Porycki. Kłania się Państwu 225. lista, bo za chwilę z miejsca pierwszego pieśń wybrzmi. Po raz który zaraz sprawdzę.
2: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.
0: No po raz któryś już. 6 tydzień na liście. O, dobrze. Aha, udało mi się ustalić, że tam, gdzie grają w darta po zmroku, to mają latarkę. Więc wszyscy chyba są bezpieczni. Do usłyszenia następnym razem. Za chwilę redaktor Orlikowski, a to Fish MAD Tworzywo.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Ryszard Petru zapowiada budowę nowego ugrupowania i chce powalczyć o wyborców Konfederacji. Poseł klubu Centrum zdradził, że pracuje nad projektem roboczo nazwanym Ruchem na Rzecz Wolności. Jego zdaniem wielu wyborców Konfederacji szuka dziś politycznej alternatywy.
1: To jest koncepcja robocza. Chodzi o to, żeby zaadresować program do wyborców Konfederacji. 60% obecnych wyborców Konfederacji głosuje na Konfederację jako na mniejsze zło. Dlatego, że nie mają alternatywy. Nie chcą głosować na Koalicję Obywatelską, nie zagłosują na Lewicę, nie zagłosują też na PiS. A w związku z tym część z nich głosowała na trzecią drogę, a część głosowała od razu na Konfederację. I oni są do pozyskania, jeżeli zaproponuje się program, który jest zgodny z tym, czego oni oczekują. Żadnych nowych podatków. To jest bardzo ważne. Żadnych nowych podatków. Zaufanie do obywateli. Zamiast takie przekonanie, że jest domniemanie przestępstwa.
0: Mówił poseł na antenie TVN24. Ryszard Petru wykluczył jednocześnie współpracę polityczną z Mateuszem Morawieckim, deklarując, że może z nim współdziałać jedynie przy głosowaniach nad ustawami. Sztuka wychodzi z galerii i rusza w teren. W Sokołowsku trwa festiwal Konteksty, podczas którego zamiast klasycznych wystaw będą performansy, instalacje i wydarzenia rozgrywające się w różnych zakątkach miejscowości. Organizatorzy zapowiadają ponad 20 realizacji przygotowanych przez artystów z Polski i z zagranicy.
2: Mamy artystkę z Dublina, z Bośni. Dużo Polaków też i wydaje mi się, że to jest taki ciekawy i nietypowy zestaw i takie spotkanie, które ma miejsce też nie tylko z publicznością, ale też między nimi. I bardzo ciekawie się obserwuje też, jak oni ze sobą tu już zaczęli funkcjonować wszyscy w Sokołowsku.
0: Mówiła na naszej antenie współkuratorka festiwalu Marta Czysz. Festiwal potrwa do jutra, a większość wydarzeń będzie można zobaczyć tylko raz. Już za godzinę rozpocznie się mecz o brązowy medal Mistrzostw Świata. O 23:00 czasu polskiego Francja zmierzy się z Anglią w meczu o trzecie miejsce mundialu. Choć oba zespoły liczyły na finał, zapowiadają walkę o zakończenie turnieju z medalem. Na boisku nie zabraknie największych gwiazd. Francuzów poprowadzi Kylian Mbappé, a po stronie Anglii zagrają m.in. Harry Kane i Jude Bellingham. A zwycięzców tegorocznego mundialu poznamy jutro. Finałowy mecz Mistrzostw Świata, w którym Argentyna zmierzy się z Hiszpanią, wystartuje o godzinie 21:00. Na dziś to już wszystko, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu, Paweł Orlikowski z tej strony, audycję realizuje Rafał Lewandowski, to jest 280 domówka, właśnie wystartowała, no już po pierwszym utworze jesteśmy, Rajek i Band z albumu Unfurl, to już za nami, a to taki pomost z końca poprzedniej domówki, tydzień temu, ze względu na to, że to były jeszcze takie około urodzinowe obchody, bo 11 lipca, no to ja też w tej domówce sprzed tygodnia wracałem do takich utworów sprzed tych 6 lat, gdy spotykaliśmy się jeszcze nieformalnie na domówkach, tylko w ramach próbnych lotów później, w ramach domówek, więc takie wspominajki były. No i ten pomost udało nam się stworzyć właśnie poprzez utwór Rajeksa i utwór Band, który wybrzmiał. No co prawda, jak to nasza wspaniała patronka Agnieszka pisała do mnie ostatnio z tymi DJ setami, które opublikował Rajeks, będzie występował w różnych wielu krajach Europy, no natomiast Polska na tej liście nie ma, to DJ sety. Póki co, jeśli chodzi o koncerty, czy właśnie DJ sety, musimy obejść się smakiem lub jeździć do innych krajów bliższych czy dalszych. No to tyle, jeśli chodzi o Rajeksa na ten moment. Teraz będzie utwór z 2022 roku, który no właśnie, on w innej wersji wybrzmiewał już w domówkach, ale w tej podstawowej chyba nigdy. Fejka za tym stoi, Kim Van Loo we współpracy, utwór High Riot. To taki sam tytuł nosi album z właśnie października 2022 roku, więc posłuchajmy tytułowego utworu z albumu sprzed kilku lat.

Fejka i Kim Van Loo, High Riot, to już wybrzmiało, no to teraz przechodzimy płynnie do nowości, bo 20 maja, ale w domówce jeszcze nie było 20 maja tego roku, Shelou wydał nowy album Pulse, a nie, przepraszam, no przecież do tego albumu już zaglądałem, ale tego utworu nie było, bo tak zacząłem mówić, jakbyśmy w ogóle do tego albumu nie zaglądali. Zaglądaliśmy, tytułowe Pulse było i Monkey See, jeśli chodzi o utwory. Dziś wracam do albumu z taką nowością domówkową, bo tutaj tego jeszcze nie było. Wciąż chyba nowego albumu można tak jeszcze mówić o nim. Shelou i Under Your Thumb.

Under Your Thumb, Shelou, album Pulse, 2026 maj. To wtedy właśnie on wydał tenże album. No, to tyle jeśli chodzi o tego muzyka, który w swoich opisach biograficznych raczej jest dość tajemniczy. Chyba najważniejsza jest twórczość dla niego. No i dobrze, to się też ceni, jeśli chodzi o kwestie związane z artyzmem tego pokroju. No bo tak szczerze mówiąc, to po co też głowę sobie jakimiś informacjami czasami zbędnymi, no może nie, że zaśmiecać, ale i tak, czy państwo będą to zawsze pamiętali? No w każdym razie tyle, jeśli chodzi o te kompozycje. Shelou za nami, przed nami Monika i Broken.

Tak, wracając jeszcze na chwilę do Shellu, bo tak to urwałem sobie, pomyślałem, nie, no czasami są fajne. On był kiedyś bardziej trochę wylewny w swoich opisach, to po prostu gdzieś tam później poznikało, bo jako muzyk zaczął tak produkować muzykę, by zrozumieć wpływ na stratę, u niego stratę akurat ojca, z którym był blisko i który był jego największą muzyczną inspiracją. No i w tym kręgu życia zaczął się odnajdywać poprzez tworzenie i muzykę, no ale z drugiej strony chyba obecnie nie poprzez te biografie, tylko poprzez twórczość chcę opowiadać siebie innym. No i tyle. To już domykając temat Shellua, Monika i Broken, to też już za nami. Tu oczywiście mówimy o produkcji muzycznej Oshie Elliott. To jest właśnie niejaki Monika, który jest producentem muzycznym. No i to już wybrzmiało, jeśli chodzi o ten utwór, który był przed chwilą, Broken. To 3 lipca tego roku singiel się pojawił, także całkiem, absolutna właściwie świeżynka, no możemy mówić kilkanaście dni, ale w domówce to premiera, a czy gdzieś jeszcze było indziej na naszej antenie, myślę, że nie, więc być może nawet jest to nowoświatowa premiera, no nieważne, to jest kilkanaście dni, więc całkiem świeże granie, a teraz, bo no zaczęliśmy o tym, że Rajek Sibanti, że w najbliższym czasie go w Polsce nie będzie, a to patronka Agnieszka i ja najbardziej chyba na tym punkcie ubolewamy, bo jesteśmy już takimi niepoprawnymi fanami, fanatykami wręcz, ale w Grecji na przykład taki Rajek będzie. W Grecji wiem, że jest też patron Grzegorz, do którego teraz macham, nie wirtualnie, a fizycznie, ale nie widzi, tylko słyszy i pozdrawiam serdecznie. Wiem też, że był na koncercie Georgiosa Sabanisa i akurat taki utwór, który teraz wybrzmi, nie wybrzmiał tam na tym koncercie, bo miał on inny klimat, a pomyślałem sobie, że a czemu nie? Niech wybrzmi to dziś, taki singiel z 2018 roku z Kiasti i posłuchajmy.

To z ukłonem dla grekofilów Georgios Sabanis. Pozdrawiamy Grzegorza raz jeszcze z Kiasty i Hi. Już wybrzmiało. Ciekawy jestem, jak odsłuchiwało się tego tam w Grecji. My tutaj, ja przynajmniej w Warszawie, państwo gdzieś pewnie rozsiani głównie po Polsce, ale oczywiście pozdrawiam też wszystkich tych, którzy słuchają nas za granicą. I chyba już będę się powoli streszczał trochę z zapowiedziami tych utworów, by soczyście i wybrzmiewały one dźwiękowo, a bym słowem za dużo nie zagadywał, bo oczywiście czasu do końca audycji aż tak sporo to my nie mamy już. No to teraz Para for Cuba z albumu Juno 2021 rok. Ten album dość mocno był zgrany już przeze mnie w różnych wymiarach. Akurat ten utwór, to był jakiś tam, niespełna 150 domówek temu. Warto, byśmy sobie do tego wrócili w takim razie i dziś. Para for Cuba i Her Entrance.

prawda po domówce dziś jazzu po polsku nie ma, więc mamy trochę więcej dystansu. Jak jeśli się wychylimy poza północ, to aż tak dużo złego się nic nie stanie, prawda? Więc mam nadzieję, że państwa wyporność wytrzyma chwilę dłużej, jeśli chodzi o kwestie związane z domówką. Jakie tam mecze o trzecie miejsce, czy inne takie, to po prostu domówka. Z domówką trzeba być, domówki słuchać i się nią napawać, przyjemnie rozsiąść i trochę na dłużej pewnie dziś z Radiem Nowy Świat zagościć. Zachęcam oczywiście wszystkich do tego. Harry Entrance i Para Forkuwa za nami, no to teraz będzie Barry Can't Swim, czyli to ten, który mówi, że ma na imię Barry i nie umie pływać, tak po prostu a propos tych notatek biograficznych, lubię to często wspominać, gdy go gram. Akurat, no tu wracam do albumu When Will We Land, już grałem Państwu jeden na pewno utwór z tego albumu, ale to ho, ho, ho, było na pewno ponad 100 domówek temu, a dziś po utwór sięgam, który jeszcze nie wybrzmiewał, przynajmniej nie w mojej audycji. Jest to Barry Can Swim, bardzo taki fajny, szybki, letni kawałek, Sun Sleeper.

Sun Sleeper i Barry Can't Swim z When Will We Land, albumu z 2023 roku. No i tyle na teraz, jeśli chodzi o Barry'ego, znaczy właściwie dziś tyle z niego u nas. Ma taki nowszy singiel, jeszcze nie wiem, może kiedyś tutaj Państwu przyniosę. Pod koniec maja wydał swój ostatni singiel, także coś tam zaczynam ponownie publikować na ten 25, 26 rok. Jakieś single się pokazywały, więc zobaczymy, pewnie coś większego, jakaś epka, może i longplay pojawi się w najbliższym czasie. Zobaczymy, będę to na pewno obserwował. Bonobo z kolei to na pewno będzie miał nowy album, ale to we wrześniu, Distance in Static, ale nie będę sięgał teraz po singiel z tego albumu. Mam jeszcze jeden dla Państwa do zagrania utwór, który zapowiada nadchodzący album, a jeszcze nie było go w domówce, ale dziś sięgam po coś, co było 200 domówek temu. Bonobo i Rosewood.

Bonobo Rosewood z albumu Fragments 2022 rok i po 200 domówkach wrócił dziś w ramach przypomnienia, ale to przyjemnie jest sobie odtwarzać takie utwory po czasie. No i po 200 domówkach teraz wraca też z albumu Mare Christian Löffler. Tutaj nie sam, tutaj jest z nim Mona. No i w takim razie posłuchajmy sobie utworu Hole.

Christian Lufler, Mona, utwór Hole z albumu Mare już za nami. No to teraz, co teraz? Natasza Polkę, która też bywała tutaj w domówkach z różnymi utworami już, a dziś z utworem, którego jeszcze okazji Państwu prezentować nie miałem, choć to nie jest jakaś nowość. Z epki Burning Out z 2021 roku Natasza Polkę i Wildfire.

Natasza Polkę. Oczywiście ma dużo nowsze utwory. Zresztą ten rework Durana, utworu Ghost od niej nie tak dawno temu, był w 266 domówce, prezentowałem Państwu, no ale to nie do końca ona, czy ona i nie ona jednocześnie, bo to tak jak mówię, Duran rework. Natomiast tak, pojawiały się, czy to nowsze single, czy epki, natomiast ja dziś sięgnąłem do czegoś wcześniejszego i ten Wildfire już za nami, a teraz zaglądam do albumu Odyssey Son, 2015 rok to jest, a stoi za tym Rival Consoles, stoi. No więc tak, to jest z Anglii muzyk elektroniczny, producent, który właśnie między innymi w 2015 roku, no bo Ryan Lee West, tak on się nazywa, ale występuje jako Rival Consoles. No i tu, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie z nim, tak jak wspominam, to właśnie album z 2015 roku. On też w tym roku już jakieś nowe single wydawał, właściwie bardziej publikował remiksy swoich wcześniejszych utworów, no ale, no bo album ubiegłoroczny był też w lipcu 2025 się pojawił, no ale za dużo tutaj historii już może nie będę opowiadał, po prostu posłuchajmy sobie z tego albumu Odyssey Son utworu od Rival Consoles, który zatytułowany jest Recovery.

Recovery, czyli regeneracja, to takim jak ja, którzy dużo jeżdżą na rowerze, często jest potrzebne. Czasami robimy aktywną regenerację, wtedy też pedałujemy, ale trochę spokojniej, po to, by nogi zregenerować. W muzyce regeneracja, jeśli się nie słucha jakiegoś czegoś ostrego, co podbuzowuje, co napędza, to właściwie taka regeneracja może być niemal zawsze. Czy zregenerujemy się przy utworze, który przed nami? Zobaczymy. To jest też ciekawe, co teraz wybrzmi, ze względu na to, że odezwał się do mnie twórca, bo to Polska będzie rzecz teraz, odezwał się do mnie twórca tego projektu, Mateusz Januła Gniadek z zespołu NoiseScript, który to wcześniej też podsyłał mi swoją reinterpretację centrali Brygady Kryzys, ale potem tu, co ciekawe, bo to nawet Lipiński, Tomasz Lipiński określił jako jeden z najlepszych, chyba najlepszym coverem centrali, jaki usłyszał, to już ciekawe. To finaliści Jazz Juniors jako jedyny zespół z Polski mają podczas International Jazz in the Park Competition w Rumunii wystąpić. No, fajny zespół, dobrze się zapowiadający. No i teraz wydali pierwszy w pełni autorski utwór, który to właśnie tak w opowieści też po prostu określany jest jako, że zainspirowała ich do tego powieść Korekta Tomasa Bernarda. No i że jest to takie nawiązanie do procesu nieustannych poprawek, powracania do tych samych myśli, twórczego zapętlenia. No to posłuchajmy tego twórczego zapętlenia. Utwór ma 7 minut, więc może i tak moja przydługa przemowa, ale czemu nie? Może wrócę w ogóle do częstszego grania, ale to też musi być dobre to, co Państwo wysyłają. To nie zawsze się zdarza tak, żebym coś dobrego dostał na tę skrzynkę mailową, choć faktycznie nie wszystkim odpisuję i faktycznie bardzo dużo i nie zawsze wszystko przesłucham. To też jest moja... Tutaj uderzam się w piersi. Oczywiście nie jest tak, że wszystko dam radę przesłuchać, więc może po prostu przysiądę do tego i będę częściej tego rodzaju utwory prezentował. Dobrze, w takim razie NoiseScript przed nami. No i tutaj razem, jeśli chodzi o wspomnienie przy tym, to też MJG, MJG, nie wiem, Mateusz Januła Gniadek. No ale tak międzynarodowo to będzie chyba MJG, a tak MJG po polsku. Dobrze. Gitara i kompozycja to Mateusz Januła Gniadek, ale jest jeszcze Szymon Paciora, Bartłomiej Tyburowski, Paweł Zwierzyński, Pióro oraz Stefan Raczkowski. Posłuchajmy w końcu NoiseScript i Loophole.

Doceniamy młodą polską scenę. Noisecrypt, Loophole już za nami. Domykamy pierwszą część naszego spotkania, jakże długą i obfitującą w różnego rodzaju dźwięki, ale ta przygoda jeszcze się nie kończy. Teraz po prostu będą dwa utwory. Utwór, dżingiel i utwór, i dopiero potem ja się odezwę i potem już obiecuję, naprawdę będę po prostu zapowiadał to, co przed nami, żeby już zbędnie słowem ust nie kalać. No więc teraz Symol z najnowszego albumu Paris Unplugged w wersji tej rozszerzonej deluxe. A to dlatego, że tam pojawiły się jeszcze wcześniej niepublikowane utwory. Jednym z takich wcześniej niepublikowanych utworów z albumu Paris Unplugged jest ten, który wybrzmi za chwilę. Stay Close.

Z racji, że w pierwszej części chyba jakiś głodny byłem, praktycznie zjadłem już cały czas, który miałem na całą audycję 280 domówkę, ale tak, 280 domówka wciąż trwa. Ja nazywam się Paweł Orlikowski, audycję realizuje Rafał Lewandowski. Jeśli chodzi o otwarcie drugiej części, no to ponownie album The Canyon i J. Jerome 87, czyli Alt J pełną parą, no nie pełną, no prawie pełną, bo to solowa twórczość tego Brytyjczyka Joe Newmana, który jest frontmanem Alt J właśnie, no i tak, poszedł w to. Oczywiście Alt J też są tu wymienieni, pomagają przy tym albumie, pomagali i podejrzewam, że przy solowej trasie też mogliby być, ale to zobaczymy. The Canyon w każdym razie to album Green Velvet, tak nazywa się utwór, który jest już za nami. Jeśli chodzi o nowości, które, no bo to ten The Canyon wciąż nowością też jest, 26 czerwca, wszak to była data opublikowania tego albumu, ale jeśli chodzi o to, co teraz przed nami, no to z 7 lipca. Drugi singiel. Jeden Państwu puszczałem, to było chyba tydzień temu, a dziś puszczam drugi singiel opublikowany przez zespół Son Lux. Trio nieegzotyczne. Ryan Lott, Ian Chang, Rafik Bhatia. To oni tworzą Son Lux. I przymierzają się do nowego albumu Out Into, który pojawi się we wrześniu. A już teraz puszczam Państwu drugi z dwóch obecnie zapowiadających singli, to wydawnictwo Endlessly. Posłuchajmy. Don't stop.

Son Lux i Endlessly już wybrzmiało, no to teraz powspominamy sobie dźwiękowo trochę różnych utworów. Na pierwszy rzut, no piękny utwór z albumu All My Demons Greeting Me As A Friend, Aurora. Tak, Aurora. No, ostatnio oczywiście była tutaj jako Tomora, bo to Tom Rowlands i Aurora w wspólnym projekcie, którzy to też byli podczas tegorocznego openera, ale ja dziś sięgam po prostu do Aurory i po ten jej jeden z największych, chyba wielki, chyba największy jej w sumie hit, który wydała kiedykolwiek Runway.

Aurora Runway już wybrzmiało. Jakby to spuentować, albo jakby to rozwinąć i kontynuować w dalszej części naszej domówki, takiej trochę bardziej nostalgiczno-romantycznej, zależy jak na to spojrzeć, plażowo-wakacyjnej z nutą właśnie romantycznych uniesień, zależy, dla każdego coś dobrego, ale Dawn to album od Ryexa z 2016 roku, aż dziw bierze, że to ma już dekadę ponad, bo w maju skończyło dekadę, w maju też dużo więcej utworów przy okazji tej dekady Państwu prezentowałem, a dziś Berlin.

RYX, Berlin z albumu Dawn, ponownie w domówce. A teraz stawiam na Bena Howarda, ale z 2011 roku jego twórczość. Wtedy wydał album Every Kingdom. Styczeń 2011 roku, właściwie tak wszedł w ten nowy rok, bo 1 stycznia 2011 roku Ben Howard wydał ten album. Jego ostatni album studyjny pojawił się, no zależy jak na to patrzeć, Is It to 2023, a I Forget Where We Were to na dziesięciolecie, to był 2024 rok. Jeśli chodzi o single, no to też na tym 2024 się póki co chłop zatrzymał. Posłuchajmy w takim razie sobie Bena Howarda. Bardzo to piękny utwór jest, więc może nie ma co za dużo gadać. Every Kingdom, album Ben Howard, artysta, utwór Promise.

Ben Howard aktywnie koncertuje w Stanach Zjednoczonych, natomiast no co do jego nowej twórczości, no on miał pewne problemy. Dwa mini udary podczas pracy nad nowym albumem go dotknęły i no miał taki moment, że chwilowa utrata zdolności mówienia, więc tak oczywiście tam wcześniej pół żartem, a teraz całkiem serio, dużo zdrówka i widzimy, że on wraca już całkiem silnie do koncertowania, więc jak najbardziej myślę, że jest na dobrej drodze, by wydawać jakąś nową twórczość. Wydaje mi się, że czuję podskórnie zresztą, że tego rodzaju doświadczenia, zresztą to praca też, tak, prawda, nad nowym albumem, myślę, że może zrodzić się z tego coś mocnego. Dobrze, szanowni państwo, idziemy dalej. Teraz będzie Daughter. Daughter to jest zespół. No i oni niegdyś wydali taki album jak If You Live. To jest 2013 rok. Tak musiałem na chwilę sobie tutaj powertować i się odnaleźć. Tak, 18 marca 2013 roku If You Live wtedy wyszło. Akurat jeśli chodzi o ten album, nie prezentowałem państwu nic. W ogóle po Daughter, no ja prywatnie po nich pewnie częściej sięgałem niż państwu ich prezentowałem. No więc w takim razie, no to posłuchajmy sobie utworu ze wspomnianego już przed chwilą przeze mnie albumu If You Live z 2013 roku, a ten utwór, który teraz, to If.

Na czele zespołu Daughters stoi Elena Tonra, są tam jeszcze Igor Hafeli i Remy Aguilera. No to tak, to od 2010 grają, to z tej wczesnego etapu ich działalności utwór Youth już wybrzmiał. Jeśli chodzi o ich twórczość, no w tym roku w styczniu pojawił się nowy singiel, także ten coś tu się cały czas kręci i dzieje. No ale Youth i If You Live Daughter za nami. No to teraz London Grammar. Singiel sprzed blisko 6 lat. Baby, it's you.

A więc co tu dużo opowiadać, London Grammar, Baby It's You już za nami, no to teraz Leisure będą. Jeśli chodzi o Leisure zespół, to kiedyś dość regularnie Państwu prezentowałem ich utwory, ale ja to tak mam, że to sinusoidalnie coś się pojawia, potem znika, potem znowu. Do tego wracam. Najnowszy ich album to Welcome to the Mood 2025 rok, a on pod koniec maja doczekał się takiej edycji, specjalnej reedycji tego albumu. Natomiast ja sięgam do 2018 roku albumu Leisure, czyli zatytułowany dokładnie tak jak sam projekt, i to ich pierwszy album studyjny, taki long playowy, no więc posłuchajmy sobie z tego albumu utworu All Over You.

Leisure All Over You już wybrzmiało, no to teraz Hollow Coves, powrót do domówki po jakichś 214, dobrze liczę? Chyba to jakoś tak będzie. Ale podobno szczęśliwi domówek nie liczą. Odliczają oczywiście z pełni szczęścia czas do kolejnej domówki, ale w trakcie odsłuchiwania nie liczy się nic więcej, tylko ta muzyka. Hollow Coves i Coastline przed nami.

Hollow Coast, no to już wybrzmiało, jeśli chodzi o tę grupę indie folkową. Ryan Henderson, Matt Garins przede wszystkim tworzą to, ten zespół. No właśnie, no to taki duet, który też nie solo w duecie, tylko czasami po prostu też rozrastają się do poziomu grupy, szczególnie jeśli chodzi o występy sceniczne, a nie tylko komponowanie. Szanowni Państwo, Wanderlust to jest 2017 rok i wtedy ta epka wyszła, a już teraz płynnie przechodzimy do kolejnego utworu. Utworu wspomnienia, chociaż ten utwór może nie wybrzmiewał jakoś przesadnie często, no to jednak chętnie po niego wracam, no bo stoi za nim nie kto inny jak duet Maribu State, czyli Chris David z Liam Ivory z Wielkiej Brytanii. Posłuchajmy sobie ponownie, chociaż po około 40 domówkach wracają z albumu Kingdoms in Color, a ten album został wydany w 2018 roku. Veil, posłuchajmy.

Szanowni Państwo, dobrnęliśmy do końca dzisiejszego spotkania, przydługiego trochę, prawda, dłuższego niż moglibyśmy się spodziewać, albo spodziewaliśmy się tego i może ktoś powie, a za krótko, a ja powiem w sam raz, bo trochę za długo, a trochę za krótko, czyli w sam raz. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za 280. domówkę. Nazywam się Paweł Orlikowski. Audycję realizował Rafał Lewandowski. Słyszymy się za tydzień o stałej porze od 22 do minimum północy. To jeśli chodzi o odsłuch na żywo. Gwieździste niebo greckie, polskie, amerykańskie, australijskie, jakieś inne. Wszystkich serdecznie Państwa pozdrawiam, przytulam i wysyłam buziaki. I do następnego wspaniałej niedzieli, czy jeszcze soboty, jeśli ktoś jest w innej, wcześniejszej strefie czasowej. Więc samych wspaniałości również tym, którzy odsłuchują w przyszłości w podcastach. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, a na dobranoc Glass Animals po Heat Waves, ten taki expansion pack, to jest taki w 2021 roku się pojawił, bo Heat Waves to jeden z takich tuzów od Glass Animals, ale wydali wiele różnych remiksów i różnych takich reworków, różnych innych wersji. No to dziś na dobranoc, na do widzenia, na zakończenie stawiam na jeden z takich utworów. Glass Animals, Heat Waves, Stripped Back. Do widzenia, do usłyszenia. Znaczy do widzenia, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.